0: Polaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
1: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
0: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I tu tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
1: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
0: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo no, to tak właściwie wszystko.
2: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
0: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to, to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy, i czy ma się takie umiejętności.
2: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Wrocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
3: Na ulicach Wrocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu no, witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta. I on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
2: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
3: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina. I on ma symbolizować właśnie no, niemalże 90-letnią tradycję historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy Centrum Handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy no, od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
2: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
3: Fajansiaki mają mieć około 80 centymetrów wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.

0: Siaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. Dwie godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, świętogolonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Zawidy Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
1: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą. A w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kłupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj. A w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
0: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrownie rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Wrocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
0: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki

0: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, proszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
0: Czyli to
1: relacji.
0: nie jest tylko słowo,
1: Tak.
0: jakby
1: Tak.
0: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
1: Tak.
0: krótko mówiąc.
1: Tak, to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, nam się, bardzo dobrze Pani to ujęła, nam się wydaje, że słuchamy. No niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich odpowiedzi, tylko staramy się towarzyszyć naszemu rozmówcy, tak? W tym, co on mówi, jak on odbiera tą rzeczywistość, czego on potrzebuje i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu.

0: Przerywamy.
1: Przerywamy, nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia u nas, zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
0: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy. Sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
1: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji,
0: najlepiej,
1: bo w potocznej rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład, no to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo nie, aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga, zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć, czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z samym jego potencjałem. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności na przykład, tak, z którym on przychodzi i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
0: O czym nie wie najprawdopodobniej.
1: O czym nie wie bardzo często i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywującym zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca, i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
0: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, super, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
1: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany, czyli my w dialogu motywującym podsumowując staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie i takie podsumowanie to takie bardzo często dla naszych rozmówców to jest takie wow, Faktycznie.

0: nie.
1: Nie wiedziałam.
0: Tak. No nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pan, pani nam powiedzieli. Tak, że to jest wszystko, podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się. Tak, tylko to jest, to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak, wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam, to ja powiem tak, ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia, tak? Czyli dialog motywujący jest, jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych i na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład, tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale i po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej, czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno w sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak, pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji to jest to clue. No niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach, wow, super, kurczę,
1: ja tak będę.
0: Tak, tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej, natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy i chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem, tak? Komunikujemy się. Natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić. Trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening. Szkolenia to jest jedno. Podkreślam, im więcej, tym lepiej. Ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, jak się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego. Natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim,
1: jasne,
0: trzeba po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też, pani obserwacje, mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo w wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my tak idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia?

0: To
1: Pani
0: pewnie tych
1: obserwacji.
0: przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc. Chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo i to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej to, z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność, a my już...
1: To ma jak automat.
0: A my jak automat.
1: Tu masz numer telefonu, tam masz pójść.
0: Tak, dokładnie. Natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak, ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
1: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje, się stara.
0: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem, więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję, natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo nastu lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia, no nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej, a za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów, więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
1: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
0: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga i prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach, że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak, nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak, poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest piękne.
1: Więcej podsumowania, proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
0: Bardzo
1: Państwu
0: dziękuję.
1: Za uwagę.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Nie szukaj dalej. Jesteś na dobrej fali. Radio Kujawy 99,4 FM.

0: sercu Kujaw. Tylko 99,4 FM.
1: Danse avec moi.

0: Twoje radio. Radio Kujawy. Jesteśmy blisko ciebie. Na Kujawach tylko Radio Kujawy.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Płocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Macieja K. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się do zostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za. I wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym,

0: przewodniczącym, jak również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i biuro legislacyjne również Senatu, biuro legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
1: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
0: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
1: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
0: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
2: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to to później to wszystko dalej

0: w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
1: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
2: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas. Jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
3: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
2: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców. Z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
3: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
2: Konkurs polegał na degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
3: Jakie to były pierogi?
2: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
3: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
2: Nie ma, bo smaki są różne.
3: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
2: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
3: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę, tak. Wyjątkową.
2: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z funduszu sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
3: Będzie ona służyć na dalsze imprezy?
2: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
1: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
4: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
5: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
4: Serem, z kapustą, naleśniki. No takie ciasto.
5: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
4: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
5: No to może inaczej. Jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
4: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, no mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko. No i tyle. I się wyrabia.
6: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem, z serem, kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
7: I z jagodami były pierożki, które
6: najszybciej się sprzedały, tak. Z sosem śmietanowym z jagodami.
7: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
6: Takie.
5: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
6: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie. A znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
7: Drożdżowe ciasto, tak,
6: takie
7: robimy.
6: Takie drożdżowe, które rośnie w lodówce.
8: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie, realizujemy różne projekty, pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach, w takich
9: imprezach, okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
8: No i to wszystko.
5: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
8: No naszykowałyśmy pierogów, 5 tych. Z serem, z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami i z kapustą i z grzybami.
5: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
8: O, to nie wiem.
3: Tajemnica.
8: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
10: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj, całe 2 dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? zrobiłyśmy około 300 pierogów, także trochę to

0: potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
1: Jakie pierogi ulepiłyście?
2: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą, i z kapustą i z grzybami.
1: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
0: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
3: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
2: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś, sekretny składnik, który dajecie, żeby te pierogi były takie super?
3: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
2: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
3: Wie pani co, podstawa no to co jest, dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól i to taka podstawa, z tego robimy.
2: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność, powinno być ich więcej?
3: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze, co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie, no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
4: Siódma edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: pamiętaj, baby.
1: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie. I także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo. Pogoda, jak widzimy, dopisuje. Mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna, jak w dniu wczorajszym.
2: Panie starosto, dzisiaj koła mierzymy się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
1: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk, 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, także na pewno znajdziemy w

0: wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu, także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
1: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas Festiwalu Smaku swoje potrawy przygotowało 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
2: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będę dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Włocławku. Zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
3: No właśnie, 37 kół gospodyń, tak. 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
2: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejne, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
3: A jaka ta gęsina musi być?
2: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody, czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
1: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
4: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
5: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
6: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
5: No smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
6: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
5: No trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
6: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
5: No oczywiście, że zbliżają, bo to jak jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
7: No i dzisiaj

0: jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował, i chlebek też własnej roboty pieczony.
1: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
0: No, musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni i później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze. I wtedy jest bardzo, jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
1: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsi?
0: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syn, że pierś właśnie robię, no peklowana i właśnie prążona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
2: Przygotowaliśmy potrawę, dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
1: Jak najlepiej gęsinę?
3: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
2: Raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakiś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
4: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione, leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest pokrzywą. Jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
4: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś, no właśnie, sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
5: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
5: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z dwóch stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
1: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
5: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no są różne sposoby wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji? Jest przyjaźnie? Jest trochę napięcie?
5: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Czyli z

0: przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
1: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
2: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, z sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze 2 powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
0: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
2: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Wrocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuję gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zrobić.
3: Mieszkam na terenie powiatu wrocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu wrocławskiego, zarządu powiatu wrocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych, z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. I jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
1: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy Was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od Was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
3: Dokładnie.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
5: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
6: Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
2: Radio Wocławek oczywiście.
3: No i co, serdecznie dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
2: Dziękujemy.
0: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
7: Cześć, słucham Was od początku, to już 4 lata. Ale ten czas leci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
8: Witam wszystkich w Radiu Wocławek. Powiem Wam, że bez Was się nie obejdzie. Już od lat Was słucham. Dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki Wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę Wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
9: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
0: Przez 4 lata antena Radia Wocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
2: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Wocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
3: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym Wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami Waszymi opowieściami, no bo bez Was nie byłoby nas i Radia Wocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
0: Radio Wocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy wocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
10: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie.

0: później muzyka.
1: Po prostu to jest nasze tu regionalne, prawda? Najlepsze regionalne. Bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skąd można się dowiedzieć? Nie ma nigdzie teraz. A przez internet to też tam nie można wejść na ten. A radio zawsze coś tam powie, nie?
2: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
1: Radio? No się słuchaj, bo radio lepsze od tych telewizji.
2: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by...
1: Mieście.
3: No. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przyłączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
4: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Włocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Włocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
5: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Włocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
6: Jeżeli chodzi o miasto i powiat włocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
5: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend włocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
7: 2 z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za 2 kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 000 zł.
5: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie. Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co 2 tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
8: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
5: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce.

0: prosto z plantacji.
1: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy taką usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec. Jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
2: Borówka się pojawiła, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
1: Tak, owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak kto woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
3: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji i myślę, że i ciasteczka.
0: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
4: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
2: A poza jagodziankami co jeszcze?
4: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
5: Tutaj mamy wiśnię, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
0: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac w Wieńcu został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostawał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
6: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienić

0: Wymienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około

0: tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park. No i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
2: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy jak... Nie wiemy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno. Chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
2: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
3: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
4: No, same przyjemności.
3: Coś więcej.
4: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
3: Jesteście fundacją. Jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
2: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w

0: ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak? Jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Zgłowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
2: Mieliśmy Włocławski Park, historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
3: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc to pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
2: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył. Oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
3: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
2: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy, do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
1: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Włocławka już w najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
4: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
5: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji. I już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.

0: Jak długo będą trwały odbiory?
1: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
0: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
1: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
0: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy co się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?
1: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
2: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławia liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Wocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
3: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście. Zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast no, robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się no, już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną no, amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
0: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
3: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze, to jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast no, staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
2: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.

0: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
1: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+. Ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
0: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
2: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
3: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
4: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
5: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
4: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną i to oni weryfikują te wnioski.
3: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
4: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6. Za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu.

0: celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
1: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodziarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
3: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowana? Czy nastawiałaś się już na medal, czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
3: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło, jednakże tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. No jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
4: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
3: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
4: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
3: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie w koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
5: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
4: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
5: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tę jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
4: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
5: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Taki przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
4: Na co teraz stawiacie, na co trener właśnie?

0: siebie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
1: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
3: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz, więc progres jest, jestem bardzo zadowolony, także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali, każdy medal mnie cieszy, tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18, 20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
0: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
3: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
0: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
3: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
4: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
4: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś

0: ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć? Przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja. Woda i ścieki fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nie żyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila, czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17 800 lub 54 230 17 806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc.

0: z innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
1: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na który mi niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
2: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie i ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna i dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
0: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
3: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grupami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
0: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
4: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
5: A jak pani ma wrażenia?
6: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
5: Czyli jest dobrze.
6: Tak,
5: jest fajnie.
6: Tak.
0: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.
7: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartek.

0: Tomasz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
1: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i groził ten z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
0: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
1: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
0: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
1: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
0: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anwil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie

0: interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy, w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach. Pływanie, turystyka, także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań. A tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano. Nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni. W południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka. Mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz. I ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych. W najlepszym systemie audio-wideo.
1: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
0: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W Kawiarni Obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
3: Kawiarnia Obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
2: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
4: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główne listy zakwalifikowanych zostały ogłoszone we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
5: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
4: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
5: Jako organ prowadzący szkoły, no biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek, uzgodniliśmy że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo

0: jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
1: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
0: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak, rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i LZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także iść z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
3: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szanse na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
4: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tą niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik

0: Piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
3: Jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic włocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Włocławku.
1: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Włocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Włocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci.

0: rogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
0: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie Zaprojektuj Wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest jak najbardziej
4: potrzebny. No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej, to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka. Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących,

0: o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W odpowiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową, natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu i tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
0: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów wśród mieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w zespole szkół akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa. To tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też

0: wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji, to jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest, będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku

0: Tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Wrocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też w strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodu we Wrocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I to tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
4: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. temperament, bo no to tak czy wreszcie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
3: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to, to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie

0: namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
1: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Włocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
2: Na ulicach Włocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Włocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Włocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik, znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta, i on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Włocławek szlakiem tych fajansiaków.
1: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
2: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina, i on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję, historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Włocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu włocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
1: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
2: Fajansiaki mają mieć około 80 cm wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
1: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Włocławku. 2 godziny później, o 12 w Centrum Kultury Browar B, rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami włocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Zawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
3: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzyczny.

0: Nie, bo przed nami 11. spotkanie z cyklu Wieczór pod Lipą, a w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj, a w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
1: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
1: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku Progres Akademii. Dziś jest ze mną Rafał Świerczyński, trener personalny, który na co dzień pracuje w Progres Gym Włocławek i jest wykładowcą Progres Akademii.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy o pracy trenera, z czym borykamy się na co dzień i z jakimi klientami pracujemy. Przełamiemy nieco stereotyp, że siłownia jest tylko w cudzysłowie dla karków i zasadniczo od tego pytania zaczniemy. Rafał, z kim najczęściej pracujesz, jeżeli chodzi o Twoich klientów?
1: Jeżeli miałbym to określić chociażby w stopniu procentowym, to spokojnie 90-95% klientów to osoby rekreacyjne, które po prostu chciałby się poruszać, chciałby spróbować tego sportu, nie wiedzą od czego zacząć, mają jakieś drobne może jeszcze urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, chcą się troszeczkę, tak można powiedzieć, w cudzysłowie ponaprawiać. Raczej tacy klienci, sportowcy, tak, zdarzają się rzeczywiście, ale to jest bardzo mało odsetek, bo wbrew pozorom w tych czasach bardzo mało chociażby młodych ludzi uprawia sport.
0: Okej, jest to może nie tendencja spadkowa, natomiast faktycznie na siłowniach jest więcej osób rekreacyjnych i trenujących amatorsko. Ale oczywiście nie tylko. Jest to też procent osób bardziej zaawansowanych. Tak, jeżeli ja miałbym tutaj dopowiedzieć, w mojej pracy również większość to osoby trenujące amatorsko, natomiast ten odsetek, procent sportowców jest nieco większy z racji tego, że po prostu sam się w tym specjalizuje. Ale dobrze, spójrzmy, Rafał, z perspektywy klienta. Jak myślisz, jakie wyzwania mają podopieczni, którzy kierują się na siłownię i chcą skorzystać z usług trenera personalnego?
1: Szczerze mówiąc, największym wyzwaniem raczej będzie to, często słyszę to pytanie, czy ja w ogóle tutaj się nadaję? I kompletnie nie rozumiem, a zarazem rozumiem to pytanie, dlatego że często boimy się nowych rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest nasz, powiedzmy, pierwszy raz na siłowni, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Spokojnie, siłownia jest dla każdego, to jest najmniej kontuzjogenny sport, o czym trzeba naprawdę wspomnieć, jeżeli oczywiście jest uprawiany z głową, ale tak naprawdę największy odsetek, powiedzmy, tych problemów, o których mówimy, ewentualnie jakichś takich, co siedzą gdzieś tam nam w głowie, to faktycznie te wcześniej wspomniane urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, no i najczęściej bóle pleców, tak? Zwłaszcza w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, to najczęściej się zdarza. Z tym najczęściej przychodzą osoby, że chciałby się poruszać, chciałby zrzucić troszkę kilogramów, ale przy okazji troszkę wzmocnić te plecy. Przez to, co dzieje się w tych czasach, gdzie jesteśmy w trakcie tego pędu życiowego, bardzo mało uwagi zwracamy na kompletność w naszych ruchach. Nasz organizm jest skonstruowany do wszelakiego rodzaju poruszania się w wielu płaszczyznach, które po prostu na co dzień zaniedbujemy. I przez to wynikają wszelakie dolegliwości bólowe, jakieś ewentualnie właśnie przykurcze mięśniowe, które powodują dyskomfort w życiu codziennym. I ludzie to widzą, ludzie to czują i otwarcie na konsultacjach zawsze o tym mówią.
0: Jasne, zwróciłeś uwagę na bardzo ważne aspekty, z którymi również sam się spotykam, czyli przede wszystkim brak pewności siebie w kontekście pierwszej wizyty na siłowni, ale również problemy i dolegliwości bólowe. Jak myślisz, czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie przy pierwszej wizycie na siłowni z usług trenera personalnego?
1: Myślę, że tak. Dużo osób się odnajduje. Łatwiej jest, po tym, tak szczerze mówiąc, we dwoje zawsze raźniej. Ostatnio taki przykład mojego klienta, prawie 70 lat, starszy pan, przyszedł na siłownię, chciał troszeczkę się poruszać, właśnie zrzucić troszkę kilogramów, bo uważa, że powinien, zwłaszcza w tym wieku, ale jednak gdzieś tam troszeczkę ta jego pewność siebie była zaburzona.

0: Mówimy tu o dorosłym facecie, tak? 70 lat doświadczony życiowo, a mimo tego wdrażał się do nowego miejsca, brakowało tej pewności siebie, zgłosił się do mnie na trening personalny. Pochodziliśmy po siłowni, porozmawialiśmy, przedstawiłem mu, jak działają maszyny, jak powinien uprawiać sport, od czego powinien zacząć. Już teraz sam uczęszcza na siłownię z uśmiechem na ustach, tak? Jest bardziej otwarty do ludzi, tak? Bo już poznał to otoczenie, rozmawia z innymi naszymi podopiecznymi czy klientami naszej siłowni i bardzo miło się na to patrzy, tak? Ale tak naprawdę często tłumaczę, że najważniejszy jest ten pierwszy krok. My często jesteśmy jak takie duże głazy. Jak już pierwsze dopchnięcie pójdzie, zaczniemy się coraz bardziej toczyć, coraz szybciej i coraz pewniej wchodzić w nowe otoczenie.
1: Jasne. Tak więc, Rafale, jaka jest mniej więcej średnia wieku Twoich klientów?
0: No, na ten moment tak ciężko byłoby to policzyć, bo i mam osoby niepełnoletnie i tak jak mówiłem przed chwilą o moim kliencie, który miał już prawie 70 lat, ale jakbym miał tak na szybko uśrednić, to strzeliłbym, że około 35, no 40 lat można by tak uśrednić, tak? To są osoby już takie troszeczkę doświadczone gdzieś tam, zwłaszcza, o, to jest dosyć fajny temat, kiedyś uprawiałem jakiś sport, pływałem, skakałem, biegałem za piłką, często się zdarza. No i o czym mówiłem, ten pęd życiowy gdzieś tam zaniechał ten sport, tą aktywność na dalsze tory i nagle chcę do tego wrócić. To jest bardzo fajne. A że tak naprawdę dosyć często nam znowu zebrać powiedzmy ekipę, drużynę na grę w piłkę, w siatkówkę. Łatwiej jest też iść w pojedynkę na siłownię albo chociażby z trenerem, tak jak o tym rozmawiamy, żeby wdrożyć znowu tą aktywność fizyczną, a nikt przecież nie broni tego, żeby na początku wdrożyć aktywność fizyczną na siłowni, wzmocnić swoje ścięgna, stawy, poprawić postawę, wydolność, tak? A potem właśnie wrócić chociażby do sportu drużynowego czy do pływania, bo wiadomo, że to nie jest tak, że po 10, 15 czy nawet 20 latach wracając do sportu domniemanego, którego uprawialiśmy kiedyś w dzieciństwie, od razu wrócimy z tak pełną parą i werwą, a na siłowni stopniowo możemy to wdrażać i potem łączyć sobie te sporty i odkryć, jak bardzo siłownia pomaga w wielu sportach tak naprawdę.
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że często mamy takie przeświadczenie, że jeżeli graliśmy w piłkę nożną 5 lat temu, przez te 5 lat niewiele tej aktywności było, to idziemy na boisko i chcemy dać z siebie wszystko.
0: Tak, czasami ta głowa, a często nogi po prostu nie dojeżdżają.
1: Tak, zgadza się i bardzo często niestety, ale wtedy wzrasta ryzyko kontuzji. Więc właśnie, jeżeli już przy kontuzjach jesteśmy, powiedz mi, czy duży procent osób, które przychodzą na siłownię, przychodzą już po pewnych urazach?
0: To na pewno. Myślę, że ponad 50%, tak jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ten odcinek lędziowy czy odcinek szyjny, gdzie często po prostu nauczeni siedzieć, stać prosto, tak, zaniedbujemy pewne schematy ruchowe, chociażby zgięcie, wyprost, rotacje, które mogą występować na kręgosłupie i często pojawiają się przez to dyskomforty, właśnie w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, no ale też zdarzają się na przykład urazy kolana, często urazy kostki, rzadko, szczerze jeszcze w pracy gdzieś tam się pojawiałem, znaczy może tak, w dalszej odległości gdzieś tam w przeszłości może się powiedzieć tam jakieś złamanie i tak dalej, ale w większości przypadków to problemy z plecami, o i z biodrami, to najważniejsze chyba, biodra też bardzo zaniedbywane przez nas, a bardzo mobilny staw.
1: Rafał, istnieje takie przekonanie wśród osób, które faktycznie tą dolegliwość bólową posiadają, szczególnie w odcinku, w dowolnym odcinku kręgosłupa, ale również w stawie kolanowym czy biodrowym, że wtedy tym bardziej muszą unikać tej aktywności, a chciałbym, żebyś powiedział, jak ważny jest trening siłowy, trening oporowy po rehabilitacji, w przypadku kontuzji.
0: I tu właśnie kluczowe słowo, które powiedziałeś w swoim pytaniu, po rehabilitacji, jeżeli mamy zielone światło od naszego ortopedy, fizjoterapeuty, że możemy wznawiać aktywność fizyczną, dosyć często, my też współpracujemy przecież z fizjoterapeutami, odsyłają na siłownię, gdzie tą aktywność fizyczną można wdrażać powoli. Naprawdę terapia ruchem działa. Potrafi pomóc wielu osobom. Sam mam wielu takich klientów, którzy powiedzmy na samym początku, wracając do tych bólu pleców, gdzieś tam doskwierały jakieś dolegliwości. Powoli wzmacnialiśmy sobie te dane, słabsze struktury tak w naszym ciele, żeby potem coraz ciężej lub coraz trudniej wykonać pewien schemat ruchowy, pewne ćwiczenia na siłowni, tak, ale żeby też przede wszystkim czuć się pewnie w życiu. Tak, żeby nie bać się tego, że czy to właśnie pójdę chociażby na lodowisko, na rower, że coś się wydarzy faktycznie z tym kolanem, z tą kostką, z tym biodrem, żeby nabrać tej sprawności.

0: Terapia ruchem naprawdę potrafi wzmocnić nasze ścięgna, więzadła oraz mięśnie.
1: Czyli reasumując, w takich przypadkach, kiedy mamy zielone światło od fizjoterapeuty czy ortopedy, nie unikamy ruchu, a wręcz przeciwnie, chcemy się wzmocnić, chcemy poprawić nasz gorset mięśniowy, żebyśmy byli jak najbardziej silni i dbali o tą prewencję kontuzji. Istnieją badania, które pokazują nawet chociażby w wieku osób nieco starszych, że trening siłowy jest niezwykle ważny, bo hamuje i poprawia mineralizację kości, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby tej aktywności nie unikać. Przechodząc do meritum, osoby, które spotykamy na siłowni, które korzystają z naszych usług trenerów personalnych, które przychodzą na treningi, to nie tylko przysłowiowe karki, ale osoby, które szukają wsparcia, które szukają rozwiązania swoich problemów, nie tylko mentalnych, ale również bólowych, i my staramy się im w tym pomóc.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj też czasami ten wpływ social mediów, pokazywanie idealnego świata, rozbudowane chłopy, tak, wyszczuplone dziewczyny, ale tak naprawdę w tym świecie social mediów nie mam wszystkiego pokazanego tak naprawdę i też nigdy nie będziemy mieli. A jeżeli przyjdziemy do trenera, zgłosimy się po pomoc, otworzy nam, że tak powiem, swoje serducho, otworzy głowę, pokaże co, jak robić, jak wzmocnić się, jak poprawić swoją wydolność, sprawność, mobilność. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki, tak? Tylko trzeba się po to zgłosić i nie trzeba się bać. Naprawdę ten pierwszy krok ciężko jest postawić, tak wiem, ale jeżeli już się go postawi, to naprawdę z uśmiechem na ustach stawia się kolejno.
1: Rafale, czy zgodzisz się ze mną, że praca trenera personalnego jest to ciągły rozwój, z racji tego, że różni klienci do nas trafiają z różnymi przyczynami, z różnymi wyzwaniami, tak jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast my z perspektywy trenera musimy być przygotowani na to, żeby być w stanie pomóc naszym klientom, więc rozwój jest niezwykle ważny.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat treningu oporowego, to mamy aż 4 rodzaje. To jest trening wytrzymałościowy, typowo siłowy, hipertroficzny czy też funkcjonalny. Tak, mamy wiele rozgałęzień. Tutaj tak naprawdę coraz więcej chociażby badań ukazuje się w tej dziedzinie, coraz więcej szkoleń, coraz więcej konferencji się pojawia i przede wszystkim doświadczenia, tak? Bardzo miło się wymienia doświadczenia z innymi trenerami, chociażby też z fizjoterapeutami. Tak naprawdę w sporcie bardzo teraz trzeba mieć bardzo holistyczne podejście, takie kompletne. Ostatnio nawet mój jeden podopieczny powiedział, wręcz zahaczając prawie o medycynę tak naprawdę, bo tak naprawdę te wszystkie dziedziny są gdzieś tam po trochu łączą. I jeżeli trener, czy w ogóle ktokolwiek w każdej swojej dziedzinie na chwilę stanie, gdzieś zostaje bardzo w tyle, tak? Ciągły rozwój, czytanie książek jest bardzo potrzebne, dlatego że nie tylko chodzi o też sam rozwój, chodzi też o stymulację nie tylko mięśni, ale też i umysłu przede wszystkim, tak? Więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do rozwoju i pamiętajmy, że ten też pierwszy krok na siłowni jest takim rozwojem dla nas, a potem tak naprawdę zagłębianie się coraz bardziej w różnorakie techniki, systemy treningowe powoduje coraz większą ekscytację, coraz większy też rozwój, coraz większą świadomość. Więc nie tylko trener, ale również i podopieczny, fajnie jak się przy okazji przy tym rozwija, bo im więcej wiedzy ma trener, tym więcej może przekazać podopiecznym. A naprawdę to bardzo fajny ma odsłuch. Przynajmniej też u moich podopiecznych bardzo chętnie słuchają o nowościach, które wprowadza się w świecie fitness, tak, jeżeli możemy tak to nazwać. Więc tak, rozwój jest kluczowym elementem w tej branży.
1: Rafale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A jeżeli Ty, widzu, potrzebujesz również wsparcia trenerskiego i opieki na siłowni, zapraszamy Cię do naszej siłowni Progress Gym Grodzka 43 Włocławek. Moim gościem był Rafał Świerczyński.
0: Dziękuję Kamilu, dziękuję widzowie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz

0: Zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Wrocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, a jak macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio, który co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt, co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód, że
3: może każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
3: Tak, a te pozycje, w

0: których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy patat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: I to są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie, stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduję się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
0: To zależy, kiedy zdecydujesz się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które no myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
0: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast tych swoich czarodziejskich słoiczków?
1: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
0: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
0: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Na przykład żurek. Potem co mamy jeszcze? Dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład strogonok z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
0: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
1: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
0: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
1: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten

0: kwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos. Zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
1: Odkąd mamy Faema E61, Legend jest na naszym pokładzie z nami.
0: Ten ekspres tutaj magiczny. To
1: kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce, z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy, uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajnym, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
0: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
1: Mamy też pietruchę. No.
0: Gdzieś jest. Są za skórniaki, mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę i to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
1: Jak wiecie, co dwa tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Człowiek Auduna i no, pomachę. Właśnie,
0: no. Barista.
1: No, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i no i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze i większe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
0: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
1: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami robią imprezy i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest ok, jest pełnowartościowe, można się najeść i
0: jest git.
1: Jest ok, no, food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy

0: chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.
0: Wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produktu nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem figwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Tak mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze
1: coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też ale też lekarstwo.
0: Przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie?
2: Czego wam życzyć?
0: Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: Damy radę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe.

Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Włocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Macieja K. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się dostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za i wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, której jestem rzeczywiście wiceprzewodniczącym, jak również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i Biuro Legislacyjne, również Senatu, Biuro Legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
0: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
2: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
0: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.

0: Daliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez rzecznika praw ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
1: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to później to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
2: Za łamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
3: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
4: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
3: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
4: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
3: Konkurs polegał na degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
4: Kiedy były pierogi?
3: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
4: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
3: Nie ma, bo smaki są różne.
4: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
3: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
4: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę, tak. Wyjątkową.
3: Wyjątkową. Tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z Funduszu Sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
4: Będzie ona służyć na dalsze imprezy.
3: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
2: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne.

0: Inne połączenia smaków.
1: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
2: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
1: Serem, z kapustą, naleśniki, no takie ciasto.
2: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
1: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
2: No to może inaczej. Jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
1: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko. No i tyle. I się wyrabia.
3: Co na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga? Pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone. I pieczone ze szpinakiem,
4: z serem,
3: kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
4: I z jagodami były pierożki, które
3: najszybciej się sprzedały.
4: Tak.
3: Z sosem śmietanowym z jagodami.
4: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
3: Takie.
2: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
3: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie, a znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
4: Drożdżowe ciasto, tak
3: takie
4: robimy.
3: Takie drożdżowe, które rośnie w lodówce.
5: Nasze koło trwa prawie 60 lat, tak? Przechodzimy z pokolenia na pokolenie. Realizujemy różne projekty. Pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach.
6: Takich imprezach, okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
5: No i to wszystko.
2: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
5: No, naszykowałyśmy pierogów. Pięć rodzajów. Serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami. I z kapustą i z grzybami.
2: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
5: O, to nie wiem.
4: Tajemnica.
5: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
7: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj. Całe dwa dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? Zrobiłyśmy około 300 pierogów. Także trochę to potrwało. No ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
2: Jakie pierogi ulepiłyście?
4: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą, i z kapustą i z grzybami.
2: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
7: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
8: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
4: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś sekretny składnik, który dajecie, żeby te pierogi były takie super?
8: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
4: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
8: Wie pani co? Podstawa no to co jest? Dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól. I to taka podstawa, z tego robimy.
4: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność? Powinno być ich więcej?
8: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
0: Siódma edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie. I także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo. Pogoda, jak widzimy, dopisuje. Mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna, jak w dniu wczorajszym.
1: Panie starosto, dzisiaj koła zmierzymy się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
0: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk. 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Także na pewno znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu. Także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
2: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas festiwalu smaku swoje potrawy przygotowały 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu wrocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
3: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna, niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będąc dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Wrocławku, zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
4: No właśnie, 37 kół gospodyń, 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
3: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejne, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci

0: nie wiem, dodanego dodatku, więc no, jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
1: A jaka ta gęsina musi być?
0: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody. Czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
2: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
3: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
4: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owesami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
1: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
4: No smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
1: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
4: No trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
1: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
4: No oczywiście, że zbliżają, bo to jakieś jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?
5: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował i chlebek też własnej roboty pieczony.
1: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
5: No musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni i później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze i wtedy jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
1: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
5: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syn, że pierś właśnie robię, no peklowana i właśnie prążona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
6: Przygotowaliśmy potrawę. Dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
1: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
7: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
6: Pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakiś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
8: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione, leżało całą noc

0: w lodówce w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest pokrzywą, jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
0: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś, no właśnie, sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
2: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
2: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z dwóch stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
1: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
2: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no, są różne sposoby wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji? Jest przyjaźnie? Jest trochę napięcie?
2: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze. Czyli jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
3: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
4: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze dwa powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
5: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
4: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Wrocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuję gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zrobić.
6: Mieszkam na terenie powiatu wrocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu wrocławskiego, zarządu powiatu wrocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi. to mimo tych rozwojów

0: życiowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. I jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu włocławskiego i całego kraju.
1: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy Was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od Was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4

0: lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem. Dokładnie.
1: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
3: Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
0: Radio Włocławek oczywiście.
4: No i co, serdecznie dziękujemy wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
0: Dziękujemy.
5: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
6: Cześć, słucham was od początku, to już 4 lata. Ale ty to zleci, jesteście super, wszystkiego najlepszego.
7: Witam wszystkich w Radiu Włocławek. Powiem wam, że bez was się nie obejdzie, już od lat was słucham. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki wam, naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
8: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Włocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
5: Przez 4 lata antena Radia Włocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
0: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Włocławek to przede wszystkim ludzie. Nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no, które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
4: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami waszymi opowieściami, no bo bez was nie byłoby nas i Radia Włocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
5: Radio Włocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy włocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
9: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście i na świecie, a później muzyka.
10: Po prostu to jest nasze, tu regionalne, prawda? Najlepsze regionalne, bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skąd można się dowiedzieć? Nie ma nigdzie teraz, a przez internet to też tam nie można wejść na ten. A radio zawsze coś tam powie, nie?
11: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
10: Radio? No się słuchaj, bo radio lepsze od tych telewizji.
11: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by?
10: Mieście.
12: Tak, no. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przyłączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
5: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Włocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Włocławek można słuchać na częstotliwości 101,4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
4: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Włocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
13: Jeżeli chodzi o miasto i powiat włocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
4: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend włocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
14: Dwie z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4.

0: Nad ranem zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierkę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka. No tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za dwie kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 tysięcy złotych.
1: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie. Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co 2 tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
2: Na Biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na Biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
1: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym także świeże owoce prosto z plantacji.
3: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy tak usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec, jest to Dzień Polskiej Borówki. U nas jest ona niestety troszeczkę zawsze później, ze względu, tak jak mówiłem, lokalizacji czy usytuowania plantacji.
4: Borówka się pojawiła, rozpoczynają się prace nad kolejnymi przetworami, zapewne, które zobaczymy już niedługo u Was.
3: Tak. Owoc się pojawił, więc zaczniemy pracować nad kolejnymi przetworami, czy borówka 100%, dżem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak to woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
5: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji i myślę, że i ciasteczka.
1: Na Biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
6: Dzisiaj na Biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na Biojarmarku.
4: A poza jagodziankami co jeszcze?
6: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i

0: szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
1: Tutaj mamy wiśnie, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
2: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac Wieńców został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
3: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
2: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelny. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
4: Kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji. W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park, no i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny, także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
2: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
5: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja.

0: misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy jak... Nie wiemy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno. Chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
0: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
2: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
3: No, same przyjemności.
2: Coś więcej.
3: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
2: Jesteście fundacją. Jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
0: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Zgłowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
4: Mieliśmy włocławski park, historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa. I przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
5: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuję.

0: że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
1: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki.

0: I oczywiście pani Stojak, która zajmuje się wrocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje. Czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Wrocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że wrocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Wrocławku, bo Wrocławek jest tego wart.
1: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
0: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy. Do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Wrocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Wrocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
2: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Wrocławka już w najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
3: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Wrocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
4: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji. I już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
5: Jak długo będą trwały odbiory?
4: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
5: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
4: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
5: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy co się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?
4: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
3: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławia liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Włocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami.

0: i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
1: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście. Zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
0: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
1: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze, to jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
0: Docelowo powstanie 5 szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.
2: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+. Ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
2: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
4: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 000 000 wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafił do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do

0: 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
2: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
3: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
4: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
3: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
2: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
3: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kukuckiego już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4/6. Za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
2: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodzieżarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
5: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
5: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, No już tą przewagę miałam w tabeli.

0: tabelach już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. Nie, no jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
1: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły, oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
0: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
1: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
0: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
3: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
1: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
3: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, też był, przepraszam, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tą jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
1: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
3: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę, że tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Taki przynajmniej mamy taki plan i tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
3: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnych stresu, żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
4: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa no, inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz. Więc progres jest, jestem bardzo zadowolony. Także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
4: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna. o najnowszej klatce, tak.

0: że mamy gdzie trenować, mamy czym trenować i jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania, rozumiem, trwają.
0: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi, Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne 2 tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
3: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
3: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć, przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja Woda i Ścieki Fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nie żyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
2: Jest to już 5. edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
3: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich

0: nieruchomościami.
1: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
2: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17 800 lub 54 230 17 806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło. Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
2: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
4: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na którym jej niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
5: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej

0: opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie. I ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna. I dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
2: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek, pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
3: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
4: A jak pani ma wrażenia?
5: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
4: Czyli jest dobrze.
5: Tak,
4: jest fajnie.
5: Tak.
1: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.
6: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
7: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
6: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
7: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed dwóch lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Junior, zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na

0: Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność i w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
0: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przylot czy przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anwil będzie rywalizował w ENBL.
2: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: Prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
2: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
4: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
5: Bo jestem aktywny, mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 kilometrów w nogach, pływanie, turystyka, także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radio Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
4: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
5: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
2: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
6: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień. tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

0: strategiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19.30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
1: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
2: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główne listy zakwalifikowanych zostały ogłoszone we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
3: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
2: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
3: Jako organ prowadzący szkoły, no, biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek. Uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
2: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
3: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
4: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
3: Tak, tak rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był. Co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy. Czekamy na kolejne jeszcze statystyki. Natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia

0: oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i EZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy niż demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
2: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizując różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tą niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. Robimy to pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
4: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Włocławka.
5: Jak to teraz wygląda?

0: wygląda.
1: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
2: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
3: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy szczególnie tej okolicy mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
2: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
4: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, no, finansuje nam PKP, reszta to jest wkład własny naszego miasta, no i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
2: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej,

0: A kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Formułę zaprojektuj i wybuduj.
1: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku. A plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, w systemie zaprojektuj, wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
0: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No, oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
3: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
4: Czyli jest potrzebny.
3: Jest jak najbardziej potrzebny.
4: No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
3: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej to jest przejazd pod torami.
5: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
0: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka. Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W odpowiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
6: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast póki trwają prace, to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu zleceniu poprosiliśmy wykonawcę,

walce o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową. Natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę

0: strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
1: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów w Śródmieścia zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w zespole szkół akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo zespół szkół akademickich jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa. To tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
3: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
4: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
3: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to

0: Proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice, tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego, po pierwsze, po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest. Będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
1: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko.
0: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy. Ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
1: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
0: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, dwóch przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, dwóch przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no, też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
2: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
3: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
2: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub w technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Wrocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrocławku.
4: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też w strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi no, w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować sieci

0: wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
0: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodu we Włocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
2: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku, bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, no wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie, wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
0: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
2: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
0: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I to tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
2: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
0: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. Temperament, bo no to tak wreszcie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
0: Jest to taka ciekawostka, może uczeń sprawdzić, mamy to, to jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
1: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Włocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
3: Na ulicach Włocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Włocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Włocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik, znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta i on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Włocławek szlakiem tych fajansiaków.
1: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
3: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina i on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję historii.

0: historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Włocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu włocławskiego przy Centrum Handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy no, od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
1: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
0: Fajansiaki mają mieć około 80 cm wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
1: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Włocławku. Dwie godziny później, o 12 w Centrum Kultury Browar B, rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami włocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Zawidem Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
2: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kłupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą. A w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kłupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj. A w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do spichlerza dworskiego.
1: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
3: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy.

0: piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
1: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Stacja elektroenergetyczna Choczewo już działa. Stacja znajdująca się w Osiekach Lęborskich przyjęła pierwszą moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.
1: W piątek w Osiekach Lęborskich odbyło się oficjalne otwarcie stacji elektroenergetycznej Choczewo. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce i kluczowy węzeł zaprojektowany do przesyłu energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku w głąb kraju. Budowę stacji sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy. Jej koszt wyniósł około 530 milionów złotych.
2: Jest to nasz wielki dzień jako polskich sieci elektroenergetycznych, bo rzeczywiście ta stacja będzie absolutnie jakby benchmarkiem nowej polskiej energetyki. Właśnie dlatego, że będą tu głównie przyłączone odnawialne źródła energii, magazyny energii, data centers.
1: Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. W ramach inwestycji wybudowano ponad 9,5 tysiąca ton fundamentów, zamontowano 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 kilometrów kabli i wybudowano 8 kilometrów dróg asfaltowych.
3: Do końca roku 1,2 gigawatów energii popłynie z morza, będzie można zaopatrzyć 150 tysięcy mieszkań polskich. 3% energii będzie mogło, polskiej zużywanej w Polsce, mogło będzie zaopatrzyć.

0: rozpatrywane być z morza. To historyczna chwila, ale także dlatego, że tak jak powiedział Grzegorz, innowacyjność powoduje, że wchodzimy w nowy obszar gospodarki, produkcji, kompetencji, umiejętności, wiedzy i nauki.
1: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. I te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
2: Do stacji będą przyłączone także centra danych i magazyny.
3: Wielki dzień, historyczny moment. Dzień, w którym dokładamy kolejny blok do budowy naszego bezpieczeństwa energetycznego, do budowy naszej suwerenności gospodarczej. Priorytety rządu pana premiera były od samego początku jasne. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, inwestycje oraz rozwój technologii.
4: To jest podążanie drogą, z której Polska nie może zawrócić, bo to jest podążanie drogą, która gwarantuje nam odporność. De facto jest to dzisiaj realizacja suwerenności energetycznej w praktyce. Jak? Dla każdego z nas, dla każdego obywatela. To jest po pierwsze cena, o której mówił pan minister Domański, ta, która będzie bardziej konkurencyjna, która nie będzie zależała od geopolityki, od przerwania łańcucha dostaw, która nie będzie zależała od importu. To jest budowa polskiej podmiotowości, polskich firm. To jest inwestycja, w której zdecydowana siła polskich firm została już pokazana.
2: Lokalne firmy przy tej inwestycji zrealizowały roboty i dostawy o wartości ponad 60 milionów złotych. W najbliższym czasie do stacji przyłączone zostaną kolejne morskie farmy wiatrowe.
5: Musimy być cały czas czujni. Ostatnie dni nam nawet pokazały, że kilka dni z takiej swobody, takiego spokoju, o niczym nie świadczą. W trakcie weekendu mieliśmy blisko 40 prób nielegalnego przekraczania naszej granicy. Były to osoby pochodzące z Afganistanu i z Pakistanu. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Dodatkowo też przy współdziałaniu z hajnowską policją zatrzymaliśmy też kuriera. Był to obywatel Ukrainy, który kierował się na lokalizację. Miał zamiar wywieźć w głąb Europy Zachodniej 5 osób.
6: Czterech obywateli Afganistanu oraz Pakistańczyka ukrywających się w rowie w rejonie miejscowości Chytra zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Policja zatrzymała, a następnie przekazała pogranicznikom kuriera. 29-latkowi za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
5: To są wszystko elementy ze sobą powiązane. Jeżeli nie ma nielegalnych przekroczeń, nie będzie też kurierów. Osoby, które chcą się nielegalnie przedostać do naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej, swoją drogę już rozpoczynają dużo wcześniej. Ci kurierzy, przemytnicy ludzi są z nimi umówieni, przyjeżdżają na wskazaną lokalizację, są pod telefonem. Jeżeli mamy skuteczną ochronę granicy państwowej, nie będzie kurierów. W tym roku przy granicy polsko-białoruskiej zatrzymaliśmy około 20 kurierów, za to zdecydowanie więcej przy granicy polsko-litewskiej.
6: Granica jest szczelna, zapewnia Straż Graniczna.
5: Wszystkie elementy bariery są ukończone. Ostatnim elementem była droga techniczna, było też wzmocnienie dodatkowe ogrodzenia przy pasie drogi granicznej. Na tą chwilę wszystko jest ukończone, wszystko funkcjonuje bardzo dobrze w 100%. Możemy mówić o pełnym sukcesie w ochronie granicy polsko-białoruskiej w tym roku. W tym roku odnotowaliśmy około 260 prób jej nielegalnego przekroczenia. W zeszłym roku w takim samym okresie było to prawie 15 tysięcy. Najważniejsze jest, aby dodać, że z tych 260 prób nikomu nie udało się przedostać w głąb naszego kraju czy dalej do Europy Zachodniej. Wszystkie te osoby zostały zatrzymane bądź bezpośrednio na granicy, bądź chwilę po jej nielegalnym przekroczeniu.
7: Dziennikarz stacji TVN24 wysłał zapytania do 500 szpitali w całym kraju. Informacje o wynagrodzeniach udostępniło mu 210 placówek. Spośród nadesłanych odpowiedzi rekordzistą był lekarz na kontrakcie w szpitalu specjalistycznym w Pile. Według zestawienia miał on zarobić 307 tysięcy złotych brutto w jeden miesiąc. Rewelacje te dementuje jednak dyrektor szpitala.
8: To wynika z bardzo wielu skomplikowanych rozliczeń z NFZ-em. Niektóre płatności za procedury są realizowane na przykład po kwartale. I teraz taki lekarz

0: wystawia taką fakturę za te kilka przepracowanych miesięcy. Dla nas, jako szpitala, to jest to dobre rozwiązanie, dlatego że my zachowujemy płynność, dlatego że my musielibyśmy zapłacić lekarzowi za zrealizowane faktury, nie posiadając środków z NFZ-u.
1: Jak dodaje dyrektor Sieńczewski, tak było i w tym opisanym przez TVN24 przypadku. Jest więc to wynagrodzenie współpracującego z lecznicą okulisty za 4 miesiące.
0: I teraz oczywiście możemy dyskutować, czy ta faktura podzielona na 4 nadal jest duża, czy jest za mała i ta dyskusja z całą pewnością jakby jest nam potrzebna. Natomiast no to wynagrodzenie wtedy kształtuje się już zupełnie inaczej.
1: Dyrektor w trakcie dzisiejszej konferencji odniósł się także do wewnętrznej kontroli przeprowadzonej po medialnych doniesieniach dotyczących spółki Spine. Jak opisała Wirtualna Polska, w małych placówkach powiatowych lekarze z tej spółki seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi. Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dokumentacji wpisywali czterokrotnie dłuższą procedurę i to taką, której nie byli w stanie wykonać w tak krótkim czasie. Cała sytuacja miała miejsce w szpitalu w Mogilnie. NFZ dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Podobne rzeczy miały dziać się w innych szpitalach, jak na przykład w Miastku. Skala nieprawidłowości może sięgać nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Prezesem spółki jest dr Mateusz Szylberg, a członkiem zarządu dr Maciej Mielczarek. Obaj pracują w pilskim szpitalu. Ostatni z nich jest ordynatorem oddziału neurochirurgii. Kontrola w pilskim szpitalu nie wykazała jednak nieprawidłowości.
0: Okazało się, że wszystko jest jakby wykonywana procedura jest sprawozdawana poprawnie. Procedura jest wykonywana w odpowiednim miejscu, w odpowiednim gabinecie, na odpowiednim sprzęcie. Procedura jest wykonywana przy zastosowaniu takich specjalnych igieł. Każda igła jest rozliczana, przypisana do pacjenta, tak więc mamy też pewność, że jest wykonywana ta procedura, która miała być wykonywana. Jest wszystko sprawozdane, rozliczone, jest dokumentacja pacjenta, jest wszystko dobrze opisane, jeżeli chodzi o taką dokumentację pacjenta, więc naprawdę no, z czystym sumieniem nie mam tu nic do zarzucenia.
1: Podobną wewnętrzną kontrolę prowadzi także 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Spółka Spine w latach 2022-2023 miała podpisaną umowę z tą lecznicą na usługi neurochirurgiczne.
2: Miasto realizuje dalej projekty związane z dofinansowaniem tym unijnym w formule właśnie tak zwanych ZIT-ów, więc jesteśmy na etapie złożenia wniosków. Wniosek to dotyczy przede wszystkim rewitalizacji Starego Miasta i to są te wszystkie inwestycje, o których opowiadaliśmy. Mowa tutaj o stworzeniu większej ilości zieleni na Starym Mieście, rewitalizacji wieży ciśnień. Także tutaj jest mowa o rewitalizacji budynków miejskich, czyli wsparciu bezpośrednio dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a także remoncie fragmentów drzewa pomiędzy ulicą Kopernika a ulicą Lecha i utworzeniem klubu sąsiedzkiego Łącznik. Drugi duży projekt to jest projekt związany oczywiście z ścieżkami rowerowymi, czyli to jest wymiana tych ścieżek rowerowych, które są w najgorszym stanie. Mowa tutaj o Alei Kociewskiej, ulicy Rokickiej, ale także budowa zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która była bardzo ważnym fragmentem brakującym w naszej sieci ścieżek, czyli ścieżka wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Że wszystkie te inwestycje muszą być zrealizowane do końca tej odsłony funduszy unijnych, czyli do roku 2029.
3: Krajowy Plan Odbudowy realnie zmienia krajobraz Pomorza, mówiła w Krakowie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Na terenie województwa realizowanych jest kilkaset projektów, od tysięcy nowych miejsc w żłobkach, przez modernizację szpitali, aż po gigantyczną transformację energetyczną na Bałtyku.
4: Spotkanie przedstawicieli rządu oraz lokalnych samorządowców zorganizowano wczoraj przed budynkiem nowoczesnego żłobka w Krakowej. Obiekt ten jest symbolicznym przykładem unijnego wsparcia. Dzięki pozyskanym środkom budynek udało się rozbudować.
5: To jedna z kilkuset inwestycji, które z KPO zbudowaliśmy lub budujemy w województwie pomorskim. Kilkadziesiąt żłobków, przedszkoli, które zostały dobudowane, zmodernizowane lub zbudowane od początku. To są bezemisyjne autobusy, to są branżowe centra umiejętności, szybki internet, ocieplane szkoły. Wszystko to dzieje się w województwie pomorskim. Oczywiście także dofinansowanie nowego sprzętu i modernizacja szpitali.
4: To wszystko nie udałoby się, gdyby nie lokalny samorząd, który włącza się w proces aplikowania o środki oraz koordynuje realizację poszczególnych projektów.
6: Te wszystkie inwestycje nie udałyby się, gdyby nie współpraca z samorządami lokalnymi, ale też z samorządem województwa pomorskiego.

0: Kowalskiego.
1: Dziękuję pani minister, że przyjechała, że zobaczyła, jak my samorządowcy się staramy. Skorzystaliśmy oczywiście ze środków, które są możliwe do pozyskania, czyli z KPO, i rozbudowaliśmy żłobek o dodatkowe 38 miejsc. Czyli razem mamy w tym budynku 74 miejsca dla dzieci. Do tego jeszcze 20 miejsc mamy w Jeszkucinie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć 94 dzieci do żłobka, co w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Krokowa.
2: Ważnym tematem spotkania były także inwestycje w energetykę na Pomorzu.
3: Polska energetyka przechodzi transformację, jakiej nigdy nie przechodziła w czasach wolnej Polski. I dzisiaj centrum tej transformacji jest właśnie województwo pomorskie. Ogrom inwestycji, farmy wiatrowe na Bałtyku. To jest w sumie 10 miliardów inwestycji z KPO i 7 milionów gospodarstw domowych, do których ten prąd trafi.
4: Stajemy się rzeczywiście jako Pomorze centrum energetycznym. Już rozpoczyna się powiedzmy budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przed kilkoma dniami Urząd Marszałkowski podpisał list intencyjny z kolejną potężną spółką KGHM-em, która w ciągu kilkunastu lat powinna tutaj zbudować kopalnię polihalitu.
2: Padły również konkretne liczby dotyczące realizowanych projektów w województwie pomorskim.
0: 1076 miejsc w przedszkolach, 12 030 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami przedszkolnymi, 43 479 uczniów szkół ogólnokształcących objętych wsparciem, ponad 20 000 dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z realną pomocą. Ponad 16,5 tysiąca uczniów szkół zawodowych podnosi swoje kwalifikacje. Ponad 9800 nauczycieli i pracowników oświaty podnosi również swoje kompetencje.
5: To są konkrety, namacalna wartość tej pracy, która została wykonana i przez służby, które odpowiadają za pozyskanie i dysponowanie środkami, i przez samorządy, które, bo w 95% to są środki zadysponowane przez samorządy, które przez swoje sprawne służby były w stanie taką infrastrukturę postawić.
2: A to wszystko dla mieszkańców, aby dostosować infrastrukturę regionu do ich bieżących potrzeb.
6: 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do druhów z Dolnego Śląska. Samorząd województwa uruchomił nabór wniosków, który potrwa do 14 sierpnia.
7: Samochody ciężkie to jest kwota 175 tysięcy złotych, samochody średnie 150, lekkie nowe 100, używane do 75 tysięcy złotych.
8: Wiele parametrów, szczególnie względy operacyjne, żeby te samochody trafiały w właściwe miejsca, żeby budować tą odporność na sytuacje kryzysowe, sytuacje ratownicze, żeby ochotnicy nie tylko mogli bezpiecznie działać, ale też skutecznie nieść pomoc.
9: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
6: Na ten cel przeznaczono 3 miliony złotych. To trzecia edycja tego programu.
10: Dofinansowania skorzystało 48 gmin, a dokładnie 50 jednostek otrzymało takie dofinansowanie. Zachęcamy wszystkich do składania wniosku, ponieważ wiemy, jak to jest potrzebne, wiemy, jak wozy są drogie, jak to wsparcie jest potrzebne. Wspieramy OSP, dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
6: Ochotnicze straże pożarne to ważne ogniwo w systemie ratowniczym. Dlatego też niezbędne jest inwestowanie w nowoczesny sprzęt, a także podnoszenie kompetencji i umiejętności.
11: Programy, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku, takie potrójne kombo, ja to tak nazywam, kursy kwalifikowane pierwszej pomocy dla strażaków ochotników, czyli jak profesjonalnie udzielać pierwszej pomocy, to się dzieje 1 000 000 złotych. W ubiegłym roku pilotaż obsługi statków powietrznych zakończony certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez strażaków ochotników, jedna jednostka z powiatu, 3 strażaków. W tym roku ten program rozszerzamy na większą skalę. No i zawody strzeleckie na poziomie powiatowym, nauka kultury posługiwania się bronią.
6: Druhowie w małych społecznościach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, są na pierwszej linii.
9: Jeżeli chodzi o zmienność tych warunków, które mamy związane z bezpieczeństwem, z budowaniem odporności społecznej, to ten ciężar powoli zaczyna być przekierowany na tą pomoc humanitarną także i pomocową, która dotychczas prawie w ogóle nie miała miejsca. Związane jest to z wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
6: Na Dolnym Śląsku działają 700

0: Te trzy ochotnicze straże pożarne, które skupiają blisko 20 tysięcy druhów. Przy wielu z nich działają także młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Nowa siedziba zastąpiła rodzinny dom dziecka działający przez blisko 20 lat w innej lokalizacji. Decyzję o utworzeniu nowej placówki podjął samorząd powiatu, stawiając na stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do życia.
2: Podjęliśmy decyzję o zakupie nowego domu. Mieliśmy na to niewiele czasu, ale udało się znaleźć przy ulicy Obozowej dom. Jego koszt zakupu to był 660 tysięcy złotych. Jeszcze 160 tysięcy wydaliśmy na modernizację systemu ogrzewania. I od 1 czerwca szczęśliwie udało się dzieci przenieść z poprzedniej lokalizacji do nowej.
3: W tym momencie w placówce przebywa 9 dzieci. Każdy ma swoją historię i każdy ma inne potrzeby. Placówka ta jest nie tylko miejscem, ale to przede wszystkim dom dla dzieci. Miejsce, w którym dzieci powinny czuć się bezpiecznie.
1: Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szkołami i specjalistami, zapewniając dzieciom nie tylko opiekę, ale również wsparcie w codziennym życiu.
3: To funkcjonuje jako dom rodzinny. Robimy to wszystko, co każdy robi w swoim domu. Czyli dzieci pomagają przy sprzątaniu, pomagają przy robieniu obiadów, kolacji, śniadań. Uczestniczą aktywnie w prowadzeniu tego domu. No i staramy się ich uczyć, tak, odpowiedzialności. Ale też różne są pomysły na wyjścia. Mamy piękny salon, w którym urządzamy urodziny na przykład, tak, gramy w gry planszowe, spędzamy wspólnie czas.
1: Rodzinny charakter placówki to jej największy atut. Jak podkreślają przedstawiciele powiatu, dziś jednym z największych wyzwań pozostaje zapewnienie opieki wszystkim dzieciom, które jej potrzebują.
2: Mamy coraz większy problem ze znalezieniem miejsca dla tych dzieci. No i po to jest właśnie również została stworzona ta placówka, aby mieć taką możliwość szybkiego umieszczenia dzieci, dla których nie mamy możliwości utworzenia chociażby rodzin zastępczych. Przeważnie są to w większości rodziny spokrewnione, ale nie tylko. Nie zawsze rodzina może, nie zawsze rodzina chce te dzieci zaopiekować.
1: Dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się z biologicznymi rodzicami, taki dom ma być przede wszystkim miejscem, w którym odzyskują poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i szansę na spokojne dzieciństwo.
4: Zjeżdżalnia, punkt obserwacyjny, lunety, kamera do obserwacji lasu z 40-kilometrowym zasięgiem, tablice edukacyjne, hamaki, a także akcent historyczny, kilka figur przedstawiających postaci z mitologii słowiańskiej. To plany Centrum Edukacji Klimatycznej i Ekologicznej na Górze Dąbrowie koło Szydłowa. Sama forma centrum będzie dość nietypowa.
5: Postanowiliśmy w taki dosyć niekonwencjonalny sposób te centrum wybudować, no bo jest to w formacie wieży widokowej.
4: Budowla dzielnie pnie się w górę. Już niebawem odbiór pierwszego etapu inwestycji i to z przytupem. Zbiegnie się on w czasie z wyjątkowym wydarzeniem, co prawda nie ekologicznym, a matrymonialnym.
5: Udzielę ślubu na samym szczycie, na platformie, także będzie to na pewno też dla mnie osobiste ciekawe przeżycie, no bo nigdy w takiej scenerii raz, że nie byłem u nikogo na ślubie, a dwa, że jeszcze będę go udzielał.
4: Z wieży roztacza się więc widok na szeroki wachlarz możliwości, nie tylko edukacyjnych. Zakończenie wszystkich etapów budowy planowane jest na wiosnę.
6: Kaszubskie flagi, muzyka, regionalne stroje i wielu uczestników z Polski oraz z zagranicy. W sobotę 11 lipca Gdynia stała się stolicą Kaszub, goszcząc 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
7: Uroczysta msza święta rozpoczęła tegoroczne obchody Światowego Zjazdu Kaszubów. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wyruszyli ulicami Gdyni w kierunku głównej sceny. Marsz poprowadziła 100-metrowa flaga kaszubska niesiona przez dziesiątki osób.
8: Spotykamy się w stulecie Gdyni, spotykamy się właśnie tutaj w Gdyni. Są przedstawiciele miasta Wejherowa, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie, są także mieszkańcy, których można było spotkać. To wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto podkreślające naszą tożsamość, nasze przywiązanie do tradycji. tradycji do naszego regionu, do Kaszub.
9: Widzimy tutaj zrzeszenia kaszubsko-pomorskie z wielu miejsc województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego, Rumia, Reda, ale też i gmina Szemud, gmina Linia, Gniew

0: Pino. Widzimy tutaj wiele, wiele wspaniałych ludzi, którzy chcą się jednoczyć dzisiaj, w tym miejscu, mówić o tym tożsamości kaszubskiej, języku kaszubskim i wszystkim tym, co nas łączy. Warto zauważyć, że mamy też ludzi, którzy przyjechali, wielu ludzi przyjechało z zagranicy i oni są co roku, oni są tutaj ciągle dlatego, żeby podkreślać tą naszą jednotę, tą naszą wspólność, tą piękną kulturę i język kaszubski.
1: Gdynia gospodarzem zjazdu była ostatni raz również 20 lat temu.
2: Gdynia wówczas świętowała swoje 80-lecie. My jako zrzeszenie obchodziliśmy wówczas 50-lecie powstania. Teraz jesteśmy jeszcze młodsi. Gdynia ma 100 lat. My będziemy świętować 70 lat. Przygotowujemy się do takiego jubileuszu. To jest też okazja, abyśmy właśnie w urodziny miasta spotkali się tutaj, świętowali te urodziny, wypełniali je takim właśnie bogatym programem, a jednocześnie przypomnieli Gdyni, a Gdynia zresztą to pięknie robi, o korzeniach. Przecież Gdynia powstała na bazie kaszubskiej wsi.
1: Podczas zjazdu nie zabrakło lokalnych wystawców, a także licznych atrakcji, m.in. bicia rekordu gry na diabelskich skrzypcach. Zjazd Kaszubów był okazją do integracji lokalnej społeczności, pokazania tradycyjnych strojów oraz posłuchania regionalnej muzyki.

0: Myślę, że przesłaniem każdego zjazdu jest to, abyśmy się ubogacali naszymi tradycjami, zwyczajami, ale też to, że podkreślamy naszą spuściznę, to, co zostało nam przekazane i o co mamy dbać, czyli język, kultura i tożsamość.
1: Podczas wydarzenia podkreślano historyczny akcent zjazdów.
0: Zjazd Kaszubów jest organizowany, można powiedzieć, patrząc historycznie, od roku 99, kiedy to Kaszubi po raz pierwszy znaleźli się w granicach jednego województwa po reformie administracyjnej. Postanowili to uczcić właśnie zjazdem, kiedy po raz pierwszy Kaszubi z Helu pociągiem przez całe Kaszuby pojechali do Chojnic. Ta inicjatywa tak bardzo się spodobała, że od tego czasu świętujemy zjazdy Kaszubów, które się odbywają co roku i już zyskały miany światowych, dlatego że przyjeżdżają do nas Kaszubi z całego świata.
1: Już dziś wiadomo, że następnym gospodarzem Światowego Zjazdu Kaszubów w 2027 roku będzie miastko.
2: Od 23 czerwca zmieniona została organizacja ruchu na fragmencie drogi krajowej nr 19. Obecnie ruch publiczny odbywa się przez rondo stanowiące fragment węzła Deniski, jednak jeszcze nie można tu wjechać na drogę ekspresową S19. To ma się zmienić w najbliższym czasie.
3: Odcinek Deniski-Haćki jest już w fazie końcowej realizacji. Zaawansowanie prac na kontrakcie przekracza 90%, natomiast finiszujemy już z trasą główną. Ta będzie oddana do ruchu w przyszłym miesiącu, czyli w sierpniu. Natomiast cała reszta, czyli miejsca obsługi podróżnych oraz obiekty wokół drogi, będą gotowe w październiku.
2: Odcinek Deniski-Haćki liczy 6,5 km i łączy się z już użytkowanym odcinkiem Bielsk-Podlaski-Boćki.
3: Mamy tam dwa odcinki, Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn. Ten pierwszy, czyli Boćki-Malewice, powinien być gotowy na przełomie lipca i sierpnia, czyli też w najbliższym czasie. Tyle tylko, że w związku z tym, że nie ma on węzła, pozostanie, jak gdyby nie będzie użytkowany do czasu, aż sąsiedni odcinek Malewice-Chlebczyn zostanie oddany do ruchu. To nastąpi prawdopodobnie pod koniec tego roku i wtedy kierowcy będą mogli korzystać z całego fragmentu S19, aż od miejscowości Deniski, tutaj tuż obok Narwi, aż po Chlebczyn za Bugiem, w sumie ponad 70 km.
2: W październiku też kierowcy skorzystają z kolejnego fragmentu drogi S19, tym razem koło Białegostoku, Krynice, Dobrzyniewo, Białystok Zachód.
3: Na różnych fragmentach różne zaawansowanie prac, bo na przykład jeśli chodzi o odcinek granica państwa Kuźnica-Sokółka, to jest on praktycznie gotowy. W użytkowaniu jest fragment między węzłami Kuźnica a Sokółka Północ, natomiast fragment tutaj przygraniczny, od samego przejścia granicznego do węzła Kuźnica, oddamy dosłownie na dniach.
2: Wszystkie podlaskie odcinki drogi ekspresowej S19, z których na koniec roku będą mogli korzystać kierowcy, będą miały długość blisko 100 km.
4: To historia o bezinteresownej pomocy, zaangażowaniu i przyjaźni. Pan Andrzej Gockowski z Godziszewa w zeszłym roku postanowił podczas zawodów sportowych wbiec na Śnieżkę. W górach doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Pomógł turysta.
5: Natychmiast zacząłem reanimację krążeniowo-oddechową przy pomocy pana Andrzeja Córki. Trwała ta reanimacja około 15 minut.
6: I tutaj nie ma przypadku. I to jest właśnie chyba najciekawsza cała w tej historii, bo to nie, że udało się tego człowieka uratować, tylko tutaj zadziałał cały system. Wykształcony, wyedukowany człowiek potrafił podjąć czynności ratownicze. I my pojawiliśmy się tam w ciągu paru minut. Podjęliśmy zaawansowane czynności medyczne, czynności ratownicze. Do tego śmigłowiec, który w miarę szybko przyleciał i to wszystko się zgrało.
4: Akcja ratownicza trwała niewiele ponad 40 minut. Po roku panowie Andrzej i Adam postanowili wrócić do Karpacza, podziękować wszystkim zaangażowanym i symbolicznie przejść trasę biegu.
7: Dzięki mojemu koledze strażakowi moje życie się odrodziło. No po prostu, no tak miało być. Była ta pierwsza złota minuta, tak jak lekarze mówią. Żeby nie kolega podjął się tej reanimacji od razu, to na pewno zmiany by jakieś były. Ale po roku czasu wracam tutaj z pasją tak samo do biegów jako wolontariusz.
4: Pan Andrzej jest zdrowy i ma nadzieję wrócić do biegania. Od roku mam nowe życie, podkreślał biegacz.
7: Zawsze mówię, że no poznałem nową rodzinę, nie? Chociaż tak daleko nas dzieli.
5: Utrzymujemy ze sobą bardzo dobry kontakt. Już nieraz się odwiedzaliśmy, także do końca mojego albo do końca życia pana Andrzeja będziemy cały czas przyjaciółmi.
4: Emocji nie krył Tomasz Trusewicz, który rok temu reanimował pana Adama.
6: Było trochę wzruszeń łez, zarówno chyba z jego strony, jak trochę i z naszej, bo się udało. Tak? W dalszym ciągu spotykamy się w górach, w dalszym ciągu w tych górach będziemy się spotykać, bo chyba myślę, że to taka mała tradycja będzie, przynajmniej w wykonaniu tych dwóch panów.
4: Uważność na drugiego człowieka w górach to podstawa.
8: Proszę pamiętać, że dotarcie pogotowia górskiego w tych trudnych warunkach, ono zawsze będzie trwało. To nie da się być tu i teraz przy zdarzeniu, więc ta reakcja osób postronnych, turystów jest w tym przypadku kluczowa.
5: Nie można się bać pomagać. Wystarczy nawet zadzwonić na 112 czy na inne służby ratunkowe.
4: Bezpiecznego zachowania w górach, a także udzielania pierwszej pomocy można nauczyć się podczas kursów organizowanych m.in. przez Fundację GOPR.
9: W każdą wakacyjną sobotę o godzinie 14 rowerowa wycieczka wyrusza z Placu Zwycięstwa do najciekawszych miejsc w okolicy.
10: Parę razy już byłem. Jest fajnie, bo jest ciekawie, bo się dużo człowiek dowie. Takich rzeczy właściwie żyję w Pile prawie 60 lat. I nie wiedziałem, że koło Piły są takie tereny, tak ładne i takie ciekawe miejsca.
11: Bardzo fajna sprawa, można naprawdę super spędzić czas aktywnie, ale też tutaj tak jak kolega, który jest przewodnikiem, świetnie na przykład opowiada o danych miejscach, w których będziemy, tak jak dzisiaj na przykład na cmentarzu Orlandów, czy tam obok będzie piękny park.
9: W ramach cyklu rowerzyści odwiedzają najciekawsze zabytki, miejsca pamięci czy atrakcje w tej części województwa.
12: Trasy są przeważnie objeżdżane wcześniej, są tak przygotowane, są tak sprawdzane ewentualnie pod tym kątem, gdzieś na przykład lasy są jakieś wycinki czy coś, no staramy się to objechać ewentualnie, także nie ma jakichś tam przeszkód większych na drogach.
9: Jak dodają uczestnicy, takie rowerowe eskapady są niemal dla każdego. Kilkugodzinne wycieczki liczą zwykle około 40 km.
13: Troszeczkę kondycji trzeba mieć, ale tak jak myślę, jak ktoś potrafi przejechać 20 km, 30 takimi drogami tutaj naszymi albo ścieżkami leśnymi, to spokojnie da radę, na pewno. Można się tutaj świetnie bawić, rozwijać kondycję, no i psychicznie odpocząć przede wszystkim też.
14: Bardzo przyjemnie, nie ukrywam, że bardzo fajna atmosfera, integracja, kontakt z ludźmi, gdzieś tam z tych kolegów nowych się poznaje.
9: Pierwsza rowerowa wyprawa Sobót na dwóch kółkach odbyła się w czerwcu 2002 roku.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów

0: Używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Magda Dolska-Topór, psycholog i trener dialogu motywującego.
1: Dzień dobry.
0: Witamy Państwa serdecznie. Pani Magdo, skoro o dialogu motywującym, od tego zacznijmy, poproszę powiedzieć, na czym polega taki dialog motywujący i czym się różni od normalnej rozmowy, bo dialog to nic innego jak rozmowa, prawda?
1: Tak. Ja powiem tak, może czym dla mnie jest dialog motywujący? Dialog motywujący dla mnie to przede wszystkim styl bycia z drugim człowiekiem. Jakby tutaj my się skupiamy na tej komunikacji, na komunikacie, natomiast dla mnie dialog motywujący to jest taka pewna postawa wobec drugiego człowieka. Dla mnie dialog motywujący to jest właśnie ten styl bycia z drugim człowiekiem. No i teraz nawiązując do komunikacji, to tak naprawdę my od tej komunikacji nie odejdziemy. My się komunikujemy cały czas, my się komunikujemy i prywatnie, i służbowo. A dialog motywujący różni się od tej takiej komunikacji potocznej tym, że bardziej słuchamy niż mówimy. Dialog motywujący uczy nas takiego aktywnego słuchania drugiego człowieka, i okazuje się właśnie w kontekście tego stylu bycia z drugim człowiekiem, że przejście z takiej bardziej aktywnej formy komunikacji na słuchającą powoduje, że nawiązuje się lepsza relacja między nami a naszym rozmówcą. I dla mnie o tym jest dialog motywujący, o budowaniu dobrych
0: Czyli to nie
1: relacji.
0: jest tylko słowo,
1: Tak,
0: jakby
1: tak.
0: wskazywało dialog, ale całe otoczenie spotkania z drugim człowiekiem, tak
1: Tak,
0: krótko mówiąc.
1: to jest słowo, to jest kwestia semantyki, czyli doboru słów, to jest kwestia postawy naszej wobec drugiego człowieka, kwestia tonu, czyli tych werbalnych i niewerbalnych części składowych całej komunikacji.
0: Powiedziała Pani o tym, że takim bardzo istotnym, jak nie najważniejszym elementem dialogu motywującego, o czym Pani na swoich spotkaniach jako trener mówi, jest słuchanie. Co to znaczy, że my nie umiemy słuchać? No przecież jak rozmawiamy, to wydaje mi się, że słuchamy siebie nawzajem i wymieniamy informacje.
1: Tak, bardzo dobrze pani to ujęła, nam

się wydaje, że słuchamy. No, niestety w dzisiejszych czasach bardzo często mówi się tak, że nie słuchamy po to, żeby usłyszeć, tylko słuchamy po to, żeby odpowiedzieć. I tym się różni właśnie dialog motywujący od takiej potocznej rozmowy, że w dialogu motywującym słuchamy po to, żeby usłyszeć. Słuchamy po to, żeby okazać też szacunek drugiemu człowiekowi. W dialogu motywującym nie szukamy rozwiązań, nie szukamy szybkich

0: i skupiamy się na nim, a nie na szukaniu rozwiązań. To jest właśnie ta różnica między dialogiem i aktywnym słuchaniem, a potoczną rozmową, w której najczęściej nie słuchamy, tylko generujemy odpowiedzi, biegniemy już do przodu,
1: przerywamy,
0: nie dajemy dokończyć. Oczywiście bardzo często jest to podszyte bardzo dobrą intencją. My chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nawet w takiej normalnej rozmowie. Natomiast skutek jest często odwrotny do zamierzonego. Nasz rozmówca zamiast gdzieś szukać wsparcia, u nas zaczyna się wycofywać, przestaje brać czynny udział w tej rozmowie właśnie przez to, że go przestajemy słuchać.
1: No właśnie, jak aktywnie słuchać? Na czym polega takie aktywne słuchanie? Oprócz tego, że patrzymy i nie przerywamy, bo już wiemy, że przerwanie rozmówcy, no to niemal każdy wie i staramy się trzymać, no niech dokończy, sile będzie ględził, ale ja jestem dobrym słuchaczem, prawda? Ale również popełniamy szereg innych błędów.
0: To ja może odniosę się do takich konkretnych sytuacji,
1: najlepiej,
0: bo w potocznej rozmowie, no to oczywiście mamy konkretne narzędzia dialogu motywującego, natomiast może zawężę do takiego obszaru pomocowego. Jeżeli na przykład przychodzi do nas osoba, która ma jakąś trudność, która zmaga się z, nie wiem, brakiem motywacji w podejmowaniu działań prozdrowotnych na przykład, no to my bardzo często właśnie jako osoby na przykład w jakimś tutaj w sektorze pomocowym staramy się szybko pomóc, staramy się dać rozwiązanie, staramy się ulżyć cierpieniu tej osoby, no bo przecież się na tym znamy. No i tutaj właśnie bardzo często okazuje się, że ten klient zaczyna się wycofywać, bo aktywnie nie słuchamy. Aktywne słuchanie w dialogu motywującym polega na tym, że zamiast dostarczać informacji, zaczynamy te informacje od klienta wydobywać. Zaczynamy pogłębiać to, co klient mówi, zaczynamy dopytywać o jakby szerszy kontekst, na przykład trudności, z jaką on się zmaga, zaczynamy widzieć, tak ja to tak lubię mówić, człowieka w człowieku zaczynamy widzieć, czyli oddzielamy ten czyn i tą trudność, z jaką on przychodzi i spoglądamy na niego przez pryzmat tego człowieczeństwa, tak? Czyli staramy się w tej rozmowie zobaczyć kogoś więcej niż trudność, z jaką on do nas przychodzi, tylko człowieka z samego potencjału. Staramy się wychodzić w rozmowie poza obszar trudności na przykład, tak, z którym on przychodzi i dopytywać nie tylko o rzeczy, z którymi on sobie nie radzi, ale zaczynamy na przykład dopytywać o rzeczy, z których jest dumny. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na przykład w obszarze pomocowym, jeżeli zobaczymy w człowieku coś więcej niż deficyt, z którym do nas przychodzi, jeżeli zobaczymy w człowieku ten potencjał, który on w sobie ma, bo dialog motywujący wychodzi...
1: O czym nie wie najprawdopodobniej.
0: O czym nie wie bardzo często i my mu to pokażemy, my w nim to zobaczymy i on w to uwierzy, to jemu się będzie łatwiej konfrontować z tym, co nie działa. Więc w dialogu motywujący zamiast dostarczać rozwiązania, zaczynamy wspólnie poznawać naszego rozmówcę i dialog motywujący wychodzi z założenia, że nie ma większego eksperta od samego siebie jak nasz rozmówca, i my chcemy mu to pokazać w dialogu.
1: Czyli ta osoba w tej konkretnej sytuacji, o której pani opowiada, na przykład powiedzmy pracownik socjalny, do którego trafia osoba z problemem, on nie daje gotowych rozwiązań, on słucha, dopytuje, super, dopytuje, a później jak już dużo się dowie, ten klient się otwiera, no to podsumowuje, kończy, czy to też jest element takiego dialogu motywującego, że no bo ten klient, on sam nagle sobie uświadomił, że nie jest tylko zły, że on w czymś tam jest świetny i on się też może pogubić. Czy na koniec takie podsumowanie ze strony tej osoby silniejszej, do której przychodzi się po pomoc, jest wskazane, czy nie? Czy dialog motywujący tego też nie zakłada, że tylko słuchamy, nie pomagamy, nie podajemy, nie podpowiadamy rozwiązań?
0: Tak jak pani powiedziała, bardzo często jak stworzymy przestrzeń naszemu rozmówcy do tego, żeby on tak spojrzał na siebie przez pryzmat tego, co mówi, a pomagamy mu, korzystając z jednego z narzędzi odzwierciedlenia, czyli staramy się odzwierciedlać wypowiedzi klienta tak, żeby on się mógł jeszcze raz jakby przejrzeć w tym, co mówi, to na końcu takiej rozmowy najczęściej absolutnie wskazane jest podsumowanie, czyli kolejne narzędzie dialogu motywującego, które bardzo często w literaturze poświęconej dialogowi ma metaforę bukietu kwiatów. I takie podsumowanie takiej rozmowy składa się najczęściej właśnie z takich elementów rozmowy, które z naszej perspektywy są ważne, żeby klient jeszcze raz usłyszał. I ten bukiet kwiatów to najczęściej tu w nomenklaturze dialogu dialogu motywującego jest tak zwany bukiet z języka zmiany. Czyli my w dialogu motywującym, podsumowując, staramy się wybrać te elementy rozmowy, które z naszej perspektywy jeszcze raz pokażą, ile na przykład zasobów, ile kompetencji nasz rozmówca ma w sobie, i takie podsumowanie.

0: Podsumowanie to takie bardzo często dla naszych rozmówców, to jest takie, wow, faktycznie,
1: Nie wiedziałam.
0: tak, no nie wiedziałem, że aż tak. Natomiast my wtedy podkreślamy, że to jest to wszystko, co pan, pani nam powiedzieli, tak, że to jest wszystko, podsumowanie jest konsekwencją rozmowy, a nie naszej jakiejś takiej próby na przykład przypodobania się, tak, tylko to jest, to są fakty.
1: Wspomnieliśmy tutaj, że ten dialog motywujący jest wykorzystywany w wielu obszarach życia, łącznie z naszym życiem prywatnym, rodzinnym, bo ta umiejętność też się
0: Tak.
1: bardzo przydaje. Natomiast w jakich obszarach sprawdza się najlepiej i ułatwia pracę terapeutyczną na przykład?
0: To ja powiem tak. Wydaje mi się już tak, no ponad 10 lat doświadczenia w dialogu mam. To ja powiem tak. Ja nie widzę obszaru, w którym on by się nie sprawdzał. Dialog motywujący jako ten styl bycia z drugim człowiekiem sprawdza się właściwie w każdym obszarze. Jako psychoterapeutka, jako psychodietetyczka, również jestem mediatorką sądową, właściwie to są obszary, w których sobie ten dialog świetnie radzi, ponieważ on wspomaga narzędzia, ten repertuar narzędzi, którym my w kontekście zawodu, jaki wykonujemy, dopełnia. Tak? Czyli dialog motywujący jest dopełnieniem naszych kompetencji zawodowych. I na przykład w terapii bardzo pomaga na przykład podczas rozważania pacjenta na temat zmiany na przykład. Tak? Czyli mamy tą klasyczną ambiwalencję, chciałbym się zmienić, ale. I po tym ale się coś pojawia, niezależnie tak naprawdę o czym rozmawiamy. Natomiast wszędzie tam, gdzie się pojawia ambiwalencja wobec zmiany, wszędzie tam, gdzie jest takie wahanie, czy wprowadzić, czy nie wprowadzić, tak? Zmiany prozdrowotne, czy jakieś zmiany nawyków na lepsze, tam dialog motywujący po prostu się sprawdza.
1: Jak wygląda taki trening z dialogu motywującego? Czy to jest praca na dłużej? Czy można na przykład pojechać do pani na szkolenie? Ono powiedzmy trwa 6 godzin, po tych 6 godzinach wrócić do domu i ćwiczyć, bo bez ćwiczeń czasami trudno sobie coś wypracować, zwłaszcza jak mamy takie złe nawyki, prawda?
0: Tak, pewnie bardziej ja jeżdżę na szkolenia, jestem zapraszana przez różne organizacje. Ja nie prowadzę szkoleń komercyjnych, zawsze wewnętrznie grupy szkole. Natomiast no, ja powiem tak, im więcej godzin, tym lepiej teoretycznie, ale to nie wynika z tego, że ten dialog jest tak skomplikowany, tylko właśnie wynika to z tego, że jednak jak my mamy ten cykl szkoleń, to my bardziej w tym dialogu się osadzamy. I tak jak pani chyba dotknęła tej kwintesencji, to ćwiczenie tej komunikacji to jest to clue. No, niestety z doświadczenia własnego wiem, że jak nie powtarzamy czegoś cyklicznie, no to jest ta fala wznosząca, jest ten taki zachwyt poszkoleniowy, nawet po tych 6 godzinach. Wow, super,
1: Ja tak
0: kurczę,
1: będę.
0: tak, ja to czuję. No a potem jest tak kilka dni, jest ta fala wznosząca i potem to opada, wracamy do starych nawyków. I pani powiedziała złych, ja powiem tak, innych. Nie ma czegoś takiego, bo ta chęć bycia z drugim człowiekiem, zawsze ta intencja jest dobra, natomiast ten sposób nie do końca może działa. Więc ja mówię tak, pewnie im więcej, tym lepiej. Natomiast znowu wracam do tego, co pani powiedziała, to ćwiczenie między szkoleniami jest tą kwintesencją, tak? To ćwiczenie tej zmiany nawyków, ja zawsze mówię, że dialog jest prosty, ale nie jest łatwy. I chodzi mi o to, że my pewien styl komunikacji już mamy. Tak, jakby gdzieś przez lata
1: Tak.
0: się utarło, jak rozmawiamy z drugim człowiekiem. Natomiast dialog motywujący sprawia, że taki czujemy lekki dyskomfort, bo niby to jest znane, te wszystkie techniki są znane. Jakbyśmy się spotkały na szkoleniu, powiedział, kurczę, no ja to znam, ja tak robię, tak? Natomiast to jest taka pewna sekwencja interwencji. I teraz ja zawsze mówię, że nauka dialogu to przede wszystkim jest ta zmiana tego nawyku mówienia. I to jest tak mniej więcej, jakbyśmy umieli już jeździć samochodem. Tak, komunikujemy się, natomiast jedziemy do Anglii i niby to samo, ale kierownica jest po drugiej stronie.
1: Jasne.
0: I to jest nauka dialogu, że trzeba ten nawyk zmienić, trzeba, to są kosmetyczne zmiany czasami, ale które robią dużą robotę. Więc trening, jeszcze raz trening, szkolenia to jest jedno, podkreślam, im więcej, tym lepiej, ale to głównie dlatego, że jesteśmy wtedy, się osadzamy. Ja kończyłam 2-letnie studium dialogu motywującego, natomiast nawet po 6 godzinach można nauczyć się już jakichś elementów, wtedy też jest literatura, jest już dostępnych sporo publikacji, no ale wtedy ten trening, no tak jak z siłownią, ze wszystkim, trzeba
1: Jasne.
0: po prostu wejść w nawyk.
1: Na koniec zapytam o taką rzecz, która też od pani obserwacje. Mówi pani, że szkoli na zlecenie różnych instytucji, bo we wielu obszarach życia ten dialog jest niezbędny. Z czego wynika najczęściej taka trudność, że my taki

0: Idziemy na skróty, trochę nie słuchając, co ludzie mają nam do powiedzenia.
1: To
0: Z Pani
1: tych
0: obserwacji.
1: przyczyn jest mnóstwo, natomiast tak, na pewno pęd życia. Żyjemy w takim pędzie, jesteśmy przebodźcowani. Ja bardzo często szkolenia z dialogu łączę też ze szkoleniami z dobrostanu, z dbania o siebie, z zapobiegania wypaleniu zawodowym, bo to się wszystko łączy. Więc na pewno żyjemy w pędzie. Chcemy pomóc, chcemy dobrze. Nasze mózgi są leniwe, więc my generujemy właśnie już słuchając odpowiedzi, już idziemy skrótowo. I to jest, ta intencja jest bardzo dobra i szlachetna, natomiast właśnie jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło wybrukowane, więc najczęściej z mojego doświadczenia to jest pęd życia, wiedza nasza z danego obszaru, więc jeżeli przychodzi osoba i nam mówi, nie wiem, tysięczna, że ma jakąś trudność,
0: To my jak
1: a
0: automat.
1: my jak
0: Tu
1: automat,
0: masz
1: tak,
0: numer telefonu,
1: natomiast
0: tam masz pójść.
1: tak, dokładnie, natomiast to, co pokazują i badania, i też doświadczenie moje, to my ludzie, czyli nasi rozmówcy, lubimy być wysłuchani, usłyszeni i zrozumiani. I dialog motywujący właśnie to daje. I to jest tak ta różnica dla mnie między potoczną rozmową, która jest nastawiona na generowanie rozwiązań, na niestety niesłuchanie, a nam, ludziom, po prostu czasami potrzeba osoby, która nas wysłucha.
0: Często pani wykorzystuje te umiejętności już dobrze wytrenowane, przećwiczone i takie już pani, bo pani w takim dialogu od lat pracuje, się stara.
1: Myślę, że tak. Twórcy dialogu mówią, że przez pierwsze kilka lat się stosuje dialog, później się jest dialogiem, więc ja sobie myślę, że dużo z tego już wykorzystuję. Natomiast ja na szkoleniach uczłowieczam dialog. Ja nie jestem wolna od cioci dobra rada. Ja też wchodzę cały czas w te stare buty, pomimo 100 lat już osadzenia w tym stylu komunikacji. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najcenniejsze i to, co dla mnie jest najważniejsze, to jakby nie fakt, że ja jestem idealna, bo ja nie będę. Jak przyjdzie dzień, że ja stwierdzę, że ja idealna jestem w dialogu, to będzie diagnostyczne, jak ja to mówię. Natomiast myślę, że najcenniejsze jest to, że ja się staram w tym zatrzymać. Że jeżeli widzę na przykład opór ze strony rozmówcy, opór, czyli wycofanie, jakieś tak ale, które się pojawia, no nie wiem, tu pozwolę sobie na prywatę od moich córek, czasami też słyszałam, no tak, mama, bo ty psycholog, ty wszystko wiesz najlepiej, a za na przykład tą radą stała taka szczera chęć, nie wiem, no pokazania córce, żeby nie popełniała tych samych błędów, więc ja się potrafię w tym zatrzymać. I w dialogu motywującym mamy taki termin jak podążanie za oporem. I ja myślę, że chyba ta sztuka dialogowa polega nie na tym, żeby być idealnym, tylko na tym, żeby potrafić się zatrzymać, żeby jednak być uważnym na te reakcje naszego rozmówcy. I nawet jeżeli pójdziemy tym starym szlakiem, cioci do wujka, dobra rada, to żebyśmy potrafili zrobić tą pauzę, zatrzymać się i podążyć za tym.
0: A co w pani pracy, w życiu osobistym zmieniło się, jak posiadła pani tą umiejętność prowadzenia dialogu motywacyjnego i umiejętność tego zatrzymania się, jak się gdzieś tam pani zapędziła?
1: To powiem tak, nie wiem nad jakością. Wydaje mi się, że staram się na szkoleniach, już tak się w kontekście zawodowym do sfery szkoleniowej odniosę, bo to jest taka moja lwia część, moja zawodowa teraz. To myślę, że staram się być spójna i staram się prowadzić szkolenia również w tym duchu dialogu, czyli w takim dużym szacunku do uczestników, w takim akceptowaniu tej różnorodności. Myślę, że to mi bardzo pomaga. I prywatnie również wydaje mi się, że najbardziej to, co mogę powiedzieć, to, co ja wzięłam dla siebie, to właśnie taka umiejętność zadbania o siebie w tych relacjach. Że pomimo tego, że my jesteśmy tutaj frontem do klienta, to dialog absolutnie w tej całej swoim postawie wobec drugiego człowieka również dba o mnie. O mnie jako też o drugą stronę bycia tutaj w tej relacji. Więc nie dość, że dialog motywujący sprawia, że ja dbam o siebie, że na przykład potrafię postawić empatycznie granice, potrafię właśnie zatrzymać się w dyskusji, która widzę, że mi nie służy, potrafię gdzieś podążyć za tym klientem, potrafię nie lobbować już na siłę swoich racji, tak? Nie wychodzę z założenia, że moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I w tym momencie ja dbam o siebie. Ja zawsze mówię, że dialog motywujący przede wszystkim dba o nas, tak? Poprawia nasz dobrostan. Ja jestem główną beneficjentką tego stylu komunikacji, a rykoszetem dostaje cała reszta i to jest
0: Więcej podsumowania,
1: piękne.
0: proszę Państwa, nie potrzeba. Magda Dolska-Topór, psycholog, trenerka dialogu motywującego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani i dziękujemy
1: Bardzo
0: Państwu za
1: dziękuję.
0: uwagę.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Płocławska prokuratura sporządziła akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w centrum handlowym przy ulicy Kapitulnej zaatakowali nożem Maciejaka. Mężczyzna został dźgnięty, pobity i okradziony. Zabrali mu buty o wartości 300 zł.
1: Zostali oni oskarżeni o to, że w lutym bieżącego roku we Włocławku przy ulicy Kapitulnej w jednej z toalet zlokalizowanej na terenie centrum handlowego BIK dokonali, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju na pokrzywdzonym Macieju K. w ten sposób, że Dominik S. użył wobec Macieja K. przemocy poprzez kopanie, uderzanie pięścią i kopanie po całym ciele, po głowie, duszenie, grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a następnie uderzenie tym nożem dwa razy w rękę oraz jeden raz w nogę. Natomiast Mateusz S. dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego z otwartej dłoni w czoło oraz kopnął w klatkę piersiową. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyźni swoim zachowaniem doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności i dokonali zaboru w celu przywłaszczenia obuwia sportowego marki Puma o wartości około 300 zł.
0: Oskarżeni nie przyznali się do zostawianych im zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mateusz S. był w przeszłości karany sądownie, natomiast Dominik S. nie był uprzednio karany. Oskarżeni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Senat przegłosował uchwałę o zakazie używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Dotychczas odpowiedzialność w zakresie korzystania z telefonów na terenie szkoły scedowana była na same placówki.
2: W parlamencie było chyba 8 czy 10 głosów przeciwnych, ale w Senacie wszyscy głosowali za. I wszyscy ze zrozumieniem wypowiadali się co do zapisów tej ustawy, zarówno w czasie posiedzenia Komisji Edukacji, w której jestem rzeczywiście

0: oczywiście wiceprzewodniczącym, jak również w czasie obrad plenarnych Senatu. Dlatego miałem łatwo sprawozdawać, ponieważ nie było głosów przeciwnych i biuro legislacyjne, również Senatu, biuro legislacyjne nie wniosło do tej ustawy żadnych uwag. O czym ta ustawa stanowi? Ustawa mówi o zakazie posługiwania się w czasie zajęć szkolnych jakimikolwiek środkami elektronicznego przekazu, o których mówił poseł Kowal, w czasie zajęć, czyli obowiązkiem dyrektora szkoły jest wyznaczyć miejsce, w którym składowane będą urządzenia elektroniczne, no najczęściej smartfony, telefony, tak aby osoby postronne, osoby trzecie nie miały dostępu do tych urządzeń. Bezwzględny zakaz, ale jednak są wyjątki. Wyjątki są wobec osób chorych, którzy muszą korzystać z urządzenia elektronicznego, na przykład cukrzyków, którzy mierzą poziom cukru i stosują odpowiednią insulinoterapię albo też pomoc, która powinna nastąpić w odpowiednim czasie.
1: Dotychczas to, czy uczeń i w jakich sytuacjach może korzystać z telefonu, wynikało ze statusu szkoły. W części placówek uczniowie musieli zostawiać smartfon w szafce lub trzymać go w plecaku.
0: Ustawa oczekiwana, bo wiemy, co się dzieje dzisiaj wśród młodzieży. Każda przerwa to jest tylko patrzenie w telefon czy w smartfon, a nie zajmowanie się lekcjami, czy też odpoczynek między lekcjami. Ja się tylko obawiam, co będzie, jeżeli uczniowie wyjdą z klasy, ze szkoły i otrzymają te swoje urządzenia. Prawdopodobnie będą intensywnie również posługiwali się nimi poza szkołą. Wyjątek stanowi także wyjazd na wycieczki. Jeżeli będziemy kierować uczniów na wycieczkę, będzie można mieć przy sobie telefon po to, żeby mieć także kontakt i z rodzicami, ale i także jako grupa, która porusza się z wycieczki.
1: Senator wspomniał o innej uchwale dotyczącej oświaty, która została zawetowana przez prezydenta. Chodziło o wprowadzenie rzeczników praw ucznia.
0: Wydaliśmy w tej sprawie stosowną ustawę, Sejm ją uchwalił, Senat ją przyjął, ale prezydent odmówił podpisu. Ustawa ta wprowadzała rzeczników praw ucznia na poziomie krajowym, na poziomie wojewódzkim, na poziomie powiatowym, gminnym i szkolnym. Z tym, że jeżeli chodzi o poziom gminny, to mogłyby się gminy między sobą łączyć i wyznaczyć wspólnego, na przykład na poziomie powiatu, rzecznika praw ucznia. Tego nie ma. Jadąc dzisiaj samochodem, słuchałem radia, w którym wypowiadała się pani minister Nowacka i powiedziała, że nowej ustawy w tym zakresie rząd nie przygotowuje, ale przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego będzie można również uporządkować odpowiedzialność uczniów w szkole nadzorowaną przez Rzecznika Praw Ucznia. Uważam, że to jest potrzebne zarówno dla nauczycieli, bo dzisiaj nauczyciele mają pewien dystans i obawę, czy uczeń ich w jakichś tam kwestiach nie oskarży, nie posądzi, ale i również w drugą stronę uczniowie się obawiają, czy nauczyciel, będąc ich wychowawcą, opiekunem, nauczycielem, postępuje obiektywnie, stąd instytucja rzeczników.
2: Szkoła to jest jedno z miejsc, gdzie faktycznie będzie taką swego rodzaju enklawą od używania urządzeń elektronicznych, popularnie smartfonów. My nie chcemy cofać się w czasie, my nie chcemy udawać, że smartfonów nie ma, bo wiemy doskonale, że są. Natomiast mądrość zarówno w użytkowaniu po stronie uczniów, po stronie rodziców, po stronie nauczycieli musi być wspólna. Ja Państwu podam tylko kilka danych, które też być może bardziej unaocznią problem. Według danych tych oficjalnych ministerialnych 20% uczniów bardzo często korzysta ze smartfonów, 49% często, 26% określa jako rzadko, z tym, że określali to sami uczniowie, więc mam wrażenie, że ta dolna dana może być nieco zaniżona. O co w tym wszystkim chodzi? Zrobiliśmy pewien krok, żeby dać tą przestrzeń, żeby stworzyć przestrzeń wolną od smartfonów, bo niestety smartfony też powodowały te różne nagrania, filmy, że zwiększała się przez to przemoc rówieśnicza. Bo jak ten filmik się nagrało, wrzuciło, to to później

0: i to wszystko dalej w internecie, mówiąc kolokwialnie, chodziło i ta spirala tego hejtu się nakręcała. To jest też jeden z powodów, dla którego chcieliśmy ograniczyć, szczególnie w szkołach, używanie urządzeń elektronicznych.
1: Załamanie zakazu szkoły będą mogły stosować upomnienia, nagany lub obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Placówki oświatowe mają czas do 31 października tego roku na dostosowanie swoich wewnętrznych statusów do nowych wymogów prawnych. Święto pieroga w Pinczacie już po raz siódmy przyciągnęło mieszkańców i miłośników lokalnych smaków. Była muzyka, wspólna zabawa i przede wszystkim pierogi przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, również dzięki otwarciu nowej sceny, która ma służyć mieszkańcom podczas kolejnych wydarzeń.
2: Jest to już siódme święto pieroga i chcemy tą tradycję kultywować cały czas, jeżeli tylko sił wystarczy i ludzie będą chcieli przychodzić.
3: A kogo zaprosiliście na dzisiejsze święto?
2: Przede wszystkim zaprosiliśmy mieszkańców z Pinczaty, okolicznych wiosek, Włocławka oraz różne koła gospodyń wiejskich, które brały udział w konkursie.
3: I na czym polegał konkurs, proszę nam zdradzić?
2: Konkurs polegał na degustacji pierogów. Była wybrana komisja i komisja próbowała pierogi.
3: Jakie to były pierogi?
2: Pierogi były różne. My na przykład przygotowywałyśmy z serem i z jagodami, takie dwukolorowe. Ale słyszałam, że mieli z mięsem, z serem, ze szpinakiem i wiele, wiele innych.
3: A jaki jest przepis na tego idealnego pieroga?
2: Nie ma, bo smaki są różne.
3: A jakie pani lepi pierogi? Czy to jest przepis z pokoleń przekazywany?
2: To znaczy z grzybami, tak. Ale na przykład konkursowe zrobiłam takie po prostu, taka inwencja twórcza, żeby coś innego było.
3: A poza tym konkursem słyszałam, że otwieraliście scenę, tak. Wyjątkową.
2: Wyjątkową, tak, ta scena jest wyjątkowa. Mieszkańcy przekazali fundusze z Funduszu Sołeckiego, był kupiony materiał i sami we własnym zakresie zbudowali tą piękną scenę.
3: Będzie ona służyć na dalsze imprezy?
2: Oczywiście, oczywiście, że będzie służyła. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedną imprezę w tym roku zrobimy na tej scenie.
1: Każde z kół, które zaprezentowało się podczas wydarzenia, przygotowało swoje autorskie pierogi. Były tradycyjne receptury, ale też własne pomysły i niecodzienne połączenia smaków.
4: Jest świetnie, każda coś zrobiła. Pierogi różnego rodzaju, no jesteśmy zadowolone.
5: Jakie na przykład pierogi przygotowaliście?
4: Serem, z kapustą, naleśniki, no takie ciasto.
5: No to. Jaki jest sekret idealnego pieroga?
4: O, no tutaj mi się wydaje, że wszystkie są pierogi świetne, dobre, smaczne.
5: No to może inaczej, jaki jest sekret, żeby pierogi nie rozlatywały się przygotowane?
4: No i ja bardzo mało rzadko robię, ale no, mi się wydaje ciasto, mąka, woda, olej, jajko, no i tyle. I się wyrabia.
6: Na dzisiejsze wydarzenie, jak to na święto pieroga, pierogi królują. Pierogi ruskie z kapustą i z grzybami pieczone i pieczone ze szpinakiem, z serem, kurczak. Także no tak pyszne te pierożki.
7: I z jagodami były pierożki, które
6: najszybciej się sprzedały, tak. Z sosem śmietanowym z jagodami.
7: I jabłecznik był pyszny, który już się sprzedał.
6: Takie.
5: Jaki jest sekret takiego idealnego pieroga?
6: No głównie to ciasto, no farsz też jest ważny, ale to ciasto. Ciasto musi być sprężyste, ale i mięciutkie, a znowu pieczone, no to my mamy takie super przepis na takie pieczone ciasto.
7: Drożdżowe ciasto, tak,
6: takie
7: robimy.
6: Drożdżowe, które rośnie w lodówce.
8: Nasze koło trwa prawie 60 lat. Tak, przechodzimy z pokolenia na pokolenie. Realizujemy różne projekty. Pomagamy starszym osobom. No i to, no poza tym bierzemy udział w dożynkach.
9: Takich imprezach, takich okolicznościowych, właśnie jak pierogi.
8: No i to wszystko.
5: Jak przygotowałyście się dzisiaj na dzisiejsze wydarzenie?
8: No, naszykowałyśmy pierogów. Pięć tych.
5: Pięć rodzajów.
8: Serem z jagodami, z mięsem, z kaszą i z pomidorami. I z kapustą i z grzybami.
5: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
8: O, to nie wiem.
6: Tajemnica.
8: Tajemnica nazwa. Muszą być pikantne i dobre.
10: Wczoraj, pracowałyśmy wczoraj, przedwczoraj. Całe 2 dni, żeby tych pierogów nalepić, tak? zrobiłyśmy około 300 pierogów, także

0: trochę to potrwało, no ale dałyśmy radę i jesteśmy dzisiaj tutaj.
1: Jakie pierogi ulepiłyście?
2: Pierogi z serem, pierogi ze szpinakiem i z serem feta, z kebabowe, pierogi z mięsem i z kaszą, i z kapustą i z grzybami.
1: Jaki jest sekret idealnego pieroga?
0: Czy ja wiem? Serce włożone. Serce.
3: Przygotowałyśmy pierogi z jagodami i z serem.
2: A czy jest jakiś sekretny przepis, coś, sekretny składnik, który dajecie, żeby te pierogi były takie super?
3: Na pewno wkładamy to wiele serca i to chyba jest najważniejsze, mi się wydaje, że robimy to z pasją, żeby po prostu wszystkim smakowało.
2: A jak zrobić ciasto na pierogi takie, żeby się nie rozpadało?
3: Wie pani co, podstawa no to co jest, dobra mąka, woda przygotowana, bo dodajemy zawsze wrzątek, mleko, sól i to taka podstawa, z tego robimy.
2: A proszę powiedzieć, czy takie imprezy integrują lokalną społeczność, powinno być ich więcej?
3: Oczywiście, że integrują. Jak sami Państwo tutaj zauważycie, że naprawdę bardzo dużo stawiło się naszych mieszkańców. I fajnie, no bo my lubimy zawsze, co roku organizujemy i widzimy właśnie, jak ci ludzie się zżywają. No bo tak to naprawdę, no tak kiedyś było częściej, że wychodziliśmy gdzieś na jakieś zabawy czy coś, a teraz w sumie, no tak to zanika, jest tylko dla młodzieży, są dyskoteki. A tak ogólnie to no coś robimy dla nas jako po 40.
4: Siódma edycja wydarzenia połączyła tradycję, lokalne smaki i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają, że nowa scena będzie wykorzystywana przy kolejnych spotkaniach i imprezach dla mieszkańców. Od piątku lotnisko w Kruszynie tętniło życiem. Zakończyło się tegoroczne święto powiatu włocławskiego, które po raz kolejny przyciągnęło tysiące mieszkańców z całego regionu. Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem koncertów. Na scenie wystąpili m.in. Skolim, Roni Ferrari, Czuczo, Bajorson and Nino oraz Blacha 2115. A zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

0: więcej, baby.
1: Ogromne ilości wspaniałej młodzieży, cudownie bawiącej się przy koncertach znanych zespołów dla ich pokolenia. Dzisiaj zgodnie z tradycją rozpoczynamy świętowanie bardziej rodzinne, bardziej piknikowe, festiwal smaku, pokazy lotnicze, taneczne, ale także zespoły wielu znanych gwiazd, Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, jubileusz zespołu z terenu powiatu wrocławskiego, Selfie. I także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie na pewno smakowicie, będzie wyjątkowo. Pogoda, jak widzimy, dopisuje. Mam nadzieję, że atmosfera będzie tak cudowna, jak w dniu wczorajszym.
2: Panie starosto, dzisiaj koła zmierzymy się w konkurencji dotyczącej gęsiny. Ja chciałem zapytać, jaka jest pana wymarzona danie z gęsiny?
1: No, to chyba jedno z najtrudniejszych pytań, jakie otrzymałem. Będzie ich tutaj 37, bo tyle jest stanowisk, 35 kół gospodyń wiejskich i dwie wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, także na pewno.

0: znajdziemy wiele wyjątkowych i zachęcam pana redaktora do konsultacji po obejściu, także też do spróbowania przeprowadzimy konsultacje, czy te gusta mamy podobne.
1: Sobota należała przede wszystkim do miłośników regionalnej kuchni. Podczas Festiwalu Smaku swoje potrawy przygotowało 35 kół gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego oraz dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Konkursowe jury oceniało m.in. smalec, chleb z ogórkiem kiszonym oraz dania z gęsiny.
2: No właśnie, będę oceniał i to dużo. Motyw przewodni to gęsina, jakże wspaniała, jedyna niepowtarzalna, najbardziej szlachetne mięso, uważam, z ptactwa, jakie możemy tylko gdzieś kupić, nabyć albo wyhodować sami u siebie, tak? Więc myślę, że to będzie ogromne wyzwanie dla nas jako jurorów. 37 stanowisk, 37 dań, ale z tego co wiem, niektóre koła gospodyń czy też stowarzyszenia przygotowały po więcej niż po jednym daniu, więc właśnie, jak to przeżyć, ale zrobię wszystko, żeby to przeżyć, żeby spróbować, no bo po to też przyjechałem. Tego typu imprezy to są takie imprezy, które bardzo zapadają w sercu, nie na żołądku, tylko w sercu. I myślę, że będę dzisiaj po raz pierwszy na takim wydarzeniu tutaj we Włocławku. Zrobię sobie duży apetyt, że kiedy przyjdzie jesień, to ta gęsina również u mnie w domu się będzie pojawiać, bo zresztą zawsze się pojawiała, bo zawsze ją kochałem, kocham i kochać będę, ale może teraz coraz częściej i z nowymi pomysłami, którym na przykład zaciągnę od tych fantastycznych tutaj wszystkich naszych konkursowiczów.
3: No właśnie, 37 kół gospodyń, tak. 37, a nawet więcej potraw. I jak wszystkiego spróbować i nie pęknąć tak naprawdę?
2: To znaczy, no właśnie, każdy dla nas przygotowuje danie, tak? No trudno, żebyśmy zjedli całe danie. No to jest, po pierwszym bym odleciał, a gdzie 37? Więc robimy to na zasadzie minimalistycznej degustacji. Bardziej wąchamy, próbujemy smak i wtedy oceniamy, bo naprawdę jest to bardzo trudno. Na pewno będzie nam potrzebna woda, która co jakiś czas będziemy przepłukiwać swoje usta, żeby po prostu próbować kolejne, no bo smaki pozostają, tak? Więc musimy być, że tak powiem, znowu oczyszczeni, żeby próbować kolejne, bo musimy wyczuć, czy może w następnym pojawiają się jeszcze jakieś ciekawsze elementy, walory smakowe w postaci przypraw, w postaci obróbki, w postaci, nie wiem, dodanego dodatku. Więc no jest to wyzwanie. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie już występowałem w tego typu programach w Polsce, w takich dużych festiwalach. I nie ukrywam, jak wracam do domu, to jestem po prostu szczęściarzem, bo jestem przejedzony.
3: A jaka ta gęsina musi być?
2: No przede wszystkim bardzo dobrze doprawiona. Ja już to wcześniej kiedyś tutaj powiedziałem, że gęsina powinna pachnieć tym, czym pachnie nasza łąka polska albo polskie ogrody. Czyli czombrem, kminkiem, majerankiem. Do tego oczywiście jakaś ostrość w postaci, nie wiem, pieprzu ziołowego, jeżeli ktoś stosuje. Ja wolę czarny pieprz, tak? Ona musi być dobrze zaromatyzowana. To aromatyzowanie powinno trwać co najmniej 24 godziny, bo pamiętajcie, mięso musi posmakować w ten sposób, żeby ono złapało wszystko, co najlepsze, a później upieczone, ugotowane, usmażone czy uduszone pojawiało się na talerzu i było rewelacyjne.
1: Na stoiskach nie brakowało tradycyjnych przysmaków i rodzinnej atmosfery. Jak podkreślały gospodynie, udział w wydarzeniu to nie tylko konkurs, ale również okazja do promowania lokalnych smaków i kulinarnych tradycji regionu.
4: No, dzisiejszym tematem jest chleb ze smalcem i gęsina. My mamy tak, czarninkę z gęsi pieczone, szyjkę faszerowaną, ja nie powiem jak ona się nazywa, bo to tak nieładnie brzmi. Mamy pieczeń, mamy pasztet, no i spacerówkę do tego. Do tego są kluski ziemniaczane, do czarniny, kluseczki krojone, buraczki, ogóreczki, no i udziec z gęsi wędzony. To jest te potrawy, które żeśmy przygotowały.
5: No, przygotowaliśmy sobie gęsinę, nadziewaną z owocami, polane winem i mamy gulasz z żołądków, z gęsi.
6: No. A jaki jest sekret smacznej gęsi?
5: No smakowki tam tylko jest sól, pieprz, to wszystko i polane winem wytrawnym.
6: Jak pani ocenia przygotowania do dzisiejszego świętowania, do dzisiejszego konkursu?
5: No trzeba się to było trochę postarać i narobić, nie? No żeby wyjść dobrze, tak? Nie w ten sposób, tak.
6: Czy takie konkursy zbliżają członków, członkinie i ogólnie kluby koła gospodyń wiejskich?
5: No oczywiście, że zbliżają, bo to jest spotkanie, można się jedno od drugiego coś nauczyć, pogadać, porozmawiać, nie?

0: No i dzisiaj jesteśmy na święcie powiatu. Przyrządziliśmy danie główne, pierś wolno gotowana i pierś, a i smalec własnej roboty, którą właśnie starosta będzie degustował, i chlebek też własnej roboty pieczony.
1: A jaki jest sekret smacznej gęsi?
0: No musi być wolno gotowana, dobrze zapeklowana, bo ja pekluję najmniej 2 dni. I później wolno gotowana, po prostu na małym, długo, a na małej temperaturze. I wtedy jest smaczna, miękka, no i najlepiej smakuje.
1: A jaki jest pani ulubiony rodzaj, w sensie przygotowanie gęsiny?
0: No ja to robię właśnie, bo moje córki lubią i syn, że pierś właśnie robię. No peklowana i właśnie prążona, to najlepiej im smakuje, że, bo jest chude mięso i bardziej tego, że najlepiej im smakuje.
2: Przygotowaliśmy potrawę, dziś króluje gęsina, mamy pierś z gęsi i smalec oczywiście.
1: Jak najlepiej przygotować gęsinę?
3: Gęsinę najlepiej przygotować z miłością do powiatu włocławskiego.
2: Pierwszy raz i tak naprawdę nie czujemy jakiejś takiej rywalizacji. Wszyscy nam pomagają, udzielają jakiś porad. Wszyscy się uśmiechają i raczej są przyjaźnie nastawieni.
4: Przygotowania trwały bardzo długo. Najgorszym elementem przygotowań było pozyskanie gęsi, ponieważ gęś dzisiaj nie jest popularnym ptakiem, który się hoduje w gospodarstwach przydomowych. Jednak nam się udało. Czyli po prostu, jeżeli się chce, można coś takiego zrobić. Na dzisiejsze wydarzenie przygotowałyśmy pierś z gęsi. Nazwałyśmy ją pierś balbinki w wyjątkowym podaniu. Jest to pierś faszerowana. W środku jest żurawina, która była namoczona w winie i odrobinie brandy. Do tego jest gruszka. Oczywiście mięsko mielone, które no musiało jakoś to wszystko razem skleić. Całe danie było po pierwsze przyprawione, leżało całą noc w lodówce, w chłodnym miejscu. Następnie było lekko zgrillowane na wolnym ogniu, ale tak, no powiedzmy, po to, żeby zamknąć wszystkie pory, żeby te wszystkie smaki zostały tam zachowane. A następnie duszone w garnku takim pod przykrywką, polewane sosikiem, który wyciekał z tego. I to jest właśnie to nasze wyjątkowe danie na dzisiaj. Do tego dania mamy przygotowaną sałatkę. Sałatka, która jest pokrzywą. Jest tam ser pleśniowy, są orzechy i jeszcze inne tajemne składniki, które trzeba troszkę zachować dla siebie.
1: Jak pani uważa, czy cała ta atmosfera rywalizacji wpływa pozytywnie, czy bardziej negatywnie na...
4: O nie, no oczywiście, że pozytywnie. Pozytywnie jest to moment, kiedy jednoczymy się w kole naszym, w klubie. Spotykamy się, dyskutujemy, co robimy, zastanawiamy się, co bierze na swoje barki. Jest to praca zbiorowa, nie jest to praca jednej osoby. I to jest właśnie fajne, dlatego że to jest jakiś no właśnie sposób przebywania razem, sposób jednoczenia się.
5: Przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju. Każda z nas miała coś do wykonania. Smalec również, jakąś lemoniadę, no i danie główne musiało być gęsina.
1: W jaki sposób przygotowaliście gęsinę?
5: Gęsinę to jest akurat element, to jest pierś. Przygotowałyśmy ją na grillu, tu na miejscu, opiekaną z dwóch stron około 6 minut i sobie dochodziła już, więc jest lekko krwista, kto co lubi, tak? No i do tego kluski typu gnocchi o kształcie naszych tradycyjnych kopytek. I w sosie cytrusowym z grejpfruta, pomarańcza, miodu i octu balsamicznego.
1: Co jest kluczowe w przygotowaniu gęsiny, żeby wyszła smaczna?
5: Dobry przepis. No tutaj akurat czas, tak? Tutaj musiał być krótki czas, żeby nie była twarda. Ale no są różne sposoby wykonywania gęsiny.
1: Jak pani ocenia dzisiejszą atmosferę konkursu? Jest ta żyłka rywalizacji? Jest przyjaźnie? Jest trochę napięcie?
5: Rywalizacji nie zauważyłam jeszcze.

0: Raczej jest przyjemnie, wesoło i sympatycznie.
1: Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele samorządów. Wśród gości znalazł się prezydent Wrocławka, który zwracał uwagę na dobrą współpracę miasta z powiatem i gminami oraz podkreślał, że takie wydarzenia integrują mieszkańców całego regionu.
2: Tak, to jest święto naszych przyjaciół, sąsiadów, z sąsiedniego powiatu, bo Wrocławek jest miastem na prawach powiatu i z powiatem wrocławskim tworzymy wspólny region wrocławski, więc tak jak starosta 2 tygodnie temu świętował z nami na Dniach Wrocławka, tak też nie mogło być inaczej i stąd moja obecność, bo tak naprawdę te nasze dwa powiaty przenikają się wzajemnie, bo i mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają z uroków miasta Wrocławek i odwrotnie, przecież mieszkańcy też na pewno dzisiaj tutaj podczas tego święta, mieszkańcy Wrocławka też dzisiaj tutaj podczas tego święta są obecni, więc to są miłe oczywiście chwile, bo oprócz takiej codziennej pracy nad rozwojem naszych małych ojczyzn możemy wspólnie świętować, wspólnie się radować, celebrować też te dobre chwile.
0: Za koncertami Festiwal Smaku. Głównym tematem jest gęsina. Czy pan lubi gęsinę? Jeśli tak, to jaką?
2: Przekonuję się do tego mięsa. Oczywiście to jest wymagające mięso przy przygotowaniu, więc mam we Wrocławku akurat te restauracje, gdzie czasami kosztuję gęsiny. Natomiast sam absolutnie nie potrafię zrobić.
3: Mieszkam na terenie powiatu wrocławskiego i obserwuję działalność samorządową, ponieważ wywodzę z samorządu. I chcę powiedzieć, że praca powiatu wrocławskiego, zarządu powiatu wrocławskiego, pana starosty, jest przykładem dla innych. A mówię to dlatego, że oprócz spraw inwestycyjnych, rozwojowych, które w naszym powiecie przodują z wykorzystaniem środków własnych, ale przede wszystkim środków zewnętrznych, z różnych źródeł. Wiem, jako będąc radnym województwa, ile wniosków przechodziło i nadal przechodzi, to mimo tych rozwojowych zadań, które pochłaniają wiele czasu, starosta umie organizować także życie integracyjne, życie kulturalne. Takim przykładem jest Święto Powiatu. Chcę wyrazić słowa uznania i podziękowania dla organizatorów takiego święta, dla organizatorów takiego pikniku, dla organizatorów tych koncertów, o których pani redaktor na początku wspomniała, i wyrazić słowa podziękowania i uznania za inicjatywy, które właśnie są akceptowane przez mieszkańców, bo liczba osób, która się tu gromadzi, świadczy o tym, że nie jesteśmy sami, a więc ludzie potrzebują takich rozrywek, szczególnie w otoczeniu dużego miasta. Stąd dzisiaj, wyrażając słowa podziękowania i uznania, chcę przekazać słowa życzenia. Życzeń, aby na przyszłość również były takie imprezy, takie integrowanie środowisk poszczególnych, bo przecież wiemy, że dzisiaj króluje nienawiść, króluje podziały. I jak patrzymy na dzisiejszych uczestników, to widzę jedność w tym. I takie właśnie święto oby jednoczyło, a nie dzieliło nas, mieszkańców powiatu wrocławskiego i całego kraju.
1: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta były sobotnie koncerty. Przed publicznością wystąpili zespół Selfie, Kleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrz.

0: 13 lipca 2022 roku o godzinie 13.13 po raz pierwszy zabrzmiał Radio Wocławek. Stacja rozpoczęła nadawanie na częstotliwości 101,4 FM i od początku gra przede wszystkim polską muzykę, informuje o tym, co dzieje się lokalnie i jest blisko mieszkańców. Dzisiaj radio obchodzi swoje czwarte urodziny. Od samego rana na antenie było wyjątkowo. W urodzinowym wydaniu poranka nie zabrakło wspomnień, rozmów i podziękowań dla słuchaczy, którzy każdego dnia są razem z radiem.
1: WPP. Twoje radio po polsku.
2: No i dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowy poranek, bo na 101,4 FM Radio Wocławek świętuje swoje czwarte urodziny.
3: Dokładnie, 4 lata temu, 13 lipca o godzinie 13.13. Po raz pierwszy zabrzmiało Radio Wocławek.
2: Tak było.
3: Dokładnie tak. Od tamtego czasu raczymy was polską muzyką, lokalnymi informacjami i najważniejszymi wydarzeniami z miasta i regionu.
2: No ale dzisiaj jest trochę inaczej, no bo jest tort, są życzenia, są wiadomości od was, no i masa pozytywnej energii.
3: A skoro są urodziny, no to nie może zabraknąć tego wyjątkowego hitu, prawda?
2: Nie może, zdecydowanie.
3: No chociaż raz pozwólmy sobie zrobić wyjątek od naszej muzycznej codzienności.
2: Radio Wocławek kończy dzisiaj swoje 4 lata, także czas na takie symboliczne 100 lat, no także posłuchajmy i zaśpiewajmy razem.
3: Dokładnie.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
3: Jeszcze raz, jeszcze raz,
4: niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
2: Radio Wocławek oczywiście.
3: No i co, serdecznie dziękujemy wam za to, że jesteście z nami od samego początku.
2: Dziękujemy.
0: 4 lata działalności to tysiące godzin muzyki, lokalnych tematów i spotkań ze słuchaczami. To właśnie oni od rana przesyłają do redakcji życzenia, pozdrowienia i dobre słowo.
5: Cześć, słucham was od początku, to już 4 lata. Ale ty to zleci. Jesteście super. Wszystkiego najlepszego.
6: Witam wszystkich w Radiu Wocławek. Powiem wam, że bez was się nie obejdzie. Już od lat was słucham. Dziękuję wam za wszystkie wiadomości, bo wiem w ogóle, co się dzieje w moim mieście. Dzięki wam. Naprawdę się to przydaje. I oczywiście dziękuję za świetną muzykę. Życzę wam dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego.
7: Cześć wszystkim słuchaczom Radia Wocławek. Słucham tej stacji od samego początku i naprawdę ją lubię. Zawsze można usłyszeć najważniejsze informacje z miasta, ciekawą muzykę i sympatycznych prowadzących.
0: Przez 4 lata antena Radia Wocławek była miejscem rozmów o sprawach ważnych dla miasta i regionu, ale także dobrej muzyki i pozytywnej energii. Prezenterzy podkreślają, że bez słuchaczy ta historia nie byłaby możliwa.
2: 4 lata temu zaczęliśmy tę radiową przygodę i wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak potoczy się ta historia. No dzisiaj możemy powiedzieć, że Radio Wocławek to przede wszystkim ludzie, nasi słuchacze, którzy każdego dnia są razem z nami. To wiadomości, telefony, pozdrowienia i te wszystkie małe momenty, no, które pokazują, że radio naprawdę żyje. Dziękujemy. Dziękujemy, że wybieracie nas każdego dnia, że wpuszczacie nas do swoich domów, samochodów i miejsc pracy. To dla nas ogromna motywacja, że dalej możemy tworzyć radio blisko mieszkańców.
3: Już 4 lata, no kto by pomyślał, a to otwarcie pamiętam, jakby to było wczoraj. Czas naprawdę szybko leci, ale mając no takich świetnych słuchaczy, no to wcale się nie dziwię. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że z nami jesteście od samego początku, że dzielicie się z nami waszymi opowieściami, no bo bez was nie byłoby nas i Radia Wocławek. Dzięki jeszcze raz, że z nami jesteście i do usłyszenia.
0: Radio Wocławek towarzyszy mieszkańcom w różnych momentach dnia, podczas pracy, podróży czy odpoczynku. Zapytaliśmy wocławian, kiedy najczęściej słuchają radia i za co je cenią.
8: No najczęściej to samochodem, ale w wolnych chwilach również i w domu. No przeważnie to najpierw słucham wszelkie informacyjne, a później, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście.

0: najczęściej na świecie, a później muzyka.
1: Po prostu to jest nasze tu regionalne, prawda? Najlepsze regionalne. Bo te wszystkie tam już całe ogólnopolskie to tego, ale region, można się coś dowiedzieć o regionie. No to pewne informacje, jakie imprezy się dzieją, czy coś tam jakieś kulturalne widowiska, zdarzenia. To ludzi organizuje, bo tak to skądś można się dowiedzieć. Nie ma nigdzie teraz. A przez internet to też tam nie można wejść na ten. A radio zawsze coś tam powie, nie?
2: Wow, radio jest super. Ja lubię słuchać, naprawdę.
1: No się słuchać, bo radio lepsze od tych telewizji.
2: Ważne wiadomości, co się dzieje tu właśnie w naszym regionie, czy co by...
1: Mieście.
3: Tak, no. W sumie to radio cały czas gra u mnie w domu, cały dzień. Przełączam też na Kujawy, jak mi się tam coś chce, jakieś wiadomości inne.
4: Czwarte urodziny to dla zespołu okazja do podziękowań, ale także spojrzenia w przeszłość. Radio Włocławek zapowiada kolejne lata pełne muzyki, lokalnych informacji i spotkań ze słuchaczami. Radio Włocławek można słuchać na częstotliwości 101 i 4 FM oraz online. Stacja dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 4 lata byli częścią radiowej historii.
5: W niedzielę doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Olszowej we Włocławku. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Strażacy ewakuowali go przez balkon. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.
6: Jeżeli chodzi o miasto i powiat włocławski, to był to względnie bezpieczny weekend. Natomiast doszło do 2 pożarów, z czego jeden był bardzo groźny na ulicy Olszowej, gdzie poszkodowany został 89-letni mężczyzna, którego na szczęście w porę strażakom udało się wydostać z tego mieszkania i on trafił pod opiekę ratownictwa medycznego. Poza tym mieliśmy 18 zdarzeń, miejscowych zagrożeń, z czego 3 to były wypadki i w tych wypadkach jedna osoba została poszkodowana.
5: W akcji gaśniczej uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. W weekend włocławscy mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych, które okazały się kolizjami drogowymi.
7: 2 z tych kolizji spowodował nietrzeźwy kierujący, 22-latek, i do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 4 nad ranem. Zostaliśmy powiadomieni, że przy ulicy Wienieckiej kierujący Toyotą miał uderzyć w elewację jednego ze sklepów i prawdopodobnie zasnął. Kiedy przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia, potwierdzili ten fakt, zobaczyli w samochodzie osobę, która spała, zaczęli pukać w okno ze względu na to, że drzwi były zamknięte. No, osoba ocknęła się, zobaczyła, że są policjanci i próbowała odjechać. Jednak policjanci uniemożliwili mu to odjechanie i w tym czasie spowodował on kolizję, uderzył jeszcze w barierkę, która była przed sklepem. Policjanci sprawdzili trzeźwość 22-latka, no tu okazało się, że miał ponad promil alkoholu w organizmie i za jazdę w stanie nietrzeźwości 22-latek odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo, gdzie może mu grozić kara wysokiej grzywny oraz kara pozbawienia do lat 3. Natomiast za 2 kolizje spowodowane w tamtym miejscu, czyli uderzenie w elewację i w tym słupek ochronny, oraz za jazdę bez uprawnień odpowie przed sądem za wykroczenie. Tutaj może mu grozić grzywna do 30 tysięcy złotych.
5: W czasie weekendu policja zatrzymała na drogach 4 nietrzeźwych rowerzystów. Wśród nich niechlubnym rekordzistą był 57-latek zatrzymany w piątek w godzinach popołudniowych w Boniewie przy ulicy Szkolnej. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 3,2 promile alkoholu w organizmie. Biojarmark na stałe wpisał się już w kalendarz wydarzeń organizowanych na włocławskim Starym Rynku. Co 2 tygodnie miłośnicy zdrowej żywności, lokalnych produktów i rękodzieła spotykają się, by zrobić zakupy prosto od regionalnych producentów. Tak było również podczas kolejnej edycji wydarzenia, która ponownie przyciągnęła wielu mieszkańców Włocławka i okolic.
8: Na biojarmarku najlepsze produkty, warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Mamy już świeżutką borówkę od manufaktury Borówki. Są różnego rodzaju przetwory, zakwasy, octy żywe, przepyszne wędliny, pierogi. Drogi, miody, pierzga, pyłek, soki naturalne, sery kozie, sery krowie, wszystko to najlepsze, ciasta, ciasteczka, chlebek, no wszystko to, co kojarzy się z dobrem, z tym, co jest nam potrzebne. Ostatnio gdzieś przeczytałam taką fajną rzecz. Drugim mózgiem człowieka są jelita i to jest prawda. Jak przyjdziecie i zrobicie zakupy na biojarmarku, na pewno zadbacie o swoje jelita.
5: Na stoiskach nie zabrakło sezonowych nowości. Manufaktura Borówek oprócz dobrze znanych przetworów po raz pierwszy w tym sezonie zaproponowała odwiedzającym

0: Także świeże owoce prosto z plantacji.
1: Już mamy świeży owoc, długo wyczekiwany i upragniony. U nas niestety mamy taką tak usytuowaną plantację, że borówka zawsze jest troszeczkę później, bo takim w Polsce przyjętym dniem rozpoczęcia sezonu borówkowego jest 1 lipiec. Jest to Dzień Polskiej Borówki.

0: krem, konfitura z cukrem, bez cukru, jak kto woli, czy czatnej. Także tak, będziemy powoli zaczynali produkcję.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z pieczywem i domowymi wypiekami. Jak podkreślali wystawcy, mieszkańcy coraz chętniej wybierają produkty przygotowywane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur.
2: U mnie na stoisku można kupić tak chlebki tradycyjne na zakwasie, ciasto drożdżowe, oczywiście ciasta tradycyjne, czyli serniki, jabłeczniki i różne z kremami ciasta. Poza tym są pierożki, jajeczka, bułeczki z jagodami w dzisiejszej wersji. I myślę, że i ciasteczka.
1: Na biojarmarku pojawił się również trak firmy Słodkie Marzenie. Na odwiedzających czekały między innymi świeże drożdżówki oraz efektowne monoporcje, które szybko znalazły swoich zwolenników.
3: Dzisiaj na biojarmarku polecam, jest sezon jagodowy, więc jagodzianki jak najbardziej. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby była świeża i zachowana, także są pieczone o 3 w nocy, to znaczy nad ranem wstałam, żeby je przygotować. Tutaj dla klientów też doceniają tutaj klienci smak, to, że jest właśnie zawsze świeże, podkreślają to za każdym razem, także zależy mi na tym, żeby to było zachowane. Także mamy świeżutkie zawsze wypieki na biojarmarku.
4: A poza jagodziankami co jeszcze?
3: Taka specjalność i nowość teraz przeze mnie wprowadzona i opracowałam swoje receptury na te słodkości. To są wiralowe owoce chrupiące, które tak naprawdę są już takim wiralem i szał jest na nie na całym świecie. Także i w Japonii wiem od znajomych, bo byli na wyjeździe. Wszędzie takie te monoporcje małe są efektowne i bardzo dobre.
5: Tutaj mamy wiśnie, mus wiśniowy w środku z insertem też z żelowaną wiśnią. Tę żelowaną wiśnię też robię sama. Tu identyczna jest monoporcja, tylko że kształt jest inny. Tutaj mamy mango. Mango przygotowane jest z musu z białej czekolady. W środku insert, serce tej monoporcji. To jest świeże mango pokrojone w kosteczkę. Dodatek tam jest marakui i nutka pomarańczy. Taka ciekawostka, świeżości nadaje też posiekana mięta. Oblane te owoce są chrupiącą czekoladą belgijską. Malinki przygotowane są z świeżego owocu maliny, mus malinowy w środku, insert też z żelowaną maliną. No i tartaletki tutaj polecam, moje ptysie, które też na świeżo są przygotowywane. Dzisiaj w międzyczasie, kiedy rosły jagodzianki, też przygotowane były ptysie i upieczone. W środku jest śmietanka z dodatkiem wanilii, śmietanka roślinna. Także polecam serdecznie.
1: Organizatorzy zapowiadają, że kolejny biojarmark odbędzie się już za 2 tygodnie. Jak zawsze będzie to okazja do zakupu zdrowej żywności, regionalnych specjałów oraz wyrobów lokalnych rękodzielników. Pałac w Wieńcu został wybudowany w końcówce XIX wieku. Jego budowa i funkcjonowanie związane z historią zamożnych polskich bakierów, Kronenbergów. Majątek pozostał w rodzinie do 1944 roku, kiedy dekret o reformie rolnej odebrał kompleks pałacowy Kronenbergom. W kolejnych latach znajdowało się tam sanatorium przeciwgruźlicze, a później szpital. Budynek niszczał z roku na rok. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski ogłosił, że w obiekcie powstanie Kujawskie Centrum Muzyki. Samorząd przekazał prawie 15 milionów złotych na adaptację budynku. Prace rozpoczęte w 2019 roku miały zakończyć się w 2023. Inwestycja została wstrzymana. Wykonawca zszedł z budowy.
6: Są uwagi konserwatora zabytków i są decyzje konserwatora zabytków, a więc musimy nieco zmienić zarówno sposób wykonywania tej inwestycji, jak i prawdopodobnie zmienimy wykonawcę tej inwestycji. Nasze kujawsko-pomorskie inwestycje rozwojowe będą nadzorowały przebieg tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dysponując znakomitym zespołem fachowców, uda nam się doprowadzić tę realizację do końca. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naszą piękną instytucją kultury.
1: Z doniesień wynikało, że około 60-70% zaplanowanych prac zostały wykonanych. Urząd Marszałkowski tłumaczył, że wykonawca okazał się nierzetelny. Nie wykonał założeń ujętych w projekcie. Minęły 3 lata.
7: kolejny problem, z którym się musieliśmy zmierzyć. No, sprawy są oczywiście w sądzie z byłym wykonawcą tej inwestycji.

0: W tej chwili oczywiście była przygotowywana inwentaryzacja po byłym wykonawcy. W tej chwili szukamy nowego wykonawcy. Będzie po prostu ten projekt modernizowany właściwie od początku. W tej chwili też trwają prace przy terenach zielonych, czyli powiedzmy to otoczenie pałacu Kronenberga, cały park. No i w ogóle będzie przygotowywany taki projekt takiego dużego centrum konferencyjno-kulturalnego, też z takim nastawieniem na powiedzmy tutaj ten aspekt muzyczny. Także myślę, że to też jest już na dobrej drodze.
1: Wygląda na to, że inwestycja wróci w końcu na właściwe tory. Obiekt jest bardzo atrakcyjny, wybudowany w stylu eklektycznym. Pałac okala park o powierzchni około 9 hektarów. Z drzewostanem zdominowanym jesionami, kasztanowcami, wiązami i lipami, wśród których są okazy o parametrach pomnikowych. Fundacja Marzeny i Rafała Przybylskich działa od zaledwie kilku miesięcy, ale już angażuje się w inicjatywy skierowane do najmłodszych mieszkańców regionu. Jej głównym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży, pomoc w ich rozwoju oraz organizowanie wydarzeń integrujących całe rodziny. Jednym z takich przedsięwzięć był piknik rodzinny zorganizowany w parku imienia Władysława Łokietka we Włocławku.
2: Fundacja została zarejestrowana dnia 18 marca tego roku, więc całkiem niedawno. Jesteśmy taką świeżynką tutaj w działaniu i jesteśmy fundacją działającą dla dzieci. Taki mamy cel, taka jest nasza misja, żebyśmy pomagali dzieciom, głównie w rozwoju intelektualnym. To jest dla nas bardzo ważne. Będziemy tworzyć dla dzieci świetlice. Pierwsza już teraz zaczyna się, już się zadziewa, że tak powiem, tak? I kolejne różne takie miejsca. Bardzo ważnym dla nas celem też jest utworzenie takiego ośrodka działania przeciw depresji u dzieci, ponieważ to coraz bardziej jest widoczne, tak, u dzieci w różnym wieku i chcielibyśmy, żeby sobie lepiej radziły w życiu po prostu, tak, żeby była radość w tych ich życiach, żeby nie były smutne, żeby po prostu potrafiły sobie radzić z pewnymi sytuacjami. Bardzo nam zależy też na tym, żeby rodzic z dzieckiem miał dobry kontakt. Dlatego następnym naszym dziełem po pikniku, tak mamy plan, tak rajd rowerowy rodziców i dzieci razem. Jakieś ognisko wspólne, już może w takim mniejszym gronie niż tutaj. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy, będzie niedługo słychać na Facebooku. Ogólnie taką mamy misję, tak? Pomagać po prostu dzieciom. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłości, ponieważ nie wiemy jak... Nie wiemy, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że bardzo dobrze i wierzę w to mocno. Chcielibyśmy budować domy opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. Ponieważ jest bardzo dużo dzieciaczków, które mieszkają w swoich domach w trudnych warunkach, mają orzeczenia sądowe. Chcielibyśmy dla nich stwarzać dobre domy. Takie domy, które będą kształtowały ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, szczęście. I to, że jak skończą te lata, w których będą musieli opuścić to miejsce, to będą w pełni wyposażeni do tego, żeby żyć najlepiej.
1: Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji i występów artystycznych. Na najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże, zaplatanie warkoczyków, konkursy i animacje. Nie zabrakło również pokazów służb oraz strefy gastronomicznej z domowymi potrawami, grillem, watą cukrową i popcornem.
2: Chcieliśmy już w czerwcu, ale że koniec roku jest takim momentem, kiedy dużo jest pikników. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką datę, na teraz. Chcemy cieszyć innych po prostu, tak? Chcemy, żeby to była radość. Poza tym w tym miejscu nic się nie dzieje. To jest tak cudowny park, takie wspaniałe miejsce i naprawdę mieszkamy od ponad 10 lat w okolicy i tu jest pusto, po prostu pusto, tak? Dlatego myślę, że będziemy kontynuować, że to jest pierwszy nasz piknik i tak może rocznicowo, może częściej, na pewno będziemy organizować kolejne.
3: Co dzisiaj na tym pikniku czeka mieszkańców Włocławka?
4: No, same przyjemności.
3: Coś więcej.
4: Począwszy od grochówki, kiełbaski, nagrody dla dzieci, jakieś różne gry, zabawy. Zapraszamy wszystkich, którzy dzieci są.
3: Jesteście fundacją. Jak wam można pomóc w działaniu, w rozwijaniu się?
2: Na pewno współpracą. Ponieważ jesteśmy fundacją, która uwielbia współpracować z ludźmi, tak? Ludzie są dla nas bardzo dużą wartością i chcielibyśmy i z innymi fundacjami współpracować, ze stowarzyszeniami, tak nam się to marzy, żeby nie było takich sytuacji, że

0: że uzyskiwanie środków po prostu na jakichś dotowanych, tak, powoduje to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My chcemy też tak w ten sposób działać, ale dopingujemy innych i gratulujemy im, jeżeli uzyskują jakieś finanse, robią coś dobrego, bo każda rzecz jest dobra, tak, jeżeli się robi w dobrej myśli, w dobrym czynie, to wszystko to jest po prostu piękne i niech każdemu idzie jak najlepiej i nam też.
1: Mimo niesprzyjającej pogody, piknik przyciągnął wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, jednocześnie wspierając szczytny cel. Historia Włocławka kryje się nie tylko w zabytkowych budynkach, ale także w miejskich parkach i miejscach, które mieszkańcy mijają na co dzień. Podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem PTTK uczestnicy odkrywali ciekawostki związane z terenami nad Zgłowiączką. Trasa prowadziła przez Park Miejski imienia Henryka Sienkiewicza, Ogród na Pompce oraz Park na Słodowie. Z tygodnia na tydzień przybywa osób, które chcą lepiej poznać historię swojego miasta.
2: Mieliśmy Włocławski Park historyczny rzeczywiście, bo zaczęliśmy od tyłu, czyli od Słodowa i przeszliśmy do samego początku, czyli tu przy moście nad Zgłowiączką. Tutaj w zasadzie był początek tego naszego parku, który w tej chwili po przyłączeniu Słodowa to ma prawie 40 hektarów. Zadbany, piękny, piękna pogoda. No i co najważniejsze, ludzie chcieli słuchać przewodnika i to jest najważniejsze.
3: W zeszłym tygodniu mówiłem, że frekwencja dopisała, no ale dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi, więc pokazuje, że cieszy się to dużym zainteresowaniem i to cieszy.
2: Tak, to cieszy, ale znowu muszę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczamy świętej pamięci Agnieszce Sobańskiej, która spowodowała, że reaktywowano te spacerki, które przez jakiś czas zniknęły. I 22 sezon mamy te spacerki, ale są też, tak jak kwiatek kwitnie i tam się poczki tworzą, to mamy następny, bo mamy przecież i pan Tomek się włączył, Muzeum Historii Włocławka, i pan Łukasz Danieski się włączył, oczywiście też są te spotkania Klawe Miasto, no i oczywiście pani Stojak, która zajmuje się włocławskimi Żydami i też coraz więcej tych wiadomości ma, pokazuje, czyli nie tylko informacja turystyczna, ale i cała reszta działa na rzecz Włocławka. I rzeczywiście no, cieszę się bardzo, że włocławianie są chętni, że słuchają, pogłębiają wiadomości o Włocławku, bo Włocławek jest tego wart.
3: Właśnie, to są cykliczne spacerki trwające co sobotę w wakacje.
2: Tak jest. Tak jest. Zaczynamy z reguły o godzinie 10, 2-3 godziny, no w zależności od długości trasy, do dzisiaj skończyliśmy ciut wcześniej. Niemniej jednak wszystkie informacje, które były zaprezentowane, no to jest komplet. No historycznie już tam się nie bawiłem w daty, ale tak jak mówię, rozwijał się ten nasz park nie tylko tutaj, gdzie stoimy, ale również poprzez Wydmuchowo, poprzez inny park, który był na Placu Wolności, dzisiejszym Placu Wolności, czyli tam, gdzie w tej chwili domy stoją, tam też był piękny park. No i tak Włocławek ma trochę tych zieleni tutaj fajnych, więc w związku z tym warto i troszkę historycznie powiedzieć też. I o Mintawie, i o początku Włocławka i tak dalej. No, staram się nie tylko trzymać w ramach, że tam powiedzmy odtąd dotąd, tylko po prostu troszeczkę do tego włączyć historii, tak jak dzisiaj też było o tych Anglikach, którzy tutaj byli na Słodowie przetrzymywani przez hitlerowców.
1: Organizatorzy podkreślają, że spacery są okazją nie tylko do zdobywania wiedzy, ale także do wspólnego spędzenia czasu i spojrzenia na znane miejsca w zupełnie innej perspektywy. Kolejna okazja do poznawania historii Włocławka już w najbliższą sobotę. Tym razem uczestnicy odwiedzą kościół świętego Jana Chrzciciela oraz Stary Rynek.
4: Zielone tereny Śródmieścia to inwestycja, o której mówi cały Włocławek. Zgodnie z zamysłem miał być to zielony pas łączący Park Łokietka z Placem Wolności, biegnący przez ulicę Jagiellońską, Szczęśliwą i Zduńską. Termin oddania inwestycji się zmieniał. Miał być luty, ale przyszła zima. Miał być marzec, maj. Koniec końców stanęło na końcu czerwca. Wykonawca zgłosił, że jest gotowy do odbiorów, choć na zielonych terenach cały czas jeździł sprzęt budowlany.
5: W zeszły piątek rozpoczęły się czynności związane z odbiorem inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Około 2 godzin komisja odbiorowa skrupulatnie i szczegółowo przyglądała się tej inwestycji i już z tego pierwszego spotkania wynika, że lista uwag

0: jest długa. Są to różnego rodzaju usterki, które wykonawca po prostu musi naprawić, wymienić, zrobić coś dodatkowo.
1: Jak długo będą trwały odbiory?
0: Te czynności się rozpoczęły, one będą trwały 10 dni, w związku z tym no, nie mogą one trwać w nieskończoność. W przyszłym tygodniu powinny te czynności się zakończyć. Oczywiście na tyle się zakończą, o ile sprawnie wykonawca no, wszelkie te usterki poprawi, naprawi.
1: Właśnie, czy został już wyznaczony termin dla wykonawcy, kiedy ma te usterki naprawić?
0: W przyszłym tygodniu powinno to się zadziać, natomiast jest to warunek taki, że no właśnie sprawnie wykonawca musi te usterki uzupełnić.
1: Teoretyzując, czy w przypadku, kiedy te usterki nie zostaną w satysfakcjonujący sposób dla miasta już jako całości poprawione, czy coś się wydarzy? Czy Balzola otrzyma jakieś kary? Jak to wygląda?
0: Na ten moment o tym nie mówimy, rozmawiamy z inwestorem, on dostał całą listę uwag, w związku z tym ma teraz czas na poprawę i no właśnie rozpoczęcie działań, które zmierzają do tego, żeby tą inwestycję odebrać w takim stanie, w jakim powinna być odebrana. Jesteśmy również na etapie dokumentowania wszystkiego, więc tutaj za wcześnie, żeby mówić jeszcze o jakichkolwiek karach.
2: Zielone tereny miały cieszyć mieszkańców już wiosną. Mamy lato w pełni. Część Wrocławia liczyła na to, że kiedy już budowa się skończy, zobaczą coś atrakcyjnego dla oczu, a zarazem funkcjonalnego, czyli efekt wow. Do naszej redakcji wpływają jednak głosy przeciwne. Mieszkańcy twierdzą, że zieleni trochę jest, ale nie robi specjalnego wrażenia. Wiele zastrzeżeń budzi wykonanie inwestycji, chociażby wyniesione, wyłożone kostką przejścia dla pieszych. Do zielonych terenów na pewno będziemy jeszcze wracać. W lutym w Nadleśnictwie Wocławek podpisano umowę, na mocy której powstanie single track. Zgodnie z założeniem miał powstać na wzgórzach szpitalskich. Single track to wąska, kręta ścieżka rowerowa dostosowana szerokością do jednego roweru. Zazwyczaj są to jednokierunkowe pętle wybudowane w lasach lub w górach z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami i muldami, które gwarantują płynną i dynamiczną jazdę. Urząd Miasta ogłosił przetarg na tę inwestycję.
3: Świetna inwestycja, bo inwestycja, z którą zgłosili się do mnie, właściwie zgłosiło się do mnie środowisko rowerzystów górskich, które jest silne w naszym mieście, zresztą w ogóle środowisko cyklistów w naszym mieście jest bardzo aktywne, silne. W zeszłym roku mieliśmy mistrzostwa gravelowe i właśnie ta ekipa zwróciła uwagę, że mamy fantastyczne warunki terenowe do tego, żeby taki tor single track we Włocławku powstał. Dzięki przychylności radnych, którzy zgodzili się na odpowiedni zapis w budżecie, czyli zabezpieczyli środki, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, też przy udziale tego środowiska i aktywistów z tego środowiska. No a dzisiaj już jesteśmy na etapie, kiedy szukamy wykonawcy na zrealizowanie single tracka, który jest torem faktycznie zanurzonym tak naprawdę w lesie na Zawiślu Włocławskim. Ponad 10 kilometrów tras o różnej trudności. Natomiast no, robimy wszystko, żeby w kwietniu przyszłego roku już całość oddać do użytku, dlatego że liczymy na to, że w przyszłym roku we Włocławku też odbędą się no, już pierwsze zawody na tym torze, które przyciągną no, amatorów tego sportu z całej Polski. Na początek z całej Polski.
1: Włocławek ma duże doświadczenia ostatnimi czasy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Właśnie, ile będzie kosztowała ta inwestycja i czy udało się pozyskać środki zewnętrzne?
3: To jest inwestycja w całości finansowana ze środków naszego miasta. Natomiast myślę, że już o finalnej kwocie to będziemy mogli mówić po zakończeniu oczywiście pracy, ale wcześniej po wyborze. To jeśli dobrze pamiętam, jest około 2 milionów złotych. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak powiedziałem, dofinansowania nie mamy, natomiast no, staramy się odpowiadać na różnego rodzaju postulaty różnych grup. Tak jak kilka lat temu budowaliśmy skatepark, budowaliśmy pump tracki, dzisiaj single track, zresztą skatepark zaraz też będziemy rozbudowywać, czy baseny letnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko robimy dla mieszkańców Włocławka, którzy widzimy, że chętnie korzystają z tych rozwiązań, z którymi się też wcześniej do nas zgłaszają.
2: Docelowo powstanie 5

0: szlaków o zróżnicowanej trudności dla fanów jazdy na rowerze po leśnych terenach. Co ważne, podczas realizacji tej inwestycji nie zostanie wycięte żadne drzewo, a na użytkowników będą czekały naturalne przeszkody.
1: Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20 roku życia. Pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
2: Program polega na tym, że teraz już od 1 lipca do końca listopada można złożyć wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, na przybory szkolne, na te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby uczyć się w szkole. To jest jednorazowe dofinansowanie 300 zł na każde dziecko. W związku z tym, że ten rok szkolny już przed nami, zachęcam, żeby nie czekać, choć oczywiście program jest, pieniądze są przewidziane dla wszystkich potencjalnych uczniów, którzy będą chcieli ubiegać się o takie dofinansowanie. I to jest też dowód na to, że myślimy o różnych grupach i nic, co było dane wcześniej, nie zostaje zabrane. Mówię tutaj o 800+. Ale jeszcze do tego pewne elementy dokładamy. Szczególnie ważne są dzieci, szczególnie ważni są uczniowie. W związku z tym taki program został dla nich przygotowany, więc mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcą złożyć wniosek o takie dofinansowanie, że nie będą czekać, że po prostu zdążą i że te pieniądze jak najszybciej trafią na ich konta.
1: Pierwsze świadczenia trafiły już na konta rodziców i opiekunów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas w całym kraju blisko 48 milionów złotych. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już ponad 3 miliony 640 tysięcy złotych.
3: Do tej pory złożonych zostało ponad 1 milion wniosków dotyczących 1 550 000 dzieci w regionie, 65 600 wniosków na 95 300 dzieci. Wnioski na nowy okres świadczeniowy zainteresowani mogą wysyłać od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafił do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Pieniądze nie przysługują dzieciom, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studentom. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
1: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. ZUS przypomina, aby przed wysłaniem wniosku dokładnie go sprawdzić.
0: W wyremontowanej kamienicy przy ulicy Maślanej przygotowano 22 mieszkania na tani wynajem. Odnowiony obiekt to nie tylko przestrzeń mieszkalna, ale również miejsce, które ma ożywić tę część miasta. Na parterze zaplanowano lokale użytkowe, w których w przyszłości mogą pojawić się m.in. kawiarnie lub punkty usługowe. Do 29 maja trwał nabór wniosków na lokale. Łącznie złożono aż 128 wniosków. Powstała wstępna lista najemców. Teraz komisja weryfikuje odwołanie od decyzji.
4: Zgodnie z harmonogramem 14 lipca, czyli wczoraj, zakończył się kolejny etap weryfikacji wniosków, to był etap właśnie odwołań i teraz 31 lipca Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma czas na zweryfikowanie tych wniosków odwoławczych i opublikowanie ostatecznej listy zakwalifikowanych osób właśnie na tą lokalizację, czyli na kamienicę Maślana 4/6.
5: Ile było tych odwołań i kto wchodzi w skład komisji?
4: Na ten moment wpłynęło 16 takich odwołań, natomiast tutaj ważny jest termin stempla pocztowego, w związku z tym jeszcze te odwołania mogą napłynąć. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, tak jak sama nazwa wskazuje, jest zbudowana z członków, którzy są niezależnymi osobami, tak naprawdę ze wszystkich stron, zarówno sceny politycznej, jak i związanych z taką działalnością przede wszystkim społeczną, i to oni weryfikują te wnioski.
0: Mieszkańcy czekają na nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Decyzja o terminie miała zostać ogłoszona po sesji Rady Miasta.
4: Mieszkania na tani wynajem to jest jeden z elementów polityki mieszkaniowej miasta i od początku kadencji prezydenta Kokuckiego

0: Już oddaliśmy ponad 150 takich mieszkań. Wcześniej to była ulica Brzeska 15, teraz właśnie Maślana 4 przez 6. Za chwileczkę kolejne mieszkania przy osiedlu Celulozowa. I tutaj czekamy na zarządzenie prezydenta właśnie w związku z rozpoczęciem procedury składania wniosków na te mieszkania. W tym zarządzeniu będzie jasno powiedziane, jakie są kryteria, jaki będzie wzór tych wniosków oraz wszelkie terminy związane z harmonogramem. Tutaj, no, tak naprawdę to jest kwestia czasu. Spodziewamy się tego, że to, no, już niedługo. Prosimy jeszcze chwilę o cierpliwość, natomiast w najbliższym czasie będzie uruchomiona ta cała procedura.
1: W bloku są 42 mieszkania z balkonami, wszystkie wyposażone w komórki lokatorskie. To mieszkania w standardzie pod klucz, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: W Krakowie rozegrano PZLA Mistrzostwa Polski U23. W rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z Wrocławka. Młodzieżarze z LKS Wektra Wrocławek stanęli na wysokości zadania, a co za tym idzie, na wysokości podium. Aneta Orzechowska została mistrzynią Polski. Posłała młot na odległość ponad 61 metrów.
3: Staraliśmy się poprawić tam technicznie, wiadomo, w ogóle przez cały rok przygotowawczy, co w ogóle do sezonu się przygotowywaliśmy. No to stawialiśmy właśnie głównie na technikę, żeby tam poprawić jakieś elementy, które mogłyby tam później zaowocować w odległości. No i oczywiście siłowo się przygotowywaliśmy. No wiadomo, w sezonie już takim startowym utrzymywaliśmy tą siłę, no i trochę tej szybkości tam, tej dynamiki stawialiśmy też dużo.
4: Jak przebiegały same zawody? Twój wielki sukces. Czy byłaś na to przygotowany? Czy nastawiałaś się już na medal? Czy celowałaś w jakiś konkretny kolor krążka?
3: Znaczy się, no jako liderka tabel, no to wypadałoby tutaj, żebym jednak skończyła z tym złotem. No już po pierwszym rzucie w sumie miałam tak, że okej, dobra, pierwszy rzut jest zaliczony, no to teraz tylko walczyć o ten wynik. No tam patrząc po tych rywalkach, znaczy się, no już tą przewagę miałam w tabelach, już było to widać. No i na koniec konkursu też wyszło jednak, że tam przewagę miałam tych chyba 5 metrów, z tego co się nie mylę. Nie, no jako liderka tabel miałam gdzieś z tyłu głowy, że jednak z tym złotem skończę, no tylko żeby się po prostu nie zestresować i pierwszy rzut zaliczyć i już dalej rzucać swoje.
4: Nie zwalniacie tempa, mimo tego, że te mistrzostwa dopiero co się skończyły, oczywiście. Przygotowujecie się już do kolejnych zawodów. Wiem, że wczoraj i dzisiaj też odbywają się treningi.
3: Tak, bo wyjeżdżamy za tydzień w piątek do Białegostoku na Mistrzostwa Polski Seniorów. No tam już bardziej o wynik będziemy walczyć, no i przy okazji może jakieś lepsze miejsce niż w tamtym roku. I to już będzie taki ostatni start i zakończymy sezon.
4: Kiedy zasłużone wakacje i jak długo?
3: Wydaje mi się, że do września połowy może będzie w koniec, no a po Mistrzostwach Polski to już będzie taki zasłużony odpoczynek.
2: Wiktor Złotowski zdobył srebrny medal. Trenujący pod okiem Dariusza Wierzyńskiego zawodnik posłał młot na odległość nieco ponad 65,5 metra.
5: Przygotowania polegały głównie na nastawieniu się właśnie takim mentalnym, na mocny start, na wykorzystanie faktycznie tych wszystkich umiejętności, które udało nam się zdobyć i wypracować przez okres tego roku. A przebieg, no, moim zdaniem zadowolony jestem. W końcu są zawody, na których już nie podchodzę ze strachem do zawodów, tylko mam taką ekscytację, faktycznie chcę i potrafię zrobić jak najlepiej, oddać jak najdalszy rzut i tą całą energię wypracowaną przełożyć właśnie na sprzęt i pokazać, co naprawdę potrafię podczas zawodów.
4: Jak się czułeś, kiedy zobaczyłeś wynik, kiedy dowiedziałeś się, które miejsce zająłeś?
5: No, rywalizacja była zacięta między mną a kolegą, który zajął drugie miejsce, też był, przepraszam, zajął trzecią lokatę. Były momenty, w których się mnie przerzucił, ale udało mi się wtedy też pozbierać myśli i faktycznie odpowiedzieć na ten jego atak, na tę jego odległość. Uzyskana odległość mnie zadowala, wiadomo, zawsze mogło być lepiej, taki niedosyt jest i to myślę jest dobrze, bo to jest motywacja do dalszej pracy. Zadowolony jestem z tego drugiego medalu i daję to możliwość i motywację na kolejny rok pracy.
4: Właśnie z tego co wiem, dopiero wróciliście, ale nie było czasu na odpoczynek, dalej trwają treningi. Do jakich kolejnych zawodów się przygotowujesz?
5: Naszym ostatnim startem w tym roku będą Mistrzostwa Polski Seniorów. Będą się one odbywać w Białymstoku i myślę,

0: też tam jeszcze będziemy atakować rekord życiowy i dokładać kolejne metry. Taki przynajmniej mamy taki plan i tak, że tego sobie życzymy.
1: Na co teraz stawiacie, na co trener właściwie stawia w czasie przygotowań do tej rywalizacji?
0: Podtrzymujemy siłę, potrzebujemy naszą siłę fizyczną, żeby nam to nie spadło. I dalej idziemy w poprawianie naszej techniki oraz zdobywanie coraz większej szybkości podczas wykonywania rzutu. To myślę są nasze takie priorytety. Teraz już bez presji, bez żadnych stresu, żadnego stresu o medale, więc idziemy teraz pokazać z chłodną głową jeszcze nasze umiejętności.
2: Medale to efekt ciężkiej pracy na treningach. Jak podkreślają sami zawodnicy, odległość, na jaką poleci młot, to oczywiście siła, ale również w dużej mierze technika. Nad wszystkim czuwa trener.
3: Ja bym się nie chciał przyzwyczaić do sukcesu, chciałbym ciągle przeżywać nowe i jeszcze nowsze. Tak, w tym roku mamy dwa inne medale niż Aneta, pierwszy rok U23. No, wzięła swoje, pojechała po złoto, była najlepszą liderką tabel, wygrała. No a Wiktor był na drugim miejscu w tabelach, też srebro, ale w zeszłym roku mieliśmy brąz. Więc progres jest, jestem bardzo zadowolony. Także nie chciałbym się przyzwyczaić do medali. Każdy medal mnie cieszy. Tak samo, nawet czy to jest medal mistrzostw województwa, moi młodsi zawodnicy zdobywają, mistrzostw makroregionu, mistrzostw Polski 18-20, czy mam nadzieję, że doczekam medali już w kategorii seniorowskiej na poziomie mistrzostw Europy czy mistrzostw świata.
1: Czy możemy powoli powiedzieć, że Włocławek młociarzami stoi?
3: No chciałbym, ale ja jestem sam, jakby prowadzę całą grupę. Mogę tylko powiedzieć na tyle, że mam bardzo fajną grupę, 10 osób w tej chwili. Jeżeli jest taka możliwość, to od razu powiem, że zapraszamy nowych, młodych. Chętnie mamy gdzie trenować. Właśnie na obiektach Osiru powstaje druga rzutnia, już bardzo profesjonalna, o najnowszej klatce. Także mamy gdzie trenować, mamy czym trenować. I jesteśmy otwarci na to, żeby moi starsi zawodnicy wprowadzili młodszych do tematu rzutu młotem. No jest to ciekawa konkurencja, jedyna w swoim rodzaju, że się rzuca do tyłu, ale no i trudna. Jedna, stwierdzimy, że to jest najtrudniejszy rzut, jaki się odbywa na zawodach lekkoatletycznych.
1: Właśnie przed Wami, z tego co rozmawiałem z zawodnikami, ta wisienka na torcie, ostatnie zawody w sezonie, przygotowania rozumiem trwają.
3: Tak, jeszcze mamy, no za chwilę mamy U20 i tam mam czwórkę chłopaków też na pierwszej dziesiątce Polski, ale za dwa tygodnie Mistrzostwa Polski Seniorów też mają pełne prawo do startu, są w czołówce, w pierwszych piątkach, dziesiątkach już w kategorii seniorowskiej. Bardzo mnie to cieszy, że nawiązują walkę z najlepszymi w Polsce typu Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek. Działacze organizują cały cykl szkolenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni Urzędowi Miasta, że nam organizuje to wszystko, ale ja personalnie jestem bardzo wdzięczny mojemu dyrektorowi, Ryszardowi Suwale, który umożliwia mi wyjazdy na obozy. Także chciałem mu serdecznie za to podziękować i mam nadzieję, że dalsza współpraca nasza będzie tak samo, bo im moi zawodnicy dojrzewają do lepszych wyników, no tym trzeba więcej z nimi pracować. Dziękuję bardzo.
2: Medalistom z Włocławka gratulujemy osiąganych sukcesów. Teraz przed nimi kolejne dwa tygodnie ciężkich treningów i kolejne zawody. Trzymamy kciuki. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło kolejną edycję akcji Woda i Ścieki Fair. Jej celem jest umożliwienie dobrowolnego uregulowania przypadków nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków.
4: Jest to akcja abolicyjna, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dobrowolne zgłoszenie się do spółki w przypadku, w którym mają choćby podejrzenie jakiejkolwiek nielegalności w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, gdzie można będzie bez żadnych konsekwencji prawnych te wady naprawić.
2: Warto dodać, że kupując bądź dziedzicząc dom, sami nie zawsze mamy świadomość, jak podłączone są różne instalacje, w tym wodno-kanalizacyjne. Jeżeli dostrzeżemy jakieś nieprawidłowości, przykładowo, jeżeli zakręcimy główny zawór z wodą, a ta nadal płynie z jednego z kranów, wskazuje to, że coś nie działa tak jak należy. Wtedy trzeba zgłosić się do MPWiK.
4: Należy pamiętać, że za aktualny stan prawny odpowiadają aktualni właściciele, użytkownicy nieruchomości. Ale bardzo trudno winić ich i karać za to, co wydarzyło się z tymi nieruchomościami.

0: nieruchomościami w latach poprzednich. Często aktualni właściciele nabyli te nieruchomości w drodze to dziedziczenia, to zakupu i w trakcie remontów nagle odkrywają gdzieś jakąś ukrytą rurę, o której nikt nie wiedział. Okazuje się, że jest ona włączona poza opomiarowaniem. Takie osoby często latami w obawie przed konsekwencjami ukrywają ten fakt i żyją też w obawie, że a co się stanie, kiedy ta rura pęknie, kiedy zacznie cieknąć? Przecież nie będzie można zamknąć wody w mieszkaniu i naprawić tego, co cieknie w ścianie. I właśnie dla takich osób jest ta akcja. Woda i ścieki fair. Tutaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć tylko, w jakich przypadkach mówimy o tych nielegalnościach tak zwanych, tak? I są to trzy podstawowe zakresy. Pierwszy to jest, kiedy dokonujemy poboru wody bądź zrzutu ścieków bez zawartej umowy, w tym nawet jeżeli robimy to w taki sposób, że umowa zawarta jest na osobę nam bliską, ale nie żyjącą. Nawet jeżeli płacimy rachunki w imieniu tej osoby, to należy pamiętać, że ta umowa wygasła z mocy prawa, a bezumowny pobór wody jest wykroczeniem. Drugi przypadek jest to pobór wody przy pominiętych urządzeniach lub uszkodzonych, gdzie utraciły one swoje funkcje meteorologiczne. I trzecia jest to pobór wody lub odprowadzanie ścieków poprzez przyłącza wykonane niezgodnie z przepisami prawa, w tym bez projektu technicznego, bez wydanych warunków technicznych, czy nawet zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ale bez już końcowego odbioru.
1: Jest to już piąta edycja akcji. Poprzednia była przeprowadzona w 2024 roku.
0: Zdecydowaliśmy się na powtórzenie takiej możliwości z uwagi na to, że odebraliśmy w ostatnim czasie całkiem sporo telefonów od mieszkańców miasta, którzy byli zainteresowani właśnie zgłoszeniem się w obrębie takiego rozwiązania. Do tej pory około 30 osób we wcześniejszych akcjach abolicyjnych wzięło udział i udało im się zalegalizować wszystkie swoje sprawy związane z ich nieruchomościami.
2: Na koniec zapytam o właściwie najważniejszą kwestię. W jaki sposób można się zgłosić? Kto może się zgłosić? Telefonicznie, osobiście, drogą internetową, drogą mailową?
0: Do spółki można zgłaszać chęć wzięcia udziału w akcji Woda i Ścieki Fair wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami komunikacji. Bezpośrednio w siedzibie spółki napisać pismo, napisać maila, czy zadzwonić. I tak, kiedy rozpoczniemy pracę nad legalizacją danej sprawy, i tak spotkamy się z pewnością na miejscu, na nieruchomości, żeby potwierdzić, czy coś się wydarzyło, czy może się nie wydarzyło. Wtedy też zostaną sporządzone wszystkie niezbędne dokumenty, które na tą okoliczność powstać będą musiały, ale nie należy się przede wszystkim bać, dlatego że tak jak wspomnieliśmy na wstępie, jest to wszystko bez konsekwencji.
1: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 54 230 17800 lub 54 230 17806 lub poprzez kontakt mailowy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wrocławka i regionu do zaangażowania się w jedną z największych akcji pomocowych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historię i pomagają dotrzeć z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
3: Szukamy ludzi od dobrej roboty. Co trzeba umieć? Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem. To czasem jest bardzo, bardzo trudne, szczególnie z tymi osobami, które po prostu są w kryzysie. Ale to nie jest łatwy wolontariat, ale pamiętajmy o tym, że nic co wartościowe tak naprawdę nie przychodzi w życiu łatwo. Wolontariusz ma wpływ na życie rodziny, może sprawić, że życie tej rodziny zmieni się dzięki właśnie niemu. To jest osoba, która przychodzi do rodziny, rozmawia, poznaje ją i dzięki temu może pomóc przygotować darczyńcy mądrą pomoc. To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsze jest dla nich ta pomoc emocjonalna, to, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da, że siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, a co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło.

0: Szukamy ludzi od dobrej roboty. szlachetnapaczka.pl to to miejsce, gdzie możesz wypełnić zgłoszenie.
1: Jak podkreślają wolontariusze, udział w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc innym, ale również wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na codzienne problemy z zupełnie innej perspektywy i daje ogromną satysfakcję z niesienia wsparcia.
2: Nasza praca wcale nie jest łatwa. Bardzo często są to trudne emocje, są to bardzo trudne sytuacje, w których również jako wolontariusze możemy liczyć na samych siebie wewnątrz rejonu, ale także przede wszystkim na naszych liderów, z którymi cały czas mamy bardzo dobry kontakt, więc nigdy nie zostajemy z tym sami. Ostatecznie każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę. W trakcie ostatniej edycji Szlachetnej Paczki odwiedziłem wiele rodzin. Przede wszystkim były to osoby starsze, ale również rodziny z dziećmi. Przykładowo pani Maria, osoba w podeszłym wieku, samotna, schorowana, otrzymała prezent, na który jej niezwykle zależało i było to coś niezwykle błahego. Mianowicie było to małe, przenośne radyjko, żeby mogła mieć jakikolwiek kontakt ze światem. Niestety również ma duże problemy z chodzeniem, a że mieszka na piętrze bez windy, no to takie radyjko jest dosłownie jej jedynym oknem na świat, ponieważ również nie ma telewizora.
3: Jeżeli odwiedzasz bardzo dużo rodzin, a chcemy dotrzeć do jak największej ilości potrzebujących osób, to wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, nakładu czasu, z dużym trudem, ale to jest właśnie ta dobra pomoc, którą chcemy udzielać. Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty. Bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności i pokory daje przekonanie, że jest to dobra robota. Tak, jedna rodzina wyjątkowo zapadła w mojej pamięci. To było starsze małżeństwo, gdzie pan chorował na nowotwór i pani dokładała wszelkich starań, żeby jak najlepiej opiekować się nim. Panią do tej pory utrzymuje kontakt. Pan niestety zmarł zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Niemniej jednak najważniejsze było to, że byliśmy z nimi w tym trudnym czasie, i ta pomoc materialna, którą otrzymali, mam poczucie, że była drugorzędna, i dobro, które otrzymali, kontakt drugiego człowieka i fakt, że nie byli sami w tym trudnym momencie, na pewno ułatwił im przejście przez ten trudny czas.
1: Aby dołączyć do Szlachetnej Paczki, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizacji. Po rozmowie rekrutacyjnej i krótkim wdrożeniu, wolontariusze rozpoczną przygotowania do tegorocznej edycji, której finałem będzie grudniowy weekend cudów. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku wzbogacił się o nowy samochód. Do placówki trafiła Toyota Prize, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy pojazd ma ułatwić codzienny transport uczestników oraz umożliwić organizację wyjazdów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną.
4: Mamy ten samochód, jest to samochód dostosowany przede wszystkim do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym również na wózkach. Nasza flota samochodów już była trochę wyeksploatowana. Trochę oznacza rzeczywiście, że no nie zawsze byliśmy gotowi jechać tym samochodem gdzieś dalej. Ten samochód pozwoli nam realizować to, o czym zawsze marzyliśmy, co chcieliśmy robić, czyli wyjazdy zawodoznawcze, chociażby do innych zazów, do zakładów pracy, a nie ukrywam, że być może również samochód będzie służył do przewozu pracowników, do jednego z zewnętrznych kontrahentów, gdzie my będziemy świadczyć pracę właśnie w siedzibie kontrahenta. Pozyskaliśmy środki, my, czyli miasto Włocławek pozyskało środki dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu wyrównania różnic między grami. 306 tysięcy cały zakup samochodu, cały koszt, a 156 tysięcy było dofinansowania właśnie z PFRON-u, więc cieszymy się tym samochodem i zachęcam wszystkich do korzystania ze środków PFRON-u.
1: Nowy samochód ma już za sobą pierwszy wyjazd. Jak podkreślają pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, podróż przebiegła komfortowo, a nowy pojazd znacząco poprawia warunki transportu.
5: Byłyśmy na wycieczce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Toruniu. No cóż, jest to samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bardzo sympatycznie się jechało tym samochodem. Myślę, że będzie nam bardzo dobrze służył do naszych kolejnych wojaży.
6: A jak pani ma wrażenia?
7: No jechało się wygodnie, komfortowo, szybko.
6: Czyli jest dobrze.
7: Tak,
6: jest fajnie.
7: Tak.
1: Toyota Prize będzie wykorzystywana przede wszystkim do przewozu uczestników zajęć oraz wyjazdów wspierających ich aktywizację zawodową i społeczną. Przedstawiciele placówki podkreślają, że nowy pojazd zwiększy możliwości organizowania kolejnych przedsięwzięć.

0: Przedsięwzięć poza siedzibą zakładu.
1: Anvil kompletuje skład na nowy sezon. Z poprzednich rozgrywek pozostali jedynie dwaj Polacy, Dawid Słupiński oraz Bartosz Łazarski. Trener i władze klubu nie próżnują. W ciągu ostatnich dni pojawiło się wiele nowych nazwisk.
2: Zaczynając od graczy polskich, dołączył do nas dzisiaj Adam Bręk. Jest to zawodnik na pozycje obwodowe, który będzie wykorzystywany głównie do zadań obronnych. Natomiast też ma swoje atuty w ataku, które trener wie, jak wykorzystać. Oprócz Adama, który dołączył do nas z zespołu toruńskiego, z tego samego zespołu do nas trafił Mateusz Szlachetka, również zawodnik na pozycje obwodowe, który tutaj będzie pomagał czy to rozgrywającemu, czy na innych pozycjach, czasem nawet na pozycji numer 3. Trener go może wykorzystać, bo to gdzieś to pasuje do jego koncepcji. Oprócz tego znany dobrze trenerowi Szymon Wójcik, który ostatni sezon spędził na Węgrzech. Jest to zawodnik podkoszowy, głównie grający na pozycji numer 4, ale też może jest szansa, że będziemy oglądali go na pozycji numer 5. Wszechstronnie uzdolniony, bo i grozi rzutem z dystansu, jak również bliżej kosza. Lubi kończyć akcje wsadami, więc wierzę, że kibice też będą mieli troszkę uciechy z jego efektywnego i efektownego stylu gry.
1: Jednym z zagranicznych koszykarzy jest rozgrywający Manu Lecomte. Belg w poprzednim sezonie występował w lidze rumuńskiej, ale polskim kibicom jest dobrze znany z występów w Starcie Lublin.
2: Mamy zakontraktowanego Josiah Stronga, gracz obwodowy, który tutaj troszkę może przypominać kibicom stylem gry i może rolą w zespole również zawodnika sprzed 2 lat, Justina Turnera. Głównie strzelec, łowca punktów, natomiast również w kreacji ma swoje atuty, także tutaj będzie wspierał zarówno rozgrywających, jak i pozostałą formację obwodową. Kolejnym graczem zagranicznym, którego zakontraktowaliśmy dzisiaj, jest Sam Heinz Jr., zawodnik na pozycji numer 3, który zeszłe rozgrywki spędził w części na Słowacji, a końcówkę sezonu w Słupsku. 12 punktów średnio, 7 zbiórek, także troszkę nam daje to obraz, jaki jest to zawodnik, który będzie dużym wsparciem dla graczy podkoszowych, jeżeli chodzi o walkę na tablicach, zarówno atakowanej, jak i bronionej stronie parkietu. Jeżeli chodzi o to, co może dać w ataku, to jest to na pewno gra na kontakcie, bo nie ucieka od tego kontaktu, jeżeli chodzi o kończenie akcji pod koszem. W miarę stabilny również rzut za 3 punkty, także wierzę, że ta wszechstronność, waleczność w połączeniu z młodym wiekiem i jeszcze polem do rozwoju tego zawodnika tutaj przysporzy nam wszystkim dużo radości.
1: Zawodnicy pojawią się we Włocławku w połowie sierpnia.
2: Gracze są profesjonalistami i po krótkich wakacjach po sezonie już rozpoczęli treningi indywidualne. Są w kontakcie z naszym trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Orzechowskim i realizują plany indywidualne. Natomiast przyjazd zawodników do Włocławka jest planowany na połowę sierpnia, bo gdzieś tam od 12 czy 13 sierpnia zawodnicy będą do Włocławka przybywali. Przeprowadzimy badania medyczne szczegółowe, badania i testy fizyczne, a pierwszy trening będzie miał miejsce 17 sierpnia.
1: Przed nami emocjonujący sezon. Poza ligowym podwórkiem Anvil będzie rywalizował w ENBL.
0: W kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyły się kolejne już zajęcia z cyklu Bądź w formie – Śródmieście dla seniorów. Spotkanie było okazją do wspólnego treningu pamięci, koncentracji i sprawności umysłowej. Nie zabrakło również integracji i rozmów w przyjaznej atmosferze.
3: Są to zajęcia mające na celu poprawę samopoczucia i redukcję napięcia, również poprawę funkcji poznawczych. Wykorzystujemy tutaj wiele metod, ćwiczenia oddechowe, treningi relaksacyjne, elementy uważności, również wizualizacje. Chodzi o to, aby uczestnicy mogli na chwilę zwolnić tempo i zadbać o swój dobrostan.
4: Z chęcią seniorzy biorą udział właśnie w takich zajęciach? Z chęcią się angażują?
3: Tak, z chęcią się angażują. Tutaj zawsze dostaję taki pozytywny feedback od nich. Właśnie mówią, że po tych zajęciach czują się bardziej zrelaksowani, ale też tak rozbawieni.
4: To zapytam jeszcze o to, dlaczego seniorzy powinni właśnie brać udział w takich zajęciach? Co im to daje?
3: prostym słowem, żeby wspierać po prostu swoje codzienne funkcjonowanie.
0: Uczestnicy podkreślają, że takie spotkania to nie tylko ćwiczenia dla umysłu, ale także okazja do aktywnego spędzenia czasu i poznania nowych osób. Jak mówią, regularne uczestnictwo w zajęciach

0: ciach pomaga utrzymać dobrą formę i motywuje do wychodzenia z domu.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego pan uczestniczy właśnie w takich spotkaniach?
2: Bo jestem aktywny. Mam wiele zainteresowań, Bliski Wschód mnie interesuje, koresponduję z różnymi ludźmi z różnych kontynentów na live'ach. Oprócz tego jeździłem kiedyś szosowo za czasów Szurkowskiego Szozdy w starcie Włocławek, codziennie po 10-15 km w nogach, pływanie, turystyka, także jest, no i bardzo, bardzo dużo zainteresowań, a tutaj przychodzę dlatego, żeby mieć kontakt z innymi osobami, żeby nawiązywać fajne relacje. Unikam osób, które wstają rano, nie wiem, czy warto to powiedzieć, ale kiedyś taki kabareciarz powiedział, że niektórzy rano wstają, są zdenerwowani i wkurzeni, w południe są jeszcze bardziej wkurzeni, a jak się kładą spać, to już całkowicie są wkurzeni. No i zainteresowania mam różne, jeszcze muzyka, mam piękną kolekcję na Blu-rayu, bo miałem kolegę, no bo już nie pracuję w Radiu Bydgoszcz i ponagrywał mi fajne koncerty, 100 koncertów ponad, przepięknych, w najlepszym systemie audio-wideo.
1: A proszę powiedzieć, co panu dają właśnie takie zajęcia?
2: Co mi dają takie zajęcia? No możliwość rozwijania jeszcze się bardziej, pogłębiania swoich, że tak powiem, umiejętności czy możliwości. Kontakty też z ludźmi, bo to jest bardzo istotne, żeby się nie zamykać samemu w czterech ścianach i od rana do wieczora nie przestawiać pilota, nie kręcić pilotem, nie naciskać tych przycisków niepotrzebnie. No i przede wszystkim jest obowiązek też wstania rano, że tak powiem, z odpowiednio się uszykowania, tak? No i wyjścia do ludzi, żeby nie siedzieć w blokowiskach.
0: Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek wakacyjnych aktywności przygotowanych dla mieszkańców. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywać się będą kolejne warsztaty, spotkania oraz wydarzenia skierowane przede wszystkim do seniorów, ale także innych mieszkańców Włocławka.
3: Kawiarnia obywatelska oferuje różnego rodzaju zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, między innymi właśnie również dla seniorów. Mamy przygotowane zajęcia rozwijające. Są to zajęcia prowadzone w środy, cyklicznie, co tydzień, podczas których seniorzy mogą zadbać o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, żeby pozostać w formie. Najbliższymi wydarzeniami, które będą, no to oczywiście zapraszamy na Włocławską Grupę Rekonstrukcji Historycznej, zarówno również koncert galerii, tutaj u nas na dziedzińcu będzie wystawa obrazów Pani Wojdyło, refleksy literackie, abstrakcyjne obrazy w Stębolny, zapraszamy bardzo serdecznie, a również tego samego dnia na godzinę 19:30 koncert muzyczny KLES w ramach festiwalu Rheinsteina.
0: Organizatorzy zachęcają do śledzenia profilu Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście Cafe, gdzie regularnie pojawiają się informacje o kolejnych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych dla mieszkańców Włocławka.
4: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku na rok szkolny 2026-2027 odbyła się elektronicznie. Rejestrowanie wniosków trwało do 12 czerwca. Główne listy zakwalifikowanych zostały ogłoszone we wtorek. W tym roku oferta włocławskich szkół jest szczególnie bogata.
5: Jesteśmy po pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Myślę, że absolwenci włocławskich szkół podstawowych, którzy już zdali swoje egzaminy, obliczyli punkty i uczestniczyli w tej rekrutacji elektronicznej, przypomnijmy, no też już mierzą się z kwestią, czy dostali się, czy nie dostali na wymarzoną specjalność do wymarzonej szkoły. Musimy też pamiętać, że do włocławskich szkół, które rzeczywiście są oblegane, również przyjeżdżają absolwenci szkół podstawowych spoza Włocławka, z terenu, naprawdę z różnych miejscowości.
4: Około połowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w naszym mieście pochodzi spoza Włocławka. Placówki oświatowe w porozumieniu z Urzędem Miasta utworzyły szereg nowych profili. Przykładowo w ekonomiku dużym zainteresowaniem cieszył się technik eksploatacji portów i terminali. Zespół szkół technicznych postawił na technika cyberbezpieczeństwa. W Baczyńskim ponownie otwarto technikum.
5: Jako organ prowadzący szkoły, no biorąc pod uwagę też statystyki demograficzne, też planowaliśmy odpowiednią liczbę oddziałów, liczebność tych oddziałów, tak żeby z jednej strony zrobić wszystko, żeby jak najwięcej uczniów się podstawówek dostało, kandydatów się dostało, ale z drugiej strony, żeby też racjonalnie podchodzić pod kątem finansowym do tych rozwiązań. Okazało się, że jest spore zainteresowanie wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. W związku z tym po konsultacji z dyrektorami, bo ostateczne decyzje zawsze wynikają z rozmów, spotkań z dyrektorami wszystkich

0: szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek. Uzgodniliśmy, że będzie też więcej oddziałów tam, gdzie jest taka potrzeba, bo widzieliśmy, że bardzo dużo jest kandydatów na listach rezerwowych. W związku z tym więcej oddziałów w szkołach, na przykład w liceach, nie wiem, w LMK czy w LZK, ale też w technikach, zgodnie też z decyzją i propozycjami dyrektorów. Też zwiększyliśmy liczebność klas z 24 wstępnie projektowanych do 30. To również na podstawie tego, że widzieliśmy, jak wygląda rozkład chętnych do danej szkoły, do danej klasy.
1: Do 17 lipca uczniowie potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły. Wtedy należy złożyć dokumenty w formie papierowej.
0: Na tej podstawie będziemy też wiedzieli, czy są gdzieś jeszcze wolne miejsca. No i biorąc pod uwagę te kolejki, w wielu szkołach automatycznie się przesuwają kandydaci, którzy są na listach rezerwowych. W poniedziałek będzie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych, więc rekrutacja nadal trwa. Myślę, że 1 września rozpoczną się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
2: Tak więc tych oddziałów mamy teraz w włocławskich szkołach więcej niż w ubiegłym roku.
0: Tak, tak, rzeczywiście i musimy też pamiętać to, że na przykład w zespole szkół numer 4, czyli w tak zwanym liceum imienia Baczyńskiego, w tym zespole została utworzona klasa w ramach wskrzeszonego technikum i tam jest klasa związana z mediami, z fotografią i rzeczywiście nabór był, co też cieszy, szkoła sportowa, czyli najpierw klasy sportowe, rzeczywiście klasa sportowa co najmniej jedna na 100% ruszy, czekamy na kolejne jeszcze statystyki, natomiast ten pomysł sprawdził się, propozycja dotycząca rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego sprawdziła się. Zobaczymy, dla nas też te statystyki, które mamy, tą wiedzę z rekrutacji tej właśnie tej pierwszego etapu, jest również wskazówką dla nas, jak projektować kolejną ofertę na kolejny rok szkolny, dlatego że chcemy też odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ta siatka programów nauczania, siatka tych propozycji kierunków właśnie ma, też jest z tym związana. Zapotrzebowanie na rynku pracy, bo zasada jest taka, że jakakolwiek szkoła przygotowuje nową propozycję, to musi być oczywiście przez Powiatową Radę Rynku Pracy zatwierdzona. I ważna rzecz, no, jest zainteresowanie nowymi kierunkami w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Elektrycznych, na przykład cyberbezpieczeństwo.
1: W ubiegłym roku dyskusję we Włocławku wywołała decyzja władz dotycząca zbyt małej liczby miejsc w LZK. Teraz jest inaczej.
0: W odpowiedzi na też potrzeby i wnioski rodziców przeformułowaliśmy tą naszą wstępną propozycję. Myślę, że ona się spotkała z dużą akceptacją, bo rodzice chyba są zaakceptowali jakby wyjście, nową propozycję samorządu. W tym roku, jeżeli chodzi o te dwa najlepsze licea, czyli LMK i LZK, na wniosek dyrektorów szkół, ale też po głębszej dyskusji i patrząc, ile jest osób na listach rezerwowych, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zarówno w jednej, jak i drugiej szkole dodatkowej klasy biologiczno-chemicznej i oczywiście wzrosła liczebność uczniów w danej klasie z 24 do 30.
1: Mamy nisz demograficzny, a więc szkoły muszą rywalizować o uczniów, a także i z duchem czasu. Propozycje kierunków nauki muszą być dostosowane do współczesnych potrzeb rynku pracy. Jak widać, włocławskie szkoły odrobiły te lekcje.
3: We Włocławku i regionie organizowane są imprezy charytatywne na rzecz 8-letniego Artura, chorego na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To ciężka genetyczna choroba mięśni, która odbiera dzieciom sprawność, dzieciństwo i szansę na dorosłość. Pierwsze sygnały o problemach ze zdrowiem chłopca pojawiły się bardzo wcześnie. Dziecko miało problemy m.in. z poruszaniem się oraz mową. Ostateczna diagnoza pojawiła się w maju. Dziecku może pomóc tylko terapia genowa w Dubaju. Jej koszt jest ogromny, 12,5 miliona złotych. Rodzice zorganizowali zrzutkę na portalu Się Pomaga. W pomoc włączyli się spontanicznie mieszkańcy naszego regionu, organizują

0: różne akcje. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik charytatywny w Chełmicy Cukrowni.
1: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tą niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny, 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Wrocławka. Choruje na DMD.

0: i Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę, jakieś przynajróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne. Podczas pikniku będą różne pokazy, będzie pokaz tańca, będzie pokaz boksu, będą pokazy walk rycerskich. Także mam nadzieję, że ludzie dopiszą, pokażą serca, że mają duże serca i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: Każda obecność ma znaczenie, a wspólnie można zrobić coś naprawdę wielkiego dla Arturka. Każda złotówka ma znaczenie. Początek wydarzenia o godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni. Podczas przebudowy ulicy Świętego Antoniego, realizowanej w ramach inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia, zniknął zabytkowy słup ogłoszeniowy. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Gołębieski, który zwrócił się do władz miasta o jego odtworzenie i przywrócenie na swoje miejsce.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ten słup stary, historyczny słup z 1920 roku już nie istnieje. Został zniszczony podczas przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych, które są prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Wrocławka.
3: Jak to teraz wygląda?
2: No teraz, szanowni państwo, to już nie wygląda jako słup. Ostała się tylko pokrycie górne tegoż słupa, historyczne również, tak zwany hełm słupa, który to pamięta wytyczanie tych ulic wrocławskich. Jest to naprawdę niezmiernie historyczny obiekt, o którego powinniśmy dbać i kultywować naszą historię, bo to w tej części miasta to jest chyba jedyny, jak nie jedyny we Wrocławku.
1: Jak wyjaśnia Urząd Miasta, słup został rozebrany, ponieważ projekt przebudowy nie uwzględniał jego zachowania. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element ma zostać odtworzony i ponownie stanąć przy ulicy Świętego Antoniego.
4: Słup ogłoszeniowy u zbiegu ulic Świętego Antoniego i Szczęśliwej został zlikwidowany z racji prowadzonych robót przy inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia. Natomiast najważniejsza część tego słupa, czyli ten hełm, nakrycie tego słupa, zostało zabezpieczone. Obecnie znajduje się w zasobach Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będą współpracować, żeby ten słup został odbudowany. Ta kopuła przejdzie renowację. Beton, który był najmniej, czy nawet bezwartościowym elementem tego słupa, zostanie odbudowany. Natomiast kopuła zostanie odnowiona, będzie poddana renowacji. Będziemy również sprawdzać, jaki rzeczywiście kolor ta kopuła miała, ponieważ może pod tą warstwą, którą napotkaliśmy, będzie oryginalna warstwa. I tutaj OSIR we Wrocławku już teraz współpracuje z lokalnym środowiskiem historycznym, żeby również określić, od jak dawna ten słup stał w tym miejscu i właśnie jak tak naprawdę on wyglądał. Planujemy, żeby ten słup trafił w to samo miejsce, ponieważ mieszkańcy, szczególnie tej okolicy, mają do tego sentyment i taką właśnie wartość bardziej sentymentalną, ponieważ funkcjonując na co dzień, no codziennie obok niego przechodzili i pewnie jakieś tam wspomnienia mają w pamięci. W związku z tym też bardzo dziękujemy mieszkańcom, że jakby zasygnalizowali problem związany ze zniknięciem tego słupa ogłoszeniowego. I od razu po zakończeniu prowadzonych robót przy tej inwestycji słup trafi z powrotem na swoje miejsce.
1: Kiedy dokładnie odtworzony słup ponownie pojawi się przy ulicy Świętego Antoniego, na razie nie wiadomo. Ratusz zapewnia jednak, że historyczny element małej architektury wróci po zakończeniu niezbędnych prac. O budowie tunelu pod torami w ciągu ulicy Kaliskiej mówi się we Wrocławku od wielu lat. To jedna z inwestycji, którą zapowiadali kolejni prezydenci miasta. Jednak do tej pory nie udało się jej zrealizować. Teraz pojawiła się realna szansa na rozpoczęcie prac. Miasto pozyskało ponad 45 milionów złotych dofinansowania od PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę dwupoziomowego skrzyżowania.
5: Przez całe lata wielu polityków opowiadało, że trzeba ten przejazd otworzyć, tylko

0: zabierali się w nieodpowiedni sposób. Ja w kampanii wyborczej zadeklarowałem budowę w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego i drogowego. Wpisaliśmy już to rozwiązanie do projektu, na który już pozyskaliśmy środki. Mówię tutaj o funduszach szwajcarskich w zakresie dokumentacji technicznej. Szwajcarzy za projekt tego rozwiązania komunikacyjnego zapłacą. Natomiast poszliśmy dalej. Tutaj duże zaangażowanie pani marszałek Anety Jędrzejewskiej, która za transport zbiorowy w naszym województwie odpowiada i wspólnie była takim dobrym duchem przy przygotowaniu tego wniosku o dofinansowanie ze środków PKP na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową właśnie układu drogowego naszego miasta. I to jest pewien progres, dlatego że w zeszłym roku z tego samego źródła pozyskaliśmy pieniądze na budowę tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, ale wówczas w pierwszej odsłonie byliśmy na liście rezerwowej, dopiero później zostaliśmy przesunięci na podstawową. Tu w przypadku Kaliskiej już od samego początku jesteśmy na liście podstawowej, więc te ponad 45 milionów złotych, które stanowią około 80% wartości zadania w części kolejowej, finansuje nam PKP. Reszta to jest wkład własny naszego miasta. No i część drogowa to już jest też po naszej stronie.
1: Nowy tunel ma połączyć obie części miasta i będzie przeznaczony zarówno dla kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Wcześniej samorząd pozyskał środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj.
0: To rozwiązanie trwale wpłynie na płynność komunikacyjną naszego miasta i tak naprawdę zszyje nasze miasto, które zostało przedzielone linią kolejową w 1862 roku, a plany budowy czy tunelu właśnie w tym miejscu, czy na ulicy Wienieckiej sięgają dwudziestolecia międzywojennego, więc w końcu realizujemy te zadania, ale też w pewnej kolejności, z pewnym harmonogramem, więc we wrześniu oddamy do użytku skrzyżowanie przy ulicy Kapitulnej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Tam będzie rondo turbinowe, które jest ważnym elementem przyszłego objazdu na czas budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej, co oznacza, że ulica Wieniecka na tym odcinku będzie zamknięta i duża część tego ruchu właśnie będzie skierowana na Kapitulną. I zakładamy, że po zakończeniu budowy tunelu na ulicy Wienieckiej rozpoczniemy budowę tunelu na ulicy Kaliskiej, a w tym czasie wykonawca, którego wybierzemy pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy w systemie Zaprojektuj Wybuduj, będzie musiał przygotować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie zgody, zgody administracyjne wymagane prawem i gdzieś pewnie w okolicach 2029 roku rozpoczną się już fizycznie prace nad budową tego tunelu, które, tak jak powiedziałem w kampanii wyborczej, obiecałem mieszkankom i mieszkańcom Włocławka.
1: Zapytaliśmy również mieszkańców, czy taka inwestycja jest potrzebna. Opinie są podzielone. Jedni uważają ją za niezbędną dla poprawy komunikacji, inni wskazują, że miasto ma dziś ważniejsze potrzeby.
2: No oczywiście, że jest potrzebny.
3: Dlaczego?
2: Tak uważam, że byłoby ruch, byłby rozłożony na wszystkie trzy tam pod tunelem, tu na Wronie i tutaj. Także uważam, że tak.
4: Z tego, co słyszę jak mieszkańcy, no nie tyle co tunel, co w ogóle przejazd, połączyć po prostu tu te dwie ulice.
5: Czyli jest potrzebny.
4: Jest jak najbardziej potrzebny.
5: No władze miasta właśnie zapowiadają, że będzie tutaj taki tunel i dla pieszych, i dla samochodów, więc uważa pan, że to jest dobra inwestycja?
4: Bardzo dobra inwestycja. Tak samo jak na Wienieckiej to jest przejazd pod torami.
6: Wie pan, jak już będzie tunel na Wienecką zrobiony, to uważam, że tam powinno wystarczyć. Tak samo mamy tu ten wiadukt na Wronie, nie? Także tu chyba, że z biegiem czasu, jeżeli się znajdą pieniądze jakieś, a dojdzie do jakiejś tam przemyślanej decyzji, to może wykorzystać to. Kiedyś jeszcze pamiętam, tu się przejeżdżało, nie było tego problemu, nie? Jak teraz jest. Ale to trzeba by sprawdzić natężenie pieszych, czy samochody, inne rzeczy. No po prostu jakaś komisja musi się zebrać i pomyśleć.
1: Jeżeli wszystkie procedury przebiegną zgodnie z planem, długo wyczekiwana inwestycja ma w najbliższych latach wejść w fazę realizacji i znacząco poprawić komunikację w tej części Włocławka.

0: Kierowcy korzystający ze skrzyżowania ulic Wiejskiej, Prusa i Słonecznej muszą zachować szczególną ostrożność. Na środku skrzyżowania pojawiły się nierówności i ubytki w nawierzchni, które mogą stanowić zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów. Problem polegał jednak na tym, że rano w miejscu prowadzonych robót nie było żadnej informacji ostrzegającej kierowców o uszkodzonej nawierzchni. Nie ustawiono znaków informujących o nierównościach, pracach drogowych czy konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Jeszcze przed realizacją naszego materiału zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniami o prowadzoną inwestycję, brak dodatkowego oznakowania oraz bezpieczeństwo kierowców. W odpowiedzi ratusz poinformował, że utrudnienia są związane z modernizacją sieci wodociągowej, a obecna nawierzchnia ma charakter tymczasowy. Jak usłyszeliśmy, pod koniec przyszłego tygodnia mają rozpocząć się prace związane z odtworzeniem docelowej nawierzchni.
1: Skrzyżowanie ulic Prusa, Wiejskiej i Słonecznej to w dalszym ciągu jest plac budowy. Tam rzeczywiście trwają prace związane z wymianą wodociągów. Prace polegają na tym, że trzeba nawodnić i odpowietrzyć właśnie ten wodociąg. Stąd też taka informacja, że no takim efektem naturalnym jest, że w tym miejscu mogą pojawiać się niewielkie ilości wody i to też od razu informujemy o tym mieszkańców. Natomiast ta nawierzchnia, o której pan redaktor wspomina, jest to nawierzchnia tak zwana tymczasowa. Ona została nałożona w nocy w taki sposób, żeby no właśnie nie przeszkadzać w tej płynności ruchu w tej okolicy miasta w ciągu dnia. Więc mamy świadomość, że to no nie jest docelowa nawierzchnia tej drogi. Natomiast no póki trwają prace, no to właśnie będzie taki rodzaj tej nawierzchni. Oczywiście po zgłoszeniu poprosiliśmy wykonawcę o to, żeby uzupełniał brakującą tą nawierzchnię tymczasową, natomiast przez cały okres trwania tego remontu wodociągu, no w taki sposób będziemy pracować. Jeżeli chodzi o oznakowanie, to tutaj był stworzony projekt, jeżeli chodzi o zmianę organizacji, tą tymczasową organizację ruchu i tutaj inspektor no, nie miał żadnych uwag w kwestii oznakowania. Poinformowaliśmy również o sprawie Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, którzy są odpowiedzialni właśnie za oznakowanie w mieście. Myślę, że tutaj również dokonają pewnej analizy, natomiast ze swojej strony apeluję do mieszkańców o to, żeby respektowali przepisy ruchu drogowego i żeby zachowali szczególną ostrożność właśnie w tym rejonie.
0: Po nagraniu materiału otrzymaliśmy kolejne stanowisko, które MPWiK przesłało dla Urzędu Miasta. Spółka poinformowała, że po naszym zgłoszeniu wykonawca został zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia ubytków oraz wprowadzenia dodatkowego znakowania i zabezpieczeń, mimo że wcześniej zatwierdzona czasowo organizacja ruchu nie przewidywała ograniczenia prędkości w tym miejscu. Kierowcy, których pojazdy mogły zostać uszkodzone na skrzyżowaniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie od wykonawcy robót. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie, gdy po naszej interwencji udało się doprowadzić do szybkiej reakcji. Wcześniej informowaliśmy m.in. o zasłoniętych znakach miejscami parkingowymi przy Zielonym Rynku oraz o drzewie, które po przebudowie zielonych terenów wśród miasta zasłaniało nowo ustawiony znak drogowy. W obu przypadkach po nagłośnieniu sprawy wprowadzono zmiany. Tym razem również zapowiedziano działania mające poprawić bezpieczeństwo kierowców na ulicy Wiejskiej. Pod koniec czerwca pojawiała się informacja o odwołaniu dyrektora zespołu szkół akademickich Zbigniewa Suszyńskiego. Organem nadrzędnym nad ZSA jest Kujawska Szkoła Wyższa. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie, który miał dotyczyć modelu funkcjonowania klas mundurowych, co doprowadziło do zmiany na stanowisku dyrektora. W sprawie pojawiło się również nazwisko Marka Wojtkowskiego, który miał stać za odwołaniem Zbigniewa Suszyńskiego.
2: Drodzy Państwo, powiem tak. Domyślam się, że teraz będę odpowiedzialny za wszystko, co się złego wydarzy. Natomiast też powiem, że nigdy nie ingerowałem w wybory dyrektorów. Będąc prezydentem, zawsze podpisywałem rekomendacje komisji konkursowych. Mówię o szkołach oczywiście publicznych. Nigdy tego nie kwestionowałem, bo po to są komisje i po to są konkursy. Gdyby rzeczywiście była inna formuła, że to prezydent wyznacza dyrektora szkoły, no to wtedy bym zgodnie z kompetencjami takiego dyrektora szkoły czy dyrektorkę wyznaczał. Natomiast po to są komisje konkursowe złożone z przedstawicieli organu prowadzącego, czyli miasta, organu nadzorującego, czyli kuratorium, przedstawiciele rady rodziców, rady pedagogicznej, związków zawodowych, żeby te konkursy miały ręce i nogi. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat w przypadku dyrektora Suszyńskiego, którego znam od wielu lat, bo przecież we Wrocławku też pracowałem i dyrektor Suszyński też pracował w zespole szkół akademickich, znam i cenię. I to, że przestał być dyrektorem, oczywiście dowiedziałem się, nie wiem, pewnie ze 2-3 tygodnie temu, kiedy ta sprawa gdzieś tam pojawiła się w mediach. Natomiast akurat dlaczego ktoś próbuje mnie

0: łączyć z odwołaniem dyrektora jeszcze w placówce niepublicznej, bo Zespół Szkół Akademickich jest placówką niepubliczną. Organem prowadzącym jest, z tego co pamiętam, Kujawska Szkoła Wyższa. To tego kompletnie nie rozumiem. Być może komuś zależy na tym, żeby też obarczać mnie winą za wszystko, czy też wprowadzać jakiś ferment. Nie wiem, skąd się to bierze. Ja pewnych mediów nie czytam, aczkolwiek też wracając do sedna sprawy, też zamierzam o tym porozmawiać z prezydentem, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy Urzędu Miasta, czy też jednostek organizacyjnych, czy też spółek komunalnych, w to są bezpośrednio zaangażowani. Jeśli koalicja ma nadal dobrze funkcjonować, to wolałbym, żeby tego typu informacje nie były powielane, czy też wymyślane przez pracowników bezpośrednio podległych prezydentowi, bo to absolutnie nie ma sensu. Tak jak słyszę ostatnio też, że no, organizuje nawet referendum, prawda, odwołujące prezydenta w mieście. Podkreślam, mamy koalicję, rozmawiamy o różnych rzeczach. Są to różne rzeczy także i niewygodne, i powiedzmy trudne, ale trzeba po prostu o tym rozmawiać. Natomiast też nie pozwolę sobie, żeby obarczano mnie odpowiedzialnością właściwie za wszystko, co się dzieje w mieście. Może się za chwilę okazać, że to, że na moście są korki, to też jestem za to odpowiedzialny. Więc od razu dementuję. Nie jestem za to odpowiedzialny, tak jak nie jestem odpowiedzialny za odwołanie dyrektora Suszyńskiego.
1: Sprawę skomentowała rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej Katarzyna Wieniecka.
2: Oczywiście ja z panem dyrektorem w okresie od stycznia do maja przeprowadziłam 4 rozmowy, gdzie wskazywałam na te punkty ryzyka, które mnie niepokoją, na te decyzje personalne, które pan dyrektor podejmuje, które też mnie niepokoją. No niestety pan dyrektor nie podjął tutaj żadnych zdecydowanych działań.
3: Rozumiem, że teraz będzie przeprowadzona wewnętrzna kontrola, audyt.
2: Tak, powołaliśmy audytora zewnętrznego. Będziemy sprawdzać całą dokumentację 3 lata wstecz, zarówno pod kątem właśnie zarządzania budżetem placówki, pod kątem jakości wykonywanych zadań, pod kątem terminowości prac związanych z realizacją projektów. No i po prostu będziemy mieć cały obraz sytuacji. Jeżeli wynikną jakieś nieprawidłowości, to proszę mi wierzyć, że intencją założyciela, czyli Kujawskiej Szkoły Wyższej, nie jest absolutnie żadne polowanie na czarownice tak zwane. My nie koncentrujemy się na szukaniu winnych, tylko na szukaniu rozwiązań. I po prostu chcemy mieć klarowny obraz sytuacji. To jest z dwóch powodów. Dlatego po pierwsze po to, żeby wiedzieć, że co jest dobrze, a co jest źle, a po drugie po to, że jeżeli przyjdzie nowy dyrektor, żeby wszedł na teren, gdzie jest, będę mogła mu powierzyć obowiązki z czystym sumieniem, że nikogo nie wpuszczam na jakiś obszar, gdzie są jakieś nieprawidłowości.
3: Właśnie, nowy dyrektor obecnie jest osoba, która pełni obowiązki dyrektora, natomiast ten nowy dyrektor, ten już właściwy, zostanie wyłoniony właśnie na jakiej drodze, w jaki sposób, kto może ubiegać się o to stanowisko?
2: Został ogłoszony konkurs, zgłosiliśmy też tą ofertę w Urzędzie Pracy, ona miała ukazać się też na stronie internetowej Zespołu Szkół Akademickich. Jest ogłoszony konkurs, gdzie przedstawione są wymogi w odniesieniu do stanowiska dyrektora i ta oferta jest skierowana zarówno do pracowników Zespołu Szkół Akademickich, jak i na zewnątrz, na rynek zewnętrzny, więc każdy, kto spełnia te wymagania, może po prostu swoją aplikację złożyć do tego konkursu.
3: Kto wchodzi w skład komisji oceniającej?
2: W skład komisji oceniającej wchodzi 6 osób, 2 przedstawicieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2 przedstawicieli Kujawskiej Szkoły Wyższej i 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Akademickich, dlatego że no, też Zespół Szkół Akademickich będzie miał nowego dyrektora, więc dobrze byłoby, żeby też osoby, które są tam zatrudnione, miały wpływ na dobór takiego kandydata.
1: Nazwisko nowego dyrektora Zespołu Szkół Akademickich poznamy w pierwszej połowie sierpnia. W wielu polskich miastach obowiązuje już nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma zmniejszać liczbę zakłóceń porządku i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców. Jak pokazują statystyki największych miast, takie rozwiązanie przynosi efekty. Od 1 kwietnia nocna prohibicja obowiązuje również we Wrocławku. Między godziną 23 a 6 rano w sklepach nie można kupić alkoholu. Jak podkreśla Straż Miejska, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przynoszą zauważalne rezultaty.
4: Jeśli chodzi o kwestie związane z tak zwaną prohibicją, która została wprowadzona na terenie naszego miasta 1 kwietnia tego roku, to tutaj należy zauważyć, że w porównaniu do okresu ubiegłorocznego są znaczące spadki interwencji. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zgłoszeniem,

0: zagadnieniami dotyczącymi spożywania alkoholu, to w ubiegłym roku, w tym okresie porównawczym, było zgłoszonych 29 interwencji, natomiast w tym roku już tylko 11. Jeżeli chodzi o liczbę nałożonych mandatów karnych, to w ubiegłym roku tych mandatów było 16 w tym okresie porównawczym, natomiast w tym roku już tylko 6. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kierowaniem wniosków do sądu o ukaranie za to, że ktoś pije alkohol w miejscu publicznym, w ubiegłym roku takich wniosków w tym okresie było 4, natomiast w tym roku już tylko 1. Także chyba trzeba zauważyć, że wprowadzenie tej tak zwanej nocnej prohibicji przyniosło wymierne, pozytywne rezultaty.
1: Straż Miejska zaznacza, że choć na pełną ocenę skuteczności nowych przepisów jest jeszcze za wcześnie, pierwsze obserwacje pokazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Ze statystyk wynika, że coraz więcej młodych osób decyduje się na kształcenie branżowe lub technikum, aby mieć zawód. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy i młodych osób, we Wrocławku powstał Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego, działający w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrocławku.
2: Wiemy z tych naszych statystyk, z naszych badań, ale też z badań ogólnopolskich, że młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, tak naprawdę nie do końca wiedzą, jaką ścieżkę dalej wybrać. W szkołach podstawowych są doradcy zawodowi, są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale dla wielu, szczególnie też rodziców i wielu uczniów, to był taki poboczny przedmiot, kilka godzin w roku i nic nieznaczący wobec takich przedmiotów jak język polski, matematyka, biologia czy chemia. W strategii miasta naszego, ale też w strategii województwa kujawsko-pomorskiego jest zapis akcentujący w ogóle bardzo dużą rolę doradztwa zawodowego, tak naprawdę od przedszkola, przez wszystkie etapy edukacji, aby kierunkować młodych ludzi w różne strony, jeżeli chodzi o kształcenie i zawodowe, i ogólnokształcące. Stąd też ten ośrodek powstał, który ma integrować, sieciować wszystkich doradców zawodowych z naszych szkół i placówek.
1: Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Promocji Szkolnictwa Zawodowego współpracuje z otoczeniem edukacyjno-społeczno-gospodarczym, w tym ze szkołami, doradcami zawodowymi, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.
3: Z tą myślą, żeby uczniów szkół podstawowych, zresztą właściwie zaczynamy od przedszkola do dorosłych, prowadzimy to doradztwo zawodowe, żeby wesprzeć i uświadomić, jakie mają predyspozycje i jakie mają kompetencje. Utworzyliśmy sieć współpracy doradców zawodowych we wszystkich szkołach. Spotykają się, została utworzona mapa zawodu we Włocławku, jeżeli chodzi o to promocję szkolnictwa zawodowego. I tutaj właściwie wspieramy i doradców zawodowych, którzy służą w szkołach uczniom, ale i spotkania indywidualne z uczniami, a także z rodzicami, żeby umieli też ze swoje pociechy właściwie pokierować.
4: Wspomniała Pani, że już od przedszkola. Jak to wygląda w tym przypadku? Bo w przypadku uczniów szkół podstawowych, czy też szkół średnich, wiadomo, tak, to są już powiedzmy dorośli mniej więcej ludzie. Wystarczy ich pokierować. Natomiast jak to wygląda właśnie w przypadku przedszkoli?
3: A w przedszkolach robimy konkursy. Pod jakieś zawody i właśnie mają odkrywać i swoje umiejętności i zainteresowanie, żeby po prostu wiedzieli, na czym jakieś zawody polegają, a jest to takie plastyczne często i w ten sposób po prostu przedszkolaków też przygotowujemy już do tej roli swojej przyszłej.
4: Ośrodek funkcjonuje przy ulicy Nowomiejskiej. Tak. Powiedzmy właśnie, jak on działa, kto może przyjść, kto może się zgłosić, jak to w ogóle wygląda?
3: Mogą przyjść uczniowie indywidualnie, mogą przyjść dorośli indywidualnie, zbadać swoje predyspozycje, dowiedzieć się o tym, jakie szkoły, jakie kierunki są w szkołach otwierane. I to tutaj jak gdyby też nam bardzo często pomagają, kierują doradcy zawodowi, którzy pracują w szkołach.
4: Jak takie badanie wygląda? Na czym polega? Czy to są rozwiązywane testy? To jest rozmowa? Domyślam się, że pewnie połączenie obydwu tych sposobów.
3: Tak, połączenie, bo jest i test, i rozmowa, i pytania o zainteresowania, bo to też jest bardzo ważne. temperament, bo no to tak czy wreszcie wszystko.
1: Ośrodek prowadzi także badania mapujące rynek pracy w naszym regionie i nanosząc kierunki, w jakich kształci się uczniów.

0: uczniów w naszych szkołach. Innowacją jest wykorzystywanie okularów VR.
1: Jest to taka ciekawostka. Może uczeń sprawdzić, mamy to. To jest oprogramowanie, gdzie jest kilkadziesiąt zawodów granych, także jak założy te okulary, może wczuć się w rolę osoby wykonującej dany zawód. Myślę, że jest to dość ciekawe i takie namacalne sprawdzenie tego, czy to się podoba, czy nie, czy ma się takie umiejętności.
0: Ośrodek znajduje się przy ulicy Nowomiejskiej 25. Korzystanie z oferty jest bezpłatne. We Wrocławku pojawiło się wiele ozdób nawiązujących do fajansu. Fajansowe ławki, wicki na rondach czy talerze. Na tym nie koniec. Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie i dostawę figurek, które staną się nową atrakcją przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy głosujący na propozycję budżetu obywatelskiego zdecydowali, że na terenie miasta staną fajansiaki.
2: Na ulicach Wrocławka pojawi się 5 nowych bohaterów naszego miasta. Będą to fajansiaki, czyli postaci nawiązujące wyglądem troszkę do kultowego wazonu produkowanego przez fabryki fajansu, czyli naszego Wicka Wincentego, ale z takimi elementami antropomorficznymi, czyli nawiązującymi właśnie troszkę też i do postaci ludzkiej. Będą to postacie związane z Wrocławkiem, ponieważ będzie to fajansiak wojownik zlokalizowany w okolicach przystani na ulicy Piwnej, w okolicach bulwarów, symbolizujący odnalezienie miecza z wczesnego średniowiecza, który aktualnie znajduje się w Muzeum Historii Wrocławka. Będzie to również fajansiak podróżnik znajdujący się w okolicach dworca PKP i PKS, który ma na celu witanie wszystkich tych, którzy przybywają do naszego miasta. I on będzie zachęcał, żeby właśnie zwiedzać Wrocławek szlakiem tych fajansiaków.
0: Przy Hali Mistrzów znajdziemy fajansiaka mistrza, nawiązującego do sukcesów naszych sportowców, przede wszystkim w koszykówce. Będzie trzymał piłkę i siedział na najwyższym stopniu podium.
2: Czwarty z nich to fajansiak kronikarz, który będzie stał w okolicach głównej siedziby Poczty Polskiej przy Alei Chopina. I on ma symbolizować właśnie niemalże 90-letnią tradycję historię nieprzerwanej pracy właśnie Poczty Polskiej we Wrocławku. Kiedyś również poczta, skrzynka pocztowa była pewnym symbolem zaufania, bliskości, relacji międzyludzkich. W związku z tym również to jest ten element, do którego ma ten fajansiak nawiązywać. No i piątym fajansiakiem będzie fajansiak artysta, zlokalizowany na placu fajansu wrocławskiego przy centrum handlowym Wzorcownia. No i on oczywiście ma symbolizować właśnie to wzornictwo, chociażby taki hołd dla malarek, ale również wszystkich pracowników, którzy od początku zajmowali się właśnie fajansem, wzornictwem w fabrykach fajansu, w różnych innych wtedy tam działających fabrykach czy zakładach.
0: W ramach budżetu obywatelskiego na to zadanie było przeznaczonych 425 tysięcy złotych. Fajansiaki mają pojawić się najpóźniej do końca listopada.
2: Fajansiaki mają mieć około 80 centymetrów wysokości, mają być zrobione z brązu. Tutaj to, jak one wyglądają, jak mają się prezentować, można znaleźć również na oficjalnych stronach miasta, żeby dokładnie sobie zobrazować, jak to ma wyglądać. W związku z tym, że to zadanie jest realizowane właśnie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, to tutaj oczywiście największy wpływ miał sam autor tego pomysłu w to, jak te fajansiaki wyglądają, co mają charakteryzować i właśnie w jakim kierunku ten pomysł miałby zmierzać.
0: Fajansiaki mają szansę stać się atrakcją turystyczną, podobnie jak chociażby osiołek toruński. Już w sobotę o godzinie 10 miłośnicy historii będą mogli wybrać się na kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Tym razem uczestnicy odwiedzą Kościół Świętego Jana Chrzciciela i Stary Rynek, poznając ciekawostki związane z jednymi z najstarszych miejsc we Wrocławku. Dwie godziny później o 12 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się pierwszy festiwal Tadeusza Reinsteina. W programie znalazły się spotkania poświęcone wybitnemu nobliście, spacer śladami wrocławskich Żydów, rodzinne warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz wieczorny koncert muzyki klezmerskiej w Śródmieście Cafe. Popołudnie upłynie pod znakiem dużych plenerowych imprez. O godzinie 17.30 na Stadionie Miejskim rozpocznie się piknikowa Izbica 2026. Organizatorzy przygotowali występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich, atrakcje dla najmłodszych, święto golonki oraz koncert zespołu Piękni Młodzi z Zawidy Narożnym, który wystąpi o godzinie 21.00. Miłośnicy spokojniejszych muzycznych klimatów mogą z kolei wybrać się do skansenu w Kłupce. Tam o godzinie

0: O 18.30 odbędzie się kolejny wieczór pod lipą, podczas którego przed publicznością wystąpi zespół Art Music Trio.
1: Serdecznie zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu już 18 lipca i spędzenia go w otoczeniu architektury oraz natury w skansenie w Kupce, bowiem tego wieczoru można będzie spędzić czas muzycznie, bo przed nami 11 spotkanie z cyklu Wieczór pod lipą, a w tym roku na tarasie ogrodowym dworu w Kupce będzie można usłyszeć zespół Art Music Trio z Bielska Białej w składzie Janusz Korczyk, Arkadiusz Wiech i Jarosław Mitoraj, a w repertuarze będą utwory muzyki klasycznej, ale także rozrywkowej i filmowej, zaaranżowane na akordeon i dwie gitary. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. W przypadku złej pogody wydarzenie będzie przeniesione do Spichlerza Dworskiego.
0: Niedziela rozpocznie się od akcji honorowego krwiodawstwa. W godzinach od 10 do 14 na parkingu przy hali sportowej w Waruchowie odbędzie się zbiórka krwi. Każdy dawca otrzyma voucher na kawę do wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej. O godzinie 13 przy stadionie w Chełmicy Cukrowni rozpocznie się piknik charytatywny dla Arturka. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla całych rodzin, pokazy, licytację, strefę gastronomiczną i występy, a cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
2: Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na piknik w tę niedzielę do Chełmicy Cukrowni na stadion. Będzie piknik charytatywny. 100% idzie do puszek. Zbieramy dla chłopca, dla Arturka 8-letniego tutaj z Włocławka. Choruje na DMD, to jest ten zanik mięśni. No, rodzice potrzebują zebrać 12,5 miliona złotych, więc to jest ogromna suma. To pod patronatem wójta gminy Fabianki Zbigniewa Słomskiego. Będzie dmuchane miasteczko, będzie na sprzedaż, będą na sprzedaż ciasta, grochówka, kiełbaski. Będzie można sobie również też samemu na ognisku usmażyć kiełbaskę. Jakieś przy najróżniejsze te kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, no mnóstwo atrakcji takich dla dzieci. A oprócz tego będzie również licytacja, na której będzie można wylicytować między innymi piłkę oraz książkę z podpisem, z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Tutaj zawodników Anwilu też mamy piłkę z autografami, przenajróżniejsze vouchery po mycie tarasu, jakieś zabiegi kosmetyczne.
0: Weekend zakończy koncert, następny przystanek Młodość, który rozpocznie się o godzinie 18 w Centrum Kultury Browar B. Na scenie zaprezentują się młodzi artyści wykonujący utwory poświęcone młodości, marzeniom i wspomnieniom.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową.

nową serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie Senatorze. Dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii COVID-19 wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak myślę,
0: że... ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj, to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
1: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenia majątkowe?
0: No właśnie, tak jak urzędnicy, wiedzieli, prawda? No,
1: wszyscy składamy jako
0: posłowie, senatorowie,
1: samorządowcy,
0: urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
1: wtedy
0: nie lekarze?
1: By było to czytelne, a tak? No to nikt nie wie.
0: Dobrze, ale problem
1: zarabia.
0: Pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
1: dla
0: tak?
1: Dla mnie to jest nawet niemożliwe.
0: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85-90% kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia.
1: Wrocławskim 80%, tak.
0: 20% funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś
1: leki,
0: kraju absurdu.
1: Bieżące utrzymanie, energia.
0: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80%? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
1: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który no, ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo

0: traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
1: A nie
0: ale
1: można
0: nie
1: zacząć
0: aż
1: właśnie od
0: tyle.
1: tego,
0: Nie aż tyle.
1: żeby lekarzy było więcej. To przecież trwa określoną ilość
0: Ja
1: czasu i
0: mam
1: nie
0: receptę
1: jest
0: na to. Powiem ją
1: skomplikowane.
0: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy i wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu, lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8:16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: Powinny być jakieś
0: pracuję,
1: widełki.
0: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w
1: I co,
0: prywatnym?
1: zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam
1: No,
0: bardzo,
1: jaki
0: czy
1: dyrektor
0: któryś
1: nie
0: dyrektor
1: wyrazi zgody?
0: nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w Państwowej Służbie Zdrowia,
1: Albo w prywatnej.
0: pracuję w samorządowej służbie zdrowia, albo
1: Na
0: pracuję
1: swój
0: w
1: rachunek.
0: prywatnej, na własny rachunek. I wtedy byśmy
1: No
0: zobaczyli,
1: bo
0: jaki byłby przepływ
1: wszyscy wiemy, że
0: pacjentów.
1: to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
1: Trudno się
0: było.
1: dziwić pacjentowi, że szuka
0: Oczywiście, że
1: rozwiązania. To
0: tak.
1: jest prawo
0: Żeby
1: każdego
0: był
1: walczyć o swoje
0: skuteczny.
1: życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No
0: Musi
1: ale
0: się ktoś
1: podobno jeden z
0: znaleźć.
1: lekarzy powiedział gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie
1: No ale czy
0: przeprowadzi.
1: ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
0: Czy
1: się na
0: ten rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był.
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: I
1: oni
0: ja się
1: są
0: martwię
1: jakby
0: teraz o
1: tutaj
0: nasz szpital
1: no,
0: we
1: bardzo ważni,
0: Włocławku,
1: tak?
0: gdzie
1: Najważniejsi
0: buduje
1: też.
0: się dodatkową część szpitala. I zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony, jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to każdy rywalizuje.

0: O
1: dzieje.
0: rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było. Jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie ma większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mam określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
1: No więc
0: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i
1: gdyby
0: osób
1: uczelni
0: chętnych i
1: było
0: nadających
1: więcej,
0: się.
1: to kandydatów na studia medyczne byłoby
0: I za
1: wystarczająco.
0: 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
1: I trzeba w tym
0: miejsc.
1: kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować,
0: No nie,
1: bo
0: bo oni
1: są.
0: zarobili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy,
1: Tak
0: no.
1: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują i jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów, po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
0: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
1: Tak.
0: ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to, jak wiadomo, duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
1: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne korzenne

0: szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje problemu,
1: no
0: bo
1: nie
0: kredyt
1: na
0: trzeba oddać.
1: Branie
0: Natomiast
1: kredytów, nie każdy ma możliwości
0: brak na
1: kredytowe.
0: Polu plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony, jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji, gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu, nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są opłaty, dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takich w gospodarstwie. I króciutko, na czym
0: właśnie,
1: to
0: jak mówimy o
1: rolnikach.
0: Rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą. Mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do podlewania
1: areałów, takich już
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, no, bez żadnego nadzoru polskich wód. Stąd uwaga, podam teraz, kto mnie będzie słuchał, żeby zapamiętał, że jeżeli ktoś ma studnię taką do podlewania upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku, czyli jest ponad rok czasu,
1: bez konsekwencji finansowych,
0: bez konsekwencji
1: kary, tak?
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się ze stawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwy jakąś

0: taką właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona se spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji stopień wodnych, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do Polskich Wód
1: 27 roku.
0: i tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo
0: Bardzo krótko, tak.
1: zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, no, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: Tak jest.
1: ekrany, no, przykro było
0: To
1: patrzeć.
0: dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: Podczas całego
0: pośrednich,
1: czasu pobytu w
0: podczas
1: szkole.
0: całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Jakieś pomiary cukru, takie
0: Tak jest.
1: różne
0: Naj,
1: inne.
0: najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń,
1: Udowodnią, że to jest potrzebne
0: tak,
1: po
0: że
1: prostu.
0: to w oparciu
1: Niezbędne
0: pewnie
1: dla.
0: o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem, kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: Ale
0: nie
1: od kiedy
0: może.
1: będą obowiązywać przepisy?
0: Od
1: Już teraz,
0: 1
1: od 1
0: września
1: września.
0: przepis wchodzi, ale w statutach dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z radą rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego
1: Telefony
0: 2026.
1: zostają w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był Pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie.

Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny

0: która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kupując świadomie, kupujemy żywność dobrą i zdrową, a jak dobrą i zdrową, to nie może zabraknąć pszczół, bez których w zasadzie nie powstałoby nic i skończyłoby się nasze życie. Dziś jesteśmy właśnie w pasiece Pszczele Wzgórze w rezerwacie Kulin. Joanna i Witek, właściciele pasieki i nie tylko pasieki, bo jak popatrzymy na ten stół, to mamy i maliny, i przetwory z malin, i pewnie pieczywo też własnej roboty, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, powiedzcie w ogóle, jak zaczęła się wasza przygoda z pszczołami i dlaczego pszczoła, a nie na przykład zupełnie coś innego?
1: Dlaczego pszczoły? Ponieważ całe życie jakby miałam kontakt z pszczołami. Mój dziadek miał pszczoły, zawsze w naszych sadach były pszczoły, niejednokrotnie gdzieś tam ta pszczoła mnie urządziła, ale jakby nie było tego strachu, wręcz no taka świadomość, że one po prostu muszą być. Mój tato co prawda nie przejął tej tradycji. Ja skończyłam studia, odchowałam trochę dzieci, no i stwierdziłam, że czas odnowić tą tradycję rodzinną.
0: A Witek? Witek dołączył?
2: Dołączyłem później, jak już można zauważyć, jak się poznaliśmy z Asią. Chociaż wcześniej faktycznie miałem jakby taką trochę ochotę zająć się pszczołami, aczkolwiek brakowało mi trochę odwagi. No jak się poznaliśmy, związaliśmy się, no to pszczoły były jako w pakiecie z moją małżonką. No i mamy teraz już wspólnie pasiekę.
1: Ja to w ogóle byłam w wielkim strachu, słuchajcie, bo ja nie pochodzę z Włocławka. I zapytałam się Witka, jak się poznaliśmy, no że okej, że możemy zamieszkać razem, ale myślę sobie, Boże, gdzie w tym Włocławku ja te ule zmieszczę?
0: Dużo masz tych uli?
1: Wtedy miałam 6, teraz mamy 30. A Witek mówi tak, no dobra, gdzieś tam je ustawimy. Myślę sobie, no ciekawe, w środku miasta, niebezpiecznie i tak dalej. No ale jak przyjechałam do niego pierwszy raz, mnie tutaj przeprowadził, to po prostu mówię, o, jakie szczęście. Nie pomyślałam, że w ogóle we Włocławku jest takie piękne miejsce, a jest.
0: A jest. Kto częściej dogląda pszczół i w ogóle jak się hoduje, nie wiem czy w ogóle to jest dobre słowo, hodowanie pszczół, no bo one jakby później dają ten produkt, z którego poniekąd też żyjecie, oprócz tego, że jest dobrze i zdrowo i ludzie mogą z tego korzystać, no to to jest też jakieś źródło dochodu, tak jak mówisz, 6 było, teraz jest 30. Opowiedzcie, jak tak wygląda na co dzień ten dzień z pszczółkami, czy one wymagają dużo zachodu na przykład, nie wiem. Zem rano się
2: pracujemy generalnie razem.
1: Na pewno dużo.
2: Za każdym razem wspólnie obsługujemy pasiekę i robimy przeglądy. No, wysiłku i zajęcia na pewno nie brakuje. Przynajmniej raz na 10 dni trzeba dokonać przeglądu uli, więc to trzeba robić w miarę systematycznie, a oprócz tego no, w sezonie wszyscy wiemy, że pozyskanie miodu to nie jest tylko doglądanie uli, ale trzeba go

0: odwirować, później z powrotem osuszyć ramki, no cały proces z tym związany, więc tego zajęcia na pewno nie brakuje.
1: A przeglądu lito co? Liczycie ile tam tych
2: Nie, za chwilę jest? Pójdziemy do pasieki i zobaczycie jak to wygląda, ale przeglądamy, sprawdzamy pierwszą podstawową taką ważną rzecz, czy jest w ulu matka, bo...
1: A po czym się poznaje matka?
2: Jest większa.
1: Przyleciała do nas.
2: Jest większa od pszczół robotnic, troszeczkę większa od trutni, truteń to męski osobnik w ulu. No i najczęściej staramy się te matki znakować, żeby łatwiej ją znaleźć, bo pszczoły ją chowają, ukrywają, jak tylko się otwiera ul, to niektóre matki się chowają, nie chcą nam się pokazać. Ale można to też inaczej sprawdzić. Powiemy o tym, jak będziemy zaglądać do uli.
1: Znakujecie matki, jak znakujecie?
2: Tak, dajemy jej na grzbiecik taką malutką kolorową kropeczkę, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, tak? Na pewno nas ta praca, no bo to jest praca, ale na pewno też pasja, na pewno nas scala w pewnym sensie. Robimy to razem zawsze, razem w pojedynkę to jest bardzo, bardzo trudne, więc musimy się dopasować i z naszą pracą zawodową i wolnym czasem, żeby to faktycznie zrobić razem. No i cóż, no czasem jesteśmy zmęczeni, wiadomo, ale generalnie to jest jednak nasza pasja. I na koniec, kiedy bierzemy już miód na włociowy, zakarmiamy, już jesteśmy tacy zmęczeni, już kiedy wreszcie się to skończy, a całą zimę siedzimy i czekamy, ciekawe jak tam nasze pszczoły, czekamy na pierwsze obloty i sprawdzanie, czy wszystkie rodziny przetrwały, także no...
1: Czyli rozumiem, że zimą macie tej pracy zdecydowanie mniej, zabezpieczacie ule i nie wymaga to takiego codziennego, a przynajmniej nie tak systematycznego doglądania.
2: Tak, tak. Zimą generalnie do uli nie zaglądamy, bo pszczoły zbierają się w kłęby i nie wolno nawet zaglądać do uli, no ale są inne obowiązki, topienie wosku, no najróżniejsze rzeczy, które no, trzeba zrobić poza sezonem, żeby potem w sezonie się już z tym nie borykać.
0: Przygotowywanie ramek, wtapianie węzy,
2: tak.
0: Sprzedaż miodu.
2: Tak.
1: Sprzedaż miodu, no w końcu właśnie, ale zanim ten miód trafi do klientów, tutaj mamy to go w słoiczkach przeróżnych, mniejszych, większych i nie tylko miód, ale inne wyroby, które pozyskujecie od pszczół, no to też wymaga nie lada zachodu, bo tu widzę różnokolorowy miód, więc no, są różne rodzaje i to przerabiacie jakby pozyskując z tych uli,
2: tak.
1: Z tych samych i różne miody. Jak,
2: tak,
1: no właśnie,
2: tak,
1: to tajemnica.
2: Tak. Ustawiliśmy dzisiaj dla Państwa te miody w kolejności, w jakiej żeśmy je zbierali. I w zależności od tego, co jest pożytkiem, co jest głównym pożytkiem dla pszczół, z tego są miody, rodzaje miodów, gatunki miodów tak naprawdę, tak? I zawsze takim pierwszym miodkiem jest rzepak. My oczywiście tutaj nie w naszym gospodarstwie tego rzepaku nie siejemy, ale zawsze tam kilka uli zawozimy w pewne dobre miejsce, ponieważ...
1: A to one się jeszcze przemieszczają.
2: Tak, czasem się przemieszczają, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie...
1: Wypas taki, jak się wypasa...
2: Czasami jadą sobie.
1: Krowy, tak. Jak się wypasa owca,
2: tak.
1: To...
2: Tak,
1: wypasacie
2: tak.
1: Pszczółki.
2: Tak,
0: no w jednym miejscu kilku gatunków miodów ciężko jest, znaczy
2: tak.
0: To jest prawie niemożliwe. Żeby mieć szeroki wachlarz asortymentu, nie ma innego wyjścia jak włożenie pszczół po
2: tak.
0: Prostu na pożyczki.
2: Ale mówię, to nie często się u nas zdarza. Potem następny miodek wielokwiatowy, no to u nas tutaj to już jest król miodów, bo w rezerwacie przyrody Kulin kwitnie mnóstwo roślin dzikich i u nas nigdy nie ma problemu z tym miodem. Potem akacja. Rezerwat też bogaty w akację, tak dokładnie to w robinie akacjową, bo to, tak się nazywa poprawnie nazwa tego gatunku drzewa. Obfitość jest bardzo duża akacji, więc też zawsze nam się udaje pozyskać ten miodek. Następna facelia, do którą też musimy, czasem jednego roku robimy zasiewy, czasem gdzieś wozimy, różnie to bywa. No i takim naszym chyba fajnym, bardzo lubianym miodem jest spać liściasta. Ponieważ rezerwat przyrody Kulin jest znany z tego, że jest tu bardzo dużo dębów, pięknych, starych dębów. I jeżeli pojawia się spać, no to głównie właśnie na tych dębach, na drzewach liściastych. Stąd nazywamy go czasami miodem dębowym, bo właśnie pozyskiwany z dębów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest w ogóle miód spadziowy.
0: No, to jest
2: też taka zagadka trochę.
0: Wcześniejsze wymienione były miodami nektarowymi. Ostatni już nie jest nektarowy.
2: Tak. I czasami ktoś czyta i mówi tak, proszę panią, a nektarowy to co to jest, a spadziowy to co to jest? Więc Witold wyjaśni,
1: tak.
2: Co to znaczy, że jest miód spadziowy.

0: To ten,
1: albo
0: co spadł
1: nektarowy.
0: Tam między...
2: Nektarowy, no to jak nazwa wskazuje, tak, jest pozyskany z nektaru roślin kwitnących. No i to jest jego jakby geneza powstania. W zależności od tego, z jakiego gatunku głównie ten nektar jest pozyskiwany, taki mamy rodzaj miodu. A w przypadku spadzi, spadź to jest wydzielina, którą wydzielają mszyce, które żerują na roślinach, a pszczoły po prostu pozyskują tą wydzielinę, tworząc właśnie te...
0: Mszyce zostawiają wydzielinę. Posłuchajcie, jak to brzmi. Pszczołki to pozyskują, a my później to jemy w postaci miodu spadziowego. Samo słowo wydzielina niezbyt dobrze się kojarzy.
1: Wydzielina to też tak nazywamy, no to tak delikatnie, ale...
0: Jakie ma właściwości?
1: Miody spadziowe są bardzo wysokiej jakości, dlatego że mszyca pozyskuje białko z młodych liści pędów, a wydziela cukry, bo przecież w liściach, w pędach roślina też ma w sobie ten składnik, cukier, tak? Cukry oczywiście proste, miody spadziowe wspaniałe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, działające świetnie na drogi oddechowe. Takie jak na przykład ktoś ma jakieś rany, poparzenia, nadżerki, wtedy na pewno miód spadziowy jest bardzo polecany. No i jest bardzo intensywny w smaku, więc jeżeli ktoś lubi takie intensywne smaki miodów, to na pewno miód spadziowy będzie...
0: Jakbyś spróbowała to opisać, bardzo
2: ostrzejszy, taki gryzący bardziej.
1: Ostry, bardziej gryzący, bardzo aromatyczny też, to też ważne, bo niektórzy... Jedni kochają zapach miodu, inni nie, ale jeżeli ktoś lubi taki prawdziwy zapach takiego mocnego miodu, to miody spadziowe na pewno dają tą satysfakcję, bo na przykład miodek rzepakowy, czy wielokwiatowy, czy chociażby akacjowy, to są miody takie delikatne w smaku, nie takie, że tak powiem, intensywne. I tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią coś delikatnego, a są tacy, którzy lubią coś bardzo mocnego. Nie mamy jeszcze, bo z końcem sierpnia pewnie pozyskamy miód gryczany, który ma swoich zwolenników i przeciwników. Fantastyczny miód zresztą, bo budujący hemoglobinę w organizmie człowieka, ale smak aż z taką goryczą wręcz, więc no, taki specyficzny.
0: Czyli jeżeli ktoś używa miodu jako dodatek na przykład do innych potraw, sałatek, ciast i tak dalej, to bardzo ważne jest, jaki gatunek miodu użyje, żeby na przykład takim spadziowym można trochę ten smak popsuć na to.
1: No. Można,
0: jakiegoś to wypieku, też... jeśli to nie ma być dominujące. Tak,
1: tak. Na przykład no, miód gryczany do pierniczków, ale na przykład do kawy też świetny. Ale do sosów, jakichś deserów, tam gdzie potrzebny jest miód płynny, wtedy miód akacjowy, bo on bardzo długo krystalizuje i ma też bardzo fajne właściwości. Natomiast no, jest taki, że tak powiem, dłużej płynny i niektórzy lubią, jak jest miód płynny.
0: O tym, że pszczółki dają miód, to wiedzą już dzieci, nawet bym powiedziała, że w żłobkach zaczynają o tym wiedzieć, tak, i w przedszkolu. Natomiast to nie jest jedyny zdrowy produkt, który pozyskuje się mając właśnie pasiek.
1: Tak. Pozyskujemy jeszcze pyłek i pierzgę. Pokażemy może, jak to wygląda. Nie wiem, czy wszyscy znają, czy wszyscy widzą. Ktoś może parę słów powiesz o tych produktach?
2: No, pyłek, no to jak chyba każdy może się domyśleć, jest jakby podstawowym, czy pierwotnym produktem pozyskiwanym oprócz miodu z kwiatów. Pszczoły zbierają pyłek i gromadzą na swoich obnóżach. I z tymi takimi kuleczkami próbują wejść do ula. A my jesteśmy tacy cwani, zakładamy taką poławiaczkę pyłku na wejściu do ula i zwyczajnie okradamy pszczółkę.
1: Wszystko w granicach rozsądku.
0: Nie zostawiają nóżek, tylko ten pyłek. Tylko
2: nie zawsze wszystko nawet się tam uda osypać, więc nigdy 100% się nie pozyska. Zresztą poławiaczki pyłku zakłada się na jakiś czasowo określony czas. To nie jest tak, że ona jest cały czas i bez przerwy się je okrada. Zakłada się tylko wtedy, kiedy ilość tego pyłku jest duża w terenie i można sobie po prostu zwyczajnie na to pozwolić.
1: Tak.
2: I właściwości pyłku są takie, no krótko mówiąc, jest to bomba witaminowa, tak? Żeby go w sposób właściwy przyswajać i korzystać w pełni z jego walorów, trzeba troszeczkę się zaangażować, żeby go przygotować do tego spożycia. Najlepiej dzień wcześniej rozcieńczyć sobie w letniej wodzie, nie gorącej. I po takim rozcieńczeniu on jest lekko mdły w smaku, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to polecamy wtedy albo dosłodzić miodem, albo trochę cytryny, albo jakiegoś imbir. No

0: ubrać sobie jakiś taki smak, żeby to było łatwiejsze po prostu w przyjmowaniu. No i w ten sposób, przyjmując rano na czczo, może jesteśmy w stanie wykorzystać pełne walory pyłku. A następnym produktem, już jakby bardziej zaawansowanym, jest pierzga. To jest też pyłek, tylko z tą różnicą, że on już jest zakonserwowany.
1: To jest przez pszczoły.
0: Tak, to jest, krótko mówiąc, zakiszony pyłek z dodatkiem enzymów, miodu. Włożono do komórek jako taki zapas pożywienia dla młodych pokoleń pszczół, bo to jest pożywienie dla młodych pokoleń pszczół. A my też to, jeżeli jest tego odpowiednio dużo w ulu, to nauczyliśmy się to podbierać pszczołom i też z tego korzystać.
2: Takie złodziejaszki.
0: No, taki złodziejaszek jest,
1: takim
0: złodziejaszkiem jest pszczelarz. To też jest bomba witaminowa, z tym, że to jest o wiele łatwiej przyswajalne. Tutaj nie musimy żadnych procesów, jeżeli chodzi o przyjmowanie, wdrażać, tylko możemy zjadać to bezpośrednio na łyżeczce, ewentualnie posypać sobie na jakiś ogórcik coś tam i przyjmować, to się wchłania bez problemu. No i to jest ta przewaga pierzgi nad pyłkiem, bo działanie jest podobne.
1: Oba produkty działają silnie odpornościowo, mają naprawdę bardzo duże właściwości wzmacniające, polecane tak naprawdę w każdym wieku. Szczególnie dla osób, które potrzebują się podbudować, jeżeli chodzi o odporność, o zdrowie, na pewno super fajna rzecz, bo czy w tych tabletkach, które my tam kupujemy w aptece, jest na pewno samo dobro, to wszyscy możemy równo stwierdzić, że na pewno tak
2: nie jest.
1: A jeżeli są to produkty, którymi pszczoły karmią swoje nowe pokolenia pszczół po to, żeby żyć i przetrwać, to na pewno jest to super, bardzo dobry produkt, tak.
2: Ale mamy jeszcze tutaj maliny i soczki z malina i mamy w ogóle takie ciasto, które też gdzieś malinę widzę
1: tak,
2: u góry.
1: Tak.
2: Oprócz pszczół macie też hodowlę, nie wiem, sad malinowy?
0: Plantacje.
1: Tak. No mamy tutaj gospodarstwo, więc jakby wykorzystujemy areał. Malina jest również rośliną miododajną, więc i myślę takim ulubionym owocem letnim. Staramy się uprawiać ją ekologicznie, więc naprawdę jest bardzo wysokiej jakości. Zresztą koniecznie trzeba spróbować.
2: Tak, zaraz będziemy próbować, proszę Państwa. Proszę. Wyglądają pięknie.
1: Tak.
2: Smakują wyśmienicie.
1: Był taki sezon, że bardzo dużo padało. Zresztą podobnie jak teraz, ale faktycznie wtedy był taki naprawdę kryzys pogodowy. Malina mimo tego się dojrzewała. I bardzo dużo tej maliny się dojrzało, ale no wiadomo, mokrej maliny nie zawieziemy na biojarmark i nie sprzedamy, bo no, ona się będzie bardzo szybko psuła.
0: Jeszcze nawet wtedy na jarmarku sprzedawaliśmy.
1: Tak, sprzedawaliśmy wtedy, tak. I myślę sobie, Boże, co tu zrobić? Tego jest przecież bardzo dużo. No i mówię do męża, wiesz co, mówię, idziemy, to wszystko oberwiemy i ja z tego zrobię sok. Po prostu. No i wpadliśmy na pomysł, że aha, no ale będzie tego bardzo dużo. No będzie. To mąż mówi do mnie tak, słuchaj, a może ty osłodzisz ten sok miodem i będziemy go sprzedawać jako sok malinowy, ale z miodem. To będzie hit. Mówię, no może, spróbujemy. I faktycznie się mega to przyjęło. Potem jeszcze mamy też taką niewielką plantację truskawki, więc robiłam truskawkę z miodem. Czarny bez, którego jest tutaj u nas w rezerwacie też bardzo dużo. Czarny bez z miodem. No i boróweczka z miodem, bo mamy w naszej rodzinie producentów borówki. Więc robimy boróweczkę z miodem. Jeszcze w zeszłym roku obrodził nam na maksa winogron, więc taka była opcja mega limited.
0: Seria limitowana.
1: Tak, seria limitowana, winogrono z miodem, które też miało bardzo dużą popularność. Więc w pewnym sensie w produkcji chociażby tej maliny, ja się czasem śmieję, że mamy taką produkcję zero waste. Bo nawet jak zbieramy malinkę na detal, na sprzedaż dla klientów świeżą, to każda ta, która już jest przejrzała, która już po prostu niedługo tam w tym koszyczku nie wytrzyma, więc nie chcemy takiej dawać dla klientów, wszystko zbieramy w oddzielne koszyczki i ja z tego robię sok. Także tak jakby nic się nie marnuje. Nic się nie marnuje.
2: Wszystko zatacza taki...
1: I tak naprawdę to wymusiła na nas, znaczy wymusiła, jakby doszło do tego przez sytuację pogodową, bo w gospodarstwie prawda jest taka, że w dużej mierze jesteśmy uzależnieni od pogody. Tak samo jest w pszczelarstwie. Kiedy jest długo niepogoda, no to my się już martwimy, bo pszczółki długo nie wychodzą i tak dalej. Chociaż No my nie mamy z tym problemu, prawda?
0: No tutaj u nas akurat nasze miejsce charakteryzuje się tym, że nawet w tym roku była sytuacja taka, ale to z tym wczesnowiosennym miodem, kiedy nam się wydawało, że praktycznie taka jest niepogoda, że niemożliwe, to pewnie w tych ulach nic nie ma.

0: poszliśmy zrobić przegląd, otwieramy miodnie, a one były pełne miodu. Tak. I byliśmy totalnie zaskoczeni.
1: Mimo, że była bardzo zła pogoda, to jednak tutaj tego wszystkiego kwitnie bardzo dużo i one dosłownie wszędzie mają bardzo blisko, więc pyk,
0: wystarczy okienko, pół godziny i one już
1: okienko pogodowe
0: zdążą coś przynieść.
1: Tam gospodarują, bo w ogóle pszczoły to są mega mądre istoty, mega mądre, mądrzejsze na pewno od nas, jeśli chodzi o siłę przetrwania, siłę woli i budowania i życia w społeczności.
2: Uczycie się od pszczół.
1: Tak, na pewno.
2: Życia?
1: Niejednokrotnie dostajemy nauczki różne i dobre i złe, ale na pewno je szanujemy.
0: No kiedyś dostałem taką nauczkę, że 3 dni musiałem do pracy nie chodzić, bo taką miał nauczkę na twarzy.
2: No właśnie, bo to jest dla mnie mocno niebezpieczne też zajęcie, więc jak sobie z tym poradziliście? No, jak mniemam, nie jesteście uczuleni, no bo w to by wtedy nie wchodziło w grę prowadzenie tego typu działalności, ale no właśnie z tymi pogryzieniami,
1: no, trzeba po prostu się zabezpieczać. Są odpowiednie stroje do tego, rękawiczki, no ja wiem, że starzy pszczelarze mówią, o po co ci te rękawiczki, po co ten kapelusz? A no po to, że jak idę do pracy następnego dnia, to nie mogę iść z limem opuchnięta, bo no to by było niefajne.
2: Jednak
1: nie fajne.
2: Jesteście intruzami w tych kulach, wy tam zaglądacie i mało tego, zabieracie coś z tych domów, więc tak, no, mają tak, prawo tak. się złościć.
1: Ale nie zawsze się złoszczą, to bardzo dużo zależy od pogody. Jeżeli jest taka pogoda piękna jak dzisiaj, to zajrzymy do ula i zobaczycie, że pszczoły są
0: nie będą agresywne.
1: Ale jak tylko zbliża się na przykład burza albo jest trochę smutno w pożytku, to wtedy się denerwują. A tak, to możemy zaglądać, zabierać miód. Nie ma to dla nich większego znaczenia.
2: Kogo więcej pszczół ukąsiło, urządliło?
0: Tutaj w pasiece chyba mnie.
1: Ale słuchajcie, jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś nie jest uczulony, to żądlenie jest prozdrowotne. A. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, takie różne reumatyczne rzeczy, warto przystawiać pszczołę do ukąszenia. Bo ja pszczeli jest
2: jawki,
1: przecież...
2: które leczą?
1: No, tak podobnie. Podobnie. Tak. Ja mam propozycję.
2: Ale zanim do propozycji, to jeszcze chciałam o coś zapytać, bo za chwilę pokażecie i Bartek jest odważny i pójdzie i zaglądać będzie do tego.
1: Przygotujemy.
2: Ja sobie tutaj pokosztuję tych smakołyków, natomiast produkujecie i teraz opowiedzmy o tej formie dystrybucji trochę, bo co 2 tygodnie można Was spotkać na jarmarku, biojarmarku we Włocławku. Zresztą Asia mocno jako szefowa tego przedsięwzięcia, już od dawna, no krótko mówiąc rozkręciłaś, ja tutaj nie próbuję się przymilać, ale taka jest prawda, coraz więcej osób przychodzi, jest coraz więcej wystawców i tej zdrowej żywności, w zasadzie każdy, kto lubi wędlinę, to coś znajdzie, ser coś znajdzie, jest wegetarianinem, coś znajdzie, oprócz tego coś zdrowego, a teraz jeszcze się pojawiają tacy wystawcy, gdzie można kupić coś fajnego z kosmetyków, no cały czas jednym słowem ten biojarmark się rozrasta. Czy to jest jedyna Wasza forma dystrybuowania Waszych produktów? Czy można je nabyć w jakikolwiek inny sposób? Na przykład, nie wiem, bezpośrednio się z Wami kontaktując.
1: Tak,
2: jak to
1: tak,
2: wygląda?
1: Tak, zapraszamy zawsze. Bardzo wielu klientów lubi tu przyjechać. Chce przyjść tutaj właśnie w to miejsce, popatrzeć na ule. Nie ma najmniejszego problemu. Więc sprzedaż z domu również. Wysyłkowa. Od czasu, kiedy zapanował ten problem covidowy, paczkomaty się, że tak powiem, bardzo przyjęły i my też wysyłamy paczkomatem miodek, ale jeśli chodzi o takie miejsca jarmarkowe, to tylko biojarmark. I to dlatego, że prowadzimy pasiekę ekologicznie. Mamy naprawdę zdrowy miodek. Bardzo się staramy, żeby to wszystko było z jak najmniejszą ingerencją chemii rolnej. Zresztą tutaj chemii rolnej w rezerwacie nie ma. Więc sprzedajemy ten miód klientom, którzy są świadomi, kupują świadomie, czyli wiedzą, że nasz miód jest na pewno dobrym, zdrowym, polskim miodem, pozbawionym chemii i są w stanie zapłacić powiedzmy te około 5 zł więcej za słoik miodu, ale wiedzą, że na pewno kupują dobry miód. Więc skupiamy się na tych miejscach, gdzie faktycznie dla klienta ważna jest jakość produktu, po prostu.
2: No jeżeli nie patrzy na jakość, to zawsze w każdym markecie chociażby można też kupić miód.
1: Jest,
2: piwacie
1: tak,
2: głowami.
1: Bo ceny są przerażające i produkty są te miodowe w marketach są też przerażające, bo jak ja widzę na przykład w środku zimy, ja już nie mówię, że teraz, ale w środku zimy widzę na przykład miód wielokwiatowy, który jest

0: płynny i na tej etykiecie jest napisane, że to są miody z Unii, spoza Unii, no to ja czegoś takiego
1: Witek nigdy tylko kiwa głową.
0: W życiu bym tego nie kupiła.
2: Dla mnie to jest bardzo proste pytanie, czy ktoś chce kupić miód, czy chce kupić cukier w płynie?
0: No, albo, no nie wiem nawet jak to określić, ale przy tej okazji może powiem dwa słówka a propos krystalizacji, bo jak widzicie, te miody wiosenne są już skrystalizowane. Akacja z takim wyjątkiem nie krystalizuje, facelia już tam delikatnie łapie spać troszeczkę. I czasem się spotykamy z taką opinią klientów, szczególnie starszych osób, o dziwo. Nie, proszę panią, tego nie chcę, bo on jest cukrzony i tam na pewno jest cukier. Ludzie wciąż nie rozumieją procesu krystalizacji. Każdy naturalny miód będzie krystalizował. I ta krystalizacja i ta forma skrystalizowanego miodu świadczy o tym, że to jest właśnie miód naturalny.
1: Czyli jak mamy 5 lat słoiczek, a on cały czas jest płynny, to na pewno nie jest miód.
0: To na pewno to nie jest miód, tak? Więc jakby, no jeżeli chcemy, żeby był płynny, możemy sami nawet do tego doprowadzić, jeżeli mamy, powiedzmy na przykład, to piekarnik, w którym możemy ustawić sobie temperaturę 40 stopni, to wkładamy taki słoiczek do piekarnika na tą temperaturę 40 stopni i zostawiamy go na dobę, powiedzmy, nawet nie, pewnie szybciej
2: zależy
0: to idzie.
2: Zależy
0: jaki to jest miodek i możemy doprowadzić do tego, że ten miodek nam się stanie znowu płynny, ale nie przekraczamy 40 stopni, ponieważ jeśli przekroczymy, no to niestety te takie najdelikatniejsze, najcenniejsze składniki miodu no, ulegną degradacji, ale mimo wszystko wciąż musimy uświadamiać klientów, że miód skrystalizowany nie jest miodem zcukrzonym, czyli nie wiem, że to jest cukier wymieszany z czymś tam, tylko to jest właśnie ta najcenniejsza forma miodu. To taka dygresja tylko, ale no mimo, że jesteśmy już tacy świadomi, wciąż pojawia się taka teoria.
1: Słuchajcie, co jest najpiękniejszego w prowadzeniu tego gospodarstwa, bo to już nie tylko pasieka, ale tak jak mówiłaś, maliny, bez, no w zasadzie wszystko, co tutaj wyrasta, wy jesteście w stanie wykorzystać,
0: tak,
1: przerobić i zrobić z tego smakołyki i to na dodatek zdrowe i ekologiczne. Co jest takie najprzyjemniejsze, bo chyba nie to takie uwiązanie, że trzeba co 10 dni do każdego ula, że to później trzeba spędzić godziny na wirowaniu, dać się pogryźć tym
0: noce na wirowaniu.
1: O noce na wirowaniu. No właśnie.
2: Nie traktujemy tego jako uwiązanie, to od tego zacznijmy.
1: Tak.
2: To nie jest jakieś tam, to nie jest na pewno jakaś kara dla nas, to jest jakiś oczywiście obowiązek, bo jeżeli się człowiek czegoś podejmuje, zwłaszcza związanego z hodowlą organizmów żywych, no to trzeba pamiętać, że to żyje i trzeba o to zadbać. Skoro wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na to, no to odpowiedzialność trzeba po prostu ponieść.
0: A
2: tak?
0: Była to jakaś świadoma decyzja, więc no trudno, tak? A satysfakcja?
2: No nie trudno, no.
0: Nie no, nie trudno, nie, nie trudno. Wspaniale, a satysfakcja? Satysfakcja na pewno jest związana z opinią klientów naszych. Na pewno. Bardzo dużo osób, bardzo dużo miłych słów mówi o naszych produktach. Klientów mamy nie tylko z Wrocławka i spoza Wrocławka, ale mamy i klientów z Warszawy i z Gdańska. Powiem wam taką jedną historię. Kilka lat temu wjechało na nasze podwórko auto. Państwo wysiedli i mówią tak, no my jesteśmy tutaj kuracjuszami w wieńcu i szukamy atrakcji we Wrocławku i okazało się, że tu jest jakiś rezerwat, no i przyjechaliśmy, ale nie wiemy, czy tu możemy zostać. Bo faktycznie, moim zdaniem, rezerwat przyrody Kulin jest kompletnie niezaopiekowany, niedostosowany do zwiedzania turystycznego i ludzie chcą tu dotrzeć, nie wiedzą jak. A że ulica kończy się na naszej bramie, no to wjechali. Więc mówię, no tak, proszę Państwa, jesteście w rezerwacie, jak macie ochotę, ja mam chwilę, teraz mogę Wam tutaj chwilę opowiedzieć, no z przyrodą zawsze byłam za pan brat, więc wiem, co tu piszczy w tym rezerwacie. Obeszliśmy kawałek i oczywiście szliśmy tą drogą tam wysoko i Państwo zobaczyli, a to Wy tu macie ule? No tak, ule. No i chwilę tam im poopowiadałam i tak dalej, jakiś tam miód ode mnie kupili i już od lat, nie wiem, 4 czy 5, co roku wysyłamy, albo nawet zawozimy w tym roku, to musimy zawieźć, bo aż
2: to są takie ilości, które się nie da wysłać.
0: I ludzie to doceniają i mówią, że naprawdę cudowny, wspaniały miód, z rezerwatu miód, więc no też to takie, to jest ważne. Więc to
1: na walory smakowe wpływa, prawda?
0: Też, na pewno, bo mówię, ten szczególnie tych wiosennych miodów, ten skład jest po prostu bardzo bogaty, nie? Bardzo bogaty.
1: U was nie ma co, że tak powiem, zanieczyszczać w tym rezerwacie.
2: To jest też dla osób, które tutaj się pojawią.

0: Otoczenie zieleń i nic więcej.
1: To myślę, że to też robi wrażenie. No, właśnie to, o czym Masia opowiedziała, osoby, które przyjechały, były w stanie naocznie doświadczyć tego, że pasieka jest faktycznie odizolowana. Bo zwróćmy uwagę, że od trzech stron, czy od wschodu, północy i od zachodu, jesteśmy odizolowani właśnie od pozostałej części, że tak powiem, zanieczyszczonej chemią rolniczą, rezerwatem.
2: I miasta.
1: A od drugiej strony, od południowej strony mamy kolejną barierę, którą jest Wisła, więc naprawdę miejsce jest wolne maksymalnie od chemii, jak można sobie byłoby tego życzyć.
2: Tak.
0: Takie miejsce fajne do życia dla was i dla tych pszczółek.
2: Fajne,
1: No
2: bardzo
1: fajne.
2: fajne. Czujemy się tu bezpiecznie. Mało kto nas tutaj odwiedza, właściwie tylko osoby zaproszone. Mamy tutaj taką, no, wolność i swobodę. Nikt nam, że tak powiem, w okna nie zagląda, więc na pewno można tu fajnie wypocząć, fajnie spędzić czas. Ktoś specjalnie mieszkający w mieście specjalnie jedzie, żeby gdzieś wypocząć w jakiejś agroturystyce, w jakimś tam fajnym, przyrodniczym miejscu, a my to mamy po prostu na co dzień.
0: A no właśnie, a propos, bo bardzo przedsiębiorczymi ludźmi jesteście oboje. Agroturystyka, nie przyszło wam przez myśl chociaż, że
2: Tak.
0: przecież skoro macie już takie fajne tutaj miejsce, które można by było jeszcze wykorzystać, bo jest teren do zagospodarowania, to może zaprosić tutaj innych, żeby też poczuli, jak to jest tak na łonie natury, w sąsiedztwie pszczółek,
2: No za dużo nie możemy
0: pomieszkać.
2: powiedzieć, ale coś
0: Wiedziałam,
2: tam
0: tak
2: się
0: proszę Państwa.
2: kroi, niewiele, niewiele. Mamy trochę problem, ponieważ tak, jesteśmy gospodarstwem rolnym, jesteśmy rolnikami, ale nasze gospodarstwo leży w granicach miasta. I
1: Administracyjnych.
2: tak, i tu się pojawia problem, że my tak naprawdę jako producenci rolni nie możemy skorzystać z żadnych dotacji, ponieważ
1: Dofinansowań w większości są
2: dofinansowania.
1: skierowane do obszarów wiejskich,
2: Tak.
1: a my, posiadając gospodarstwo na obszarze w granicach administracyjnych miasta, no, w wielu przypadkach nie kwalifikujemy się
2: Trochę
1: do tych
2: nas to
1: dodatkowych
2: ogranicza.
1: dofinansowań.
2: A
1: I to
2: tak.
1: dotychczas było taką naszą
0: Miasta
1: barierą.
0: płacą większe, wyższe podatki,
2: Tak.
0: opłaty i tak
2: No, już te
0: dalej.
2: podatki byśmy, to płacimy, nie ma
1: No, ale
2: problemu.
1: tam.
2: Tylko właśnie uważam, że to jest takie trochę krzywdzące, bo przecież to nie jest tak, że w miastach nie może być gospodarstwo. I jest tak wielokrotnie, ale właśnie wyklucza nas to. To nas właśnie wyklucza,
0: Ale
2: że
0: pomysł gdzieś jest.
2: pomysł gdzieś jest, na pewno.
0: No to myślę, proszę Państwa, że 2 lata i przyjedziemy.
2: Nie wiemy,
0: Przyjedziemy zobaczyć, jak to jest póki co.
2: ale przyjechać do nas zawsze można.
0: Już teraz.
2: Po miodek można przyjechać, można sobie pospacerować. Nie zamykamy drogi, nasza brama jest otwarta. Jeżeli ktoś ma ochotę zostawić tu auto i pójść sobie do rezerwatu, pozwiedzać, to jesteśmy zawsze
0: A
2: otwarci.
0: jak macie czas, to jesteście też przewodnikami.
1: Głównie Asia.
2: Troszkę tak, jak mamy czas, to tak trudno mi odmówić komuś, żeby nie powiedzieć kilku słów i nie pokazać drogi gdzieś, gdzie można fajnie pójść, nad wąwóz czy gdzieś, no. Trzeba być po prostu przyjaznym człowiekiem, zwyczajnie tak.
0: Proszę Państwa, no to my zapraszamy do pasieki.
2: Ja jeszcze
0: To
2: zapraszam
0: znaczy
2: do konsumpcji.
0: ja zostaję właśnie,
2: Ja
0: ja
2: jeszcze zapraszam,
0: konsumuję, ja
2: tak.
0: wszystko opowiem. Wygląda smakowicie i na pewno taki jest. Natomiast
2: Tak.
0: później zapraszamy też do
2: My biegniemy
0: pasieki.
2: się przebrać,
0: Podejrzymy te
2: odpalić
0: pszczółki,
2: podkurzacz.
0: tak?
2: I idziemy do
0: Podejrzymy.
2: pasieki. Dobrze, chwila
0: Dziękuję Wam
2: przerwy.
0: bardzo za
2: Dziękujemy.
0: to spotkanie tu przy tym suto zastawionym zdrowostole.

żeby można było spokojnie przeglądać, nie denerwować pszczółek, to musimy właśnie użyć podkurzacza. Pszczoły reagują na dym na tej zasadzie, że po prostu uciekają, bo się boją dymu. Kiedyś pszczoły

0: na dziko żyły w lesie i jak w lesie był pożar, dym, ogień, to one po prostu się chroniły, uciekały. Widzicie, jest już pusto. Tutaj gdzieś ze środeczka ramkę wyjmij. Zaglądamy w tej chwili do miodni, czyli do tej części ula, w której pszczoły gromadzą miodek. Tak. I teraz to jest plaster, który jest już pełen miodu, a wiemy, że miód jest dojrzały po tym, że na plastrze jest taka pierzynka, taki kożuszek z wosku. Jeżeli plaster jest pokryty taką pierzynką, to wiemy, że miód jest dojrzały, bo...
1: Zadrzyj może kawałeczek, żeby było widać, tak, że to jest miód.
0: Tak, tak. O, tutaj już widzicie, jest dojrzały miodek i teraz trzeba na to bardzo uważać, ponieważ pszczoły wielokrotnie ten miodek odparowują, ten nektar, który pobiorą z kwiatów. I żeby miód był dojrzały i potem w przyszłości nie fermentował, to warto go pobierać właśnie z takich ramek, które w całości są poszyte tą pierzynką. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc pszczoły nie reagują drażliwie, pozwalają nam zaglądać. O, tutaj jest taki plaster, gdzie jeszcze częściowo nie jest pokryty tą pierzynką. Pszczółki jeszcze tam pracują, jeszcze odparowują, no i za chwilę zakryją już taki plaster woskiem i będziemy robić miodobranie właśnie miodu lipowego, bo to jest miód, który teraz już powinniśmy pobierać. Powinniśmy go już wziąć trochę wcześniej, ale z tego względu, że była kiepska pogoda, a ona jest decydująca, no to jeszcze tego nie robiliśmy, ale teraz w weekend planujemy miodobranie miodu lipowego.
1: Taki miód pokryty tym woskiem nazywamy miodem zasklepionym. Tak. To jest zasklep tak zwany.
0: Tak, tak, tak. I teraz zdejmiemy miodnię i pokażemy Wam, jak wygląda rodnia, czyli miejsce, gdzie urzęduje królowa, gdzie składa jaja, gdzie powstają nowe pokolenia pszczół. I my pracujemy na ulach wielkopolskich. To, co tu Państwo widzicie, to są ule wielkopolskie, tak zwane ule korpusowe, czyli składają się z kilku elementów i zwykle na górze jest tak zwana miodnia, a na dole jest rodnia, bo gdybyśmy nie założyli tak zwanej kraty odgrodowej, no to matka zaczerwi wszystkie plastry. Odsklepiamy.
1: O, miodku jest.
0: Ciężki. Ciężka jest miodnia, więc na pewno jesteśmy pewni, że jest tam dużo miodku, tak? No teraz oczywiście też musimy tutaj troszeczkę pszczółki, mówiąc brzydko, przegonić, tak? Żeby one sobie tam poszły na dół i zdejmiemy kratę odgrodową. Ta krata odgrodowa jest tak skonstruowana, że pszczoły robotnice, a więc te pszczoły, które przynoszą miód, przedostaną się przez tą kratę. Natomiast matka jest duża i ona nie jest w stanie przez tą kratę przejść, a co za tym idzie, nie jest w stanie zaczerwić plastrów. No i zerknijmy sobie gdzieś do środka. I wyjmujemy plaster, na którym mamy czerw, tak? Czerw, czyli nowe pokolenia pszczółek, które się rozwijają. Robotnica przez 21 dni musi pozostać w swojej komórce, żeby powstała z niej nowa pszczółka. Nie wiem, czy nam się uda, może gdzieś znajdziemy takie miejsce, gdzie się pszczółki wygryzają. Trudno na pewno dojrzeć, gdzie są jajeczka, ale tu, gdzie mamy już pokryty czerw, widzimy tutaj takie denka, że tak powiem, no to tutaj na dniach stąd wygryzą się młode pszczółki. Jak nam pozwoli rodzina pszczela, to pokażemy Wam również matkę. Zwykle na ramkach, może zobaczmy ramkę zewnętrzną, bo chciałabym pokazać, jak wygląda pierzga. Czy tu będzie? No tutaj chyba akurat sam miodek, co? Nie, no trochę pierzgi jest, ale niewiele. Może z drugiej strony będzie więcej. Na ramkach zewnętrznych pszczółki gromadzą głównie pierzgę. No i oczywiście miód.
1: Generalnie zapasy.
0: Tak, zapasy takie, żeby wyżywić, wykarmić rodzinę, tak? Przy okazji powiem taką ciekawostkę.
1: Tutaj ją troszeczkę widać, to w tym miejscu, tak, widać, jak...
0: Pierzga ma różny kolor, w zależności od tego, jaki pyłek jest przyniesiony do ula.
1: O, mama.
0: O,
1: matka.
0: Jest? A co ona tu robi? Bardzo. Nie wiem, czy jest Pan w stanie tutaj ją nagrać, zaobserwować, ale tu jest matka. Mama. Aż dziwne, że na ostatniej ramce, ale okej.
1: Okay. To jest... Widać,
0: że jest dużo większa. Akurat ta nie ma opalitka, czyli nie ma tego oznaczenia,

0: No ale wprawne oko jest w stanie ją tam odnaleźć, tak? Królowa ma za zadanie składać jaja i wydzielać swoje feromony, które dają informację całej rodzinie, że jest bezpiecznie, że wszyscy są w komplecie, że tak powiem, bo jeżeli nie ma w ulu matki, tak się czasem zdarzy, że matka gdzieś tam zginie, nie wróci z lotu godowego, to jest duże ryzyko, że rodzina po prostu umrze. Bo jak nie ma królowej, to niestety no, jakby nie ma możliwości, żeby rodzina mogła przetrwać. Jak się tak zdarzy, że matka gdzieś zginie albo jest już stara po prostu i umrze, to trzeba nową matkę podłożyć, tak? Ona wydziela swój specjalny feromon i daje znaki rodzinie, że jest rodzina w komplecie. Matka również wydziela dźwięki, wydaje dźwięki, które nazywają się kwakaniem, tak? Matka kwacze. Można tego posłuchać zimą, bo teraz latem jest może to trudniejsze, ale zimą, jak się przyłoży stetoskop taki do osłuchiwania, powiedzmy, płuc, to można posłuchać, jak matka kwacze, tak? No i im większa rodzina, im więcej pszczółek w ulu, tym po prostu szansa na to, że rodzina przyniesie więcej miodu, jest większa. Nie wiem, czy tu gdzieś były trutnie. Weźmy jeszcze jedną rameczkę.
1: Trochę nie pora na trutnie.
0: Troszkę już jakby trutnie, już to taki jest czas, kiedy już praktycznie trutni w ulach za chwilę nie będzie, ale są trzy formy jakby osobowe, osobników w ulu.
1: Oprócz zakrytego czerwu pokazać, jak wygląda już taka larwa przed właśnie zamknięciem komórki, z której rozwinie się.
0: Tak, nie widzimy trutni. Młoda pszczółka jest charakterystyczna, ponieważ ona jest, mówimy na nie siwuszki, ona jest taka siwa. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale te włoski, które ma na grzbiecie, są takie siwe, ona jest taka jaśniutka. Potem z czasem ciemnieje i tych włosków na jej ciele jest coraz mniej. Im starsza pszczoła, tych włosków jest mniej, odwłok robi się taki bardzo, bardzo ciemny. To, co tutaj Państwo widzicie, bo może będziecie się zastanawiać, co tutaj na tych ramkach jest. To są paski z kwasem pszczawiowym, ponieważ my leczymy pszczoły ekologicznie. Zakładamy takie paski nasączone kwasem pszczawiowym, które zabezpieczają pszczoły przed taką no, najgorszą, w sumie najbardziej paskudną chorobą pszczół, przed warozą.
1: Pszczoły tak naprawdę pasożyt.
0: Pasożyt.
1: To nie jest choroba, tylko pasożyt.
0: Tak, no taki kleszcz, tak? A potem te choroby powstające od tego. Pszczółki zgryzają te paski, pozbywają się tego, a automatycznie jakby roznoszą ten zapach i to działanie kwasu szczawiowego roznoszą po całym ulu i zabezpieczają po prostu.
1: Waroza nie lubi tego tak, zapachu, nie zapachu lubi. I osypuje się, pszczół schodzi z nich.
0: Tak.
1: Zwyczajnie im łatwiej jej tak. się pozbyć tego tak zwanego, no tego kleszcza, bo to jest też pajęczak.
0: Taki kleszcz, tak, który jest rzeczywiście no, bardzo uciążliwy i daje naszym pszczółkom no, takie niefajne efekty. Jeszcze tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, co tutaj widać. Na obrzeżach ramek jest taka mazista, kleista substancja, która bardzo intensywnie pachnie. To jest kit pszczeli. Kit pszczeli, zwany inaczej propolisem, to jest substancja, którą pszczoły zbierają z drzew. Są to różnego rodzaju substancje, którymi pszczoły zabezpieczają swój ul, odkażają ul. Też ten kit pozyskujemy, ponieważ robimy z tego kitu nalewkę propolisową, która jest silnym, naturalnym antybiotykiem. Więc pszczoły właściwie same są w stanie zabezpieczyć się przed bakteriami, przed jakimiś wirusami, tak? Dzięki temu, że właśnie oklejają ramki, pobrzeża korpusów tym kitem.
1: Doprowadzają do tak zwanej sterylizacji, naturalnej tak. sterylizacji atmosfery wewnątrz ula.
0: Tak, tak. I w ogóle pszczoły prowadzą w ulu, mają w ulu własną klimatyzację, bo zimą na przykład na zewnątrz jest powiedzmy na minusie, tak? A w ulu zawsze jest na plusie i to takim sporym plusie. Więc pszczółki, mimo że zimą ule nie wyglądają tak jak teraz, że pszczoły są wszędzie, tylko po środku tworzą tak zwany kłąb i poruszają się takim ruchem na zewnątrz do środka, na zewnątrz do środka. W samym środku jest matka i te, które są w środku, wychodzą na zewnątrz, tak? Dając, podnosząc temperaturę, a te, które się ochłodziły, wchodzą do środka, więc na pewno mylne jest pojęcie, że pszczoły śpią zimą. Nie śpią, nigdy nie śpią, z tą różnicą, że po prostu zimą znajdują się tylko w ulu, a w okresie letnim.

0: wiosennym, jesiennym są poza ulem, tak? No i żyją dłużej. Zimowa pszczoła żyje dłużej, bo tak, około 6 miesięcy. Natomiast letnia pszczółka, ta obecna tutaj pszczółka, żyje około 40 dni. 40 dni pszczoła funkcjonuje, ma różne role, od jak się wygryzie, najpierw pracuje tylko w ulu, potem robi tak zwany pierwszy oblot i potem strzeże ula, a na sam koniec staje się tak zwaną pszczołą zbieraczką i wędruje, zbiera nektar. I a propos tego bezpieczeństwa jeszcze, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pszczoła letnia nie umiera w ulu. Tylko po prostu w momencie, kiedy już czuje, że no jej energia i czas się kończy, wylatuje na tak zwany swój ostatni lot i umiera poza ulem. To jest, no brzmi może tak podniośle, ale skutek jest tylko tego taki, że pszczoły nie obumierają w ulu, no i po prostu nie zanieczyszczają ula. To jest taki, no jakby proces obronny też pszczół.
1: Zwłokami, zwłokami, tak, krótko tak. Mówiąc, tak.
0: Więc to pszczoły są naprawdę bardzo, bardzo mądre. Wiesz co, Wiciu, wyjmij jeszcze na chwilę jedną ramkę, może ta będzie jaśniejsza, bo jeszcze chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w ogóle powstaje ten plaster, z czego on powstaje. Widzimy komórki, prawda? One są woskowe. Jak się dotknie paluszkiem, to jest bardzo miękkie. Ale skąd ten wosk? Nie wszyscy wiedzą, ale pszczoły na odwłoku mają takie specjalne gruczoły i mówi się, że pszczoły wypacają wosk. I ten etap życia pszczoły, która wypaca wosk, to nazywamy ją wtedy pszczołą woszczarką, tak? I one budują te plastry. Te plastry to nie jest też przypadkowa budowla. My oczywiście poddajemy węzy, czyli taki cieniutki plasterek wosku do ramki, ale one budują te komóreczki. Wszystkie są do siebie bardzo podobne. Musi być odpowiedni rozmiar do tego. O, tutaj się wygryza młoda pszczółka. Tu widać, jak się wygryza z dziureczki. Widzicie? Pszczółki otworzyły jej ten plasterek i ona teraz tutaj wychodzi sobie, młoda pszczółka. I teraz te komóreczki są inne dla trutnia, i inne dla robotnicy, inny rozmiar, tak? Bo trutnie są większe. I one nie są tak równolegle czy prostopadle do dna tej listewki ramki zrobione, tylko leciutko pod górę, leciutko powiedzmy tak do słońca, żeby ten świeżutki, bardzo płynny, delikatny nektar nie wypływał z plastra, tak? Więc pszczoły tutaj naprawdę robią taką misterną robotę i my dajemy ramki, więc one są zmuszone do tego, żeby te plastry były płaskie, ale jak nam się czasami zdarzy, że nie wiem, zapomnimy podłożyć, że nam zabrakło ramek i przyjdziemy za tydzień, to one budują same plastry. Potrafią sobie same ten plaster zbudować, ale on wtedy nie jest taki płaski, tylko one mają takie różne kształty. Pszczoły tam mają swój zamysł budowlany, ale...
1: Ze względu na układanie wentylacji w odpowiedni sposób
0: w ulu. Tak.
1: Ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałaś o jeszcze trzecim rodzaju komórek, czyli macierzystej, czyli tak zwanym matecznik.
0: Tak.
1: On nie jest związany z linią plastra, tylko tak. Jest budowany jakby na boku tego plastra.
0: No na boku albo po środku, w zależności od tego, jaka sytuacja.
1: Jest dużo większy. No to jest, nie wiem, 3-4 centymetry.
0: Tak, tak, w zależności od tego, jak tam się pszczoły postarają, ale są to tak zwane mateczniki i one pojawiają się tak maj, czerwiec, teraz już ich nie będzie praktycznie, ale mateczniki powstają wtedy, kiedy pszczoły chcą się roić, bo jak rodzina pszczela chce się powiększyć, to produkuje mateczniki, czyli kolejne matki. I jak się rodzina pszczela wyroi, mówi się, że rodzina się wyroi, to w ulu zostaje młoda matka, ta, która wygryzie się z matecznika, a w świat rusza stara matka ze swoją świtą. To jest bardzo ważne dla pszczelarzy. Rojenie się no nie jest, że tak powiem, pozytywnym efektem. Musimy tego pilnować bardzo na początku lata i późną wiosną, no żeby nam się pszczółki nie poroiły, bo jak rodzina się roi, to oprócz tego, że wylatuje część pszczół z ula, to zabierają też część miodu, tak?
1: No
0: bo połowę praktycznie, tak, bo one muszą mieć czas na to, żeby znaleźć nowe miejsce, no i muszą mieć czym karmić siebie nawzajem i matkę, tak? Także to rojenie, no to jest takie troszeczkę trudne, ale radzimy sobie z tym też bez większego problemu, mamy na to sposoby, nie będziemy tutaj już o tym opowiadać. Natomiast pszczoły to żywy organizm i niejednokrotnie nas zaskakują.

0: Jednokrotnie czymś tam nas, że tak powiem, zadziwią. I mimo, że ja już mam pszczoły chyba 12 lat, zajmuję się tym 12 lat, to jeszcze ciągle czasem bywam zdziwiona. No ale w pewnym sensie dlatego ta praca jest taka pasjonująca i ciekawa, bo właśnie to nie jest stagnacja. Nie dzieje się wciąż to samo, tylko ciągle dzieje się coś innego, tak? To są wentylacje, tak? I teraz tak, my im dajemy tą możliwość wentylacji, ale część tych przykrywek wentylacyjnych też jest zakitowana. Czyli pszczoły sobie same decydują tak naprawdę, jaki chcą mieć duży przepływ tego powietrza. Mniejszy, większy, kitują sobie, zaklejają, rządzą sobie w ulu same. No my im oczywiście pomagamy, bo musimy im pomagać, ale naprawdę są bardzo przedsiębiorcze i dają sobie świetnie radę. I co? Myślę, że pokrótce to na tyle. Informacji o pszczołach jest bardzo, bardzo dużo i moglibyśmy tu opowiadać i opowiadać, ale myślę, że na potrzeby zapoznania się i zaglądania tak od kuchni do uli to wystarczy. Zapraszamy oczywiście do naszej pasieki, zapraszamy na biojarmark, chętnie rozmawiamy, chętnie dajemy rady, chętnie opowiadamy o tym, co robimy. No i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie doceniało właśnie polski miód i polskich pszczelarzy. Swoich sąsiadów lokalnych, tak?
1: Jeśli urodzą się jakieś pytania, zapraszamy na biojarmark. Tak. Udzielimy odpowiedzi.
0: Albo do nas tutaj bezpośrednio do pasieki, bo też chętnie zapraszamy. Jak się ktoś nie boi pszczół i chciałby zobaczyć, to też można się do nas wybrać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, aby organizm prawidłowo funkcjonował, musi być między innymi odpowiednio nawodniony. Co to znaczy odpowiednio nawodniony? Jak to robić? Bo to nie jest wcale takie proste. Prawidłowo, właściwie do odpowiedniego poziomu nawodnić organizm.
1: Generalnie tak. Trzeba by naszą rozmowę zacząć od tego, jak istotną rolę w ogóle w funkcjonowaniu całego organizmu ma woda, bo należy pamiętać, że średnio woda zajmuje około 60% całej masy ciała człowieka i jest to płyny i zarówno jakby we krwi, który płynie w naszych żyłach, ale znaczącą, największą część tej wody, która jest w organizmie, to jest woda, która znajduje się w środku w naszych komórkach, czyli taka woda wewnątrzkomórkowa. I standardowo mówi się, że to jest około 60% wody u mężczyzn, nieco od 5 do 10% mniej u kobiet. I też tutaj wyjątek też stanowią osoby otyłe, bo zasada jest taka, że im więcej w organizmie tłuszczu, tkanki tłuszczowej, tym mniej generalnie wody. No, woda jest niezbędna tak naprawdę do wszelkich procesów biochemicznych, które zachodzą w organizmie, do funkcjonowania tak naprawdę każdego narządu, począwszy od serca, mózgu, układu nerwowego, no i w związku z tym pewnego rodzaju zaburzenia w tych organach, czy też zaburzenia związane z nadmiarem, czy niedoborem tej wody, faktycznie mogą być problematyczne. Jeżeli chodzi o ludzi, no to dla takiego średniego, że tak powiem 70-kilowego człowieka, takie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju płyny to jest około 2,5 litra na dobę. Z tego należy uwzględnić, że pewną część wody przyswajamy z wody zawartej w pokarmach, które spożywamy, bo każdy pokarm zawiera jakąś tam część wody, na przykład jeżeli chodzi o te nabiał, jogurty i tak dalej, to wiadomo, zupy, to wszystko zawiera dużo odsetek wody, tak samo warzywa, owoce, no i oczywiście woda, którą dodatkowo oprócz tego wypijamy, jest też niewielki odsetek takiej wody metabolicznej, która powstaje jako produkt różnego rodzaju reakcji chemicznych, których po prostu organizm, którą po prostu organizm wytwarza i to jest około łącznie około tych 2,5 litra wody, czy jakby ktoś chciał sobie policzyć między 25 a 35 ml na taki kilogram masy ciała człowieka. No i tak naprawdę cała ta fizjologia polega cały czas na tym balansowaniu tą wodą, bo my tą wodę przyjmujemy, ale my też tą wodę wydalamy. Znacząca część wody w organizmie jest wydalana przez nerki w postaci moczu, ale dość duża część.
0: Pocimy się też.
1: Tak, tak, właśnie tak. Z potem przez skórę, ale też woda paruje na przykład w czasie mówienia, oddychania z płuc. W ten sposób też tracimy wodę. Więc jakby oczywiście jeszcze kwestia na przykład tam kału i tak dalej, jakby wszystkie możliwe rzeczy, które gdzieś tam
0: zawierają wodę.
1: To wszystko zawiera wodę, więc jakby tak naprawdę najważniejszy dla zdrowia jest ten odpowiedni balans. Pytała też pani redaktor o to, jak się nawadniać. Tutaj tak naprawdę nie ma takich jednolitych reguł. Tak naprawdę klasyczna woda, jaką my rozumiemy jako wody, bądź mineralne, bądź wody źródlane, które wypijamy, jeżeli wypijamy je w sensownych ilościach, czyli około 1,5 do 2 litrów w ciągu dnia, to jak najbardziej nie tracimy elektrolitów, bo też elektrolity przyjmują

0: przyjmujemy przede wszystkim z posiłkiem, więc to, że powiedzmy taka woda, wypijana zwykła woda, jeżeli chodzi o tak zwaną osmolalność, czyli to ile ona zawiera elektrolitów, ona ma dużo mniej niż nasza krew, ale równoważymy to elektrolitami, które przyjmujemy po prostu z posiłkiem.
1: Ale chyba warto do wody dodać odrobinę soku z cytryny, dwa, trzy ziarenka jakiejś soli kłodawskiej.

0: infekcji przebiegających z gorączką, praktycznie na każdy jeden stopień powyżej 37 stopni zapotrzebowanie na płyny praktycznie o 500 ml rośnie na każdy stopień, dlatego właśnie w przypadku dodatkowych schorzeń, czy na przykład nawet nie schorzeń, a lata, upalnych lat, to zapotrzebowanie rośnie i wtedy wiadomo, trzeba pomyśleć o dodatkowym wsparciu.
1: A kiedy możemy mieć do czynienia z odwodnieniem i czym to grozi?
0: Odwodnienie jest to stan, w którym no, procentowa zawartość tej wody w organizmie spada. Generalnie, jeżeli chodzi o chorych, to występują różne stany, które mogą do tego doprowadzić, bo tak jak już wspomnieliśmy, na przykład wszelkiego rodzaju choroby i schorzenia, albo przebiegające z gorączką, gdzie to zapotrzebowanie na płyny rośnie, a często jest dodatkowy element związany z niedostateczną podażą tych płynów, bo na przykład są pacjenci starsi, gdzie u nich oni bardzo są wrażliwi na dodatkowe na przykład procesy infekcyjne, wtedy jak to się często przestają jeść, przestają pić, albo piją i jedzą w dużo mniejszych porcjach lub ilościach i wtedy bardzo łatwo doprowadzić do odwodnienia, bo zapotrzebowanie na płyny rośnie, a jednocześnie gdzieś w tym wszystkim no, pacjenci więcej nie dostarczają tego tyle, ile trzeba. Czasami może być tak, że chorzy odwadniają się, wiadomo, również z powodu na przykład upałów, to też jest takie ryzyko. Jedna też z dodatkowych takich rzeczy, o których warto pamiętać, to też rośnie coraz bardziej ilość chorych, na przykład ze schorzeniami serca, którzy wymagają stosowania leków o działaniu moczopędnym. I o ile często pacjenci są w miarę ustabilizowani na tych lekach, które przyjmują codziennie, to w przypadku często dodatkowych okoliczności, które pogarszają ich stan ogólny, albo na przykład zwiększają zapotrzebowanie na płyny, a leki te oni stosują dalej, może być tak, że ich działanie no, będzie zbyt intensywne, tak? I zbyt dużo wody wtedy z moczem
1: wydalą
0: i no, doprowadzi to do odwodnienia, tak? I
1: więc
0: no,
1: w tych sytuacjach trzeba być szczególnie uważnym, tak? I uzupełniać płyny.
0: Uzupełniać płyny. Czasami niestety pacjenci wymagają po prostu też leczenia szpitalnego, bo może osoby w pełni sprawne, dorosłe, no to u nich bardzo dobrze też działa ośrodek pragnienia, więc oni
1: czują,
0: że chce im się pić, więc oni sami wstaną, pójdą, sięgną, a w przypadku pacjentów na przykład z pogorszoną mobilnością, ale też często starsi pacjenci po prostu ośrodek pragnienia nie działa tak, jak powinien i oni nie odczuwają tego, że powinni pić no, dużo więcej niż piją. No i w takich skrajnych przypadkach konieczne jest, czasami jest no, po prostu leczenie, hospitalizacja. I jeszcze wracając, młody człowiek poczuje, że czuje się trochę zmęczony, trochę kręci mu się w głowie, trochę boli go głowa.
1: No właśnie,
0: natomiast
1: takie mogą być
0: to mogą być objawy
1: odwodnienia. Więc
0: tak.
1: Zwróćmy na to uwagę, tak?
0: A pacjenci starsi, no to niestety czasami jest tak, że całe ich funkcjonowanie siada, zarówno funkcjonowanie poznawcze, energia, często jest tak, że w związku z takim ciężkim odwodnieniem pogarsza się funkcja nerek, bo po prostu zmniejsza się objętość krwi przepływającej też przez nerki ze względu na to odwodnienie i wtórnie dochodzi do uszkodzenia nerek. Właśnie też, tak jak mówiłem, pogorszenie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, czyli
1: ale
0: mózgu.
1: Ale też wzroku.
0: Tak może być, ale generalnie funkcje poznawcze generalnie potrafią siąść i taka osoba może być splątana, nielogiczna i wtedy często to są momenty, w których pacjenci wymagają hospitalizacji. Jeżeli chodzi o naszą taką praktykę kliniczną, najczęściej widzimy kilka rzeczy. Najczęściej są to pacjenci, u których widać to ten poziom nawodnienia bardzo po stanie śluzówek. Patrzymy często wtedy na język.
1: Jak
0: czy ten
1: wygląda język?
0: Jak wygląda język? Czy on jest no, taki lśniący, połyskliwy, jak klasycznie no, możemy zobaczyć w lustrze nasze języki, powiedzmy, zdrowych osób wyglądają? Czy są to języki,

0: takie zasuszone, takie wręcz czasami kołkowate, takie praktycznie, no, widać, że to, że praktycznie nie ma śliny na tym języku, że to jest taki zaschnięty po prostu, zaschnięty język i widać po tym, że ten pacjent jest odwodniony. Często robi się też takie badanie fałdu skórnego, że łapiemy za fałd skórny pacjenta w przypadku nawodnionej elastycznej skóry. Po kilku sekundach ten fałd się wyprostuje, a u osób mocno odwodnionych jest tak, że jak złapiemy ten fałd, postawimy, to on często sterczy, bo
1: Nie
0: niedostatecznie
1: jest
0: nawodnione
1: elastyczny
0: tkanki nie jest
1: odpowiednio.
0: tak, nie ma tej elastyczności, która pozwala temu wrócić na miejsce. No i wtedy pacjenci często przejściowo wymagają podaży płynów po prostu dożylnie w niektórych przypadkach, żeby ten poziom nawodnienia skorygować i go poprawić.
1: Panie doktorze, a czy może wystąpić stan odwrotny do odwodnienia, czyli taki, kiedy w organizmie mamy wody za dużo?
0: Tak, i praktycznie najczęściej jest to stan patologiczny, chociaż należy pamiętać, że pewne dobowe wahania wody występują i to jest zauważalne bardzo często, zwłaszcza w momencie, w którym osoby zaczynają na przykład zdrowiej jeść, więcej ćwiczyć. I na swoją tą wagę łazienkową nie wchodzą co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc albo od święta, tylko codziennie. I wtedy często niepokoją ich dosyć duże wahania, bo czasami jest tak, że ktoś powie: no tak, dzisiaj zjemy mało, ćwiczę, następnego dnia wchodzę na wagę, a ważę kilogram więcej. Więc takie wahania w kilogram, w tą, kilogram, w tamtą są całkowicie fizjologiczne i wynikają z kilku prostych mechanizmów. Na przykład z kwestii tego, czy mieliśmy zwiększony wysiłek fizyczny. Czasami ludzie ćwiczą, trenują i tak dalej, więc jakby wszystkie takie jakby przeciążenia, mikrouszkodzenia mięśni związane z treningiem, one wtedy mają tendencję, że w tych mięśniach gromadzi się woda. W zależności też, co zjedliśmy. Jeżeli był posiłek bardzo wysokowęglowodanowy, to te węglowodany w tkankach w postaci tak zwanego glikogenu w mięśniach i w wątrobie się gromadzą, a ten glikogen też dodatkowo wiąże wodę. I też warto pamiętać, że takim też elementem ważnym, który wiąże wodę w organizmie, jest sól. I w momencie, w którym mieliśmy pokarm bogaty w sól, na przykład wieczorem zjedliśmy pizzę, albo po prostu jakieś danie restauracyjne, które wiadomo, że one zawsze są bardzo dobrze dosolone, to często jest tak, że po prostu widzimy, że tej wody jest więcej. Ale to jest norma. Te około kilogram w tą, kilogram w tamtą, często to widać, że na następne, powiedzmy, 2 dni później takiego normalnego, że tak powiem, aktywności, normalnej diety, nagle praktycznie o kilogram w dół spada waga i wszystko wraca do normy. I wtedy wszyscy mogą odetchnąć, bo to nie jest tak, że pomimo naszych starań my nabieramy masę, a nie tracimy, bo jakby niemożliwe jest, żeby w ciągu tam kilku dni była taka zmiana w tkance tłuszczowej. To jest wszystko woda. Jeżeli chodzi o przewodnienie, takie już bardziej poważne, to niestety najczęściej ono wynika z dużych patologii. I takich patologii może być kilka. Przewlekła niewydolność serca, jako choroba, no, stricte choroba serca, jest związana z mechanizmami takimi, gdzie organizm jakby swoje działania regulacyjne uruchamia, bo chce dobrze, ale nie wychodzi mu najlepiej, bo w przypadku niewydolności serca, kiedy serce jako pompa niedostatecznie sprawnie pompuje krew przez narządy, w tym przez nerki, nerki dostają sygnał: o nie, dopływa do nas za mało krwi, więc może jesteśmy odwodnieni, więc musimy uruchomić mechanizmy, które będą zatrzymywały w organizmie wodę. A w przypadku takich pacjentów z niewydolnością serca często jest tak, że zwiększenie ilości tej wody wcale nie poprawia tutaj funkcjonowania i nadmiar gromadzonej tej wody i z drugiej strony niemożność przepompowania jej przez krew prowadzi do zastoju w krążeniu takim żylnym i przesączaniu się tych płynów. Najczęściej wtedy widzimy to w postaci obrzęków. Obrzęków najczęściej układających się grawitacyjnie, czyli u pacjentów chodzących na kończynach dolnych, u osób leżących najczęściej w okolicy krzyżowej. płucowej. Często też pojawia się duszność, bo dochodzi do przesiąkania tego płynu w płucach do tkanki śródmiąższowej, co pogarsza

0: zdolności do wymiany gazowej przez płuca pojawia się duszność. Postępująca ciężka niewydolność nerek też jest związana z tym, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio regulować tego bilansu wodnego. Nerki nie są w stanie wyprodukować dostatecznej ilości moczu, więc ten płyn też się gromadzi. I już takie zaawansowane też schorzenia wątroby, jak marskość wątroby, to są choroby, które niestety związane są też właśnie z różnymi takimi skomplikowanymi mechanizmami, które koniec końców prowadzą do zatrzymywania wody w organizmie. I z ostatnich takich rzeczy to jeszcze to często jest problem, zwłaszcza na przykład u chorych niedożywionych czy chorych onkologicznych, że właśnie niedożywienie, niedostateczna zawartość białka w organizmie, zwłaszcza takich białek albumin, które mają za zadanie wiązać wodę w naczyniach krwionośnych we krwi, nasila przesiąkanie płynu do tkanek i też pojawianie się obrzęków. To najczęściej wynika po prostu z niedożywienia, z wyniszczenia, często przez proces chorobowy, najczęściej w chorobach onkologicznych, ale nie tylko, bo wiele innych przyczyn do tego może prowadzić. Wtedy, no już w zależności od schorzenia, no pacjent odpowiednio jest leczony, w tym wspomniane między innymi leki moczopędne, które tutaj akurat mają pomóc przed złymi skutkami gromadzenia wody.
1: Panie doktorze, z naszym tematem wiąże się jak w pewnym stopniu badanie laboratoryjne, jonogram. Jaka jest jego wartość diagnostyczna? O czym jonogram może powiedzieć?
0: To jest dosyć, to jest bardzo istotne badanie. To jest jedno z podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych praktycznie w każdej specjalności medycznej, a zwłaszcza w chorobach wewnętrznych czy w nefrologii, kardiologii, to ma on tutaj istotne znaczenie.
1: Oznaczamy tam jakie
0: Oznaczamy tam
1: pierwiastki.
0: trzy jony. Oznaczamy tam sód, oznaczamy potas i oznaczamy chlorki, które chlorki osobno nie są tak istotne, one są często bardzo ściśle powiązane z sodem. Tak jak wzór chemiczny tam soli kuchennej
1: ACL.
0: NaCl, czy tak samo tej soli, czyli związku, który jest na przykład rozpuszczony w tak zwanej kroplówce tej klasycznej soli, tak zwanej soli fizjologicznej, to po prostu tam jony sodu są równoważone jonami chloru, dlatego one są tak istotne tam i w naszej krwi tak samo. Sód pełni wiele funkcji w organizmie i wpływa na przewodnictwo nerwowe i tak dalej, ale jednym z najważniejszych jest to, że on trzyma wodę w naczyniach i też w tkankach. I tak naprawdę przesunięcia i zaburzenia związane z sodem po części czasami wynikają właśnie z nawodnienia, bo często u pacjentów, którzy są odwodnieni, to te stężenie sodu rośnie, bo ono kumuluje się, jakby można powiedzieć,
1: Jest.
0: że to trochę działa, że jest woda i w tej wodzie pływa sód. I w momencie, kiedy tej wolnej wody
1: To jest
0: braknie, to
1: mało wody, dużo sodu, no po
0: tak,
1: prostu.
0: tak. I w ten sposób podnosi się ten
1: Stężenie.
0: sód. A z drugiej strony zmniejszenie sodu, czyli tak zwana hiponatremia, bo od hiper czy hiponatremia, właśnie tak nazywamy te schorzenia. To tutaj też jakby to mógłby być temat na cały odcinek, ale generalnie jest
1: Może być,
0: kilka,
1: panie doktorze. Już zapraszam.
0: ale już może być z jednej strony oznaką na przykład przewodnienia u pacjentów, takie na przykład z niewydolnością serca, z dużą ilością dodatkowej tej wody, kiedy wtedy tego sodu jest mało, a czasami jest na przykład wymioty. Intensywnie tracimy sód w trakcie wymiotów, często przy schorzeniach zapalnych żołądka ten sód gdzieś ginie i pacjenci mają obniżone stężenie sodu bez jakichś dużych zaburzeń, jeżeli chodzi o nawodnienie, odwodnienie. Często niskie wartości sodu pojawiają się też u pacjentów starszych. To, że tak powiem, często w literaturze, to jeszcze z angielskiego się mówi, że to jest taka hiponatremia herbatników i herbaty, że starsze osoby mają często bardzo ubogą dietę, gdzie na przykład głównie jedzą, nie wiem, chleb, a z drugiej strony piją duże ilości hiposmotycznych płynów, czyli wody i herbaty. jest jakby wynika to z niedostatecznej po prostu podaży z dietą i z takim codziennym funkcjonowaniem, a obniżone stężenie sodu wpływa na

0: funkcjonowanie organizmu, w tym na funkcjonowanie poznawcze. I niskie wartości sodu często związane, i zwłaszcza takie, kiedy sód raptownie obniży się w organizmie, często wywołują zaburzenia funkcji poznawczych, jakieś takie otępienie, splątanie, czasami nawet drgawki u chorych, ale no to są już wyjątkowe rzeczy. Drugi z jonów badanych w jonogramie, potas, on też ma istotną rolę dla funkcjonowania organizmu, bo tak naprawdę sód z potasem, one biorą udział w mnóstwie różnego rodzaju procesów biologicznych, jak różnego rodzaju napięciach, bo trochę można powiedzieć, no, organizm jest bardzo skomplikowany. Tam jest na powierzchni komórek mnóstwo pomp, które zapewniają równowagę, napięć elektrycznych pomiędzy błonami i tak naprawdę w ten sposób działa komunikacja między komórkami, czy funkcjonowanie neuronów i dlatego ten potas pełni też tak istotną rolę. Jeżeli chodzi o potas, najczęściej możemy tracić potas. Często po prostu w przypadku biegunek i różnego rodzaju tego rodzaju schorzeń, czasami stosując długotrwale leki moczopędne, to tam też potas tracimy razem z moczem, a z drugiej strony wysokie wartości mogą występować czy w niewydolności nerek, gdzie nerki nie są w stanie wydalić takiej ilości potasu, czasami jako działanie niepożądane leków stosowanych i w niewydolności nerek, w niewydolności serca, bo gdzieś tam działaniem niepożądanym jest gromadzenie się potasu i często niestety ci pacjenci, jeżeli chodzi o potas i stosowanie tych leków, a zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie często troszkę mniej wypiją, dalej stosują leki te zachowujące potas. I lato jeszcze jest na tyle specyficzne, że lato jest pełne dużej ilości świeżych warzyw i owoców, często takich bardzo bogatych w potas, truskawki, śliwki. I pacjenci czasami, są pacjenci, którzy potrafią usiąść, no i, że tak powiem, obrobić całą obijankę truskawek, tak? I w tym momencie czasami potrafi dochodzić do takich zaburzeń, tak wysokich poziomów potasu, że pacjenci bezwzględnie wymagają leczenia szpitalnego, a zwłaszcza dlatego, że bardzo wysoki potas działa blokująco na serce i na układ bodźcowo-przewodzący serca i mogą wystąpić zaburzenia, arytmie, które mogą doprowadzić do zwolnienia akcji serca, a nawet zatrzymania akcji serca. Czasami pacjenci...
1: Kiedy za mało, również.
0: Za mało potasu
1: środek
0: jest najważniejszy w całym naszym życiu i w organizmie, i zarówno w jonach, wszędzie najważniejszy jest balans. Bo w przypadku zbyt niskiego potasu często są też zaburzenia arytmie związane z zbyt szybkim rytmem serca, a w przypadku właśnie hiperkalemii, czyli wysokiego potasu, ze zwolnieniami akcji serca, nawet zatrzymaniami, i ci pacjenci często w takim trybie ratunkowym wymagają na przykład implantacji czasowej stymulacji serca, że przez udo wprowadzany jest cewnik, elektroda, która, że tak powiem, kończy w sercu i ona sztucznie pobudza serce do tej pracy elektrycznej, dopóki nie wyrównamy poziomu potasu. I to jest, że tak powiem, działka kardiologów, którzy z nami współpracują, a my jako interniści, ale przede wszystkim też jako nefrolodzy, często wtedy musimy pacjentów leczyć leczeniem dializą, czyli tym leczeniem nerkozastępczym, które pozwala bardzo szybko przefiltrować krew i zabrać nadmiar nieprawidłowych elektrolitów, w tym przypadku nadmiar potasu. I przypadki chorych z tak wysokim poziomem potasu, wymagającym takiego intensywnego bardzo leczenia, to jest paręnaście przypadków rocznie albo i więcej, które stanowią bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia, wiadomo, takie sytuacje się zdarzają, także umiar też, jeżeli chodzi o wszystkie te dobroci, które niedługo w lato na nas będą czekały, to umiar, myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: I pamiętajmy, kiedy już pogoda będzie ciepła, piękna, aby rzeczywiście pić tyle, ile płynu, wody nasz organizm wymaga, aby dobrze funkcjonować, szczególnie w tym okresie takim gorącym, ciepłym,
0: jak najbardziej,
1: który zbliża się dużymi krokami. Już nie

0: niedługo. Czekamy wszyscy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Krystian Przybyłowski z oddziału chorób wewnętrznych szpitala we Włocławku. Do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku Progress Academy. Dziś jest ze mną Rafał Świerczyński, trener personalny, który na co dzień pracuje w Progress Gym Wocławek i jest wykładowcą Progress Academy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dziś porozmawiamy o pracy trenera, z czym borykamy się na co dzień i z jakimi klientami pracujemy. Przełamiemy nieco stereotyp, że siłownia jest tylko w cudzysłowie dla karków i zasadniczo od tego pytania zaczniemy. Rafał, z kim najczęściej pracujesz, jeżeli chodzi o Twoich klientów?
1: Jeżeli miałbym to określić chociażby w stopniu procentowym, to spokojnie 90-95% klientów to osoby rekreacyjne, które po prostu chciałby się poruszać, chciałby spróbować tego sportu, nie wiedzą od czego zacząć, mają jakieś drobne może jeszcze urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, chcą się troszeczkę, tak można powiedzieć, w cudzysłowie ponaprawiać. Raczej tacy klienci, sportowcy, tak, zdarzają się rzeczywiście, ale to jest bardzo mały odsetek, bo wbrew pozorom w tych czasach bardzo mało chociażby młodych ludzi uprawia sport.
0: Okej, okay, jest to może nie tendencja spadkowa, natomiast faktycznie na siłowniach jest więcej osób rekreacyjnych i trenujących amatorsko. Ale oczywiście nie tylko. Jest to też procent osób bardziej zaawansowanych. Tak, jeżeli ja miałbym tutaj dopowiedzieć, w mojej pracy również większość to osoby trenujące amatorsko, natomiast ten odsetek, procent sportowców jest nieco większy z racji tego, że po prostu sam się w tym specjalizuje. Ale dobrze, spójrzmy, Rafał,

0: z perspektywy klienta. Jak myślisz, jakie wyzwania mają podopieczni, którzy wyzwania, problemy, którzy kierują się na siłownię i chcą skorzystać z usług trenera personalnego?
1: Szczerze mówiąc, największym wyzwaniem raczej będzie to, często słyszę to pytanie, czy ja w ogóle tutaj się nadaję? I kompletnie nie rozumiem, a zarazem rozumiem to pytanie, dlatego że często boimy się nowych rzeczy, zwłaszcza jeżeli to jest nasz, powiedzmy, pierwszy raz na siłowni, ale tak naprawdę nie ma się czego bać. Spokojnie, siłownia jest dla każdego, to jest najmniej kontuzjogenny sport, o czym trzeba naprawdę wspomnieć, jeżeli oczywiście jest uprawiany z głową, ale tak naprawdę największy odsetek, powiedzmy, tych problemów, o których mówimy, ewentualnie jakichś takich, co siedzą gdzieś tam nam w głowie, to faktycznie te wcześniej wspomniane urazy z przeszłości, może jakieś kontuzje, no i najczęściej bóle pleców, tak? Zwłaszcza w odcinku szyjnym czy lędźwiowym, to najczęściej się zdarza. Z tym najczęściej przychodzą osoby, że chciałby się poruszać, chciałby zrzucić troszkę kilogramów, ale przy okazji troszkę wzmocnić te plecy. Przez to, co dzieje się w tych czasach, gdzie jesteśmy w trakcie tego pędu życiowego, bardzo mało uwagi zwracamy na kompletność w naszych ruchach. Nasz organizm jest skonstruowany do wszelakiego rodzaju poruszania się w wielu płaszczyznach, które po prostu na co dzień zaniedbujemy. I przez to wynikają wszelakie dolegliwości bólowe, jakieś ewentualnie właśnie przykurcze mięśniowe, które powodują dyskomfort w życiu codziennym. I ludzie to widzą, ludzie to czują i otwarcie na konsultacjach zawsze o tym mówią.
0: Jasne, zwróciłeś uwagę na bardzo ważne aspekty, z którymi również sam się spotykam, czyli przede wszystkim brak pewności siebie w kontekście pierwszej wizyty na siłowni, ale również problemy i dolegliwości bólowe. Jak myślisz, czy w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie przy pierwszej wizycie na siłowni z usług trenera personalnego?
1: Myślę, że tak. Dużo osób się odnajduje. Łatwiej jest, po tym, tak szczerze mówiąc, we dwoje zawsze raźniej. Ostatnio taki przykład mojego klienta, prawie 70 lat, starszy pan, przyszedł na siłownię, chciał troszeczkę się poruszać, właśnie zrzucić troszkę kilogramów, bo uważa, że powinien, zwłaszcza w tym wieku. Ale jednak gdzieś tam troszeczkę ta jego pewność siebie była zaburzona. Mówimy tu o dorosłym facecie, tak? 70 lat doświadczony życiowo, a mimo tego wdrażał się do nowego miejsca, brakowało tej pewności siebie, zgłosił się do mnie na trening personalny, pochodziliśmy po siłowni, porozmawialiśmy, przedstawiłem mu, jak działają maszyny, jak powinien uprawiać sport, od czego powinien zacząć. Już teraz sam uczęszcza na siłownię z uśmiechem na ustach, tak, jest bardziej otwarty do ludzi, tak, bo już poznał to otoczenie, rozmawia z innymi naszymi podopiecznymi czy klientami naszej siłowni i bardzo miło się na to patrzy, tak, ale tak naprawdę często tłumaczę, że najważniejszy jest ten pierwszy krok. My często jesteśmy jak takie duże głazy, jak już pierwsze to pchnięcie pójdzie, zaczniemy się coraz bardziej toczyć, coraz szybciej i coraz pewniej wchodzić w nowe otoczenie.
0: Jasne. Tak więc, Rafale, jaka jest mniej więcej średnia wieku Twoich klientów?
1: No, na ten moment tak ciężko byłoby to policzyć, bo i mam osoby niepełnoletnie i tak jak mówiłem przed chwilą o moim kliencie, który miał już prawie 70 lat, ale jakbym miał tak na szybko uśrednić, to strzeliłbym, że około 35, no 40 lat można by tak uśrednić, tak? To są osoby już takie troszeczkę doświadczone gdzieś tam, zwłaszcza, o, to jest dosyć fajny temat, kiedyś uprawiałem jakiś sport, pływałem, skakałem, biegałem za piłką, często się zdarza. No i o czym mówiłem, ten pęd życiowy gdzieś tam zaniechał ten sport, tą aktywność na dalsze tory i nagle chcę do tego wrócić. To jest bardzo fajne. A że tak naprawdę dosyć często nam znowu zebrać, powiedzmy, ekipę, drużynę na grę w piłkę, w siatkówkę. Łatwiej jest też iść w pojedynkę na siłownię albo chociażby z trenerem, tak jak o tym rozmawiamy, żeby wdrożyć znowu tą aktywność fizyczną, a nikt przecież nie broni tego, żeby na początku wdrożyć aktywność fizyczną na siłowni, wzmocnić swoje ścięgna, stawy, poprawić postawę, wydolność, tak? A potem właśnie wrócić chociażby do sportu drużynowego czy do pływania, bo wiadomo, że to nie jest tak, że po 10, 15 czy nawet 20 latach, wracając do sportu domniemanego, którego uprawialiśmy kiedyś w dzieciństwie, od razu wrócimy z tak pełną parą i werwą, a na siłowni stopniowo możemy to wdrażać i potem łączyć sobie te sporty i odkryć, jak bardzo siłownia pomaga w wielu sportach tak naprawdę.
0: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że często mamy takie przeświadczenie, że jeżeli graliśmy w piłkę nożną 5 lat temu, przez te 5 lat niewiele tej aktywności było, to idziemy na boisko i chcemy dać z siebie wszystko.
1: Tak, ale...

0: Czasami ta głowa, a często nogi po prostu nie dojeżdżają.
1: Tak, zgadza się i bardzo często niestety, ale wtedy wzrasta ryzyko kontuzji. Więc właśnie, jeżeli już przy kontuzjach jesteśmy, powiedz mi, czy duży procent osób, które przychodzą na siłownię, przychodzą już po pewnych urazach?
0: To na pewno. Myślę, że ponad 50%, tak jak wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ten odcinek lędziowy czy odcinek szyjny, gdzie często po prostu nauczeni siedzieć, stać prosto, tak, zaniedbujemy pewne schematy ruchowe, chociażby zgięcie, wyprost, rotacje, które mogą występować na kręgosłupie i często pojawiają się przez to dyskomforty właśnie w odcinku szyjnym czy lędźwiowym. No ale też zdarzają się na przykład urazy kolana, często urazy kostki, rzadko, szczerze, jeszcze w pracy gdzieś tam się pojawiają. Znaczy, może tak, w dalszej odległości, gdzieś tam w przeszłości, może się powiedzieć tam jakieś złamanie i tak dalej, ale w większości przypadków to problemy z plecami, o, i z biodrami. To najważniejsze chyba, biodra też bardzo zaniedbywane przez nas, a bardzo mobilny staw.
1: Rafał, istnieje takie przekonanie wśród osób, które faktycznie tą dolegliwość bólową posiadają, szczególnie w odcinku, w dowolnym odcinku kręgosłupa, ale również w stawie kolanowym czy biodrowym, że wtedy tym bardziej muszą unikać tej aktywności. A chciałbym, żebyś powiedział, jak ważny jest trening siłowy, trening oporowy po rehabilitacji w przypadku kontuzji.
0: I tu właśnie kluczowe słowo, które powiedziałeś w swoim pytaniu, po rehabilitacji, jeżeli mamy zielone światło od naszego ortopedy i fizjoterapeuty, że możemy wznawiać aktywność fizyczną, dosyć często, my też współpracujemy przecież z fizjoterapeutami, odsyłają na siłownię, gdzie tą aktywność fizyczną można wdrażać powoli. Naprawdę terapia ruchem działa. Potrafi pomóc wielu osobom. Sam mam wielu takich klientów, którzy powiedzmy na samym początku, wracając do tych bólu pleców, gdzieś tam doskwierały jakieś dolegliwości. Powoli wzmacnialiśmy sobie te dane, słabsze struktury tak w naszym ciele, żeby potem coraz ciężej lub coraz trudniej wykonać pewne schematy ruchowe, pewne ćwiczenia na siłowni, tak, ale żeby też przede wszystkim czuć się pewnie w życiu. Tak, żeby nie bać się tego, że czy to właśnie pójdę chociażby na lodowisko, na rower, że coś się wydarzy faktycznie z tym kolanem, z tą kostką, z tym biodrem, żeby nabrać tej sprawności. Terapia ruchem naprawdę potrafi wzmocnić nasze ścięgna, więzadła oraz mięśnie.
1: Czyli reasumując, w takich przypadkach, kiedy mamy zielone światło od fizjoterapeuty czy ortopedy, nie unikamy ruchu, a wręcz przeciwnie, chcemy się wzmocnić, chcemy poprawić nasz gorset mięśniowy, żebyśmy byli jak najbardziej silni i dbali o tą prewencję kontuzji. Istnieją badania, które pokazują nawet chociażby w wieku osób nieco starszych, że trening siłowy jest niezwykle ważny, bo hamuje i poprawia mineralizację kości, więc to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby tej aktywności nie unikać. Przechodząc do meritum, osoby, które spotykamy na siłowni, które korzystają z naszych usług trenerów personalnych, które przychodzą na treningi, to nie tylko przysłowiowe karki, ale osoby, które szukają wsparcia, które szukają rozwiązania swoich problemów, nie tylko mentalnych, ale również bólowych i my staramy się im w tym pomóc.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj też czasami ten wpływ social mediów, pokazywanie idealnego świata, rozbudowane chłopy, tak, wyszczuplone dziewczyny, ale tak naprawdę w tym świecie social mediów nie mam wszystkiego pokazanego tak naprawdę i też nigdy nie będziemy mieli. A jeżeli przyjdziemy do trenera, zgłosimy się po pomoc, otworzy nam, że tak powiem, swoje serducho, otworzy głowę, pokaże co, jak robić, jak wzmocnić się, jak poprawić swoją wydolność, sprawność, mobilność. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki, tak? Tylko trzeba się po to zgłosić i nie trzeba się bać. Naprawdę, ten pierwszy krok ciężko jest postawić, tak wiem, ale jeżeli już się go postawi, to naprawdę z uśmiechem na ustach stawia się kolejne.
1: Rafał, czy zgodzisz się ze mną, że praca trenera personalnego jest to ciągły rozwój, z racji tego, że różni klienci do nas trafiają z różnymi przyczynami, z różnymi wyzwaniami, tak jak o tym rozmawialiśmy. Natomiast my z perspektywy trenera musimy być przygotowani na to, żeby być w stanie pomóc naszym klientom, więc rozwój jest niezwykle ważny.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat treningu oporowego,

0: To mamy aż cztery rodzaje, to jest trening wytrzymałościowy, typowo siłowy, hipertroficzny czy też funkcjonalny, tak? Mamy wiele rozgałęzień. Tutaj tak naprawdę coraz więcej chociażby badań ukazuje się w tej dziedzinie, coraz więcej szkoleń, coraz więcej konferencji się pojawia i przede wszystkim doświadczenia, tak? Bardzo miło się wymienia doświadczenia z innymi trenerami, chociażby też z fizjoterapeutami. Tak naprawdę w sporcie bardzo teraz trzeba mieć bardzo holistyczne podejście, takie kompletne. Ostatnio nawet mój jeden podopieczny powiedział, wręcz zahaczając prawie o medycynę tak naprawdę, bo tak naprawdę te wszystkie dziedziny się są gdzieś tam po trochu łączą. I jeżeli trener, czy w ogóle ktokolwiek w każdej swojej dziedzinie na chwilę stanie, gdzieś zostaje bardzo w tyle, tak? Ciągły rozwój, czytanie książek jest bardzo potrzebne, dlatego że nie tylko chodzi o też sam rozwój, chodzi też o stymulację nie tylko mięśni, ale też i umysłu przede wszystkim, tak? Więc jak najbardziej zachęcam wszystkich do rozwoju i pamiętajmy, że ten też pierwszy krok na siłownię jest takim rozwojem dla nas, a potem tak naprawdę zagłębianie się coraz bardziej w różnorakie techniki, systemy treningowe powoduje coraz większą ekscytację, coraz większy też rozwój, coraz większą świadomość. Więc nie tylko trener, ale również i podopieczny, fajnie jak się przy okazji przy tym rozwija, bo im więcej wiedzy ma trener, tym więcej może przekazać podopiecznym. A naprawdę to bardzo fajny odsłuch. Przynajmniej też moich podopiecznych bardzo chętnie słuchają o nowościach, które wprowadza się w świecie fitness, tak, jeżeli możemy tak to nazwać. Więc tak, rozwój jest kluczowym elementem w tej branży.
1: Rafale, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A jeżeli Ty, widzu, potrzebujesz również wsparcia trenerskiego i opieki na siłowni, zapraszamy Cię do naszej siłowni Progress Gym Grodzka 43 Włocławek. Moim gościem był Rafał Świerczyński.
0: Dziękuję Kamilu, dziękuję widzowie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, senator Stanisław Pawlak. Witam Panie senatorze, dodam jeszcze, że senator Nowej Lewicy.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego hot, gorącego tematu wakacyjnego wywołanego przez warszawskich dziennikarzy w kontekście warszawskiego lekarza, ale okazuje się, że my tutaj we Wrocławku wcale nie odbiegamy mocno od stolicy, bo nasz rekordzista, lekarz, który pracuje w szpitalu we Wrocławku, w szpitalu wielospecjalistycznym, zarobił blisko 1,5 miliona złotych w ciągu roku, więc no, jest to kwota, która no, jest oszałamiająca, powiedzmy sobie szczerze, jest oszałamiająca.
1: I chyba nieakceptowana. Ja myślę, że tego typu informacji będziemy mieli więcej, ponieważ przekrój jest szeroki od Warszawy przez Mogilno, przez także i o Włocławku słyszymy, o Toruniu także słyszymy, więc to chyba było na porządku dziennym i bardzo jakoś się tak dziwię z moim doświadczeniem zarówno parlamentarnym, jak i samorządowym, że komuś ręka nie drżała, podpisując umowę najpierw, a później podpisując listy wynagrodzeń. Bo przecież to nie było tajemnicą, nikt sobie nie szedł do kasy i nie pobierał tych pieniędzy w sposób bezwiedny, tylko kierownictwa tych placówek musiały o tym wiedzieć. I tak jak mówimy o Mogilnie na przykład, to nikt jeszcze nie powiedział i nie wiem, w jakim czasie to były te wynagrodzenia pobierane, czy aktualnie, czy wcześniej, czy jeszcze wcześniej. Ja myślę, że tak, skutek to jest pandemii, ponieważ w okresie pandemii

0: COVID-19, wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, czyli wszystkich, którzy pracowali i walczyli ze skutkami pandemii, wzrosły. Były to podwójne stawki. I tak myślę,
1: przepraszam,
0: że...
1: ale ja jak słyszę, że walczyli ze skutkami pandemii w kontekście tych wszystkich zamkniętych poradni, do których trzeba było pukać kijem, to jakby walka tutaj to jednak było chyba okopanie się, zamknięcie się w okopach i czekanie, aż wróg zginie śmiercią naturalną.
0: Ale pani redaktor, była to też okazja dorobić sobie, bo przecież szczepienia, które były stosowane, też były dodatkowo płatne. A więc... Została ta służba zdrowia w tamtym czasie trochę tak rozpuszczona, rozbujana i te żądania, te oczekiwania szły nadal, aż do pewnego momentu, gdy
1: czy co, osiągnęliśmy już jakiś poziom absurdu, nie
0: gdy
1: wiem.
0: Radny, będąc lekarzem, musiał złożyć oświadczenie majątkowe i z tego wyszło, ile on zarobił. A może lekarze powinni też składać oświadczenie majątkowe?
1: No właśnie, tak jak urzędnicy,
0: wiedzieli,
1: prawda? No,
0: wszyscy składamy jako
1: posłowie,
0: posłowie, senatorowie, samorządowcy.
1: Samorządowcy, urzędnicy nawet muszą to robić, tak? Więc dlaczego
0: wtedy
1: nie
0: by było
1: lekarze?
0: To czytelne, a tak? No to nikt nie wie,
1: Dobrze,
0: ile
1: ale
0: kto
1: problem
0: zarabia.
1: pewnie leży gdzie indziej, bo teraz tak, lekarze zarabiają absurdalnie duże pieniądze już, no bo to jest absurd, 1,5 miliona czy w rok,
0: Dla
1: tak?
0: mnie to jest nawet niemożliwe.
1: Dyrektorzy szpitali twierdzą, że walczą o personel, że to są jedyne narzędzia, jakie mają, żeby móc w ogóle zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak? 85 do 90 czasami procent kosztów funkcjonowania szpitali to są wynagrodzenia. Gdzie tu
0: Lewosławskim
1: jest
0: 80%,
1: pacjent?
0: tak.
1: 20%
0: Twierdzą.
1: funkcjonowania szpitala na pacjenta? Przecież my żyjemy w jakimś kraju
0: Leki,
1: absurdu.
0: bieżące utrzymanie,
1: Wszystko.
0: energia.
1: Wszystko 20% na wynagrodzenia 80? Gdzie tu jest pacjent? Gdzie tu jest w ogóle dobro pacjenta?
0: I to trzeba zmienić. I ogłoszenie programu, który ma być początkiem zmian. Ja myślę, że to tylko takie płytkie na początku, a zmiany muszą iść głębsze. Powodować powinien, żeby wszyscy powinni mniej więcej być równo traktowani. Ja wiem, że jest niedobór lekarzy i żeby ich pozyskać, trzeba wynagrodzeniami tutaj sterować,
1: A nie
0: ale
1: można
0: nie
1: zacząć
0: aż
1: właśnie
0: tyle. Nie aż
1: od
0: tyle.
1: tego, żeby lekarzy było więcej, to przecież trwa określoną ilość
0: Ja
1: czasu i
0: mam
1: nie jest
0: receptę na to. Powiem ją
1: skomplikowane.
0: pierwszy raz na antenie telewizji właśnie Kujawy. I wrócę może do przeszłości, chociaż nie wszyscy chcą wracać, ale gdy zaczynałem swoją pracę i byłem naczelnikiem gminy, to lekarze z podstawowej opieki zdrowotnej, ona się teraz tak nazywa, a wtedy z gminnych ośrodków zdrowia, mieli obowiązek dyżurować w szpitalach. I nasi lekarze z Lubrańca przyjeżdżali na dyżury. Bo kto jest w tym szpitalu? Przecież to są pacjenci także z terenu, przede wszystkim z terenu, a więc do swoich pacjentów. I gdyby to uruchomić, na przykład raz w tygodniu lekarz, który dzisiaj pracuje w podstawowej opiece i u niego 8:16 się to wszystko kończy, i gdyby przyjechał na dyżur, na pewno by już lekarzy było znacznie więcej do dyspozycji. I dyżury mogłyby być obstawiane bez zamykania, zawieszania oddziałów, jak to nieraz się zdarza. Drugie działanie, które moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, a nie Senatu, powinno być podjęte w zakresie specjalizacji w szpitalach powiatowych. Nie każdy szpital powiatowy powinien mieć wszystkie oddziały, tak jak to dzisiaj funkcjonuje. A jeżeli wszystkie są dzisiaj w szpitalu w Radziejowie, w Aleksandrowie, w Lipnie, no to trzeba mieć obsadę lekarzy. Jeżeli byśmy zrobili specjalizację, że na przykład 3-4 oddziały w jednym szpitalu, 3-4 w drugim, to lekarzy natychmiast by się znalazło więcej do obsługi tych szpitali. A przypadki trudne powinny trafiać do szpitala wojewódzkiego, też specjalistycznego. I trzecią sprawę, którą by trzeba wprowadzić, to jest przede wszystkim uregulowanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Lekarz powinien określić się, czy ja
1: Powinny być jakieś
0: pracuję,
1: widełki.
0: tak jest, ale przede wszystkim najpierw do miejsca pracy. Czy pracuję w szpitalu samorządowym, państwowym, czy w
1: I co,
0: prywatnym?
1: zakaz łączenia?
0: I oczywiście zakaz łączenia, bo nawet jeżeli dzisiaj pani minister zapowiedziała, że za zgodą dyrektora, no to przepraszam bardzo,
1: Taki
0: czy któryś
1: nie
0: dyrektor
1: wyrazi zgody.
0: nie wyrazi zgody, jeżeli on powie, to panie dyrektorze, ja w ogóle od pana odchodzę. To jest takie niby zrobienie jakiegoś takiego trochę utrudnienia, ale nieskutecznego utrudnienia. Powinno być zdecydowanie, pracuję w państwowej służbie zdrowia.
1: Albo w prywatnej.
0: Pracuję w samorządowej służbie zdrowia. Albo pracuję w prywatnej, na własny rachunek. I wtedy

0: byśmy zobaczyli,
1: no
0: jaki byłby przepływ
1: wszyscy wiemy,
0: pacjentów.
1: Że to może rodzić pewne patologie polegające na tym, że wchodzi się do szpitali, że tak powiem, no, bocznymi drzwiami.
0: No to też jest dodatkowa taka możliwość, o której pani redaktor wspomniała. No dla leczenia, dla zdrowia każdy szuka jakiegoś rozwiązania, żeby
1: trudno
0: było...
1: się dziwić pacjentowi, czy szuka
0: oczywiście,
1: rozwiązania.
0: Tak.
1: To jest prawo każdego walczyć
0: skuteczne
1: o swoje życie i zdrowie.
0: Ja jednak uważam, że tak. Reforma służby zdrowia wymaga zdecydowanych zmian.
1: No
0: musi
1: ale
0: się
1: podobno
0: ktoś
1: jeden z lekarzy powiedział, gdzieś tam dotarły do mnie te informacje, że nie ma rządu, który by wygrał z lekarzami, że rząd powinien się bać lekarzy.
0: Dlatego zacząłem mówić, że musiałby się ktoś znaleźć, kto zdecydowane przeprowadzi działania, wiedząc o tym, że on już nie będzie popularny w naszym środowisku, w środowisku politycznym. Musiałby wziąć na siebie takie działanie. Nie zrobi tego żaden lekarz. Jeżeli to może zrobić nie lekarz, czyli z innym zawodem, który być może znajdzie pracę później gdzie indziej, a nie w ochronie zdrowia. Bez takiej odważnych decyzji się tego nie przeprowadzi.
1: No ale czy ten rząd będzie miał odwagę zrobić cokolwiek, czy skończy
0: czy
1: się
0: ten
1: na
0: rząd
1: medialnej
0: będzie
1: burzy?
0: Miał odwagę, to raz, a dwa, czas, ponieważ za rok to już będzie kampania w pełnym wydaniu, w związku z tym reformowanie w tym czasie będzie tutaj bardziej już chyba niemożliwe. Dlatego trzeba się nastawić chyba na nową kadencję, która powinna przeprowadzić zdecydowane zmiany dla dobra przede wszystkim pacjentów, o której pani redaktor na początku powiedziała, a nie tylko lekarzy. Lekarze są potrzebni, są szkoleni, każdy z nas był...
1: No, bez lekarzy no, nie możemy sobie wyobrazić leczenia. No,
0: i ja się
1: martwię
0: teraz
1: tutaj
0: o nasz szpital
1: no,
0: we
1: bardzo
0: Wrocławku,
1: ważni, tak? Najważniejsi
0: gdzie buduje
1: też.
0: Się dodatkową część szpitala i zastanawiam się i nieraz się pytam dyrektora, czy będą lekarze, którzy przyjdą do nas i będą pacjentów obsługiwać, bo bez lekarzy nic się nie zmieni. Ale z drugiej strony jakiś taki dyscyplina w pracach i w postępowaniu z lekarzami powinna być zachowana, a nie rywalizacja, bo dzisiaj to
1: prawo,
0: każdy rywalizuje.
1: Prawo rynku to jest popyt, podaż i tak dalej. Od zawsze tak było, jest to niezmienne prawo w dziejach w ogóle świata, tak? Więc moje pytanie brzmi, dlaczego nie mam większej ilości uczelni? To nie jest tak, że mam określoną liczbę ludzi, którzy są w stanie się nauczyć i być lekarzami.
0: No więc...
1: Tylko tych ludzi byłoby pewnie i osób
0: uczelni
1: chętnych,
0: było
1: i nadających
0: więcej,
1: się.
0: To kandydatów na studia medyczne byłoby wystarczająco.
1: I za 10 lat moglibyśmy mieć, podwajając liczbę na przykład
0: i
1: miejsc.
0: Trzeba w tym kierunku pójść. Natomiast z drugiej strony nie można wszystkich lekarzy jednakowo klasyfikować.
1: No
0: bo
1: nie, bo oni
0: są...
1: zarabili 1,5 miliona, a inni 200 tysięcy.
0: Tak
1: no.
0: jest. I są ci, tych jest więcej co po 200 tysięcy i trzeba o nich dbać i trzeba z nimi współpracować. Mało tego, lekarzy jest o tyle mało, że gdyby dzisiaj ci, co mają uprawnienia emerytalne, odeszli, to byłaby jeszcze większa luka. Dobrze, że oni pomagają, dobrze, że oni dodatkowo pracują. I jeszcze tę lukę zmniejszają braku lekarzy. Ale trzeba myśleć, tak jak pani zauważyła, ja to popieram, że studia lekarskie powinny być rozszerzone, powiększona liczba przyjmowanych kandydatów po to, żeby lekarzy było więcej. Mało tego, trzeba by także rozpatrzeć, czy ci, którzy się szkolą, uczą i po studiach wyjeżdżają, powinni wyjeżdżać czy zostać w kraju. Bo ja uważam, że powinien każdy podpisać kontrakt, jak to kiedyś były tak zwane stypendia fundowane, że po ukończonych studiach przychodzi się do pracy tu w Polsce, u nas się pracuje, a jak nie, to zwracasz to, co wziąłeś w związku z twoim szkoleniem. To też jest do rozważenia. Nie mówię, że tak być powinno, ale czy nie powinno się tego wprowadzić po to, żeby lekarze pozostawali w Polsce?
1: To teraz zajmiemy się troszkę rolnikami, bo
0: tak.
1: Ci dla odmiany są poszkodowani. W ostatnich latach pogody bywają ekstremalne. No i mieliśmy kolejne nawałnice i zniszczone plony. No a zniszczone plony to, jak wiadomo, duży problem, brak pieniędzy. No dramat, po prostu dramat dla tych, którzy żyją z pracy na roli.
0: I dlatego na ostatnim posiedzeniu Senatu w tym tygodniu złożyłem swoje oświadczenie dotyczące właśnie przyspieszania oceny skutków różnego rodzaju huraganów, nawałnic, deszczy, które przechodzą i przyspieszeniu prac komisji, które oceniają

0: skutki takich nawałnic oraz przyspieszenie wypłat, ponieważ sytuacja na wsi, nie tylko z powodu nawałnic, ale w ogóle sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, stąd każdy pieniądz, szczególnie jeszcze w okresie przedżniwnym, jest bardzo potrzebny. W tym oświadczeniu wykazałem negatywne skutki dla rolników, przede wszystkim z braku ubezpieczeń. Dzisiaj rolnik ma obowiązek ubezpieczyć połowy upraw, ale to są bardzo drogie ubezpieczenia, bo na tym przede wszystkim żerują firmy ubezpieczeniowe. Wprawdzie budżet państwa dopłaca do ubezpieczeń w rolnictwie, ale ta wielkość dopłat to ona właśnie powoduje, że coraz lepiej żyje się firmom ubezpieczeniowym. Wiem także, że likwidacja skutków przez firmy ubezpieczeniowe nie zawsze odpowiada oczekiwaniom rolników. Ta minimalna granica szkód oraz policzenie tylko różnicy w nakładach, a w dochodach, które byłyby, powoduje, że te kwoty są nieduże. Stąd pomoc państwa. Pomoc państwa przy takich nawałnicach, jak teraz wystąpiły w ubiegłym tygodniu, także w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze, szczęście, że tylko w części, ale w kraju szerzej. Uważam, że rząd powinien już przyjąć na stałe, bo my mamy takie anomalia pogodowe. Albo jest susza, którą, a była w czerwcu, na początku czerwca, gdzie dzisiaj jak się przejeżdża, kto się zna na rolnictwie, to widzi, że żniwa już się zbliżają, mimo że one zawsze były w końcu lipca i na początku sierpnia, bo zaschły, szczególnie zboża, już jarę to tym bardziej, ale zboża o zimę, czyli susza, albo jak przyjdzie wichura, ulewny deszcz powoduje, że z gradem, a też tak było teraz w tych opadach, powoduje, że wszystko jest zniszczone, nie tylko uprawy zbożowe, ale buraki, liście pocięte, owoce na drzewach, w sadach, owoce miękkie, porzeczki, truskawki oraz uprawy typu ziemniaki i inne, korzenne szczególnie, powoduje znaczny ubytek plonów. Dlatego uważam, że rząd za mało w tej sprawie zapewnia środków finansowych i mówienie o tym, że będziemy dopłacać do kredytów, to nie rozwiązuje problemu, no bo kredyt trzeba oddać.
1: Brak natomiast nie każdy ma możliwości
0: brak na
1: kredytowe.
0: Polu plonów powoduje, że pobranie nowego kredytu, a często już te kredyty są wzięte, szczególnie na zakupy inwestycyjne, które dzisiaj na wsi są szeroko stosowane, typu maszyny rolnicze, typu budynki, które trzeba odbudowywać i budować nowe, powoduje, że płynność finansowa rolnika może być zachwiana. Jeżeli weźmiemy jeszcze ceny produktów rolnych, które już przed żniwami dzisiaj widzimy, jak kształtuje się zboże, rzepak, który jest w ogóle w tym roku bardzo słabej jakości, bo zima z kolei spowodowała w skutkach przezimowania rzepaku. Plony jak będą może 2 tony, czy około 2 ton z hektara, w sytuacji gdy bywają 5, to jest właśnie niekorzystne dla rolnika. Stąd działania rządu nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo gdy ja to podnoszę często na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, to mam odpowiedź, a w Agencji Restrukturyzacji są dopłaty stosowane powierzchniowe, są inne środki, które można uzyskać. No zgoda, ale my mówimy tutaj o warunkach szczególnych. Nie mówimy o normalnej produkcji, która się toczy i są opłaty, dopłaty powierzchniowe, tylko mówimy, że na tych powierzchniach, do których są też dopłaty, zginął plon. Nie ma plonu i dlatego trzeba stosować pomoc. Zobaczymy, jak rząd zareaguje na moje wystąpienie. Myślę, że zarówno ze środków Unii Europejskiej, bo taka możliwość istnieje, jak i ze środków budżetu państwa, takie wsparcie dla poszkodowanych rolników będzie stosowane.
1: Zmieniają się też przepisy dotyczące wykorzystywania wody z własnych studni, takich w gospodarstwie, króciutko, na czym
0: właśnie, jak mówimy o rolnictwie, to tylko do tego dodam, że uchwaliliśmy w tym tygodniu ustawę, zmieniającą ustawę Prawo wodne, w której będzie przewidziany czas na zgłoszenie wszystkich nielegalnych studni, ale proszę się nie martwić, nie tych, co tam ktoś sobie czerpie wodę do 5 metrów sześciennych na dobę, bo to jest dopuszczone i to nie jest objęte tą ustawą.

0: mówimy o dużych odwiertach do wód głębinowych, które służą przede wszystkim do
1: podlewaniu areałów
0: podlewania
1: takich już większych.
0: produkcji rolnej. Ja nie jestem przeciwny, żeby podlewać. Trzeba podlewać, szczególnie uprawy korzenne, ale z drugiej strony nie można tego robić w sposób niekontrolowany, w sposób jakiś taki, no, bez żadnego nadzoru.

0: upraw, a pobudował ją w sposób nielegalny, nie zgłaszając wówczas do polskich wód, to może to zrobić do 27 września 2027 roku. Czyli jest ponad rok czasu
1: bez konsekwencji
0: bez
1: finansowych, kary,
0: konsekwencji
1: tak?
0: finansowych. Zgłaszam się do polskich wód, u nas to jest na ulicy Okrzei we Włocławku i informuję, że pobudowałem taką studnię, proszę ją zaewidencjonować i od tej pory będę w ewidencji. Ale to będzie skutkować za rok od września opłatami z tytułu poboru, czyli musi być licznik zainstalowany i będzie polskie wody będą wiedziały, ile tej wody czerpiemy ze złoża, z gruntu do podlewania. No, bo kiedyś pewnie, ja się przyznam, jak chodziłem do szkoły podstawowej, jak nauczyciel mówił o przyrodzie, o wodzie, że wody może brakować, to mi się wydawało to niemożliwe, że wody będzie brakować. A jednak tak jest. Wody, pokłady są określone i jeżeli będziemy źle tą wodą gospodarować, dlatego ja często mówię o retencjach wodnych, czyli tą wodę trzeba trzymać u siebie, a nie tylko wypuszczać, po to, żeby ona była właśnie w tych pokładach, żebyśmy mogli później podlewać, a z tego się zestawów wodnych tworzą chmury i przychodzi w określonym momencie deszcz. Czyli gospodarka wodą musi uzyskać tutaj właściwy poziom i właściwy, jakąś taką właściwą rangę. My dzisiaj 6,5% tylko kontrolujemy zużycia wody, a reszta wód sobie płynie jak chce. Deszcz nawalny spadnie, woda gdzieś tam kogoś podtopi, zaleje i ona sobie spłynie do morza, do oceanu i nie jest u nas magazynowana. Dlatego są teraz przepisy, że jest wsparcie na budowę zbiorników retencyjnych, zarówno małej retencji, marszałek województwa ma 60 milionów złotych na ten rok, jak i dużej retencji przez samorządy, jak i bardzo dużej retencji, stopień wodny, którego pewnie nie będziemy mieli, a on by też powiększył zapas wody dla nas tutaj potrzebny w tym terenie. A więc gospodarka wodą. Stąd ta ustawa. Kto nie ma zaewidencjonowanych studni, a je eksploatuje, żeby zgłosił się, przypomnę, do 27 września 2007 roku do polskich wód.
1: 27 roku.
0: I tam będzie objęty ewidencją wodną po to, żeby mieć wpływ na gospodarkę wodą.
1: I na koniec już zmienimy króciutko, ale to już bardzo króciutko temat. Uczniowie niewykluczone, że bardzo zdziwią
0: bardzo
1: się,
0: krótko,
1: kiedy
0: tak.
1: Zdziwią się, kiedy we wrześniu wrócą do szkół, w których to będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych. To dobra decyzja. Myślę, że tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy się przyglądało uczniom, chociażby na przerwach, tak, wpatrzonych w
0: tak
1: ekrany,
0: jest.
1: No to przykro było patrzeć.
0: To dobrze, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat byłem sprawozdawcą tej ustawy w Senacie o zakazie używania wszelkiej telefonii komórkowej i środków przekazu elektronicznego w szkołach i w przedszkolach, w szkołach wszystkich typu, także i prywatnych też. W tym celu dyrektor szkoły musi wyznaczyć pomieszczenie, w którym te telefony, te urządzenia będą przechowywane w czasie zajęć i tak, aby nie było dostępu do tych urządzeń osób
1: podczas całego
0: pośrednich.
1: czasu pobytu w szkole.
0: Podczas całego pobytu w szkole. I teraz ten zakaz nie będzie dotyczył, wymienimy, wyjazdu na wycieczki, jeżeli jedziemy, oraz osób, które muszą wykorzystywać telefony z uwagi na stan zdrowia.
1: Na jakieś pomiary cukru, takie
0: tak
1: różne.
0: Jest. Najczęstsze to są pomiary cukru, z tym, że na to wyrazi zgodę dyrektor szkoły, jeżeli się rodzice czy uczeń
1: udowodnią, że to jest potrzebne.
0: Tak,
1: po
0: że to w oparciu
1: niezbędne
0: pewnie
1: dla
0: o zaświadczenie lekarskie będzie stosowane. Także generalnie bardzo dobra decyzja, chociażby dlatego, że zarówno w Sejmie, jak i w Senacie wszyscy głosowaliśmy za przyjęciem tej zmiany. Jest czas na dostosowanie statutów poszczególnych szkół do końca bieżącego roku, czyli 26, żeby w statucie określić zasady, o których tu w skrócie powiedziałem. Kto może korzystać w szkole z telefonu, a kto
1: ale
0: nie
1: od
0: może.
1: kiedy będą obowiązywać te przepisy?
0: Od
1: Już teraz,
0: 1
1: od 1 września
0: przepis wchodzi, ale w statutach

0: Dyrekcja szkoły będzie, oczywiście w uzgodnieniu z organem prowadzącym i z Radą Rodziców, wprowadzić te zmiany do końca grudnia 2026 roku. W statucie, jeżeli te przepisy się znajdą, to one będą obowiązywały w całej szkole w oparciu o ustawę, która wprowadza ten obowiązek, przypomnę, od 1 września, czyli od nowego roku szkolnego 2026.
1: Telefony zostają w jakimś pomieszczeniu, uczniowie muszą się bez nich przez te parę godzin obyć i myślę, że to akurat jest super, super pomysł. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem był pan Stanisław Pawlak, senator z Nowej Lewicy.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Cześć, witamy. Jesteśmy Sandra i Michał z Naturalnej.
1: Działalność otworzyliśmy jakieś 7 lat temu. Rozpoczęliśmy od restauracji i tak sobie przez 2 lata działaliśmy. W trakcie pandemii poszerzyliśmy naszą działalność i zaczęliśmy produkować słoiczki. Dania gotowe w słoiczkach, różne pasty, przetwory, zupki, gotowe dania, ale też takie napoje probiotyczne na odporność, zakwasy, wszelkiego rodzaju takie probiotyki do picia, które dobrze działają na naszą florę bakteryjną i na nasze zdrowie.
2: Wiecie, że jesteście naturalni, a jak macie na to dowody?
3: Mamy pełno na to dowodów. Cześć, ja jestem Michał. Mamy pełno na to dowodów, mamy 2 certyfikaty, mamy fałkę wegańską, mamy, bo fałkę dlatego mamy, bo pracujemy tylko na roślinie i mamy jeszcze certyfikat bio,

0: co roku jest odnawiany. Teraz lada moment będziemy mieli na początku lipca kolejny audyt. Co roku go mamy, gdzie się rozliczamy z całej produkcji, z całej działalności, czyli od momentu zakupu musimy udowodnić fakturowo, że produkt jest czysty, bez pestycydów, że wyprodukowaliśmy z tego produktu tyle i tyle danych pozycji, sprzedaliśmy tyle danych pozycji, wszystko jest do wglądu na stronie ministerstwa, więc to jest takie...
1: To jest nasz dowód.
0: Tak, jest takie, że może każdy wejść i sprawdzić.
1: Ale też sami, to jest jakby też takie nasze założenie, sami po prostu chcemy tak funkcjonować, sami tak jemy, sami tak funkcjonujemy i prowadzimy też taki styl życia, nie? Zdrowy. Głównie staramy się brać wszystkie produkty od lokalnych rolników, przedsiębiorców. Są to przedsiębiorstwa ekologiczne albo właśnie rolnictwo ekologiczne. I też właśnie bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby to byli lokalni przedsiębiorcy, bo też chcemy ich wspierać, nie? I tak wspierać siebie nawzajem. Więc jakby to jest też takie nasze założenie, że żeby to brać od lokalnych rolników.
0: Tak, a te pozycje, w których są produkty nie nasze, nie polskie, czyli na przykład jak ananas czy batat, no to wiadomo, posiłkujemy się dużymi hurtowniami, które są też certyfikowane i też tylko handlują produktem bio.
1: To są na przykład Bioplanet, Batom, Dary Natury, to są takie większe hurtownie. Stamtąd też bierzemy przyprawy albo właśnie takie produkty, które nie są pochodzenia polskiego.
2: Jeśli zdecyduje się przyjść do Waszej restauracji, co znajdę w menu?
0: To zależy, kiedy zdecyduje się przyjść, bo też tutaj to, co jest na talerzu, to stawiamy bardzo na sezonowość i bawimy się smakiem w każdej prawie że wolnej chwili, więc menu u nas jest często zmienne, często na stronie jest nieaktualne, bo już mamy nowe. Smaki są od, tak jak dzisiaj, chłodnik, dwa rodzaje chłodników.
1: Tak. Mamy chłodnik z awokado i z sałaty i chłodnik z butwinki. Także tak na te ciepłe dni sobie wymyśliliśmy zupki, które myślę, że są bardzo fajne, jak na tą pogodę. Naszym hitem właśnie jest kotlet z buraka, kotlet gryczany, burgery, wrapy. To zawsze jest jakby pożądane.
0: Moim numer jeden na tą chwilę jest seitan, czyli pieczeń z seitana, która jest wysokoglutenowa. Akurat w tym wypadku mi to mega smakuje, więc polecam.
2: Co zamykacie natomiast w tych swoich czarodziejskich słoiczkach?
1: Zupki, dania. Zupki, począwszy od kremów, poprzez wszelkiego rodzaju smaki, azjatyckie, marokańskie, portugalskie.
0: Ale przede wszystkim też polskie.
1: Ale też polskie.
0: Jak ogórkowa, grochowa, na przykład żurek.
1: Potem co mamy? Jeszcze dania główne, albo takie dania w formie gulaszy, które są gotowe do odgrzania, takie jak na przykład stroganow z boczniaka, albo fasolka po brytońsku, czy leczo. Dzisiaj akurat na produkcji mamy leczo, ale też takie dania typu klopsiki w sosie. To są takie dania, do których warto jakieś dodatki jeszcze zastosować, na przykład ziemniaczki albo surówkę, albo jakieś buraczki. Oprócz tego mamy pasty, takie do smarowania, wszelkiego rodzaju smarowidła na klawek, takie jak smalec z fasoli, czy tatar z suszonych pomidorów, albo różnego rodzaju pasztety. Oraz deserki. No i to też się u nas zdarza. Rzeczywiście czasami sobie te słoiczki klikają przez to, że nie mają żadnych pestycydów ani konserwantów. No ale jeżeli chodzi o przydatność, to Michu tutaj...
0: To tak, każdy produkt jest badany w instytucie za to odpowiadającym. My wystąpiliśmy o 12-miesięczny termin ważności. Instytut potwierdził... Wszystkie słoiczki stały ten odpowiedni czas w instytucie. Dostaliśmy właśnie moc, że możemy używać właśnie 12-miesięcznej przydatności do spożycia. No nie? Często się zdarza tak, że słoiczek jest dłużej przydatny, no ale jakby wystąpiliśmy o 12 miesięcy. Cały nasz produkt musi stać w lodówce. To jest produkt lodówkowy, to jest produkt delikatny ze względu na to, że

0: nie zasypujemy go jakimiś azotanami, czymś, co by mogło przedłużyć czy wzmocnić to takie życie na zwykłej bułce, nie?
1: Ale tu mówimy głównie o produktach pasteryzowanych, no bo też robimy produkty garmażeryjne, no i one mają 7 dni przydatności. Tak jak na przykład pesto z pietruszki, tego nie pasteryzujemy, dlatego że po pasteryzacji jednak to pesto zmienia trochę smak i już nie jest takie smaczne jak na świeżo. Inspiracje czerpiemy z, nie wiem, z podróży, sami coś tam wymyślamy, tworzymy.
2: Każdy z ekipy coś wnosi, ma swoje ulubione smaki, coś by wolał zjeść z tym czy z tamtym, więc tak naprawdę jak robimy nowe menu, to często jest awanturka, bo ten by chciał z tym, albo ten by chciał z tamtym, a ten by chciał słodsze, ja jestem za słodszym, dziewczyny są zawsze za mniej słodkim i to jest taka walka, ale dzięki temu wywalczyłem na przykład krem chałubowy, który jest mega słodki, albo Snickersa, a dziewuchy mają dla siebie tapiokę.
1: Ale też my wyznajemy taką zasadę zero waste i po prostu często jest tak, że na przykład jakiś produkt, powiedzmy, nie wiem, robimy zakwas z buraka, na ekologicznych burakach, no to później ten zakwas zlewamy do butelek, a buraków nam jest po prostu szkoda wyrzucić, więc z niego też robimy różne smakowite rzeczy. Buraczki kiszone, albo jakieś zupki, albo jakiś bigos, zawsze coś tam sobie wymyślimy dodatkowego.
2: Odkąd mamy Faema E61 Legend jest na naszym pokładzie z nami.
1: Ten ekspert tutaj magiczny.
2: To kawę bierzemy lokalnie właśnie też od gościa, który się nazywa Audun. To jest kawa speciality. Od początku na niej pracujemy. To jest gość, który na otwartych zawodach właśnie rosterów zajmował pierwsze miejsca. I tak od początku właśnie na tej kawce. Z racji tego, że to jest lokalny nasz sąsiad, widujemy się codziennie, widzimy jak idzie do paczkomatu wysyłać swojej kawy. Uważamy jego kawę, sami ją pijemy. Oprócz tego do picia robimy kombuczę, kilka rodzajów, która jest fajna, jest zwana eliksirem młodości. Można wpaść do nas na kombuczę. Jak ktoś z Was nigdy nie pił kombuczy, to można wpaść na szocika. Zawsze poczęstujemy, powiemy co i jak. Można wpaść na zakwas. Tych zakwasów mamy kilka rodzajów. Można wpaść na szota takiego wzmacniającego organizm, naszą immunologię, więc albo na dobrą herbatkę. Więc dużo
1: jest lemoniada. Lemoniady robimy różne, ale naszą chyba taką najbardziej popularną jest lemoniada z pietruszki. I ją też robimy właśnie z zielonej natki pietruszki. To jest nasz taki hit. Akurat tutaj mamy cytrynę i miętę, ale jeszcze gdzieś tam...
2: Mamy też pietruchę. No.
1: Gdzieś jest. Są za spodniak i mogłabym wyciągnąć tą pietruszkę. I to się bardzo fajnie sprawdza. Jest orzeźwiająca, jest zdrowa, ma dużo witaminy C, dużo żelaza, więc polecamy.
2: Jak wiecie, co 2 tygodnie można nas spotkać we Wrocławku, na Starym Mieście, na Starym Rynku. Jesteśmy tam już od kilku lat. Jest tam super, bo wielu klientów to są nasi już znajomi, kumpele, więc serdecznie ich pozdrawiamy. O, tutaj Wam tylko pokażę, idzie właśnie gościu od kawy. To jest właśnie człowiek Auduna. Pomachę. Właśnie, to jest Mati, który uczył nas, jak usługiwać ekspres i właśnie Mati też jest mistrzem świata rosterów i on nam też często przynosi kawę, więc widzicie, dlaczego nie korzystać z kawy od Auduna, kiedy Audun jest tuż koło nas, no. I tak wygląda nasz dzień. Często spotykamy kogoś od warzyw, kto wpada z warzywami i tak się dzień kręci, no nie? To też się tak zaczęło, bo sami organizowaliśmy swoje imprezy, jak wesela, bo się hajtaliśmy i tak dalej. I się okazuje, że nie chcemy zwykłego menu. Wielu z nas nie chce zwykłego menu, więc czemu nie zrobić niezwykłego menu? Mamy do tego cały sprzęt, jeździmy po Polsce, robimy cateringi, obsługujemy mniejsze.

0: największe imprezy, od malutkich imienin cioci czy wujka, po naprawdę duże imprezy. Mamy też jeszcze w naszym asortymencie food trucka, który jest w ogóle taki, że tak powiem, hippie może?
1: Nie wiem, ale jest to taka gastronomia na kółkach i często sobie też jest jakby wynajmowana. Często też pary młode sobie biorą food trucka na ślub. Teraz w ogóle te śluby się zrobiły takie i te wesela się zrobiły takie nowoczesne i po prostu ludzie szukają jakiejś innowacyjności, czegoś innego. No i tak jak tutaj też Michał mówił o innym jedzeniu, no to też szukają różnych alternatyw, żeby właśnie tego schabowego zamienić na boczniaka w migdałach.
0: Albo rozmaicić i obok schabowego wziąć też naszą ofertę, żeby było jedno z drugim. A też mam wrażenie, że wielu klientów już jest zmęczonych garniturowym takim życiem i takim wszystkim białym kołnierzyku, więc czasami biorą, robią imprezę i zamawiają food trucka. Klimat jest luźny, jest wesoło, jest muzyka, jedzenie jest okej, jest pełnowartościowe, można się najeść
1: i jest
0: okej. No, food truck tak samo komunie robi. Mieliśmy tydzień temu bodajże, czy dwa tygodnie temu też imprezę, gdzie klienci no, są zmęczeni codzienną taką pracą i nie w głowie im gotowanie i przygotowanie tego wszystkiego, więc do nas dzwonią, mówią, że mają taki i taki budżet, mają podłączenie siłowe, nam to wystarcza, my jedziemy wtedy food truckiem, obsługujemy wszystko i to jest okej. Okay. Przede wszystkim to wszystko, co robimy, to staramy się robić, tak jak Sandra mówiła, w duchu zero waste i w duchu ekologii, czyli od początku naszej działalności, tak jak już poznaliście Matiego od Auduna, stawiamy na lokalsów. Chcemy wspomagać ludzi, którzy są tak jak my, stąd, którzy ciężko dążą do celu.
1: Przede wszystkim małe przedsiębiorstwa.
0: Wysoko jakościowo, jakościowo chcemy to robić, nie? Tak jak w naszym produkcie nie ma cukru, nie? Czy jest go bardzo, bardzo mało.
1: Na te przeziębienie i na wszelkiego rodzaju grypy, czy nie wiem, infekcje gardła, to jest genialne lekarstwo, naprawdę genialne. Nie boję się używać tego słowa. To jest na bazie kurkumy, imbiru. Tu akurat mamy z dodatkiem pigwę, ale też robimy z dodatkiem rokitnika. Cytrynka, jabłuszko, pieprz kajen i sól himalajska dla zrównoważenia smaku. To można sobie pić, tutaj jest taki osad akurat od korzeni. Można to sobie pić na zimno, jako szoty, rano, wieczorem, żeby wzmocnić organizm. To akurat świetnie działa na odporność. Ja akurat lubię się ogrzewać, więc zazwyczaj piję to na ciepło, więc po prostu sobie rozcieńczam z ciepłą wodą. I piję sobie przed snem albo rano. Nie wiem, tak od 3 lat w sumie nie byliśmy przeziębieni, nie? Mhm. Mi się wydaje. Cały czas funkcjonujemy na kurkumiksie, nie? To jest takie nasze lekarstwo na grypę.
2: Nie rozumiem, że takich lekarstw macie w swoich zasobach więcej?
1: Mamy więcej.
2: Zawsze coś się znajdzie.
0: Tak, zgadza się. Mamy rzeczy na obniżenie cholesterolu. Przemycamy boczniaka, gdzie się da, który też podnosi B12. No tak, wierzymy w to, że...
1: Ale są genialne, tak, nie? To jest też...
0: Ale też przede wszystkim sami to jemy, tym się żywimy i widzimy, że te wyniki mogą się poprawić, jak jest świadomie, jak nie jesz pustych kalorii. Nie ma sensu, wydaje mi się, jeść hot dogów z CPN-u, które są puste, pustymi kaloriami. Lepiej sobie zjeść orzeszki, jak już jesteś w trasie i poczekać na coś wartościowego, pełnowartościowego, no nie? Życzyć nam słońca.
1: Uśmiechu, radości. Reszta jakoś przyjdzie. Jeszcze więcej.
0: Damy radę.
1: No. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na obiadek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPH

0: u Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
0: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion Wisły Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne.

0: To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie. Prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy. Najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny. Później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
0: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
2: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
3: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
3: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
0: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Włocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
4: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
3: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
3: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
4: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
5: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce, Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
6: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
3: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
6: Ja jestem pierwszy raz.
5: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
3: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
5: Oczywiście, że tak, tak. To bardzo integruje tak, ludzi.
6: Integracja.
5: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
6: Tak.
5: Tak, tak.
6: Integracja, nie?
5: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
7: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
8: A bardzo dobrze.
3: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
8: No na zespół ten, który ma wystąpić.
4: Piękni
8: i Młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
4: No słuchamy, bardzo lubimy.
8: Jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
8: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
4: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
3: Jak się bawicie?
9: Dobrze.
3: A co wam się najbardziej podoba?
9: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
3: A co się najbardziej lubicie bawić?
9: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
3: Ogólnie.
9: To chyba berka.
3: Berka, tak? A ty?
9: Też Belka.
10: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście. I młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie.

Dobra, to czas na drugą zwrotkę. 1, 2, 3, go!

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratura wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również

0: Czy zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
1: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji rady powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
2: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie powiatowego centrum zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
1: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
2: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet o około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilka set tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocławianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Włocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
3: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
4: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
3: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę. I patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy. I kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas. Jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Reinsztejn, najpóźniej jego losy potoczyły skończyły się ze względu na, no,

0: Nagonki też antyżydowskie, rodzina Reichsteina, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację, migrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc no te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Reinsteina. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne antyszkorbut.
0: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych antyszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej. I będzie też, mam nadzieję, jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z kładników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie. Zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne. Oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Reichsteinie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył, tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No mieszkając we Wrocławku słyszało się o Tadeuszu Reichsteinie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No ja na pewno, tak. Bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: A by pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
4: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w

0: mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
1: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
0: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory, a człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
2: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
1: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rammsteina?
2: Że stworzył witaminę C.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była? Jak ją zrobiłeś?
2: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
3: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Kles, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzi.

0: dzieliczom. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No jakie są fakty? Rzeczywiście, no wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie
0: ma
1: redaktor,
0: rację?
1: No ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy, bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku i oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej. Bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić. I wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
0: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
1: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ile byśmy...
0: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
1: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu, na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze, mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
0: Kto to będzie?
1: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
0: Wiem. Pytam.
1: Nie, spokojnie.
0: Z oczywistych względów.
1: Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej. Przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe. Pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych, Mamy

zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, z funkcją parkingową, tak? I tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś

0: Kolejówka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy no, to się rozrośnie i tak dalej, i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że no zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy, więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
1: Mhm. Sporo mówiliśmy się o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
0: Niemożliwe, panie redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
1: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był przejazd.
0: Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc siłą rzeczy.
1: Ale przejście było.
0: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
1: Każdy obiecywał, że oczywiście, będzie otwarty przejazd.
0: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz, no to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii.

0: wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuję i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich, tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, mówimy ale również...
1: Mówimy teraz o Łucji Wieniecki,
0: nie, wracamy do Kaliskiej,
1: bo ja się zgubiłam, przepraszam.
0: Tak, to może... Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową, nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z 5, jak tak 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
1: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło, zresztą
0: tak jest,
1: powiem,
0: więc chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego, że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej, i tak dalej.
1: Zaraz też wrócimy, bo też dobre informacje.
0: Wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, zostały... Inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym, dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: chyba
0: naprawdę
1: idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny
1: tutaj
0: kazus
1: akurat,
0: lokalnej tak. firmy, która po prostu
1: czuje
0: powagę
1: widać, że tam...
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicę Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe

0: półtorej godziny, więc no,
1: znaczy,
0: super.
1: Myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w tym, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości, tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gembicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gembicka wystąpiła z interwencją poselską. Zresztą
0: ona jako pierwsza chyba
1: pytała
0: też ten
1: pytała
0: temat, prawda, jeszcze przed
1: mnie
0: laty,
1: kiedy... o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z Portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
1: Dziękuję
0: spotkanie.
1: Pani redaktor, dziękuję Państwu.
0: Tak, dla formalności przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
1: Jeszcze raz dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z

0: kasą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Wrocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Wrocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
0: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych.

0: one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
1: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
2: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
3: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
3: Jeżeli chodzi o właśnie izbice, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś raz?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Wrocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
4: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
3: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
3: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni i młodzi. Czy panie znają, lubią?
4: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
5: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce, Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem jakby co.
6: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
3: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
6: Ja jestem pierwszy raz.
5: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
3: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
5: Oczywiście, że tak, tak. To bardzo integruje ludzi.
6: Integracja.
5: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
6: Tak.
5: Tak,
6: to jest integracja, nie?
5: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
7: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
8: A bardzo dobrze.
3: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
8: No na zespół ten, który ma wystąpić.
4: Piękni
8: i młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
4: No słuchamy, bardzo lubimy.
8: Jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
8: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
4: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
3: Jak się bawicie?
9: Dobrze.
3: A co wam się najbardziej podoba?
9: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
3: A co się najbardziej lubicie bawić?
9: W co najbardziej? Chyba. Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
10: Ogólnie.
9: To chyba berka.
10: Berka, tak? A ty?
9: Też berka.
11: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni młodzi na biterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy!

Polska, zróbcie jakiś hałas! To bardzo tak. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dwa.

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratora wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
0: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
3: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian

0: które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej, ochrony ludności, magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie Powiatowego Centrum Zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, Powiat Włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
1: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
0: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet o około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilkaset tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocławianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Włocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
2: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
3: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
2: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę i patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Reinsztein później, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Reinsteina, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam nie troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory

0: Merch.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Reinsteina. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
0: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej. I będzie też, mam nadzieję, jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie. Zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Reinsteinie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył, tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Wrocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Wrocławku, słyszało się o Tadeuszu Reinsteinie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No ja na pewno, tak. Bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: A by pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
4: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
3: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
4: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory, a człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
5: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
3: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Reinsteina?
5: Że stworzył witaminę C.
3: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była, jak ją zrobiłeś?
5: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza

0: z papryki, z marchewki.
1: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Klez, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie
0: ma
1: redaktor,
0: rację?
1: No, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy, bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiem,

0: że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku. I oczywiście, no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie. To byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć. Na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta. Czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
1: Dezinformacji.
0: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy Zielone Tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej. Bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić. I wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
1: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
0: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ile byśmy...
1: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
0: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze, mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
1: I kto to będzie?
0: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
1: Wiem.
0: Pytam. Nie, spokojnie.
1: Z oczywistych względów.
0: Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej. Przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe. Pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych, mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, i tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też Pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim

0: celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy
1: Włocławka
0: mieli...
1: A trochę nie odnosi pan wrażenia, panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy no, to się rozrośnie i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że no zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy, więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą. Mhm.
1: Sporo mówiliśmy się o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się, nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
0: Niemożliwe, panie redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
1: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był przejazd.
0: Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc siłą rzeczy.
1: Ale przejście było.
0: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
1: Każdy obiecywał, że oczywiście będzie otwarty przejazd.
0: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej.

0: wczoraj w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz. No to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem,
1: mówimy
0: ale również...
1: Mówimy teraz o ulicy Wieniecki,
0: nie, wracamy do Kaliskiej.
1: Bo ja się zgubiłam,
0: przepraszam. Tak, to może... Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z pięć, jak tak, 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
1: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło,
0: tak jest,
1: powiem,
0: więc chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego, że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej,
1: też wrócimy, bo też dobre informacje.
0: Wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym, dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku

0: poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc no,
1: znaczy,
0: super.
1: Myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce, nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości, tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gembicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gembicka wystąpiła z interwencją poselską. Zresztą
0: ona jako pierwsza chyba
1: pytała
0: poruszała
1: też
0: ten
1: pytała
0: temat, prawda,
1: jeszcze przed mnie o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z Portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
0: Dziękuję serdecznie za
1: dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Tak, dla formalności przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
1: Jeszcze raz dziękuję.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl.

0: zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną m.in. instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
0: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że...

0: Niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie. Prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy. Najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny. Później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy naszym miejsko-gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
1: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
2: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
3: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku. A to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
3: Jeżeli chodzi o właśnie izbice, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Wrocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy miejsko-gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
4: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
3: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
3: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
4: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i ich. Chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić, tak jak dzieci, prawda?
5: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
6: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
3: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
6: Ja jestem pierwszy raz.
5: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
3: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
5: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje ludzi.
6: Integracja.
5: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
6: Tak.
5: Tak,
6: integracja, nie?
5: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
7: Bardzo fajnie, przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
8: Bardzo dobrze.
3: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
8: No na zespół ten, który ma wystąpić.
4: Piękni
8: Młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
4: No słuchamy, bardzo lubimy.
8: Jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
8: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
4: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
3: Jak się bawicie?
9: Dobrze.
3: A co wam się najbardziej podoba?
9: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
3: A w co się najbardziej lubicie bawić?
9: W co najbardziej? Chyba, ale że w różne zabawy, czy tutaj?
3: Ogólnie.
9: To chyba berka.
3: Berka, tak? A ty?
9: Też berka.
10: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni i młodzi na biterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy.

to czas na drugą zwrotkę. 1, 2, 3, kon.

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratura wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki. W tych wypadkach

0: Była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
1: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
2: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie powiatowego centrum zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
1: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
2: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet o około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilka set tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocławianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Włocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
3: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
4: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
3: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę i patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Rejs najpóźniej, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Rejsztajna, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację, migrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak?

0: Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc no, te losy też pewnie zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Rainsteina. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
0: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca było skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej. I będzie też, mam nadzieję, jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż, i później właśnie rzeczy i na topie różne. Oliwa, na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Rejsztajnie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył. Tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak trawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Wrocławku, słyszało się o Tadeuszu Rachsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak? Że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No, ja na pewno, tak, bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: Jakby pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
4: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
3: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
4: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej

0: tej pory. A człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
1: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
2: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rheinsteina?
1: Że stworzył witaminę C.
2: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była? Jak ją zrobiłeś?
1: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
3: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Klez, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzycie.

0: Oczywiście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie
0: ma
1: redaktor,
0: rację?
1: no ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy, bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku i oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej, bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić, i wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
0: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
1: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że
0: trzeba
1: ile byśmy...
0: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
1: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu, na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
0: Kto to będzie?
1: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
0: Spokojnie.
1: Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, z funkcją parkingową i

0: Tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy Włocławka
1: mieli... A trochę nie odnosi pan wrażenia, panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy to się rozrośnie i tak dalej, i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne, z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy, więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
1: Mhm. Sporo mówiliśmy dzisiaj o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się, nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
0: Niemożliwe, pani redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
1: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był
0: przejazd. Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc
1: to nie
0: siłą rzeczy.
1: Ale przejazd, przejście było.
0: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii.

0: Ale każdy
1: wybór.
0: obiecywał, że będzie
1: Oczywiście.
0: otwarty przejazd
1: Mimo,
0: kolejowy.
1: że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne, to znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażam zgody, stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz, no to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem,
0: mówimy
1: ale również...
0: Mówimy teraz o ulicy Wienieckiej.
1: Nie, wracamy do Kaliskiej.
0: Bo ja się zgubiłam,
1: przepraszam. Tak, może. Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową, nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z 5, jak tak 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
0: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło, z
1: tak jest,
0: tak powiem,
1: więc
0: podmiotów,
1: chcemy,
0: tak?
1: Chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej, i tak dalej.
0: Zaraz też wrócimy, bo też dobre informacje.
1: Wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
0: Trwa przebudowa skrzyżowania.
1: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetlna, która tam funkcjonowała od dawna, No już

0: przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wieniawskiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetlna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają.
1: I
0: One
1: chyba idą
0: naprawdę.
1: dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że tutaj
0: Kolejny
1: akurat
0: kazus lokalnej
1: tak.
0: firmy, która po prostu
1: Tam
0: czuje
1: się dzieje,
0: powagę
1: widać, że tam.
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicy Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc no
0: Znaczy,
1: super.
0: myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za
1: Transport.
0: transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości, tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gembicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gembicka wystąpiła z interwencją poselską. Zresztą
1: Ona jako pierwsza chyba poruszała
0: pytała
1: też
0: też,
1: ten temat, prawda? Jeszcze
0: pytała
1: przed laty, kiedy.
0: mnie o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale
1: Wszyscy
0: też
1: mamy.
0: regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie
1: Że
0: nie, bo
1: nie.
0: mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim. Więc ja to odczytuję jako no, takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które no, zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem, na przykład z rezygnacją upraw.

0: drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości, właśnie na korzyść terenów
1: Przemysłu.
0: inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję pani
1: spotkanie.
0: redaktor, dziękuję państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana.

0: zaangażowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
1: Kierowcy będą musieli jeszcze

0: W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
1: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
0: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
2: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
3: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku. A to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
3: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
0: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Włocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
4: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
3: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
3: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
4: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
5: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce, Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
6: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
3: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
6: Ja jestem pierwszy raz.
5: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
3: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
5: Oczywiście, że tak, tak. To bardzo integruje ludzi.
6: Integracja.
5: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
6: Tak.
5: Tak,
6: to jest integracja, nie?
5: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
7: Bardzo fajnie, przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
8: Bardzo dobrze.
3: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
8: No na zespół ten, który ma wystąpić.
4: Piękni
8: i Młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
9: No słuchamy, bardzo lubimy.
8: Jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
8: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
9: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
3: Jak się bawicie?
10: Dobrze.
3: A co wam się najbardziej podoba?
10: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
3: A w co się najbardziej lubicie bawić?
10: W co najbardziej? Chyba, ale że w różne zabawy, czy tutaj?
3: Ogólnie.
10: To chyba berka.
3: Berka, tak? A ty?

0: Ten belka.
1: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni młodzi na Winterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy.

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratura wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj

0: pewne silne wiatry w tym wszystkim pomógł, więc my w tym z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy 4 wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
1: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
2: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie powiatowego centrum zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
1: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
2: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilkaset tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocławianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Włocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
3: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
4: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
3: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę. I patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy. I kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas. Jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z tak

0: szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Rejs najpóźniej, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Rejsztajna, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację, migrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Rejnsztejna. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
0: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej. I będzie też, mam nadzieję, jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Rejsztajnie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył. Tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Wrocławku, słyszało się o Tadeuszu Rejsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak? Że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No, ja na pewno, tak, bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: Tak by pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany,

0: na stałe wpisze się w kalendarz? Czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
1: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
0: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
1: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory. A człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
2: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
0: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rheinsteina?
2: Że stworzył witaminę C.
0: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była? Jak ją zrobiłeś?
2: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
3: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Klez, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: prezydencie.
0: Dzień
1: dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: panie
0: ma
1: redaktor,
0: rację?
1: No, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy. Bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku. I oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej. Bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić. I wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
0: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
1: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ile byśmy...
0: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
1: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze, mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
0: Kto to będzie?
1: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
0: Wiem. Pytam.
1: Nie, spokojnie.
0: Z oczywistych względów.
1: Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam

0: tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, i tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy Włocławka mieli...
1: A trochę nie odnosi pan wrażenia, panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy to się rozrośnie i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy, więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą. Mhm.
1: Sporo mówiliśmy się o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską.

0: to mówiło się, nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
1: Niemożliwe, panie redaktor. Nie, nie, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy,
0: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był
1: przejazd to
0: przejazd.
1: jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70.,
0: To
1: więc
0: nie
1: siłą
0: pamiętam.
1: rzeczy.
0: Nie, to nie pamiętam.
1: Ale
0: Ale przejście było. Przejście
1: przejście
0: było.
1: takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej
0: Każdy
1: kampanii
0: wybora, każdy
1: wyborczej,
0: obiecywał, że będzie
1: oczywiście,
0: otwarty przejazd
1: mimo
0: kolejowy.
1: że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny taki kolizyjny przejazd
0: Jest
1: nie
0: niemożliwy.
1: wyrażam zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz. No to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie. Za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej. A mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie, punkt po punkcie, ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale
0: Mówimy teraz o
1: również.
0: ulicy Wienieckiej, że
1: Nie,
0: trzeba było. Następna
1: wracamy do
0: Kaliskiej.
1: Kaliskiej.
0: Kaliskiej, bo ja się zgubiłam,
1: Przepraszam,
0: przepraszam.
1: tak, to może. Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z pięć, jak tak, cztery, pięć uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam,
0: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło z
1: tak
0: różnych, że tak
1: jest,
0: powiem,
1: więc
0: podmiotów, tak?
1: chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu
0: Nie, właśnie
1: Polska i
0: do tego
1: tak dalej, i
0: tematu
1: tak
0: zaraz
1: dalej,
0: też wrócimy, bo też dobre informacje.
1: to wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, zostały, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, no wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową.

0: ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej. Mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: i chyba
0: naprawdę
1: idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny
1: tutaj
0: kazus
1: akurat
0: lokalnej firmy, która po prostu
1: tam
0: czuje
1: się
0: powagę
1: dzieje, widać, że tam
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicę Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe półtorej godziny, więc... No,
0: znaczy, myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości tutaj zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gębicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gębicka wystąpiła z interwencją poselską, zresztą
1: ona jako pierwsza chyba
0: pytała
1: też
0: też,
1: ten
0: pytała
1: temat,
0: mnie o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z Portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak.

0: Siądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za
0: dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km w odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem

0: budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
1: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
0: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
1: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
1: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
3: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
4: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku. A to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
4: Czyli jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Wrocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
5: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
4: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
5: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
4: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
5: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić, tak jak dzieci, prawda?
6: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki. Piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
7: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
8: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj

0: tutaj jesteście pierwszy raz, czy to widzieliście tutaj?
1: Ja jestem pierwszy raz.
2: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no, tak pierwszy raz.
0: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
2: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje ludzi.
1: Integracja.
2: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
1: Tak.
2: Tak,
1: integracja, nie?
2: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
3: Bardzo fajnie, przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
4: A bardzo dobrze.
3: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
4: No na zespół ten, który ma wystąpić
1: Piękni
4: Młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
5: No słuchamy, bardzo lubimy.
4: Jak najbardziej, jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia to są potrzebne mieszkańcom?
4: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
5: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
3: Jak się bawicie?
6: Dobrze. Dobrze.
3: A co wam się najbardziej podoba?
6: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
3: A w co się najbardziej lubicie bawić?
6: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy czy tutaj?
7: Ogólnie.
6: To chyba berka.
7: Berka, tak? Na ty?
6: Też belka.
8: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni młodzi na biterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy.

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratura wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście

0: dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
1: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilka

0: kierowcowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
1: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż 6 mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenia najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy 4 wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
0: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
2: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie powiatowego centrum zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
0: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
2: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet o około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilkaset tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
0: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocławianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Włocławku, noblisty przypadały na miniony weekend.
3: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
4: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
3: No tak, Pan Tadeusz Reichstein urodził się w 1890

0: 1997 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę, i patrzył wtedy na most, właśnie ten łyżwowy, który był wtedy, i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic, tylko się zachwycać. Tadeusz Rejs najpóźniej, jego losy potoczyły się ze względu na no, nagonki też antyżydowskie. Rodzina Rejsztajna, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację, migrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc no, te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy ONGs na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Rejnsteina. Odbył się spacer szlakiem włocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
0: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca było skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej. I będzie też, mam nadzieję, jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż, i później właśnie rzeczy i na topie różne. Oliwa, na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Rejsztajnie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył, tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Konikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Włocławku, słyszało się o Tadeuszu Rejsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
0: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani

0: Też uczestniczysz na kolejnych?
1: No, ja na pewno, tak, bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć, także ja na pewno.
0: Aby pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść.
1: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
2: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem. Jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
0: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
2: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
0: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
2: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory. A człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
3: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
0: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rheinsteina?
3: Że stworzył witaminę C.
0: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była, jak ją zrobiłeś?
3: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
4: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Kles, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: panie
0: ma
1: redaktor,
0: rację?
1: No, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy, bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku i oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej, bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić, i wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
0: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
1: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ile byśmy...
0: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
1: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze, mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
0: I kto to będzie?
1: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
0: Nie,
1: wiem, pytam. Nie, spokojnie.

0: Z oczywistych
1: Tak,
0: względów.
1: więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, z funkcją parkingową,
0: tak?
1: I tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy Włocławka mieli...
0: A trochę nie odnosi pan wrażenia, panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
1: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy no, to się rozrośnie i tak dalej, i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że no zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy, więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.

0: Sporo mówiliśmy dzisiaj o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
1: Niemożliwe, panie redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
0: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był przejazd.
1: Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc siłą rzeczy.
0: Ale przejście było.
1: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
0: Każdy obiecywał, że
1: oczywiście,
0: będzie otwarty przejazd.
1: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz, no to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale również...
0: Wracamy do ulicy Wienieckiej.
1: Wracamy do Kaliskiej.
0: Bo ja się zgubiłam.
1: Przepraszam. Tak, to może... Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z 5, jak tak 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
0: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło,
1: tak jest,
0: powiem,
1: więc chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej.
0: Zaraz też wrócimy, bo też dobre informacje.
1: Wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową.

0: część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, no wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetlna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: i
0: naprawdę
1: chyba idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny
1: tutaj
0: kazus
1: akurat
0: lokalnej tak firmy, która po prostu czuje
1: się
0: powagę
1: widać, że tam
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicy Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc... No,
0: znaczy, myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w tym, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gembicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gembicka wystąpiła z interwencją poselską. Zresztą
1: ona jako pierwsza chyba
0: pytała
1: też,
0: też
1: ten
0: pytała
1: temat, prawda, jeszcze przed
0: mnie
1: laty,
0: o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z

0: takiego połączenia. Właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim. Więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem, na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie.
0: Pani redaktor, dziękuję Państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem

0: budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
1: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
0: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
1: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
1: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
3: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
4: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku. A to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
4: Jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Wrocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
5: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
4: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
5: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
4: No, dzisiejszą gwiazdą będą Piękni i Młodzi. Czy panie znają, lubią?
5: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
6: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce, Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
7: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
4: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście?

0: Pierwszy raz, czy to widzieliście tutaj?
1: Ja jestem pierwszy raz.
2: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no, tak pierwszy raz.
0: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
2: Oczywiście, że tak, tak, to bardzo integruje ludzi.
1: Integracja.
2: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
1: Tak.
2: Tak,
1: to jest integracja, nie?
2: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
3: Bardzo fajnie, przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
4: Bardzo dobrze.
3: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
4: No na zespół ten, który ma wystąpić.
1: Piękni
4: młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
5: No słuchamy, bardzo lubimy.
4: Jak najbardziej, jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
4: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
5: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
3: Jak się bawicie?
6: Dobrze. Dobrze.
3: A co wam się najbardziej podoba?
6: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
3: A w co się najbardziej lubicie bawić?
6: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
7: Ogólnie, ogólnie.
6: To chyba berka.
7: Berka, tak? A ty?
6: Też berka.
8: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni młodzi na widzę. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy.

0: No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dos, tres.
1: To

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natkryli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratora wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście

0: Dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
1: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
1: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji rady powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
3: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie powiatowego centrum zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
1: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
3: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilka tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włosowianin.

0: Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Rainsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Wrocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
1: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do większej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
2: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
1: Pan Tadeusz Rainstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Wrocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu, zresztą skąd pochodzę. I patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy. I kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas. Jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Rainstein później, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Rainsteina, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy ongoś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
0: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Rainsteina. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
1: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej i będzie też, mam nadzieję, jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne oliwa, na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Rainsteinie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył, tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Wrocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, A już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
0: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
3: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Wrocławku, słyszało się o Tadeuszu.

Czurachsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z witaminą.

0: Tak. Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
1: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
0: No, ja na pewno, tak, bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
1: Aby pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść.
0: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
2: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
1: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
2: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
1: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
2: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory. A człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
3: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
1: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rammsteina?
3: Że stworzył witaminę C.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była? Jak ją zrobiłeś?
3: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
4: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Klez, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosowianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie redaktor,
0: rację?
1: No, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy. Bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku. I oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej. Bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić. I wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
0: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
1: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ile byśmy...
0: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
1: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało,

0: że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Reymonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
1: Kto to będzie?
0: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Wrocławka, więc spokojnie.
1: Wiem.
0: Pytam. Nie, spokojnie. Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, i tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Wrocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy Wrocławka mieli...
1: Panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Wrocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Wrocławka. Na szczęście mieszkańcy Wrocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy to się rozrośnie i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Wrocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Wrocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Wrocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Wrocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Wrocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne.

0: elektryczne. Co ważne, z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że no zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy. Więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
1: Mhm. Sporo mówiliśmy się o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się, nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
0: Niemożliwe, tak. Pani redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
1: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był
0: przejazd. Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc siłą rzeczy.
1: Ale przejście było.
0: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
1: Każdy obiecywał, że będzie otwarty przejazd.
0: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz. No to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale również...
1: Mówimy raz o ulicy Wienieckiej.
0: Nie, wracamy do Kaliskiej.
1: Bo ja się zgubiłam.
0: Przepraszam. Tak, może... Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z 5, jak tak 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
1: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło.
0: Tak jest, więc chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową. Tam też powstanie dużo większy parking. My zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej,
1: też wrócimy, bo też dobre informacje.
0: Wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja.

0: przyszła całkiem niedawno, zostały, no, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać, to sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, no wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercioponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: chyba
0: naprawdę
1: idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny
1: tutaj
0: kazus
1: akurat
0: lokalnej firmy, która po prostu
1: tam
0: czuje
1: się
0: powagę
1: dzieje, widać, że tam
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicy Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc... No,
0: znaczy, myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w tym, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gębicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gębicka wystąpiła z interwencją poselską, zresztą
1: ona jako pierwsza chyba
0: pytała
1: też ten
0: pytała
1: temat,
0: mnie o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej. więcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat

0: kolej dużych prędkości. To daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości, właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną m.in. instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
0: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion Wisły Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
0: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
3: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
4: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
4: Jeżeli chodzi o właśnie izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
0: Na imprezie było wielu mieszkańców izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Włocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
5: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
4: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom?

0: To prawda?
1: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
0: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni i młodzi. Czy panie znają, lubią?
1: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są no, dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
2: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
3: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
4: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
3: Ja jestem pierwszy raz.
2: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
4: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
2: Oczywiście, że tak. Tak, to bardzo integruje ludzi.
3: Integracja.
2: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
3: Tak.
2: Tak,
3: to jest integracja, nie?
2: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
5: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
6: A bardzo dobrze.
5: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
6: No na zespół ten, który ma wystąpić.
1: Piękni
6: i młodzi.
5: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
1: No słuchamy, bardzo lubimy.
6: Jak najbardziej.
5: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
6: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
1: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
5: Jak się bawicie?
7: Dobrze.
5: A co wam się najbardziej podoba?
7: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
5: A co się najbardziej lubicie bawić?
7: Co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
8: Ogólnie.
7: To chyba berka.
8: Berka, tak? A ty?
7: Ten berka.
9: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni i młodzi na biterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy.

Dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dos, tres. Kolacja

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratura wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
0: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
3: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie powiatowego centrum zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
0: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
3: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet do około 400 tysięcy złotych. Będziemy

0: starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie, obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilkaset tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włosowianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Wrocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
2: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
3: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
2: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Wrocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu, zresztą skąd pochodzę, i patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Reinsztajn później, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Reinsztajna, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Reinsteina. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
2: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej i będzie też, mam nadzieję, jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Reinsteinie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył. Tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest

0: tak, już honorowym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Włocławku, słyszało się o Tadeuszu Rachsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No ja na pewno, tak. Bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: A by pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
4: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
3: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
4: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory. A człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
5: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
3: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rachsztajna?
5: Że stworzył witaminę C.
3: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była, jak ją zrobiłeś?
5: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
1: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Kles, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360.

0: 60 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie redaktor,
0: rację?
1: No, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy. Bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku. I oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania

co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej. Bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się

0: miejsc postojowych.
1: Pan na Jakinońskiej zawsze było ich mało.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
0: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ile byśmy...
1: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
0: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze, mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
1: I kto to będzie?
0: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
1: Nie wiem. Pytam.
0: Nie, spokojnie.
1: Z oczywistych względów.
0: Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, z funkcją parkingową i tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy Włocławka
1: mieli... A trochę nie odnosi pan wrażenia, panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy no, to się rozrośnie i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14

0: nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne, z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że no, zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy. Więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
1: Sporo mówiliśmy dzisiaj o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się, nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
0: Niemożliwe, panie redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
1: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był przejazd.
0: Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc
1: to nie
0: siłą rzecz.
1: Nie, to nie pamiętam.
0: Ale przejazd,
1: przejście było.
0: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
1: Każdy obiecywał, że
0: oczywiście
1: będzie otwarty przejazd.
0: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz. No to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie. Za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale również...
1: Ulicy Wienieckiej,
0: nie, wracamy do Kaliskiej.
1: Bo ja się zgubiłam.
0: Przepraszam. To może... Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową, nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z 5, jak tak 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
1: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło,
0: tak jest,
1: powiem,
0: więc chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska
1: i
0: tak
1: dalej,
0: i tak dalej.
1: Zaraz też wrócimy, bo też dobre informacje.
0: To No to wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i

0: dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, zostały... Inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym, dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One naprawdę
1: idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny kazus lokalnej firmy, która po prostu czuje powagę sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicę Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc... No,
0: znaczy, myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości tutaj zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gębicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gębicka wystąpiła z interwencją poselską. Zresztą
1: ona jako pierwsza pierwsza chyba
0: pytała
1: też,
0: pytała
1: ten temat,
0: mnie.
1: Prawda?

0: o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
0: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
0: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
3: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
4: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
3: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku. A to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
4: Czyli jeżeli chodzi o właśnie Izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś raz?
3: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
0: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Włocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
5: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
4: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?

0: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak, o naszej kujawskiej kulturze, tak?
1: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni młodzi. Czy panie znają, lubią?
0: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są no, dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
2: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce. Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
3: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
4: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
3: Ja jestem pierwszy raz.
2: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
4: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
2: Oczywiście, że tak, tak. To bardzo integruje ludzi.
3: Integracja.
2: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
3: Tak.
2: Tak, tak.
3: Integracja, nie?
2: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
5: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
6: Bardzo dobrze.
5: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
6: No na zespół ten, który ma wystąpić.
7: Piękni
6: młodzi.
5: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
7: No słuchamy, bardzo lubimy.
6: Jak najbardziej, jak najbardziej.
5: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
6: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
7: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
5: Jak się bawicie?
8: Dobrze. Dobrze.
5: A co wam się najbardziej podoba?
8: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
5: A w co się najbardziej lubicie bawić?
8: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
9: Ogólnie, ogólnie.
8: To chyba berka.
9: Berka, tak? A ty?
8: Też berka.
10: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni młodzi na biterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy.

Zróbcie jakiś hałas! Dokładnie tak! No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, dwa.

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratora wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenia najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
0: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
3: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia. Pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Zdrowia. Także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
0: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
3: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet do około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali

0: się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilkaset tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włosowianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Wrocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
2: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
3: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
2: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Wrocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę i patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Reinsztajn później, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Reinsztajna, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Reinsteina. Odbył się spacer szlakiem wrocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
2: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, w warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej i będzie też, mam nadzieję, że jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Reinsteinie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył. Tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest, tak,

0: honorowym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman. Przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak trawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No mieszkając we Włocławku, słyszało się o Tadeuszu Rachsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No, ja na pewno, tak. Bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: Jakby pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
4: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
3: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
4: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory. A człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
5: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
3: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rachsztajna?
5: Że stworzył witaminę C.
3: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była, jak ją zrobiłeś?
5: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
1: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Kles, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedzi.

Odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie redaktor, no, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy, bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku i oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo

0: I w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił, i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej, bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić, i wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
1: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
0: Oczywiście, że
1: Wiem,
0: tak.
1: co mówię, bo mieszkałam
0: No właśnie, no więc
1: w
0: pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też, obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało, i podejrzewam,
1: I
0: że ile
1: trzeba było w
0: byśmy.
1: dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
0: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje, i mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych, i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i
1: I
0: Zieleni.
1: kto to będzie?
0: Więc finalnie zdaje się firma Lux Dom z Włocławka, więc spokojnie. Wiem, nie,
1: pytam
0: nie, spokojnie.
1: z oczywistych
0: Tak,
1: względów.
0: więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie, i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale
1: Jak nie będzie zagrożenia, to będzie można
0: z funkcją
1: zaparkować, tak?
0: parkingową, i tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby
1: A trochę
0: mieszkańcy
1: nie odnosi
0: Włocławka
1: pan wrażenia, panie
0: mieli
1: prezydencie, że
0: możliwość.
1: wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodów?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka, i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy no, to się rozrośnie i tak dalej, sami

0: Ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie. Cały czas to podkreślam. Moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że no zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy. Więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
1: Sporo mówiliśmy się o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
0: Niemożliwe, pani redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
1: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był
0: przejazd. To jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc
1: to nie
0: siłą rzeczy.
1: Ale przejście było.
0: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
1: Każdy obiecywał, że
0: oczywiście
1: będzie otwarty przejazd.
0: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz, no to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie. Za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale również...
1: Wracamy do ulicy Wieniecki,
0: nie, wracamy do Kaliskiej.
1: Kaliskiej, bo ja się zgubiłam.
0: Przepraszam. Tak, to może... Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego

że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z 5, jak tak 4-5 uruchomiliśmy, no za

0: cenę tam dołożyć perony. Natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową. Tam też powstanie dużo większy parking. My zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej,
1: zaraz też wrócimy, bo też dobre informacje.
0: To wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją, i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercioponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: naprawdę idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny kazus lokalnej firmy, która po prostu czuje powagę sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicę Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc...
0: Znaczy, myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj

0: duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości, tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gembicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gembicka wystąpiła z interwencją poselską, zresztą
1: ona jako pierwsza chyba pytała też,
0: pytała
1: temat,
0: mnie
1: laty,
0: o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako no, takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które no, zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Tak dla formalności przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną m.in. instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
0: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion Wisbice Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który uzyska pierwsze miejsce właśnie z gwiazdą wieczoru.
0: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
3: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem.

0: Mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem. Mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
1: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
0: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
1: Czyli jeżeli chodzi o właśnie izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś raz?
0: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
2: Na imprezie było wielu mieszkańców izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Wrocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
3: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
1: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
3: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
1: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni i młodzi. Czy panie znają, lubią?
3: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są no, dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
4: Czekamy na gwiazdę wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce, Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
5: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
1: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
5: Ja jestem pierwszy raz.
4: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
1: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
4: Oczywiście, że tak, tak. To bardzo integruje ludzi.
5: Integracja.
4: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
5: Tak.
4: Tak,
5: to jest integracja, nie?
4: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
6: Bardzo fajnie, przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
7: A bardzo dobrze.
1: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
7: No na zespół ten, który ma wystąpić.
3: Piękni
7: i młodzi.
1: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
3: No słuchamy, bardzo lubimy.
7: Jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
7: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka, bardzo mało tutaj jest.
3: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
1: Jak się bawicie?
8: Dobrze. Dobrze.
1: A co wam się najbardziej podoba?
8: Najbardziej chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
1: A co się najbardziej lubicie bawić?
8: W co najbardziej? Chyba, ale że w różne zabawy, czy tutaj?
9: Ogólnie, ogólnie.
8: To chyba berka.
9: Berka, tak? A ty?
8: Też berka.
10: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni i młodzi na biterowie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy.

0: grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratura wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
0: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
3: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna

0: do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieć szkół na nowy rok szkolny, sprawozdanie Powiatowego Centrum Zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, Powiat Włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
1: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
0: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet o około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla Zarządu Dróg Powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilkaset tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocławianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Włocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
2: Pomysł z potrzeby kultywowania i dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
3: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
2: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę i patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Reinsztajn później, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Reinsztajna, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc no te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Reinsteina. Odbył się spacer szlakiem włocławskich Żydów, a także przeprowadzono warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
2: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej i będzie

0: Też mam nadzieję, że jej będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie, zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy i na topie różne. Oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Rejsztajnie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył, tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
1: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Włocławku, słyszało się o Tadeuszu Rechsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No, ja na pewno, tak, bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: Jakby pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
4: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
3: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
4: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory, a człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
5: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
3: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rejsztajna?
5: Że stworzył witaminę C.
3: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była? Jak ją zrobiłeś?
5: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
1: Kulminacyjnym momentem festiwalu był koncert zespołu Kles, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie
0: ma
1: redaktor,
0: rację?
1: No, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy, bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku i oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając

0: głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej, bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić, i wówczas wskazali szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
1: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
0: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też, obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że ilebyśmy...
1: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
0: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze, mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
1: Kto to będzie?
0: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
1: Wiem.
0: Pytam. Nie, spokojnie.
1: Z oczywistych względów.
0: Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, i tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy Włocławka mieli...
1: Panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt

0: z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy no, to się rozrośnie i tak dalej, i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc myślę, że no zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy, więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
1: Mhm. Sporo mówiliśmy się o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się, nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
0: Niemożliwe, panie redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
1: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był przejazd.
0: Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc siłą rzeczy.
1: Ale przejście było.
0: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
1: Każdy obiecywał, że oczywiście, będzie otwarty przejazd.
0: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz, no to Tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt

0: punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale
1: mówimy
0: również...
1: Mówimy teraz o Rudzie Wienieckiej.
0: Nie, wracamy do Kaliskiej.
1: Bo ja się zgubiłam.
0: Przepraszam. Tak, może. Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z 5, jak tak 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
1: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło, zrozumieć,
0: tak jest,
1: tak powiem,
0: więc
1: podmiotów,
0: chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej,
1: też wrócimy, bo też dobre informacje.
0: Wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP, likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją, i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: chyba
0: naprawdę
1: idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny
1: tutaj
0: kazus
1: akurat
0: lokalnej firmy, która po prostu
1: tam
0: czuje powagę
1: dzieje, widać, że tam
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicę Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc... No,
0: znaczy, myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie...

0: budowanie kolei dużych prędkości jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości tutaj zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gębicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gębicka wystąpiła z interwencją poselską, zresztą
1: ona jako pierwsza chyba pytała też, ten
0: pytała
1: temat, prawda,
0: jeszcze przed mnie laty, o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z Portem Polska. Zresztą ja też pisałem do Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości, właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za
0: dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze.

Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic. Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Rozbudowa autostrady A1 na odcinku między Toruniem a Włocławkiem jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pracę nad dokumentacją projektową i złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. To kolejny krok do budowy trzeciego pasa ruchu na liczącym 35 km odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
1: Poszerzenie autostrady A1 o trzeci pas, bo o tym mowa, ma związek ze zwiększeniem natężenia ruchu na autostradzie A1, a także z prognozowanym i przygotowywanym ukończeniem budowy drogi ekspresowej S10 ze Szczecina do obwodnicy aglomeracji warszawskiej, która w przyszłości na tym właśnie odcinku będzie mieć wspólny przebieg z autostradą A1. Trzeci pas zapewni większą przepustowość, poprawę bezpieczeństwa, komfortu przejazdu, a prognozowane natężenie ruchu będzie dalej rosło na tym odcinku w kolejnych latach.
0: Inwestycja nie ograniczy się jednak wyłącznie do budowy trzeciego pasa ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kompleksową przebudowę tego odcinka autostrady.
1: Między innymi zostanie zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat w Ciechocinku, zostaną zmodernizowane MOP-y, powstaną nowe urządzenia sanitarne, powstaną ekrany akustyczne, powstaną między innymi instalacje fotowoltaiczne, cała autostrada zostanie zmodernizowana również nie na tym odcinku drogowym, ale też w bezpośrednim jej otoczeniu. Wydana decyzja środowiskowa zostanie prawdopodobnie za rok, a całość inwestycji powinna zakończyć się pracami budowlanymi w latach 31-32.
0: Kierowcy będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim na autostradzie pojawi się trzeci pas ruchu, przed inwestycją pozostaje jeszcze kilka etapów przygotowań i realizacji. W sobotę stadion w Izbicy Kujawskiej stał się miejscem wspólnej zabawy. Na płycie boiska stanęła scena, dookoła dmuchańce dla dzieci oraz stoiska gastronomiczne. To kolejna edycja piknikowej Izbicy.
2: Poprzednie edycje były w niedzielę, ale tak słuchaliśmy głosu uczestników, że sobota jest jednak tym dniem bardziej właściwym z tego względu, że niedziela jest później na tak zwaną regenerację sił. Ale tradycyjnie przygotowaliśmy wiele atrakcji na scenie, prezentują się nasi miejscowi wykonawcy, seniorzy, najpierw Kujawska Nuta, zespół wokalny, wokalno-muzyczny, później nasza młodzież, utalentowana młodzież, która funkcjonuje w formacjach tanecznych, wokalnych przy nas przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. W tej chwili mamy występ kolejnego zespołu muzycznego. Oczywiście na scenie wystąpi również gwiazda większego formatu. W tym roku jest to zespół Piękni i Młodzi, ale to wydarzenie będzie poprzedzać występ zespołów lokalnych, zespołów muzycznych. Będą one coverować gwiazdę, a później taką dodatkową atrakcją będzie właśnie występ zespołu, który

0: uzyska pierwsze miejsce właśnie z Gwiazdą Wieczoru.
1: Najbardziej oblegane były stoiska gastronomiczne, szczególnie kół gospodyń wiejskich. Panie oferowały tradycyjne kujawskie potrawy. Były potrawy mięsne, ale też słodkie ciasta. Nie zabrakło unikalnych smaków.
2: Mamy kociołek, coś wyjątkowego, jeszcze żadne KGW tego nie ma. Mamy chleb ze szmalcem, mamy pieczoną białą kiełbasę z czosnkiem, tymiankiem, mamy bigos, przeróżne ciasta i golonkę z młodą kapustką.
3: A czy jest coś, co się najbardziej wyróżnia?
2: Wydaje mi się, że ten kociołek jednak. Kociołek to jest coś innego, nie każdy rejon tutaj też zna, co to jest. Dużo osób się pyta, co jest w kociołku, a to jest taka, mi się wydaje, potrawa też regionalna przede wszystkim, taka tradycyjna.
3: Jeżeli chodzi o właśnie izbicę, czy panie są na takim wydarzeniu pierwszy raz, czy już któryś?
2: Jesteśmy pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. Bardzo nam się tutaj podoba.
1: Na imprezie było wielu mieszkańców Izbicy, ale również uczestnicy, chociażby z Włocławka, którzy postanowili spędzić sobotę przy muzyce i w miłym towarzystwie. Gmina przygotowała wiele występów artystycznych grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Poza występami wokalnymi swoje umiejętności pokazały tancerki i marżoletki.
4: Są wakacje, więc my też jak małe dzieci kursujemy wszędzie.
3: Czyli uważa pani, że tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne mieszkańcom, prawda?
4: Tak, żeby rozpowszechnić kulturę przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, tak? O naszej kujawskiej kulturze, tak?
3: No, dzisiejszą gwiazdą będą piękni i młodzi. Czy panie znają, lubią?
4: Tak, znamy. Może i tak troszeczkę, ale zawsze każdy zespół jest mile widziany, więc będziemy oklaskiwać tak samo i chociaż są dużo młodsi, nie są w naszym wieku, ale my też lubimy się nieraz pobawić tak jak dzieci, prawda?
5: Czekamy na Gwiazdę Wieczoru i przyszliśmy tutaj, bo bardzo nam się podoba. Zaprosili nas koledzy i koleżanki, piękne miejsce, Izbica Kujawska, bardzo polecamy. A tam mają dobre stoisko ze smalcem, jakby co.
6: Ja jestem bardzo urzeczony występem lokalnego zespołu. Bardzo jestem zainteresowany tematyką ludową, więc jestem usatysfakcjonowany.
3: To jest cykliczne wydarzenie, nie pierwszy raz. Czy tutaj jesteście pierwszy raz, czy to byliście tutaj?
6: Ja jestem pierwszy raz.
5: No ja tak, no może tak powiedzieć pierwszy raz, no tak pierwszy raz.
3: Czy uważacie, że takie wydarzenia są potrzebne społeczności?
5: Oczywiście, że tak. Tak, to bardzo integruje ludzi.
6: Integracja.
5: Tu spotykamy też przed wejściem wielu ciekawych ludzi, prawda?
6: Tak.
5: Tak,
6: integracja, nie?
5: Tak, tak, to jest bardzo ważne.
7: Bardzo fajnie. Przyjemnie, muzyczka gra, ludzi troszkę jest, więc można się pobawić.
8: A bardzo dobrze.
3: Czy jest coś, na co najbardziej czekacie państwo?
8: No na zespół ten, który ma wystąpić.
9: Piękni
8: młodzi.
3: No właśnie, odnośnie zespołu. Znacie państwo, lubicie, słuchacie?
10: No słuchamy, bardzo lubimy.
8: Jak najbardziej.
3: Czy takie wydarzenia jak to są potrzebne mieszkańcom?
8: Myślę, że tak, bo to jakaś rozrywka. Bardzo mało tutaj jest.
10: Właśnie, za mało, zdecydowanie za mało.
3: Jak się bawicie?
11: Dobrze.
3: A co wam się najbardziej podoba?
11: Najbardziej? Chyba jest dużo dmuchańców i że jesteśmy w telewizji.
3: A w co się najbardziej lubicie bawić?
11: W co najbardziej? Chyba... Ale że w różne zabawy, czy tutaj?
12: Ogólnie.
11: To chyba berka.
12: Berka, tak? A ty?
11: Też belka.
13: Ale was tutaj przybyło. Piękni jesteście i młodzi, mam nadzieję. Słuchajcie, ona jest taka cudowna. Piękni młodzi na widzerodzie. Ale myślę, że to wy jesteście cudowni, że cudownie z nami zaśpiewacie. Zaczynamy.

Dobra, czas. No dobra, to czas na drugą zwrotkę. Uno, go.

0: Grzybiarze w lesie w miejscowości Lisice w powiecie rypińskim dokonali makabrycznego znaleziska. Natknęli się na ludzkie kości i fragmenty ubrania. Prokuratora wskazuje, że może to być zaginiona Jowita Zielińska. Kobieta 6 lipca 2024 roku wracała rowerem z pracy w Rypinie. Ostatni raz była widziana w Rojewie około godziny 14.
1: 18 lipca bieżącego roku w kompleksie leśnym ujawnione zostały przez dwóch mężczyzn, którzy zbierali grzyby, ujawnione zostały szczątki ludzkie. Z naszych poczynionych ustaleń w wyniku tutaj ustaleń uzyskanych po przeprowadzeniu oględzin na miejscu zdarzenia, wstępnie możemy przyjąć, iż jest jakieś prawdopodobieństwo, że te szczątki ludzkie należały do zaginionej pani Jowity. Natomiast oczywiście dopiero wyniki badań genetycznych, badań DNA przyniosą nam w tym zakresie konkretnych informacji, które potwierdzą bądź też wykluczą.
0: Szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Prokuratura nie zdradza na razie szczegółów, czy szczątki wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Za nami kolejny wakacyjny weekend. Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na drogach, sprawdzając przede wszystkim prędkość, trzeźwość kierowców oraz zachowanie motocyklistów. W ramach działań motocykliczni skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, ujawniając liczne przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, przypominając, że od odpowiedzialnego zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo na drogach. W minionych dniach nie zabrakło również skutecznych działań kryminalnych. Toruńscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 130 gramów narkotyków oraz sprzęt służący do ich wytwarzania. Z kolei w powiecie radziejowskim z ruchu wyeliminowano kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał aż 106 km na godzinę. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nie tylko policjanci mieli pełne ręce pracy. W miniony weekend do wielu zdarzeń wyjeżdżali również strażacy, którzy interweniowali między innymi przy pożarach, miejscowych zagrożeniach oraz wypadkach drogowych. Jak wyglądały ich działania?
2: Jeżeli chodzi o ten weekend, to Straż Pożarna interweniowała 26 razy, natomiast 18 z tych zdarzeń to były zdarzenia, miejscowe zagrożenia. Dwa to były tylko pożary, a aż sześć mieliśmy alarmów fałszywych. Ten weekend mieliśmy trochę konarów i powalonych drzew. Tutaj zapewne silny wiatr w tym wszystkim pomógł, więc my z tym interweniowaliśmy. Mieliśmy również zabezpieczenia bezpiecznego akwenu poprzez patrolowanie tutaj jezior. Jeżeli chodzi o takie zdarzenie najbardziej charakterystyczne, to mieliśmy cztery wypadki i w tych wypadkach była jedna osoba poszkodowana. Resztę zdarzeń to nie były żadne charakterystyczne zdarzenia, więc można powiedzieć, że ten weekend był dość bezpieczny.
0: Służby przypominają, że wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wyjazdów. Apelują o zachowanie ostrożności, ponieważ chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu włocławskiego ponownie zasiedli do obrad. Podczas sesji Rady Powiatu jednym z najważniejszych tematów były inwestycje oraz pozyskane środki zewnętrzne, które pozwolą na realizację kolejnych zadań w regionie.
3: Wprowadzamy pozyskane środki zewnętrzne na wyposażenie naszych szkół z programu Cyfrowy Uczeń, także ze strzelnicy w powiecie, które trafią do wszystkich naszych placówek oświatowych. Dokonujemy zmian, które pozwolą w najbliższych dniach podpisać umowy na kolejne inwestycje drogowe. Izbica Błędna, Siódkowo-Mikanowo, także

0: realizowany w ramach programu obrony cywilnej ochrony ludności magazyn w siedzibę zarządu dróg powiatowych. Rozpoczynamy i wprowadzamy zadanie w postaci pierwszego etapu przebudowy ścieżki rowerowo-pieszej od Kruszyna do Chocenia. Tutaj na pierwszy kilometrowy odcinek złożyliśmy wniosek w ramach tak zwanego reużycia, pożyczka w 85% umarzalna. Przyjmujemy sieczku na nowy rok szkolny, sprawozdanie powiatowego centrum zdrowia, także elementy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych na naszym terenie i przyjęcie sprawozdania z programu współpracy. Jak wiemy, powiat włocławski stara się wspierać wszelkie organizacje na każdym kroku ich działalności, także to wszystko dzisiaj radnym pod obrady zostaje przedstawione.
1: Jak podkreślają władze powiatu, samorząd konsekwentnie stara się prowadzić odpowiedzialną politykę finansową. Niektóre inwestycje wymagają jednak dodatkowego wsparcia zewnętrznego, dlatego samorząd na bieżąco sięga po dostępne fundusze.
0: Na magazyn ochrony cywilnej musimy zwiększyć budżet do około 400 tysięcy złotych. Będziemy starali się tutaj zwiększyć dotacje wojewody z programu ochrony cywilnej. Z tego programu chcemy też zakupić nowy sprzęt specjalistyczny dla zarządu dróg powiatowych. Szkoła w Kowalu i szkoła w Lubrańcu Marysinie. Obligatoryjne mechanizmy waloryzacyjne i tutaj też budżet na te zadania musimy o kilka set tysięcy złotych zwiększyć. Ogólnie staramy się, aby budżet tego roku był budżetem zbilansowanym i tak też on jest na tę chwilę zaplanowany.
1: Podczas sesji radni przyjęli także uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania powiatu. Jak podkreślają władze samorządu, najważniejszym celem pozostaje realizacja zaplanowanych inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej. Witamina C odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Syntezę tej witaminy opracował włocławianin. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, rok 2026 jest rokiem Tadeusza Reinsteina. Najważniejsze wydarzenia mające upamiętnić, a zarazem przybliżyć sylwetkę urodzonego we Włocławku noblisty przypadały na miniony weekend.
2: Pomysł z potrzeby kultywowania i do dojścia do jak największej liczby odbiorców z taką informacją, że u nas w mieście jest noblista i nie tylko te osiągnięcia, za które dostał Nobla w 1950 roku, ale również chociażby syntetyzacja witaminy C, czyli jakby proszek witamina C w proszku na całym świecie jest od pana z Włocławka, tak? Jak tu o tym nie mówić?
3: Przybliżmy może troszkę więcej informacji na temat pana Tadeusza.
2: Pan Tadeusz Reinstein urodził się w 1897 roku, czyli to jest końcówka XIX wieku. No i tutaj we Włocławku nie spędził niestety za wiele czasu. To są okolice do 8 roku życia. Zamieszkiwał wtedy na Zawiślu. Zresztą skąd pochodzę i patrzył wtedy na most właśnie ten łyżwowy, który był wtedy i kiedy się otwierał i zamykał, to opisuje te wspomnienia, że właśnie lubił obserwować, jak statki po prostu przepływają przez Wisłę. Mamy przepiękne miasto, przypominam też niegdyś stolicę Kujaw przez długi czas, jedno z najstarszych miast w Polsce i miasto z taką szeroką Wisłą tutaj, więc nic tylko się zachwycać. Tadeusz Reinsztajn później, jego losy potoczyły się ze względu na nagonki też antyżydowskie. Rodzina Reinsztajna, ta bardziej zamożniejsza, pomogła sobie pozwolić na emigrację do innego kraju. Były obawy przed zesłaniem na Sybir, tak? Więc po prostu w 1905, jakoś około do 10 roku, były takie sytuacje, więc te losy też pewnie, zapewne były spowodowane tymi nagonkami. Z Szwajcarii, później z Zurychu do Bazylei, zaczynał jeszcze przed syntezą witaminy C, była kawa, badania nad kawą, tam je troszkę porzucił, ale troszkę się od nich nauczył. Później właśnie syntetyzowana witamina C z potrzeby utraty odporności marynarzy, on gdzieś na statkach. No i dochodzimy później do Nobla, czyli badań, które zrewolucjonizowały w ogóle świat medyczny, czyli badania na temat hormonów kory nadnerczy.
1: Program wydarzenia był bardzo bogaty. Przeprowadzono rozmowę o życiu i dokonaniach Tadeusza Reinsteina. Odbył się spacer szlakiem włocławskich Żydów, a także przeprowadzono

0: No, warsztaty kulinarne Antiszkorbut.
1: Program chciałam, żeby każdy po prostu odbiorca był skierowany do każdego odbiorcy, czyli również tak jak jesteśmy teraz na kulinarnych Antiszkorbut, tak, warsztatach. Chodziło mi o to, żeby tu były osoby w różnym wieku, mamy też młodsze, żeby było może dzieci więcej. I będzie też, mam nadzieję, że jeżeli będą reedycje, bo już mam tyle pomysłów. Tutaj robimy właśnie sałatki z składników, które zawierają najwięcej ilości witaminy C w sobie. Zaczynając od bazy, czyli jarmuż i później właśnie rzeczy. I na topie różne oliwa na przykład, która jest bardzo dobrym łącznikiem do uzyskania i podtrzymania tej witaminy. Ale zacznę od tym, co było, bo było już super, naprawdę. Dziękuję za przybycie tym osobom, które były. O 12 zaczęliśmy z prelegentami i z profesorem Andrzejem Grzybowskim, habilitowanym doktorem nauk medycznych, który po prostu o Rejsztajnie mówił nam i prawił wiele. Każdy z nas się nauczył, myślę, że nawet ci najmądrzejsi. Więc profesor z nami się połączył, tak, był też medyk, doktorant Michał Rydzyński i również profesor Stanisław Kunikowski, który jest tak, już honorowym członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rozmowę prowadził wspaniały historyk, doktorant, mój przyjaciel Mateusz Majman, przyjechał też tu z Warszawy. Bardzo mi się podobało to, jak po prostu wszyscy dyskutowaliśmy i tak prawiliśmy nad profesorem na spokojnie, więc to była taka przyjemna część. Potem już za nami był też szlak z żydowskimi po prostu tutaj mieszkańcami Włocławka, z panem Henrykiem Wasilewskim. Teraz jesteśmy na warsztatach kulinarnych, a już za właściwie godzinkę czekają nas warsztaty artystyczne.
0: Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Część uczestników wzięła udział w kilku wydarzeniach. Najbardziej smakowitym były oczywiście warsztaty antyszkorbut. Kolorowe kompozycje z owoców karmiły nie tylko podniebienia, ale również oczy.
2: Podoba mi się, znaczy ja brałam udział w spacerze z panem Henrykiem Wasilewskim, a teraz uczestniczymy w tych warsztatach. No, mieszkając we Włocławku, słyszało się o Tadeuszu Rejsztajnie, tak? Ale tutaj dowiedziałam się wielu różnych szczegółów, o których nie miałam pojęcia. Myślę, że jak większość z nas, między innymi o tym właśnie wynalezieniu tego wpływu witaminy C na zdrowie człowieka, szczególnie w leczeniu szkorbutu i tak dalej. No i zaskakujące też te porównania, tak, że w jednej papryce jest więcej witaminy C niż w 10 cytrynach, tak? Także chyba nam przyjdzie pić przy przeziębieniu herbatę z papryką, a nie z cytryną, tak? Także bardzo fajne warsztaty. No, można się dużo nauczyć na pewno, spotkać się też z ludźmi ciekawymi. Myślę, że będzie kontynuowany ten festiwal, bo pomysł jest świetny i ma duży potencjał.
3: No właśnie, jeżeli festiwal wpisze się w kalendarz wydarzeń, to będzie pani też uczestniczyć na kolejnych?
2: No, ja na pewno, tak. Bardzo lubię takie spotkania, gdzie można się czegoś nauczyć właśnie, dowiedzieć czegoś nowego, czegoś doświadczyć. Także ja na pewno.
3: A jakby pani zachęciła też inne osoby, które są niezdecydowane, żeby przyjść?
2: Po prostu uważam, że zawsze warto uczestniczyć w takich historiach, w takich spotkaniach, w takich festiwalach. Zawsze czegoś się można nauczyć, kogoś spotkać ciekawego, no i miło spędzić czas po prostu.
4: To jest pierwszy festiwal, na którym jestem i jestem bardzo zadowolona i ciekawych rzeczy się dowiedziałam.
3: Czy jeżeli festiwal będzie kontynuowany, na stałe wpisze się w kalendarz, czy będzie pani uczestniczyć w kolejnych?
4: No to będzie też zależeć, jeżeli będę miała wolny czas, będę w mieście, na pewno skorzystam z propozycji.
3: Jeżeli chodzi o obraz samego pana Tadeusza, co pani się dowiedziała dzisiaj?
4: To się dowiedziałam, że jest noblistą, o którym bardzo mało się mówiło do tej pory. A człowiek taki powinien być właśnie, jego wysiłek, praca, trud, zdobycze powinny być bardzo rozpropagowane, a szczególnie wśród młodzieży, żeby dzieci wiedziały, skąd się wzięła witamina C, kto był jego twórcą i dlaczego należy ją spożywać, w jakich artykułach. Właśnie dlatego dzisiaj jest to spotkanie.
5: Bardzo mi się podoba. Posmakowałem nowych rzeczy.
3: A czego się dzisiaj dowiedziałeś o postaci pana Tadeusza Rejsztajna?
5: Że stworzył witaminę C.
3: Właśnie, jeżeli chodzi o potrawę, o sałatkę, zrobiłeś sałatkę. Z czego ona była, jak ją zrobiłeś?
5: No, to był ogólnie mój pomysł. I zrobiłem go z brzoskwini, z arbuza, z truskawek, z sałatki, z papryki, z marchewki.
0: Kulminacyjnym momentem festiwalu

Festiwalu był koncert zespołu Klez, a po nim Jam Session. To wydarzenie połączyło naukę, historię, sztukę i kulturę, przypominając o niezwykłym włosławianinie, którego odkrycia do dziś mają znaczenie dla milionów ludzi na całym świecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Witam serdecznie, panie
1: Dzień dobry,
0: prezydencie.
1: panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, ostatnio w przestrzeni publicznej bardzo dużo zarzuca się władzom miasta tego, że likwidują miejsca parkingowe w centrum. Pojawiają się informacje, że jest ich mniej, więcej, ludzie liczą. Teraz ostatnio w kontekście tych zielonych terenów w Śródmieścia głośno było o Jagiellońskiej. No, jakie są fakty? Rzeczywiście, no, wy to na pewno policzyliście, więc kto tutaj z tym liczeniem
1: Panie redaktor, no, ja bym proponował, żeby mieszkańcy Włocławka zwrócili uwagę na to, kto to mówi, takie rzeczy, bo to jest to samo środowisko, które jeszcze niedawno opowiadało, że przez ronda na Jana Pawła nie przejedzie żaden autobus, że na Kaliskiej dwa autobusy się nie zmieszczą obok siebie. No i wiemy, że oczywiście to były bujdy na resorach i bzdury po prostu. I tak samo jest tutaj w tym wypadku i oczywiście no, właściwie to nie wiadomo, czy to środowisko nie wie, to byłoby bardzo złe, no bo skoro bardzo często się były kandydat na prezydenta przecież w tych sprawach wypowiada, no to jak kandydował na prezydenta, to pewne rzeczy powinien wiedzieć, na przykład powinien znać strategię rozwoju miasta, czy też świadomie, celowo wprowadzają ludzi w błąd. To byłoby jeszcze gorsze, bo to by oznaczało, że swoją pozycję polityczną próbują budować na kłamstwie.
0: Dezinformacji.
1: Na kłamstwie, po prostu ordynarnym kłamstwie, mając głęboko w poważaniu mieszkańców Włocławka i nie mając szacunku do mieszkańców Włocławka, bo skoro ktoś kogoś okłamuje, to znaczy, że tego szacunku do drugiej osoby nie ma. W polityce jedno i drugie jest tak naprawdę dyskredytujące, już wyrzucające poza nawias, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo wstydliwe. Fakty są takie, że w momencie, kiedy zielone tereny Śródmieścia były konsultowane z mieszkańcami Włocławka, a przypomnę, że były konsultowane tak naprawdę na każdym kroku, bo i w momencie, kiedy pojawił się pomysł, wcale się nie uchylam od tego, że również w mojej głowie się ten pomysł pojawił i przygotowywaliśmy się do konkursu architektonicznego, pytaliśmy mieszkańców o to, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. Później, jak już w konkursie architektonicznym, czyli też najbardziej takim otwartym sposobem znalezienia projektanta, też pytaliśmy mieszkańców o to, jak to ma wyglądać. I po zakończeniu prac projektowych w 2023 roku w Urzędzie Miasta odbyły się konsultacje, w których uczestniczyli mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej, bardzo zainteresowani, zresztą nie ma co się dziwić, i wówczas wskazali no, szereg uwag, które zostały uwzględnione. W tych uwagach również została uwzględniona kwestia miejsc postojowych.
0: Bo na Jagiellońskiej zawsze było ich mało.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wiem, co mówię, bo mieszkałam.
1: No właśnie, no więc pani redaktor doskonale to zna. Zresztą mieszkańcy Włocławka też obserwując sytuację, to wiedzą, że zawsze na Jagiellońskiej tych miejsc było mało i podejrzewam, że
0: trzeba
1: ile byśmy...
0: Trzeba było w dodatku jeszcze ćwiczyć parkowanie równoległe.
1: Ale to chyba na dobre wszystkim wychodzi. Wracając do tematu. Na tych konsultacjach społecznych miasto zadeklarowało, że dodatkowe miejsca postojowe zbuduje i mamy, po pierwsze, mamy zakończoną całą procedurę wywłaszczania i przejmowania odcinków.

0: Kilka ulicy Chmielnej od ulicy Jagiellońskiej do Rejmonta, gdzie powstanie 50 miejsc postojowych i tutaj wykonawcę tego zadania też wybrał już Miejski Zarząd Dróg i Zieleni.
1: Kto to będzie?
0: Więc finalnie zdaje się firma Luxdom z Włocławka, więc spokojnie.
1: Nie wiem.
0: Pytam. Nie, spokojnie.
1: Z oczywistych względów.
0: Tak, więc de facto tych miejsc postojowych w tym obszarze miasta będzie po prostu więcej. Tak samo jak było przy ulicy Kaliskiej, jak ją przebudowywaliśmy, przecież to zamieszanie, że sama jezdnia została zwężona, wynikało z faktu, że dbaliśmy o to, żeby jak najwięcej miejsc postojowych tam powstało. Tak samo jak na ulicy Kapitulnej, przypomnę, że mieszkańcy przez wiele lat postulowali o to rozwiązanie i tych miejsc postojowych faktycznie tam jest teraz więcej, bo je w tym roku zbudowaliśmy. Na ulicy Robotniczej mamy zaplanowane nowe miejsca postojowe pod samym Placem Wolności, na którym jest 60 dzisiaj miejsc postojowych. Mamy zaprojektowane miejsce ukrycia, to w chwili zagrożenia, ale z funkcją parkingową, z funkcją parkingową,
1: tak?
0: I tam 180 miejsc postojowych, czyli 3 razy więcej niż jest dzisiaj. No i również na ulicy Tumskiej przy Muzeum Diecezjalnym planujemy budowę parkingu na 100 miejsc postojowych, więc to nie jest tak, że my coś zabieramy. Ja od samego początku mówię, kiedy jestem też, pracuję w samorządzie, ale szczególnie głośno o tym mówię, jak zostałem wybrany przez mieszkańców Włocławka na prezydenta, że moim celem jest łączenie różnych funkcji, tak, żeby mieszkańcy Włocławka
1: mieli... A trochę nie odnosi pan wrażenia, panie prezydencie, że wmawia się panu, że pana celem jest zmuszenie ludzi do tego, żeby rezygnowali z samochodu?
0: Ale oczywiście, że tak. I to jeszcze raz powiem, że to jest to środowisko, które bezczelnie po prostu okłamuje mieszkańców Włocławka i robią to albo mniej świadomie, albo bardziej świadomie, ale na pewno z brakiem szacunku do samych mieszkańców Włocławka. Na szczęście mieszkańcy Włocławka się na to nie łapią, bo raz, że pokazali, gdzie to środowisko mają w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, mimo agresywnej kampanii wyborczej, ani kandydat na prezydenta nie uzyskał dużego poparcia, ani też nikt z tego środowiska do Rady Miasta się nie dostał. Być może z tego jest ta frustracja, która spowodowała, że jeszcze radykalniej kłamstwem się to środowisko powołuje, co jest głupie, bo finalnie czas wszystko weryfikuje i takie opowiadanie właśnie w stylu, że nie wiem, jest betonoza na zielonych terenach Śródmieścia, kiedy sadzimy 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew, pielęgnując też stare drzewa, no przecież ludzie to zobaczą. Ludzie za rok, kiedy no, to się rozrośnie i tak dalej, sami ocenią. I co to środowisko liczy, że zapomną te kłamstwa? Nie zapomną, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto te kłamstwa przypomni, tak samo jak kłamstwa związane z rondami na Jana Pawła, czy z brakiem możliwości mijania się autobusów na Kaliskiej, co przecież jesienią ubiegłego roku było też bardzo mocno przez to środowisko wałkowane. Absolutnie, cały czas to podkreślam, moim celem nie jest ograniczanie niczego, tylko dawanie możliwości wyboru. I też to środowisko w zeszłym roku opowiadało, że we Włocławku nie ma rowerzystów, że na Kaliskiej bez sensu, że budujemy drogę rowerową, bo przecież kto z tego będzie korzystał, bo we Włocławku nie ma rowerzystów. Mieszkańcy sami widzą, ile osób korzysta z nowej infrastruktury rowerowej, która się rozwija i będzie się rozwijać po to, żeby dawać mieszkańcom Włocławka realny wybór. Wybór pomiędzy autobusem, wybór pomiędzy transportem zbiorowym. Przypomnę, że nie tak dawno do Włocławka dotarło 14 nowych autobusów elektrycznych. Jest to w historii, 75-letniej historii funkcjonowania MPK we Włocławku, największa jednorazowa dostawa autobusów, jaka miała miejsce. Jeszcze w tym roku dojadą do naszego miasta kolejne 4 autobusy elektryczne. Co ważne, z punktu widzenia użytkowników, wszystkie są wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, bo na to bardzo dużo osób się wcześniej skarżyło, więc my

0: myślę, że no, zdecydowana większość już autobusów, które funkcjonują w naszym taborze, będą ten komfort miały zupełnie inny niż jeszcze kilka lat temu, dużo wyższy. Więc to jest druga. No i trzecia, no to oczywiście rowery i możliwość poruszania się pieszo i na rowerach po mieście, bo przypomnę, że każdy kierowca jest pieszym, nie każdy pieszy jest kierowcą.
1: Sporo mówiliśmy dzisiaj o ulicy Kaliskiej, ale mamy też bardzo dobre informacje, takie, które chyba kiedy je przeczytałam po raz pierwszy pod koniec ubiegłego tygodnia, trudno mi było uwierzyć, bo o tym, że może być przejście pomiędzy ulicą Okrzei a Kaliską, mówiło się, nie wiem już ile lat, ale od bardzo, bardzo dawna. No ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tam w ogóle funkcjonowało takie przejście.
0: Niemożliwe, panie redaktor, nie. Niemożliwe to jest, dlatego że to przejście, przejazd kolejowy, według mojej wiedzy...
1: Przejście, nie? Tam nie wiem, czy był przejazd.
0: Przejazd to jest, przejazd to funkcjonuje, ale przejazd był, zdaje się, zamknięty w latach 70., więc siłą rzeczy.
1: Ale przejazd, przejście było.
0: Takie pieszo-rowerowe nadal funkcjonuje, jest i faktycznie mam wrażenie, że dotąd to był taki temat trochę wyborczy. To znaczy w każdej kampanii wyborczej...
1: Każdy obiecywał, że oczywiście będzie otwarty przejazd.
0: Mimo, że te odpowiedzi ze strony PKP były jasne i czytelne. To znaczy PKP od samego początku, jak tylko się ten pomysł pojawił, twierdzi, że to jest plac manewrowy kolejowy przy samej stacji kolejowej i na pewno na naziemny, taki kolizyjny przejazd nie wyrażą zgody. Stąd też zadeklarowałem w kampanii wyborczej i to się pojawiło po raz pierwszy w kampanii wyborczej w moim programie wyborczym, że skoro nie można odtworzyć tego, co było, no to trzeba znaleźć inne rozwiązania, że mamy możliwości już techniczne nieporównywalne do jeszcze kilkudziesięciu lat wstecz. No to tak jak z ulicą Wieniecką, gdzie też jeszcze kilkanaście lat temu słyszałem, że technicznie nie można tam tunelu zbudować, a my zaprojektowaliśmy ten tunel, a w zeszłym roku pozyskaliśmy dofinansowanie, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg już na wykonanie tego zadania. No tak też zadeklarowałem to w kampanii wyborczej, a mieszkańcy Włocławka doskonale wiedzą, że ja swój program wyborczy traktuję bardzo poważnie i konsekwentnie punkt po punkcie ten program realizuje i w tym wypadku nie mogło być inaczej. Pierwsze pieniądze, które pozyskaliśmy na to zadanie, zostały wpisane do funduszy szwajcarskich. Tam około 5 milionów złotych na całą dokumentację techniczną, nie tylko związaną z tym tunelem, ale również...
1: Wracamy do ulicy Wienieckiej.
0: Nie, wracamy do Kaliskiej.
1: Bo ja się zgubiłam.
0: Przepraszam. Tak, może. Ale te 5 milionów złotych, które pozyskaliśmy z funduszy szwajcarskich, jest na dokumentację techniczną, projektową nie tylko tego tunelu na ulicy Kaliskiej, który będzie tunelem i dla pieszych, i dla rowerzystów, i dla samochodów, ale również rozbudowy całego centrum przesiadkowego, dlatego że poprzez rozwój transportu zbiorowego, co mnie osobiście bardzo cieszy, no powoli to centrum przesiadkowe, które niedawno, kilka lat temu, no już pewnie z pięć, jak tak, 4-5 uruchomiliśmy, no zaczyna się dławić, to znaczy są momenty, kiedy po prostu nie ma jak obsłużyć autobusów, więc chcemy tam...
1: Tych kursów dodatkowych też się pojawiło,
0: tak jest, więc chcemy tam dołożyć perony, natomiast ten plac manewrowy, który dzisiaj przy ulicy Okrzei się znajduje, będzie przeniesiony na ulicę Węglową, tam też powstanie dużo większy parking, my zakładamy, że być może nawet parking kubaturowy, dlatego, że biorąc pod uwagę też plany związane z koleją dużych prędkości, dostępem do lotniska, do portu Polska i tak dalej,
1: też wrócimy, bo też dobre informacje.
0: Wiemy, że do Włocławka też będą z regionu włocławskiego mieszkańcy przyjeżdżać, bo łatwiej będzie po prostu zostawić auto we Włocławku i dojechać na lotnisko pociągiem, niż gdzieś tam pod lotniskiem szukać miejsca postojowego. Więc jak gdyby myślimy w przód i te pierwsze 5 milionów zostało pozyskane, przepraszam, z funduszy szwajcarskich. Natomiast 45 milionów, tutaj ta informacja przyszła całkiem niedawno, inaczej, Włocławek znalazł się na liście podstawowej dofinansowania programu, którego operatorem jest PKP.

0: likwidacji kolizyjnych przejazdów drogowych na bezkolizyjne. No i my złożyliśmy dokumentację swoją i te 45 milionów mamy obiecane, że będziemy mogli z tych pieniędzy skorzystać. To sporo, ale tylko na część kolejową, więc my nadal szukamy możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych środków na część drogową, na część tą związaną z transportem zbiorowym. Niemniej jednak, no wszystko na to wskazuje, że w ciągu 5 lat, myślę, że to jest realna perspektywa, nasze miasto będzie zszyte dodatkowymi dwoma bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z linią kolejową. Ulicę Wieniecką, czyli tunel na ulicy Wienieckiej, mam nadzieję, że tu prace rozpoczną się na przełomie roku, może na początku 2027 roku. Do tego też się przygotowujemy. Nie tak dawno przed terminem oddaliśmy przebudowaną ulicę Energetyków od Hutniczej do Mechaników.
1: Trwa przebudowa skrzyżowania.
0: Ale właśnie trwa przebudowa skrzyżowania przy Powiatowym Urzędzie Pracy. To jest bardzo ważne, dlatego że sygnalizacja świetna, która tam funkcjonowała od dawna, no już przy tym zwiększonym ruchu, a jeszcze prognozowanym dodatkowo zwiększonym ruchu, dlatego że przecież część tego ruchu z Wienieckiej siłą rzeczy przeniesie się na ulicę Kapitulną. Krótko mówiąc, sygnalizacja świetna nie obsłużyłaby tego wzmożonego ruchu, stąd też decyzja o zbudowaniu ronda turbinowego, czyli takiego jak przy Tercio Ponte, to z cukiernicą na ulicy Kruszyńskiej, które tam powstanie i od początku wakacji te prace trwają. One
1: i chyba
0: naprawdę
1: idą dosyć sprawnie, prawda? Odnoszę wrażenie, że
0: kolejny
1: tutaj
0: kazus
1: akurat
0: lokalnej firmy, która po prostu czuje
1: tam się
0: powagę
1: dzieje, widać, że tam
0: sprawy i robi naprawdę wszystko, żeby na początku września to zadanie oddać do użytku mieszkańców, tak żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. A w tym czasie myślę, że już ogłosimy przetarg na ulicę Wieniecką, na tunel na ulicy Wienieckiej.
1: No właśnie, no i poruszyliśmy temat właśnie kolei dużych prędkości. Informacja bardzo dobra. No podobno będziemy do Warszawy jechać w niecałe 1,5 godziny, więc no,
0: znaczy, myślę, że ten przejazd godzina 20 to jeszcze wcześniej, zanim powstanie kolej dużych prędkości, jest w zasięgu, dlatego że w zeszłym roku na spotkaniu, które zorganizował poseł Piotr Kowal w Ministerstwie Infrastruktury z wiceministrami, kiedy rozmawialiśmy właśnie o sytuacji Włocławka, od ówczesnego wiceministra, a dzisiaj szefa Portu Polska, usłyszałem, że ta godzina 20 to jest taki realny czas dojazdu do Warszawy już wkrótce. Nawet minister przewidywał, że w tym roku, być może w tym, być może w nowym rozkładzie już ta godzina 20 będzie. Natomiast faktycznie dobra informacja jest taka, że uzyskaliśmy potwierdzenie i tutaj też proszę zwrócić uwagę, że pracujemy tak naprawdę ponad podziałami politycznymi. Ja uważam, że tak dla miasta należy funkcjonować, bo o tym spotkaniu mówiłem, które tutaj bardzo mocno jest zaangażowany poseł Kowal, który jest też wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc w Sejmie się też tymi obszarami zajmuje. W sprawie PKP tutaj duże zaangażowanie, bardzo mocno tutaj wspierała pani marszałek Aneta Jędrzejewska, również dlatego, że w województwie odpowiada za transport zbiorowy, więc to jest takie połączenie. A w przypadku tego potwierdzenia kolei dużych prędkości tutaj no, zaangażowaniem się wykazała również pani posłanka Anna Gębicka. Wiem też, że poseł Piotr Kowal też złożył interpelację, ale pani posłanka Anna Gębicka wystąpiła z interwencją poselską, zresztą
1: ona jako pierwsza chyba
0: pytała
1: też ten
0: pytała
1: temat, prawda,
0: mnie o mój stosunek do tego zadania, więc dla dobra Włocławka naprawdę potrafimy ponad podziałami politycznymi działać i to przynosi efekty i mam nadzieję, że tych efektów będzie jak najwięcej i jak najlepiej będą służyć mieszkańcom Włocławka. Ale też regionu włocławskiego, bo umówmy się, akurat kolej dużych prędkości to daje szansę na połączenie i z Gdańskiem, i z Warszawą, i z Portem Polska. Zresztą ja też pisałem.

0: Ministerstwa Infrastruktury prośbę o przeanalizowanie możliwości utworzenia stacji Wschód, która by mogła obsługiwać ruch kolejowy, na przykład w relacji Łódź, Włocławek, Gdańsk. Możemy sobie taką relację w przyszłości wyobrazić i żeby nie pozbawiać szansy mieszkańców regionu włocławskiego tak naprawdę z takiego połączenia, właśnie taka stacja Włocławek Wschód została przeze mnie zaproponowana. Natomiast odpowiedź też jest bardzo optymistyczna, dlatego że ministerstwo nie odpowiedziało absolutnie nie, bo mamy inne pomysły, tylko odpowiedziało tak, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy. Naszym celem jest znalezienie optymalnego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie dobrze służyło wszystkim, więc ja to odczytuję jako takie zaproszenie właśnie do większej współpracy. Zresztą też będziemy o tym rozmawiać w kontekście terenów inwestycyjnych, które zostają dość mocno przez kolej dużych prędkości we Włocławku ograniczone, a nie jest żadną tajemnicą, że my tych terenów we Włocławku mamy bardzo mało, więc być może będzie trzeba podjąć inne decyzje związane z pozyskaniem na przykład z rezygnacją uprawy drewna w części naszego miasta, gdzie to drewno jest powiedzmy słabej jakości właśnie na korzyść terenów inwestycyjnych i przemysłu. Myślę, że przed nami taka dyskusja jest i to będzie na pewno bardzo poważna sprawa.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie.
0: Pani redaktor, dziękuję Państwu.
1: Tak, dla formalności przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Jeszcze raz dziękuję.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających

0: paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!